0: agresji Rosji na Ukrainę od dużej części wojskowych jest tylko propagandą, jest nieprawdziwa. Mianowicie ta propaganda pod tytułem a po co nam drony? Drony to taka broń biednych krajów, biednej wojny Rosji z Ukrainą. Tam to muszą tymi dronami walczyć, bo nie mają kasy na co innego. Ale my tu samoloty, czołgi i tak dalej. I nagle się okazuje, najpierw co ja mówiłem, że to bzdura. Że tak jak się będą rozwijały bronie antydronowe, to się symetrycznie będą rozwijały bronie dronowe. Czyli jeżeli zostaną wymyślone jakieś tam lasery czy inne działka na drony, które będą je strącały, to te drony też będą coraz bardziej unowocześniane, tak żeby się tej broni antydronowej nie dawać. No i właśnie premier Tusk nam opowiedział o tych odrzutowych dronach. Nawet jak Chińczycy wymyślą, bo podobno wymyślili laser, który strzela do dronów, to on strzela efektywnie do tych dronów, co lecą 200 km na godzinę, tych normalnych, śmigłowych. A te odrzutowe potrafią lecieć 500-600 km na godzinę i znowuż. To te broń dronowa wyprzedziła antydronową. W związku z tym Polska jest w coraz większym niebezpieczeństwie, nie dlatego, że Rosja jest imperialna, tylko dlatego, że się przed tą imperialną Rosją nieskutecznie bronimy. To znaczy nie kupujemy tego, nie rozwijamy tego, co trzeba, czyli prywatnego i państwowego przemysłu dronowego i antydronowego. A to wymaga innego prawa o przetargach, rozluźnionej ochrony, czy właściwie przeszkadzania przez służby i tak dalej. To wymaga takiej ustawy jak Wilczka w sprawie segmentu obronnego, który tam Bartosiak z Budzisem nazywali segmentem B. Czyli bardzo dużo Polacy muszą się uczyć, najlepiej od Radia Z, na czym polega polityka, gdzie politycy kłamią, gdzie wojskowi mówią nieprawdę, bo są przyzwyczajeni do tego, co jest, bo to lepiej kupić jeden F-35, który się niespecjalnie przyda, niż na przykład fabrykę dronów, która kosztuje tyle samo. Ale chcę zwrócić uwagę na coś takiego, że jeżeli by się okazało, że te drony są bezużyteczne, bo powstała broń, która jest świetnie i tanio strąca, to załóżmy, jaka jest konsekwencja. To tym bardziej trzeba schować wszystkie nasze helikoptery wojskowe w magazynach. Ponieważ helikopter jest dużo łatwiej strącić niż nawet tego wolnego drona, bo on leci z tą samą szybkością, jest dużo większy. I łatwiej go zauważyć, łatwiej go strącić. Jakoś trzymamy się nie tylko samolotów F-35, F-16 i helikopterów i czołgów i tak dalej, ale właśnie trzymamy się tych helikopterów. A jeżeli drony są niepotrzebne, to helikoptery tym bardziej. To Amerykanie już mówią, a helikopterów na froncie ukraińskim się już nie używa.
1: To prawda, że śmigłowce są podwyższone, chociaż cały czas te drony śmigłowe strącają, chociaż tych dronów jest coraz mniej. Tak się zasłuchałem w to, co
0: mówiłeś. Mówisz, zapomniałeś zaprzeczyć.
1: Tak, zapomniałem zaprzeczyć, ale może dlatego, że to, co powiedziałeś, nie wymagało żadnego zaprzeczenia.
0: Jakiś powód to jest.
1: Zawsze powód można znaleźć. Trochę tak patrzę na te wydarzenia, które idą z Sejmu i może jednak troszeczkę Donalda Tuska uwzględnimy w naszej...
0: To powiedz.
1: W naszej... Nie, no mówić nie będę. Niech pan premier powie coś własnym głosem w naszej audycji. Dajmy mu tą okazję. Zobaczmy, jak to wyglądało dzisiaj z mównicy sejmowej.
2: Tak, ogólnie wspominałem, Rosja zdecydowała się na w jakimś sensie nową strategię prowadzenia wojny. Przede wszystkim celem Rosji dzisiaj jest zniszczenie w możliwie dużej skali gospodarki i logistyki Ukrainy, na razie Ukrainy. Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich, w tym niszczenie magazynów, wszelkiego typu produktów niezbędnych do, przede wszystkim do obrony kraju, a także, czego jesteśmy świadkami w ostatnich tygodniach już bardzo mocno, infrastruktury kolejowej. W ciągu ostatnich kilkunastu tygodni Rosjanie zniszczyli ponad 300 lokomotyw kolei ukraińskich. Nie muszę Państwu tłumaczyć z całą pewnością, jak ważne linie kolejowe i infrastruktura kolejowa jest dla Ukrainy w kontekście dostaw i generalnie możliwości bronienia się. W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące. Rosja najprawdopodobniej będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie nocy dronów. Czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy. Tak, aby paraliżować albo przynajmniej osłabiać motywację państw NATO, aby stosować stosowne przepisy natowskie w przypadku agresji na któryś z krajów członkowskich. Mówiąc krótko, istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO.
1: I to chyba był najmocniejszy fragment tego wystąpienia, w tym sensie tylko...
0: Nic nowego.
1: No właśnie, nic
0: przecież
1: nowego.
0: Przecież o tym media mówią od 2 tygodni co najmniej.
1: I to jest właśnie, to chciałem tą informację spuentować. To, proszę państwa, był ten najbardziej naładowany, że są te informacje, że Rosja może atakować dronami i rakietami państwa wspierające...
0: Przecież już atakowała, no przecież wylądowała rakieta u nas na polu, nie?
1: No właśnie. I drony również, więc...
0: A jeden nawet się utopił i może go przyniosło na plażę.
1: Wypluło.
0: Zamiast bursztynów.
1: Więc ja wracam z pytaniem, o co chodzi?
0: No chodzi o straszenie. Chodzi o zastraszanie, tak, ludności, ale to ciekawe jest, bo tak, mam jeden fakt jeszcze, który to potwierdza od strony medialnej. Mianowicie wysłuchałem wczoraj, co wymagało niezłego samozaparcia, podcastu Tygodnika Polityka, czyli z drugiej strony zdecydowanie, w którym pani Karolina Lewicka rozmawiała z dziennikarzem śledczym, ale dziennikarz śledczy zachował się dość porządnie, więc nie będę wymieniał nawet jego nazwiska. Natomiast nieporządnie ta pani Lewicka się zachowała. Mianowicie z troską pytała, co przyniosło przeszukanie u pana agenta byłego CBA, pana Chodzińskiego, i czy gdyby coś znaleziono, to może dałoby się go skłonić do tego, żeby opowiedział, a ma dużo wiedzy na temat relacji CBA czy za czasów PiSu z politykami i tak dalej. Czyli pani dziennikarz mainstreamu tworzy taką sytuację. Warto by tego gościa bez żadnych zarzutów przesłuchać, a przedtem go tam zrewidować i mieszkanie mu przeszukać. No już coś się znajdzie, co gościa skłoni do tego, żeby coś opowiedział. Do gościa, do którego, jak rozumiem, żadnych zarzutów nie mają. Jakby mieli, to by mu je postawili, a klacie powinni. Czyli wolą... No co prawda PiS też się tak za czasów Ziobry zachowywał, czy Ziobro za czasów PiSu raczej. I były te areszty wydobywcze, ale najwyraźniej ta polityka zastraszania poszła bardzo daleko. To znaczy nie tylko rząd, nie tylko politycy tamtej strony, ale i media tamtej strony. I to jest groźne. I dlatego mówię, że to alarmowanie wbrew pozorom o tych dronach i rakietach, co jeszcze nie przekroczyły granicy polskiej, też jest elementem tej kampanii. To jest jedno. Drugie, coś się rzeczywiście dzieje, albo zaczęło się okazywać, że się dzieje, bo odbyła się ciekawa rozmowa, ale ja tylko ją znam z tego, co kto inny przekazał, inne media, pana Rymanowskiego z panem Mentzenem.
1: O, a to otwieramy nowy temat, drugi temat.
0: Ale to jest dokładnie druga strona tego, o co pytasz. Jak się ma polityka wewnętrzna w Polsce? Co, bo przecież jesteśmy na rok przed wyborami, prawda? No to pytanie nie tylko, co się dzieje i co robi rząd i koalicja rządowa. Ale co się dzieje po drugiej stronie? Bo przecież do niedawna w sondażach było tak, że cała prawica, tam 5 kawałków razem czy 4, miała 54%, a koalicja rządowa 46%. A dzisiaj był sondaż, który mi chyba Krzyś Wyszkowski przysłał. W każdym razie sondaż, z którego jeden z polityków PiS-u, którym było 50,2 dla wszystkich, dla całej prawicy, wliczając to Mencena z Morawieckim, no czyli koalicja rządowa 49,8. Oto to już spadek prawie o 4%. Więc naprawdę coś się dzieje w przestrzeni wyborczej. Naprawdę wygląda na to, że może koalicja rządowa jeszcze raz 4 lata rządzić w tym składzie albo trochę szerszym. I do tego przychodzi ten cały pan Mencen, który na pytanie pana Rymanowskiego, kto wygra wybory za rok, mówi, że według jego ocen to Tusk ma jakieś 51%. Po pierwsze, nie ma takiego sondażu, ale po drugie jest pytanie, którego, jak rozumiem, bo tego nie słuchałem, pan Rymanowski nie zadał. A gdzie będzie Konfederacja? Po której stronie?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo posłuchajmy, to jest krótki fragment, zobaczmy.
3: Większość w tym momencie uważam, że najbardziej prawdopodobny scenariusz, przy czym nie mocno najbardziej, w sensie troszeczkę, to jest dalszy rząd obecnej koalicji. Na drugim miejscu jakaś forma mniejszościowego rządu.
4: Dalszy rząd obecnej koalicji.
3: Tak.
4: Czyli Donald Tusk ma jeszcze,
3: gdybym miał ocenić prawdopodobieństwo przedłużenia rządu Donalda Tuska, oceniłbym to na
1: 51%, tak dopowiem, za Sławomirem Mencenem, ale to w całości robi jeszcze ciekawszy materiał do analizy. Najbardziej prawdopodobny, 51%, to jest, że odtworzy się obecna koalicja. Tak mówi jeden z liderów opozycji.
0: Nie wiesz tego, czy się odtworzy. A może on siebie liczy po stronie Tuska?
1: No, obecnie nie jest w koalicji rządzącej.
0: Nie jest.
1: A powiedział wprost, odtworzenie obecnej koalicji rządzącej. No, czyli, że powiedzmy, no może bez Hołowni, ale że ta konstelacja, jak rozumiem, w istocie odtworzy się po wyborach w przyszłym roku w październiku.
0: Ale on też powiedział...
1: A potem powiedział, ale alternatywą do tego jest rząd mniejszościowy.
0: O właśnie.
1: I to jest najciekawsze.
0: Tak jest. Bo co to oznacza? Że według niego cała prawica się nie dogada. I na przykład PiS będzie plus, nie wiem, chętni, na przykład Bosak. Pytanie, to jest w ogóle do rozwinięcia. A reszta albo będzie tej prawicy czasami popierała ten rząd mniejszościowy, a czasami nie, albo go położy, jak będzie chciała i będzie trzeba robić nowe wybory albo nową koalicję. Otóż pan Mencen konsekwentnie nie odpowiada na pytanie, gdzie on będzie. I czy on będzie z Bosakiem, to tylko sam. No bo jeżeli on powie, a może tak jak już powiedział, ja nie muszę być z PiS-em, ja mogę być obrotowy. U nas obrotowość oznacza 3 możliwości. Albo jest prawicą, albo jest Tuskiem, albo jest jakoś tam neutralny i pozwala na rząd mniejszości. Rząd mniejszości pisowskiej, bo to PiS jest chętny do założenia rządu.
1: No nie, ale to tego nie wykluczę. Czy rząd mniejszościowy, to ja tak to przekładam z politycznego na polski.
0: No.
1: Rząd, w którym nie ma koalicji, czy nie ma konfederacji.
0: No. Z Bosakiem? Przepraszam.
1: W której nie ma nowej nadziei Mencena.
0: Właśnie.
1: Rząd,
0: czyli rozbicie Konfederacji.
1: Czyli my jako nowa nadzieja nie wchodzimy do żadnego rządu, bo albo się otworzy aktualna konstelacja, albo będzie rząd mniejszościowy, ale żeby się rząd mniejszościowy ukonstytuował, to ktoś musi go poprzeć w tym jednym pierwszym głosowaniu. Ktoś musi w wotum zaufania nie wejść do rządu, ale podżyrować.
0: Czyli Mencen niekoniecznie musi poprzeć ten mniejszościowy rząd. Albo rząd...
1: Pewnie powiedział, jestem gotowy poprzeć taki rząd, ale
0: nie wejdę.
1: Nie, no bo żeby był rząd, musi być przyjęte wotum zaufania. Tak, a jeżeli nie ma większości Tuska, to gdzie Konfederacja rozgrywa, także Konfederacja Mentzena.
0: Czekaj, bo porządek jest inny niż ty opowiadasz.
1: Ale on nie powiedział, jakim rządzie.
0: Tak, ale porządek konstytucyjny jest inny. Odbywają się wybory,
1: tak jest,
0: po którym niezależnie od wyniku pan prezydent komuś powierza misję tworzenia rządu. Tak. Nie musi, może, albo powinien, ale nie musi powierzyć najważniejszej partii, pierwszej, która by wygrała, czyli na dzisiaj Platformie. Może powierzyć PiS-owi. Nikt mu nie zabrania. I teraz jest pytanie, PiS będzie chodził po tej prawicy i pytał, tworzymy rząd? I co powie Mentzen przed głosowaniem? Czy on w ogóle podejmie takie rozmowy? Nie, ale to jest wina Rymanowskiego, który mu takich pytań nie zadał. To pierwszymi pytaniami, które się gościowi zadaje.
1: Nie, no, Rymanowski jest dobrym dziennikarzem, ale rzeczywiście to może jest tak, że Bolesław Mentzen w ogóle do mediów nie chodzi, raczej nagrywa TikToki, albo chodzi tam, gdzie właśnie no, może mieć jakąś taką supozycję, że właśnie takie dociskania się, czy przypuszczenie, że one się no nie dobrze, pojawią, ale no. Nie chciałbym iść dalej, bo
0: ale
1: nie chciałbym...
0: poczekaj, bo dalej jest...
1: Ale jeszcze tych pytań
0: Tak, ale jest bardzo ważne pytanie. Żebyś zapytał, bo kto ma zapytać? Pana Bosaka. Co on na to, co mówi Mentzen? Czy on idzie na rząd prawicy, czy nie? A jeżeli Mentzen nie idzie, czy on pójdzie oddzielnie? I to są ważne pytania, które teraz trzeba zadać. To nie są wcale pytania, no nie wiem, niepoprawne politycznie.
1: No dobrze, to są pytania, które trzeba zadawać, a ja jeszcze mam coś, co przemknęło opinii publicznej, bo też dziennikarze, przepraszam, ale też politycy głównie siedzą na X-ie i wrzucają bieżące rzeczy, a ja z racji tego, że mam w końcu troszkę więcej czasu, to mogę czytać. Trochę poczytałem książek, a jak już mi się trochę obrobiłem się z książkami, trochę usunąłem z mojego biurka te stosy tomiszczów, to zacząłem czytać internet, bo mam trochę czasu i dokopałem się do strony Fundacja Dobry Rząd Przemysława Wiplera. Bardzo ciekawa strona, polecam zajrzeć. Ta fundacja rzeczywiście działa, coś robi, są raporty, bardzo ciekawie. Szczególnie mnie zainteresował raport opublikowany jakiś czas temu. Dokładna publikacja to jest 7 kwietnia roku 26, a raport Fundacji Dobry Rząd brzmi: Pakt prezydencki kontra pakt senacki. Możliwe scenariusze polityczne i ich szanse w wyborach do Senatu w roku 27. I tutaj Fundacja Przemysława Wiplera na 28 stronach opisuje różne warianty, różne scenariusze wyborcze w bardzo różnych konstelacjach.
0: A co z tego jest aktualne?
1: Nie wiem, co jest aktualne. Może i wszystko, ale przebija się z tego raportu pana Wiplera jedna konstatacja. Konfederacji nie opłaca się wchodzić w żadne pakty senackie.
0: W żadne pakty senackie, czy w żadne koalicje prawicowe? Czy to nie jest to samo? Albo nie, jedno nie pociąga za sobą drugiego?
1: No, w tej chwili na to nie odpowiem, bo nie wiem. Nie.
0: Jak nie wchodzisz w pakt senacki, no to nie wchodzisz w pierwszą możliwość porozumienia się prawicy. To jakie są szanse, że wejdziesz w głębsze porozumienie dotyczące rządu?
1: Jak padną teki minister, to różnie. Wyobrażam sobie, że może nie być paktu senackiego, ale potem prezydent powie Bogucki, będzie większość i ona się zbierze. W sensie ja bym tego nie wykluczał.
0: Tylko według mnie nie ma żadnej różnicy między paktem istotnej, między paktem senackim a paktem prezydenckim, bo według mnie paktu senackiego bez prezydenta nie będzie, a nawet z prezydentem nie jest to do końca pewne, a jak gdyby się udał, no to rola prezydenta na prawicy rośnie i wtedy na przykład pan prezydent może powierzyć komu chce misję tworzenia rządu pod warunkiem, że on się nazywa pan Zbigniew Bogucki na przykład. Ale do tego potrzeba najpierw sukcesu paktu senackiego. Bez niego nie będzie rządu prawicy.
1: Piękna panna na wydaniu. Szanse to hipotetycznych sojuszów wyborczych Konfederacji w wyborach do Senatu. Czytam fragment raportu Fundacji Przemysława Wiplera. Fundacja Dobry Rząd opracowała symulację wyników wyborczych hipotetycznych paktów senackich paktów senackich z możliwym udziałem Konfederacji, której wynik przedstawia się mniejszy raport. Symulacja została przeprowadzona przy wykorzystaniu danych pochodzących z PKW i raport przedstawia wynik takiej symulacji. Scenariusze zakładają powstanie sojuszów wyborczych z udziałem Konfederacji, przy czym rozwiązane są sojusze, które zidentyfikowaliśmy jako polityczne prawdopodobne, abstrahując od emocjonalnych wypowiedzi formułowanych w kampaniach wyborczych. Oprócz szeroko omawianego paktu prezydenckiego PiS-Konfederacja rozważamy również sojusz PiS-Konfederacja i Korony Polskiej oraz sojusze Konfederacji z KO i Konfederacji z KO i z PSL-em.
0: Czyli są możliwe.
1: Kropka.
0: Czyli tak jak mówił Mentzen, on nie musi z PiS-em.
1: Bardzo ciekawy raport, warto go przestudiować, bo te wypowiedzi, które padają także w tym wywiadzie, ale i z ust Bosaka, że pakt senacki tylko z Brauna, przede wszystkim Mentzen, także z Braunem, jak nie ma Brauna, to nie ma żadnego paktu senackiego. Wiadomo, że z Braunem jest kłopot, że część nie chce z Braunem.
0: A Braun zaczął stawiać warunki.
1: Warunki, wystawia 100 własnych, więc wszystko na to wskazuje, że żadnego
0: że
1: paktu na prawicy
0: przeżywa kryzys.
1: Nie będzie. Żadnego paktu nie będzie. Każda z partii, Konfederacja, no chyba, że będzie pakt między PiS-em a Rozwojem Plus. Ale to wszystko.
0: To niedużo daje, aczkolwiek dałoby już zdecydowanie pierwsze miejsce na prawicy. To według dzisiejszych sondaży to byłoby dzisiaj PiS plus Morawiecki, nawet bez premii za jakieś pokazanie się razem, miałby tyle co Platforma, czyli spokojnie mógłby prezydent powierzyć komuś z tej koalicji. PiS Morawiecki mógłby powierzyć misję tworzenia rządu. I być może w tym Kaczyński widzi taką nadzieję. Nie ma paktu senackiego, nie ma paktu prezydenckiego. To zacznijmy od tego, że kandydat PiS-u i powiedzmy Bosaka, albo PiS-u, Bosaka i Morawieckiego zacznie chodzić po reszcie prawicy, czyli Mentzen i Braun, i zacznie pytać, co chcą za, nawet nie za wejście do rządu, tylko za popieranie tego rządu. Ale drugą stroną tego jest pytanie, chyba chciałeś tego uniknąć, dlaczego Mentzen nie myśli o sobie, o swojej partii, jako o partii prawicy. Dlaczego? Jaki jest, jak on naprawdę ocenia propolskość rządu Tuska? Jak on ocenia geopolitykę przyszłą pomiędzy Rosją, Niemcami, Ukrainą, Ameryką i tak dalej? Unią Europejską już tam na końcu. W której to dochodzi do wniosku, że nie warto Konfederacji wchodzić w ryzykowne tworzenie rządu prawicy. Może tyle złego na jednego, że Konfederacji opłaca się przeczekać ten czas. Co prawda przeczekanie doprowadzi do rządu Tuska, do niszczenia interesów polskich w dalszym ciągu i do tego, że za następne 4 lata już nie będzie po co wygrywać wyborów.
1: To na koniec nasz obserwujący słuchacz, pan Paweł Ozga, na platformie X, bo zobaczyłem kątem oka, że mam powiadomienie, podpowiedział nam, że na gorąco możemy skomentować to chyba jest prawdziwy wpis, ale tak, no bo to jest Trump, tam dobrze, chyba tak, no dobrze. Patrzę, że to jest przeklejone na X-a z Truth Social wpis prezydenta. Świetna wiadomość, dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku ustanowienia bazy armii USA w Polsce. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona ogłoszona wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu polsko-amerykańskiego. Dziękuję za zainteresowanie tą sprawą. Prezydent Donald J. Trump. To jest sprzed... kiedy to jest? To jest sprzed godziny niespełna.
0: Wiesz co? Chodzi po X-ie też taki komunikat Trumpa, że właśnie dogadał się z Houthi, i on nie będzie, w zamian za to, że on ich nie będzie atakował, to oni cieśninę Mandep. Za moich czasów, jak byłem dzieckiem, to cieśnina nazywała się Babel Mandep, a teraz się nazywa Babal Mandab. No ale niech i tym Arabom będzie. Poprzednia nazwa była ładniejsza, że zostawią Huti ją w spokoju i statki będą mogły pływać poza statkami Arabii Saudyjskiej. Czyli gdyby to była prawda, a Amerykanie dogadywali się z Huti już poprzednio, jak ich tam bombardowali, żeby przestali tą cieśninę męczyć, to się okazało, że te bombardowania nic nie dają i dali sobie spokój. Jakieś rozmowy tam wtedy były. Więc jeżeli Trump jedną nogą zdradza swojego sojusznika Arabia Saudyjska, która to biedna musi z Turcją i z Pakistanem tworzyć jakiś pak obronny przeciwko Iranowi, bo nie jest dobrze, ale to się może skończyć tym, że ten pakt będzie nie będzie współpracował z Ameryką, bo to Ameryka nie będzie z nimi współpracowała. To wszystko jest możliwe łącznie z tym, co mówisz, tylko że bardzo się cieszymy, to jest w interesie Polski mieć stałą bazę. Absolutnie. To jest też tak naprawdę taniej dla Ameryki, bo te rotacyjne strasznie dużo kosztują, ale to tam drobiazg. Ale ta baza będzie w zachodniej części Polski, na przykład gdzieś w okolicy Żagania, czy Szczecina, czy na razie blisko granicy niemieckiej. Rosjanie nie będą jej naruszać i będą liczyć na to, gdyby atakowali na przykład zgodnie z tym, przed czym przestrzega Tusk, rakietami i dronami jakieś tam miejsca infrastruktury krytycznej i obronnej Polski, to nie będą ruszać tej bazy. Wtedy Amerykanie może nie będą mieli powodu, żeby coś z tym robić. Więc bardzo to dobrze, ale nie jest gwarantem naszego bezpieczeństwa przed Rosjanami.
1: No dobrze.
0: Musimy się zbroić sami.
1: Nie jest, ale zawsze lepiej.
0: Kosinia, który jedzie do Hekseta, na pewno przywiezie wiadomości dotyczące tej bazy.
1: Z pewnością się podzielić, to pan premier są
0: on
1: chyba...
0: On się dzieli, nie to co Tusk.
1: No właśnie tak, nie pokazał mu tego raportu CIA, którego chyba... a być może by nie było, bo tak się wydaje,
0: raczej
1: że...
0: Raczej nie było, bo gdyby był, to by zameldowały wywiady krajów bałtyckich coś na ten temat. No bo oczywiście Bałtowie też by to
1: mógł
0: stali.
1: Mógł sobie wymyśleć pan, a może nie... No,
0: znaczy usłyszał od Siemoniaka, co do niego mówi Radcliffe i to miało być dla... Oczywiście dla Tuska wiedza, ale też nie myśleć, że się nie podzieli z Kosiniakiem.
1: A się nie podzielił.
0: Oszczędny.
1: A cóż zrobić? No dobrze, Trybunał
0: informacja
1: na koniec.
0: To władza.
1: Bo przyszedł już Zbyszek Dąbrowski, zaraz będzie kolejna audycja, ale to my jeszcze tylko powiedzmy, jak przewiduje sytuację z Trybunałem Konstytucyjnym. Wejdą czy nie wejdą?
0: Wejdą czy nie wejdą. Zawsze o ruskich się tak mówiło. Otóż to samo niebezpieczeństwo, tylko mniejsze. Jest tak, że w głowie Tuska, albo w naszych głowach, był taki plan połączenia zonda krypto z Trybunałem Konstytucyjnym, w wyniku czego ten Trybunał jakby już nowy taki tuskowy by się zabrał za odnawianie, to by zlikwidował ten Sąd Najwyższy, który jest i by tam przywrócił jego starą postać, a wtedy by się okazało, że prezydent nie ma ustawy, uchwały jednej z izb tego Sądu Najwyższego o ważności wyborów prezydenckich. Wygląda na to, że po pierwsze, to co się działo w tej szkole, tym AWS-ie, nie udało się do końca. Pan Cudak nie jest rektorem, a pan Żurek
1: chociaż ma gabinet.
0: Ma zajęty gabinet przez głodującą panią
1: nie,
0: poseł.
1: Już odblokował.
0: To pani już poseł już poszła?
1: Tak, pani poseł już wyszła, a pan Cudak wybił dziurę w ścianie sąsiedniego gabinetu i wlazł. Naprawdę, ja nie żartuję, tak było.
0: Ale to śmieszne. Jak nasi odzyskają władzę, czego oskarżyć o powodowanie szkody na...
1: O wandalizm.
0: I szkody na rzecz własnej szkoły, której już nie jest pracownikiem. W Karnazie nie udało się, to Senat ma jednak wybrać, tak Żurek powiedział, nowego. Oczywiście on oczekuje tego pana Cudaka, a nie kogoś innego, ale zobaczymy, co zrobi Senat. Opóźniło się. Pan Berek już dawno, ze 2-3 dni temu, powinien ślubować wobec kolumn sejmowych i wejść do, zaślubiony powinien wejść z kolumną albo bez, znaczy z kolumną ZOMO, powinien wejść do Trybunału, a nie wchodzi. Czyli wszystko się opóźnia, ale też przychodzą wiadomości, że pan premier Tusk codziennie żąda wiedzy na temat tych wszystkich spraw i steruje tym z dnia na dzień, co się ma wydarzyć dnia następnego. Więc ten jego plan jakby trochę się opóźnia, ale plan, który się opóźnia, może się nie zrealizować. Zresztą on od początku raczej dużych szans nie miał. Ale jednak, co by nie było, to Tusk chce przejąć władzę i zagwarantować dla tego obozu rządzącego nie po wyborach, tylko już teraz. No na razie nie idzie mu najlepiej, ale musimy patrzeć.
1: Jak będzie sobie radził, żeby już teraz zapewnić sobie co trwałość spoistości i wiarę swoich podwładnych, że uda im się raz jeszcze dostać do Sejmu i wygrać i utrzymać władzę?
0: No nawet na tyle, no jak pan Mentzen będzie się tak starał, to nie będzie trudne. A zauważ, Morawiecki w tej sprawie w ogóle się nie odzywa, a też nikt go nie pyta, gdzie ta partia będzie. Pierwszego wyboru, jakie będzie działanie. Jest też możliwe, że jeżeli te sondaże będą tak szły w stronę koalicji rządowej i też sytuacja polityczna będzie coraz groźniejsza, to Tusk się może zdecydować na przedterminowe wybory na wiosnę. Wtedy to wszystko będzie dużo szybciej się działo.
1: I wtedy ten termin wiosenny się zgrywa.
0: Jasne.
1: O którym mówił Donald Tusk. Jasne, że
0: Rosjanie kończymy. Też na to czekają.
1: I co? Odzyskaliśmy prawie nasze 10 minut utracone na początku. Jest godzina 28. Kończymy dzisiejszy wieczór w Netę. Widzimy się i słyszymy o tej samej porze.
0: I musimy przepraszać za opóźnienie.
1: Dzień. Do usłyszenia.
0: Do widzenia.
5: Wieczór w Net. Nocne powtórki w Net.

0: Nocne powtórki wnet. Studio Ostoja.
1: Dzień dobry. Mamy poniedziałek, minęła godzina 18. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj Studio Ostoja poświęcone wielkiemu wydarzeniu, które miało miejsce w Tomaszynie, czyli w Ostoi Natury oraz w Starych Jabłonkach, czyli Biotech 2026. Naszym gościem na miejscu był Richard Perkins, Paul z Holandii, a moim dzisiejszym rozmówcą będzie Klaudia Majkowska, piosenkarka country, która pomagała nam przy tym wydarzeniu i obserwowała wszystko na miejscu. Miała okazję poznać zarówno prowadzących, jak i uczestników, więc opowie nam z perspektywy, no właśnie, z perspektywy osoby, która lubi rolnictwo, ale na co dzień go nie uprawia. Cześć Klaudia, jak mnie słychać?
2: Cześć, słychać, tak jest. Dzień dobry wszystkim.
1: No to powiedz na początek, jakie wrażenie na tobie zrobił Biotech w tym roku?
2: No wiesz, to był pierwszy Biotech, na który udało mi się dotrzeć, no i jestem pod ogromnym wrażeniem. Cały czas gdzieś tam mam w głowie zarówno wszystkie prezentacje po kolei, wszystkich poznanych ludzi i no, naprawdę to był wspaniały event i szczerze myślałam, że właśnie jako ktoś, kto nie zajmuje się na co dzień rolnictwem, poza tym, że oczywiście wiesz,
1: no jesteś członkiem Ostoi cały czas. No.
2: Tak, jestem członkiem Ostoi i gdzieś tam fascynuję mnie ta działalność, no to myślałam, nie sądziłam, że będę aż tak pochłonięta tymi informacjami i tym wszystkim, czego się tam nauczyłam i zainspirowana, szczerze mówiąc. Także naprawdę jestem pod wrażeniem, wiesz, no mieliśmy osoby chyba z 19 krajów, z tego co wiem, że się jakżeśmy podliczali, także to też było dość niesamowite, jak napłynęło nam chętnych na ten event. No i tak naprawdę z różnych dziedzin, nie? Bo byli ludzie, którzy przyjechali, którzy tak naprawdę bardziej zajmują się na co dzień budowaniem społeczności po prostu gdzieś tam poza miastem, ale mniej rolnictwem, byli stricte rolnicy, byli młodzi rolnicy, tak? Z zagranicy.
1: Byli tacy.
2: No, z Polski też byli rolnicy, którzy dopiero gdzieś tam zaczynają tę działalność. Byli też tacy, którzy już są starsi rolnicy, którzy już od wielu, wielu lat się tym zajmują, a chcieli gdzieś tam poznać jakieś nowe metody i możliwości ulepszenia i zwiększenia efektywności, bo tak naprawdę Perkins jest no, znany z tego, tak? Z tego, że niesamowicie efektywnie prowadzi też swoje gospodarstwo i myślę, że każdy naprawdę mógł się tam wiele, wiele nauczyć. No to było super spotkanie, pogoda dopisała, współpraca z hotelem Anders też w Starych Jabłonkach była świetna, bo myślę, że wiele osób, w ogóle jest tak, że ludzie z zagranicy często nie spodziewają się, że Polska jest tak piękna, jak jeszcze widzą nasze piękne Mazury i jeziora i lasy, no to myślę, że generalnie naprawdę wszystko dopisało. No, jedzonko było przepyszne przecież, zarówno nasze kolacja w hotelu, gdzie były też produkty ostojowe, jak i no już nie mówiąc o kole gospodyń wiejskich w sobotę, które nam w Ostoi zrobiło rewelacyjny lunch. Także no po prostu było mnóstwo wrażeń i super.
1: No bardzo się cieszę, że nie ja o tym opowiadam, bo ja też chętnie na koniec trochę poopowiadam bardziej szczegółowo, ale właśnie opinia kogoś, kto na co dzień rolnictwem się nie zajmuje i mógł posłuchać właśnie o domach konopnych, mógł posłuchać Richarda Perkinsa, no bo teraz skoncentrujmy się może chwilę na nim, bo no, naszą największą gwiazdą Biotech 2026 był oczywiście Richard Perkins, którego Państwo mogą pamiętać ze wywiadu, który udzielił nam w studiu Ostoja już ponad pół roku temu. Zresztą w tym wywiadzie była pierwsza zapowiedź tego, że ma się na Biotechu pojawić. Wszystko zagrało, Richard się pojawił. No i powiem szczerze, z mojej perspektywy to przerosło to moje oczekiwania. Wszystko to, czego oczekiwałem od niego, czyli wiedzy, doświadczenia, praktyki, no takiego serca do rolnictwa, rolnictwa, to wszystko otrzymaliśmy. I myślę, że to, no, to była wspaniały czas właśnie nauki, wspaniały czas poznawania zupełnie innego podejścia, a też takiego bardzo takiego podejścia i zarówno nasączonego wiedzą, jak i skrupulatności. Bardzo ogromnej skrupulatności i przykładania ogromnej wagi do wszystkich detali i szczegółów. Czy też tak to odebrałaś?
2: Tak, no zdecydowanie. Naprawdę zbierałam szczękę z ziemi, słuchając Richarda, no bo tak, bo to znaczy fajne było to, że on pokazywał dwie rzeczy, które mogą się wydawać przeciwstawne, a nie są. Czyli z jednej strony jakby jego też przykład faceta, który generalnie też jest dosyć młody, jak na to, co osiągnął, tak? Tak jak też rozmawialiśmy nawet sobie dzisiaj, nie? Że jakby też pokazuje, że to rolnictwo nie jest, żeby dojść do takiego poziomu, wcale nie trzeba być już starszym rolnikiem albo z pokolenia na pokolenie, tylko sam to wszystko zbudował, więc tak naprawdę daje dużo nadziei też dla młodych osób, że każdy może z nawet niewielkim skrawkiem ziemi zrobić dużo bardzo w dzisiejszym świecie, w tym rolnictwie, a z drugiej strony pokazuje, że tak, każdy może, ale też jest to bardzo ciężka praca i nie tylko chodzi, żeby mieć chęci, ale żeby codziennie bardzo skrupulatnie dbać o to, nie? I bardzo dużo przykładał wagi do tego, żeby pokazywał grupie swoje nawet Excele, swoje wyliczenia, to jak on codziennie każdą część swojego gospodarstwa analizuje, oblicza. No to było też fascynujące, nie? Że tak naprawdę pokazał też, ile tkwi w małych cyferkach, tak? Że mała nieefektywność każdego dnia, wiesz, potem na koniec roku pokazuje, przeliczasz to na pieniądze, które tracisz, na przykład jako gospodarz, albo na produkcję, która ci umyka. Także było to też bardzo skalowalne, nie? Każdy, niezależnie od wielkości swojego gospodarstwa i tego, czy już jest regeneratywny, czy uprawia nawet konwencję, ale no jest w stanie to odnieść do siebie i nauczyć się od niego bardzo dużo, nie?
1: No ja myślę, że te Excele to na wszystkich zrobiły wrażenie, bo one były tak, powiedziałbym, finezyjnie przemyślane, a dawały możliwość wzięcia pod uwagę praktycznie wszystkich czynników, które, a to, co też podkreślał Richard, że rolnictwo jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych zawodów, w którym no, są częste niespodzianki, a te jego zestawienia i właśnie ten jego Excel, no, przewidywał bardzo, bardzo wiele i co bardzo fajne, że symulował przy różnych założeniach efekt końcowy. No to na mnie zrobiło ogromne wrażenie i myślę, że to jest narzędzie, które warto od niego skopiować. Nieważne, jaką produkcję prowadzimy, czy zajmujemy się zwierzętami, czy zajmujemy się warzywami, czy każdą inną przejawem produkcji, czy polowej, czy zagrodowej, czy ogródkowej, to jeżeli chcemy budować prawdziwy biznes wokół tego, no to taki Excel jest wręcz niezbędny i no, ja do tej pory oczekuję bardzo, bo obiecał, że nam wszystkim uczestnikom tego Excela wyślę, więc aż powiem, że nie mogę się doczekać, żeby powkładać tam nasze liczby i zobaczyć, jak to wygląda, jakie my tu mamy możliwości, więc no warto.
2: Tak, no to w ogóle jest niesamowite, nie? Że on takie narzędzia właśnie no, na tym spotkaniu z nim chce się potem z nimi dzielić, tak, że wszyscy uczestnicy, naprawdę było to, myślę, warte, było to płatne uczestnictwo, natomiast no myślę, że nawet takie jedno narzędzie, nie? To jest po prostu tak naprawdę on do tego dochodził na swoim przykładzie wiele lat, żeby stworzyć taki model i teraz każdy, kto przyjechał, może po prostu sobie będzie mógł z tego pokorzystać i no też jestem bardzo ciekawa, jak to zadziała przy Ostoi, nie? I jak zresztą i wszyscy inni rolnicy będą z tego korzystać, no myślę, że... No i takich narzędzi pokazał bardzo dużo, tak? Także, wiesz...
1: No i narzędzi.
2: Bardzo dużo dał fajnych rad, też bardzo fajnie opowiadał w kwestii regulacji, tak? Jak on sobie radzi z różnymi audytami, z regulatorami, jak w jakiś tam sposób jest oczywiście skrupulatny też w tej materii, ale że osoby, które często pracują w tych placówkach, które gdzieś tam przychodzą na kontrolę, też potrzebują być czasami edukowane, bo nie zajmują się rolnictwem na co dzień, nie? Także dawał naprawdę dużo takich mega namacalnych rad w codzienności. To nie było tylko wszystko takie, wiesz, po prostu przez rzeczy, które gdzieś tam przeczytasz w książce u jego, bo to jakby też o tym też mówił, ale mówił też po prostu o naprawdę fajne porady takie tu i teraz na co dzień dla każdego do wykorzystania, nie? Że widziało się po sali, po ludziach, że o kurczę, fajnie, że on to mówi, bo właśnie ja mam z tym problem, nie?
1: No w ogóle fajna była też formuła, muszę przyznać, tego, że zaczęliśmy od ogółu, a przeszliśmy do szczegółu, czyli na początku to jego wprowadzenie właśnie w części wykładowej w hotelu Anders dnia pierwszego, gdzie no bardzo ogólnie i tak przekrojowo pokazywał, gdzie jest dzisiaj rolnictwo, gdzie, do czego żeśmy doprowadzili i w którym kierunku podążamy i tak naprawdę wydawałoby się na początku z tego jego wykładu, że nie ma nadziei, a potem bardzo szybko to się wszystko odwróciło i on tą nadzieję przywrócił, pokazał jak tak naprawdę w proste sposoby, bo tam bardzo wiele rzeczy, które pokazywał, nie są jakoś bardzo skomplikowane, ale to co zauważyłaś, no wymagają dbania o detale, wymagają takiego samozaparcia, samokontroli, no i jakie efekty mogą dawać, no ja naprawdę byłem pod wrażeniem, myślę, że mimo, że było tam, zwłaszcza drugiego dnia, bardzo wielu doświadczonych rolników z dużym stażem, czy młodszych, czy starszych, to no nie słyszałem głosu ani jednego, który by nie mówił, wow, ten gościu naprawdę wie tyle, że jak jest chodzącą encyklopedią, ale nie jest to wiedza taka teoretyczno-filozoficzna, taka jak na przykład Salatin, no bo to też można porównać obu panów. Salatin jest wspaniałym filozofem, pięknie otwiera ludziom oczy, a tu mieliśmy takiego europejskiego praktyka, który no, tą filozofię też ma w jednym palcu, ale ta praktyka i różne, że tak powiem, rozwiązania bojowe, czyli takie, które można wdrażać, którymi można walczyć z różnymi problemami. Zresztą w sumie głównie o problemy go tam ludzie pytali, prawda? Tam bardzo dużo było przedstawianych tych problemów. To powiedz, co jeszcze, bo też miałaś możliwość posiedzenia chwilę i porozmawiania z Richardem, też tam z nim chwilę podróżowałaś między Ostoją a bazą hotelową. Co ciekawego jeszcze dowiedziałaś się?
2: No, jeszcze tylko dopowiem do tego, co właśnie tutaj powiedziałeś a propos nawet porównania z Salatinem, że wiesz, że ja myślę, że można spokojnie powiedzieć, że w jego, on chyba nawet nie wiem, czy nie użył tego stwierdzenia, nie, że tak naprawdę rolnictwo to jest matematyka. No. I to było też fajne i myślę, że to było takie, no mi na przykład to tak otworzyło bardzo oczy, nie, i na przykład w momencie, kiedy on opowiadał o tym, jak on tworzył tą swoją farmę i swoje gospodarstwo w Szwecji i jak on je rozplanowywał tak naprawdę w ogóle zdalnie, nie widząc go wcześniej. I też pokazywał, no akurat wiadomo, że wiele osób, które było obecnych, no to są osoby, które już posiadają swoje gospodarstwa, nie? Które w jakiś tam sposób mają mniej lub bardziej już zagospodarowane tereny, ale myślę, że jeszcze sporo osób mogło się dużo nauczyć o tym, że tak naprawdę każdy centymetr, ile czasami jest marnowanej ziemi, bo myślisz, że ona jest nieużytkowa, albo nie obliczyłeś, że ona ma jakieś tam pochylenie, a tak naprawdę gdybyś wiedział, to można byłoby inaczej zrobić cały system nawadniania. Wiesz, on temu poświęcił też bardzo dużo czasu, nie? Tak. Więc tak naprawdę to było też dla mnie coś takiego, no jak wiesz sam, ja też się gdzieś tam staram o przeprowadzkę na wieś
1: natury.
2: I może nie... na łono natury i w sąsiedztwo Ostojowe i może niekoniecznie będę miała duże gospodarstwo, ale to też mi dało bardzo do myślenia, nie? Jak bardzo można też efektywnie to prowadzić i zaoszczędzić chociażby na wodzie i na wszystkich takich rzeczach, których my nie doceniamy, a są coraz trudniejsze i coraz trudniejszy będzie do nich dostęp, nie? Więc tak naprawdę od tej strony to słuchanie Richarda i tych wykładów to naprawdę nie było tylko dla rolników, tylko po prostu dla każdego z nas, no bo wiesz, no wszyscy musimy jeść, wszyscy chcemy my, wiesz, wychowywać kolejne pokolenia i wszyscy chcemy być zdrowi, no tak naprawdę to nie tylko rolnicy, tak? Także...
1: Ja powiem ci, że jeszcze tutaj ci w naszej rozmowie, bo ty akurat chyba już wtedy wyjechałaś z tego, co pamiętam, na nagranie, prawda? Miałaś tego dnia, tego drugiego
2: koncert.
1: I wydaje mi się, że to było już w tej części, kiedy ci nie było, to muszę ci opowiedzieć i państwu opowiedzieć przy okazji. No coś wspaniałego, bo opowiedział nam przykład przykład właśnie ze Szwecji, a tak naprawdę jest to przykład fiński. Takiej, no ja się z tym jeszcze nie spotkałem, ale myślę, że ten temat będziemy chcieli tu podjąć w Polsce. Już do Richarda napisałem, żeby mnie skontaktował z tym gościem z Finlandii, który to wymyślił, ale już przechodzę do sedna. Co takiego zostało wymyślone? No, oni stworzyli w Szwecji i znaczy najpierw Finlandia, teraz Szwecji, coś, co ma szansę po raz pierwszy konkurować z supermarketami. I powiem ci, że kopara upadła mi i podnosiłem ją 3 razy z gleby. To nie jest pomysł Richarda, on go po prostu promuje i promuje tego chłopaka, który to wymyślił. Model jest bardzo prosty, a jednocześnie jest genialny w swojej prostocie jednocześnie i jest takim modelem korzyści dla wszystkich. Już tłumaczę, o co chodzi. Oni wymyślili coś takiego, że tworzą taką sieć ludzi, w której około 1000 osób musi się zebrać. Są to tak zwani subskrybenci, którzy subskrybują, no, subskrybują w danym mieście, czyli tu akurat chodziło o Sztokholm, możliwość otwarcia supermarketu. I tam się rzucają, powiedzmy, że do 1000 osób rzuca się po 20 euro rocznie i ten organizator główny otwiera supermarket, w którym mogą dostać praktycznie wszystko, tylko jest jeden warunek. Dostawcami są tylko rolnicy regeneratywni i ekologiczni. Nie ma tam żadnej ściemy nad tym, kto może dostarczać. Działa jakby taka, powiedziałbym, rada, w której między innymi Richard jest, która decyduje o tym, jak to on fajnie mówił, że on bardzo nie lubi ludzi, którzy mają fuzzy eyes, czyli takich ludzi, którym źle z oczu patrzy i którzy tam coś próbują naginać, oszukiwać i tak dalej, więc po to, żeby wyeliminować tych takich bardziej śliskich, że tak powiem, dostawców. Tworzą najpierw taką grupę tych dostawców podstawowych i oni polecają dalej. No wiadomo, że w przypadku Richarda jest to bardzo proste, bo on ma wielu wspaniałych uczniów, którzy otworzyli swoje gospodarstwa w Skandynawii. Sam zresztą mówi, że już jest to kilkadziesiąt, kilkaset osób, więc jest czego wybierać. No i teraz o co chodzi? No ta sieć, przez to, że zostajemy jej subskrybentem, jak otworzy już ten swój sklep, to my subskrybenci mamy sporą zniżkę. Tam u nich się to doszło do takiego poziomu, że na przykład mięso z kurczaka było tańsze niż mięso ekologiczne w marketach. Czyli nie mówimy o mięsie prosto z gospodarstwa czy jakiegoś premium, tylko tak jak wchodzisz do Lidla, Biedronki, Żabki, to te mięso, które mogłeś kupić w tym sklepie, oczywiście porównywane do mięsa ekologicznego w marketach, było tańsze, a dla tych subskrybentów było jeszcze tańsze, bo oni zamiast za tą subskrypcję osiągają zniżki, które, jak to Richard powiedział, że tak naprawdę ta subskrypcja to w większości tych użytkowników zwraca się już po miesiącu, dwóch, więc mamy tu korzyść po stronie subskrybenta. Mamy rozwiązanie problemu tego, bo większość platform, które chce wspierać rolników, większość tych bazarów, no często natrafia na różne gorsze okresy, zawirowania i tak dalej, ale w momencie, kiedy utrzymuje je nawet małą kwotą, 1000 osób, no to te koszty podstawowe mają zapewnione. A z drugiej strony, jaka jest korzyść rolników? No bo rolnicy, rozmawiając i będą tą radą, jakby założenie jest takie, że cena ma być atrakcyjna i dla rolnika, i dla konsumenta, więc nie ma tam dumpingu cenowego, ale nie ma też, tak jak na niektórych bazarach premium, no totalnego marżowania, tak, że tam po 300% narzutu, więc no myślę, że to ten pomysł będzie, postaram się zaprosić tu do nas, do studia, tego właśnie Fina, który to wymyślił, a teraz z tego, co słyszałem, to już taki market działa i w Helsinkach, i w Sztokholmie, i przygotowują się do następnego na terenie Szwecji, też mają na celowniku Norwegię, więc no mam nadzieję, że może też jakoś tutaj się pod to podłączymy i spróbujemy zrobić coś takiego w Polsce, bo myślę, że to jest to, czego brakuje, czyli miejsce, które jest zaopatrowane przez najlepszych rolników, ale nie tylko rolników, bo też przetwórców, bo tam można kupić, bo to jest market, tam można kupić naprawdę wszystko, czyli mamy i sery, i ryby, i mięso, i makarony, i masło i mleko i generalnie to wszystko, co jest w markecie, z tym, że każdy produkt ma swojego dostawcę i jest oznaczony pochodzeniem, z której farmy pochodzi, od jakiego rolnika, jaki rodzaj certyfikacji. No powiem ci, że no, mi szczęka opadła i z tego, co słyszałem, to działa już bardzo dobrze właśnie w tej Szwecji, więc mam nadzieję, że no i co on powiedział? On powiedział jeszcze coś takiego, co w ogóle mnie totalnie rozwaliło, że w Finlandii sprzedaż przez tą sieć, ten market, bo oni budują jakby taką sieć tych marketów, stanowi już 3% całościowej sprzedaży produkcji rolnej z Finlandii. Więc okay, to już nie jest jakiś tam ułamka procenta, 3% w całym rynku, to już jest zauważalne, że tak powiem, oddziaływanie.
2: Tak. Więc super to by było, na pewno by to się przydało, bo myślę, że w Polsce też jeszcze jest bardzo dużo takiego, wiesz, no ludzie są, zwłaszcza w miastach, no już coraz bardziej świadomi i szukają, dostępu do tego, ale jednak jeszcze są, wiesz, dość wygodni od tej strony, że wiesz, że no mało osób jednak się wybiera w weekend, wiesz, gdzieś tam do gospodarstw bezpośrednio i tak dalej, nie? I proaktywnie szukają tego jedzenia, nie? Więc... Więc myślę, że to też jest, to byłoby super, no.
1: No, powiem ci, że to było coś, co naprawdę już poza oczywiście wiedzą Richarda i tym, jak, no bo też muszę tu Państwu powiedzieć, że dla mnie to było, no ja to się cieszyłem, tak jak 7-letnie dziecko w gwiazdkę, jak widzi przebranego świętego Mikołaja, ten przyjazd Richarda i jakby, no mówiłem wiele lat o tym, jak bardzo cenię jego system, zresztą też w wywiadzie możecie Państwo posłuchać, że no ja wdrażam bardzo wiele od lat jego rozwiązania, nigdy tak naprawdę nie spotkałem go na żywo. Miałem możliwość porozmawiania z nim w radiu, miałem możliwość wymiany mailowej, czy nawet jakichś tam drobnych Skype'ów, Zoomów, ale no to jest zupełnie co innego, jak wszedł do nas na gospodarstwo, obejrzał wszystkie swoje projekty, skomentował, podpowiedział, za część pochwalił, za część zganił, zresztą te, jak się okazało na koniec dnia, może to zganienie nie było takie przyjemne, ale było bardzo to konstruktywna krytyka, no to też jest...
2: Tak.
1: To powiem szczerze, że ja to się nie mogę otrząsnąć po tym Richardzie u nas. Zresztą widziałem, że inni rolnicy, bo tak jak u nas był na miejscu i on to jakby wszystko widział i na naszych przykładach pokazywał, tak było wielu rolników też regeneratywnych, nie tylko tych konwencjonalnych, ekologicznych, ale było też naprawdę kilku wspaniałych rolników regeneratywnych. Z wieloma z nimi rozmawialiśmy, tak? Bo to był Marcin Zerw, z Marianka i był kolega spod Poznania z Greenleaf, więc do tych gospodarstw ekologicznych i regeneratywnych było też z Warmii i Mazur i hodowcy i producenci, którzy chcą zacząć, którzy na przykład ludzie, którzy zakupili ziemię i szukają pomysłu, jak ją zagospodarować i widziałem, ile pytań różnych mu zadawali. Nie, to było szokujące chyba, nie? Jak
2: tak,
1: dużo było tematów i pytań i jak wspaniale on potrafił na nie odpowiedzieć.
2: Tak. Nie, no wiesz, no, różnorodność tematów, to wiesz, no, z Perkinsem można byłoby spędzić po prostu z Rysiem, jak go nazywam, tak, z Ryśkiem tak. Naszym. Tak. Już teraz można byłoby, wiesz, no spędzić tygodnie, no bo to wiesz, no sam temat, wiesz, no, kur, tak, no, na którym spędziliśmy no, wczoraj, czy przedwczoraj, dnia. No to też przecież to jest niekończący się temat odbudowy kurnika poprzez paszę, poprzez zajmowanie się tym, poprzez wiesz, jak packing, poprzez to wszystko i widziałam, że wszyscy niezależnie od tego, czy ktoś ma, wiesz, 3 kury, czy ktoś jeszcze nie ma, czy ktoś chce się tym zajmować też komercyjnie, no to po prostu, wiesz, tematów i pytań było wiele, nie?
1: No najlepszym chyba jeszcze tutaj dodam, bo to jest jeszcze coś, co zaobserwowałem, że jak on mówił, to panowała taka idealna cisza, nie? To było aż normalnie...
2: Tak, nie, no nikt nie chciał stracić nawet jednego słowa, nie? Z tych informacji, także zdecydowanie, no. No wiesz, też on dużo, no przede wszystkim to, jak on podkreśla rolę zwierząt w gospodarstwach, nie? To nadal też, no wiadomo, że ten, kto się już troszkę interesuje rolnictwem regeneratywnym, to już to wie, jak bardzo ważne są zwierzęta w gospodarstwie, natomiast umówmy się, że w ostatnich latach była duża propaganda naprzeciwko temu wszystkiemu i nie doceniało się roli, tak? Wiesz, bo przecież kury to jest jedno, no ale no tak naprawdę u niego są wszystkie możliwe zwierzęta, tak? I on też po prostu mówi, że tak naprawdę to my przywracamy, on stara się tym swoim sposobem, no i za tym wszyscy, którzy go starają się naśladować, po prostu przywracamy normalną, jakby wiesz, no normalny cykl natury, nie? Od gleby poprzez wiesz, poprzez wydajność i poprzez jakby szczęśliwe zwierzęta i wiesz, i cały ten cykl gdzieś tam powraca do normalności sprzed wielu, wielu lat, nie? No, którą zatraciliśmy, więc jest to naprawdę niesamowite i takie naprawdę, no mówię, ja jako nierolnik chłonęłam to wszystko, no bo okej, nie jestem rolnikiem, może kiedyś będę nawet mikro, ale wiesz, no jestem świadomą osobą, która, wiesz, no też chce wychować dzieci, która chce, wiesz, no wrócić do jakiejś normalności, chce żyć w zdrowiu i jakby, wiesz, no nie dać się zwariować temu wszystkiemu, co się dzieje, nie? I być bezpiecznie też żyć dzisiaj, na bezpieczeństwo, wiesz, obrona nasza kraju, to jest tak naprawdę leży w rolnikach, nie? I w rolnictwie, no.
1: No bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo ważną rzeczą, z czego sobie wiele osób nie zdaje sprawy, jak kruchy jest ten łańcuch i jak łatwo można przejść z dostatku i dobrobytu żywnościowego do pustyni, więc tu, drodzy Państwo, zachęcam, jak co tydzień szukajcie swoich rolników, wspierajcie swoich rolników, zamawiajcie, kupujcie bezpośrednio od rolników, sprawdzajcie swoich rolników, czyli przyjeżdżajcie na gospodarstwa, oczekujcie tego, żeby pokazali wam swoje metody produkcji, żeby pochwalili się, a jeżeli tego nie chcą zrobić, no to wtedy na pewno jest to wielki znak zapytania. To, co mi się właśnie też podoba w Richardzie, jak opowiadał, jak on robi ten marketing, czyli podstawą jego sprzedaży, mimo że znajduje się pośrodku niczego, czyli najbliższe jakieś tam miasto większe, to jest chyba 30-40 kilometrów i to też jest miasto rzędu tam 50-70 tysięcy ludzi, a nie żadne tam aglomeracja wielka, więc mimo tego, że teoretycznie jest naprawdę w regionach o bardzo małym zaludnieniu, to z tymi ze zbyciem swoich produktów nie miał problemu właśnie przez politykę otwartych drzwi. Jak to on sam mówi, przyjdźcie, tak, spróbujcie mojego jajka, spróbujcie mojej kury. Ja wiem, że to są najlepsze kury, których nie ma, czy jajka, których nie możecie kupić w sklepie żadnym. I dogadajmy się na stałą współpracę, odbierajcie co tydzień, a ja będę wam produkował i dostarczał.
2: Więc... Tak. Nie no, fantastyczne on ma te metody, naprawdę, no.
1: Posłuchaj, powoli zbliżamy się do końca, ale pochwal się nam jeszcze, jako że ja o rolnictwie i o Richardzie i o tym wszystkim, co się wydarzyło, jeszcze się poopowiadam. A powiedz, bo jakiś nowy singiel ostatnio coś tam wydałaś, a też śpiewasz tak naprawdę tak, muzykę dla rolników, no, bo country w
2: dokładnie,
1: Stanach jest to muzyka
2: dokładnie,
1: związana
2: słuchaj,
1: właśnie
2: no,
1: z obszarem
2: wiejskim. Słuchaj, dla mnie dołączyłam, my się znamy przecież, bo tutaj słuchacze nie wiedzą, że obydwoje jesteśmy z tej samej korporacji i obydwoje ostatnie 10 już prawie lat zmieniliśmy swoje życie. Ty byłeś dla mnie też taką wielką inspiracją, idąc, wiesz, zakładając ostoję i gdzieś tam myśląc, wiesz, o przyszłości, o swojej rodzinie i o zmianie w ogóle priorytetów i wartości życiowych, no a ja gdzieś tam dołączyłam do ostoi i też ona bardzo otworzyła mi oczy na wiele rzeczy. I tak, i wyszłam z korporacji, zajęłam się muzyką, zresztą właśnie country.
1: Podążyłaś ze swoim marzeniem.
2: Dokładnie tak. No, także wydaję sobie piosenki. Teraz wydałam w piątek właśnie singiel nowy, także zapraszam bardzo serdecznie. Claudia Magica. Zresztą w audycji kolejnej chyba u Jerzego Głuszyka za jakąś godzinę z hakiem będę się też dzisiaj wdzwaniała o tym singlu rozmawiać. Także,
1: ja już nie będę tutaj wam zabierał informacji naszemu drugiemu koledze. Nie będę zabierał mu, że tak powiem, nie będę mu zabierał tematu. tematów, o których będziecie rozmawiać. Natomiast serdecznie Państwu polecam Klaudię, piosenkarka country polska, która nagrywa w Nashville, tak? Bo to jest jeszcze wspaniałe, że ty nagrywasz z tymi producentami amerykańskimi, latasz tam, masz tam też występy, szukasz współpracy, więc no cóż, ja trzymam kciuki, mam nadzieję, że Państwo też kciuki za Klaudię trzymać będziecie.
2: Dziękuję bardzo. No i a ja z kolei wszystkich zapraszam do Ostoi.
1: I zapraszamy teraz na koniec razem po co? Po nasze paczki, no bo nie musicie jechać specjalnie do Ostoi. Oczywiście ja my bardzo serdecznie co niedzielę was zapraszamy, bo też mamy politykę drzwi otwartych w każdą niedzielę od 9 do 12, zwłaszcza w sezonie od końca czerwca do końca września organizujemy taki nasz bazarek, powiedziałbym gospodarski, na którym też czasem odwiedzają nas różni inni wystawcy. Więc jakby ta polityka otwartych drzwi u nas też jest, ale dla tych, którzy czasu nie mają albo już byli i wiedzą, czego się po nas spodziewać można, to oczywiście zapraszamy w każdy poniedziałek po audycji do zamawiania naszych paczek z natury, które są pełne naszych ekologicznych, regeneratywnych produktów, które też często uzupełniane są o produkty naszych partnerów, najlepszych gospodarstw ekologicznych i regeneratywnych w kraju, rzemieślników, producentów, sprawdzonych przez nas produktów, które sam konsumuję i podaję swoim dzieciom, więc jakby no podpisuję się pod nimi wszystkimi kończynami, więc tu wspólnie z Klaudią zapraszamy Państwo do zamawiania tych skrzynek z natury. Coś na koniec dodasz jeszcze, Klaudia?
2: Tak jest. Nie, no ja tylko dodam też, żeby wszyscy tutaj Ostojowe kanały social mediowe również śledzili, dlatego że nawet to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj rano, że mam nadzieję, że uda się Richarda ściągnąć z powrotem do Polski, do Ostoi, bo wiem, że był chętny i rozmawialiście o tym, bo też mnie pytałeś a propos tego, jak ja spędzałam czas z Richardem podczas transportów i tak dalej, no to on już teraz rzeczywiście osiągnął dla siebie tak naprawdę maksimum tego, co mógł i wiem, że chce się poświęcić właśnie temu, żeby jeździć po świecie i właśnie trenować, mentorować i pomagać wszystkim chętnym. Więc fajnie by było, gdyby takie właśnie na przykład tygodniowe warsztaty nam się udało z nim zorganizować i nie jest to tania rzecz, ani niełatwa w organizacji, ale może się uda i może tutaj jak będą chętni, to będziemy na pewno o tym informować na ostojowych kanałach.
1: Także Biotek 2027 jest już w przygotowaniu, dobrze to można ująć. Mam nadzieję, że to już w całkiem nowej formule. Jeżeli się uda, to będzie to Biotek 2027 już wspólnie zorganizowany. Wspólnie z Richardem planujemy taki tygodniowy kurs projektowania gospodarstw, no bo tak jak to Richard sam powiedział w czasie tych warsztatów, że przez dwa dni to może tylko liznąć poszczególne tematy, nawet ten tydzień to jest za mało, bo kiedyś ten kurs u niego w gospodarstwie trwał dni 14, ale no jako, że mało kto ma w naszych czasach 14 dni, no to gdzieś go tam spakował i skrócił do dni 7, co już pozwala te tematy pogłębić, poszerzyć i trochę skrzydła rozwinąć. Więc tak, pięknie, żeś o tym Klaudia powiedziała. Ja też Państwa zachęcam do tego, żeby wspierać tu naszą Klaudię, dawać jej łapki w górę, odsłuchiwać jej kawałków na YouTubie, na Spotify'u, więc Klaudia Magica, a w audycji naszego kolegi już za 30 minut porozmawiacie już o muzyce. My dzisiaj wspólnie porozmawialiśmy o Richardzie. Cóż, Klaudia, ja ci bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję również. Dzięki za cały ten weekend i za audycję i wiesz, i za to, co robisz.
1: Wielkie dzięki. Pozdrawiam serdecznie. No, do
2: dzięki,
1: usłyszenia.
2: Dzięki. Do usłyszonka.
1: Drodzy Państwo, bardzo krótka przerwa muzyczna i za chwilę wracam z podsumowaniem.

0: Reklama.
1: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
0: Po reklamie.
2: Studio Ostoja.
3: To była Klaudia Madzika, którą mogliście usłyszeć w rozmowie i mogliście usłyszeć jej również kawałek. Pomagała nam przy organizacji, jako członek Ostoi, pomagała nam przy organizacji naszego największego przedsięwzięcia, czyli Biotechu. Biotech od ponad 7 lat odbywa się. Tam mieliśmy parę lat przerwy. Mieliśmy też 2 lata, w którym była to taka zamknięta impreza tylko dla profesjonalistów. Natomiast w tym roku znowu już było to ogromne, otwarte przedsięwzięcie we współpracy z programem SZUR, z Ediną Osko z Węgier, która jest szefową tego programu SZUR, czyli jest to program, który jest dedykowany właśnie alternatywnemu budownictwu, niezależności energetycznej i rolnictwu, dobremu rolnictwu, tak nazwijmy, czy właśnie rolnictwu ekologicznemu, regeneratywnemu, permakulturze, czyli wszystkim tym rozwiązaniom, które z jednej strony dają nam wspaniałą żywność, a z drugiej strony budują i odbudowują warstwę humusową gleby. No ja na koniec tutaj jeszcze 10 minut chciałem Państwu poopowiadać już tak bardziej szczegółowo o tym, co się u nas działo, więc w czwartek mieliśmy wspaniały wykład o airshipach. Paula, który przyjechał do nas z Holandii, który odpowiada za jedyną taką europejską wioskę składającą się z 23 airshipów w Holandii. No, z takich informacji dosyć, powiedziałbym, szokujących dla nas było to, że no, wszyscy pytają, jaka jest wartość, po co mieć taki airship. No więc już Państwu odpowiadam, przedstawił nam Paul bardzo szczegółowe wyliczenia i w 2026 roku wszystkie koszty utrzymania airshipa w Holandii, czyli woda, prąd, odbiór nieczystości, odbiór odpadów, podatki, no generalnie wszystko, a podatki w Holandii nie są niskie, więc wszystkie te koszty razem składają się na 30 euro miesięcznie na dom, co daje 360 euro w roku za wszystko, prąd, wodę i tak dalej, więc no tu widzicie Państwo, można było się dowiedzieć bardzo dużo, dużo więcej. Można było się dowiedzieć, co trzeba zrobić, żeby taki airship wybudować, jak wygląda taki proces, no, co warto się wcześniej dowiedzieć, jak się do tego przygotować, z kim warto współpracować, jakich specjalistów do tego potrzebujemy, więc no, bardzo wartościowy wykład. Potem dalsza część była w Ostoi, gdzie pokazywałem właśnie naszą chłodnię konopną, zbudowaną z bloczków konopnych, chłodnię dedykowaną do przechowywania warzyw korzeniowych. Myślę, że to też zrobiło duże wrażenie, zwłaszcza na osobach, które interesują się budownictwem alternatywnym. Natomiast piątek był to taki drugi dzień międzynarodowy, gdzie mieliśmy ponad 19, z Polską to 20 reprezentacji z różnych krajów. Byli i najbardziej egzotyczni to byli i Grecy, i Hiszpanie, i Rumuni, i byli przedstawiciele tu naszych okolic, czyli Czesi, Litwini, Łotysze, Słowacy, był Szwed, i Włoch, i no powiem szczerze, było bardzo fajnie, bardzo międzynarodowo. Polska i Ostoja Natury i w ogóle Warmia Mazury, czyli Stare Jabłonki i Tomaszyn, oraz też, no wiadomo, jak oni lądowali w Warszawie, lądowali w Gdańsku, dojeżdżali najczęściej pociągiem, więc też mogli popatrzeć, zrobiła na nich bardzo, bardzo dobre wrażenie. Wielkim hitem ogólnie było też to, że w sobotę nawiązaliśmy współpracę. Znaczy my jako Ostoja stale współpracujemy, ale oni po raz pierwszy zobaczyli koła gospodyń wiejskich i tu właśnie też Richard Perkins bardzo, bardzo mocno przeżywał to, że my mamy dalej żyjące społeczności, że te koła to jest coś wspaniałego, że to jest wspaniałe podtrzymywanie tradycji, takie żywe, a jednocześnie kolorowe, wesołe i smaczne, więc no to zrobiło na nim ogromne wrażenie. Też był pod wrażeniem tego, jakimi ludźmi jesteśmy my Polacy, że jesteśmy otwarci, że się interesujemy, że chcemy się uczyć, że chcemy się rozwijać, że szukamy metod, pomysłów, że chcemy być skuteczni, no i że też potrafimy, wśród nas jest bardzo wielu wspaniałych profesjonalistów, którzy no, potrafią. Więc no, Biotek 2026 bardzo, bardzo udany. Ja czułem się jak, już to powtórzę, jak siedmiolatek pod choinką, mogąc tych wszystkich wspaniałych ludzi spotkać, mogąc właśnie posłuchać przez dwa dni Richarda, mogąc usłyszeć o tym, co warto poprawić, co warto rozwijać, co wychodzi, a co nie wychodzi. Właśnie otrzymując też bardzo taką konstruktywną krytykę, więc konstruktywna krytyka, czyli pokazał błędy i pokazał, co zrobić, żeby te błędy przekuć na coś lepszego, na rozwój i żeby tych błędów się nie bać, bo tak jak mówią nasze stare porzekadło, że nie popełnia błędów tylko ten, kto nie robi nic, więc my robimy bardzo dużo, więc te błędy jak najbardziej przydarzyć się nam mogą, zwłaszcza, że znowuż tej wiedzy, jeśli chodzi o rolnictwo regeneracyjne, no wcale tak dużo w Polsce jeszcze nie ma, więc no tutaj najważniejsza postać europejska, nasz mentor, tak naprawdę autor dwóch wspaniałych, no w sumie trzech wspaniałych książek, ale o dwóch mogę opowiedzieć, czyli książka Rolnictwo Regeneracyjne i Budynki, czyli projekty budynków w rolnictwie regeneracyjnym, no czyli takie w sumie dwie najważniejsze pozycje wydane przez Richarda w Europie. Też bardzo ciekawe właśnie były przykłady z Hiszpanii, z Grecji. Mieliśmy i Hiszpana i Greka, którzy opowiadali o swoich gospodarstwach. Też pośrednio szukali pomocy u Richarda, bo tak jak się okazuje, to nie ma rolnictwa bez wyzwań i nieważne, czy jesteśmy na południu, na wschodzie, czy na zachodzie Europy, czy na północy, to każdy z nas mierzy się z różnymi problemami. Bardzo wiele z tych problemów wynika też, no niestety, z przemysłu, z takiego przemysłowego podejścia do rolnictwa, od jakości wód, od jakości gleb, od różnych związków i rozwiązań, które są w rolnictwie powszechnie przyjęte, a bardzo często są wdrażane z niekorzyścią dla nas ludzi i tak samo dla ziemi, na których to właśnie rolnictwo tak zwane nowoczesne czy też przemysłowe ma miejsce. Więc cóż, no ja zachęcam Państwa bardzo do tego, żeby mimo, że nie wszyscy chcą być rolnikami, ale żeby jednak troszkę o tym rolnictwie wiedzieć, bo ta żywność no, jest ważna dla nas ludzi, tak? Spożywamy ją codziennie. Wszyscy chcemy żyć w zdrowiu, chcemy mieć siłę, chcemy, żeby nasze dzieci, nasze wnuki wychowywały się no, jak najlepiej, tak? Po prostu, żeby tych chorób było jak najmniej, a tymczasem, jeżeli Państwo popatrzą na co się dzieje, to jest dokładnie odwrotnie, a najczęściej, żeby to zmienić, trzeba zacząć od siebie, tak? I to każdy z nas może być motorem tej zmiany. Ta zmiana polega na tym, że zaczniemy wykluczać to, co jest niekorzystne, czyli na przykład będziemy głosować portfelem na to, co jest korzystne, a nie będziemy kupować i wspierać tego, co nam szkodzi i co szkodzi naszym polom, naszej społeczności, naszym dzieciom, wnukom, rodzicom, dziadkom i tak dalej. Więc tutaj na koniec, jak zwykle, mój apel: wspierajcie rolników lokalnych, korzystacie z jedzenia codziennie, więc zacznijcie przekładać więcej uwagi do tego, skąd to jedzenie pochodzi. Jak to mówi wielu moich klientów, wolą kupić jednego dobrego pomidora, a nie kupić 10 w markecie i 9 wyrzucić i jeszcze żałować, że, i wzdychać do tego, że te pomidory z marketu są bez smaku i smakują jak plastik, a tymczasem kupując jednego drożej niż te 10 taniej jeszcze w promocji, może się okazać, że po prostu to doświadczenie i ta przyjemność, i już nie mówię o aspekcie zdrowotnym, bo wiadomo, że takie pomidory pochodzące z rolnictwa regeneracyjnego, czy też ekologicznego, wartości odżywcze, zawartości mikroelementów, zawartości zdrowotne mają zupełnie inne. Na pewno nie są pozbawione pestycydów, a jak wiecie Państwo, niestety pestycydy są przyczyną bardzo wielu chorób u nas, u ludzi, ale i także w naturze i u zwierząt. No jest, nadzieja jest, bo to rolnictwo regeneracyjne właśnie według tych metod naszego mistrza Richarda jest możliwe do wdrażania na wiele różnych sposobów i skali, czyli od małego przydomowego ogródka, od farmy 1-2-5-hektarowej poprzez gospodarstwa średnie 5-10-15-20-30, aż do ogromnych gospodarstw, bo tak naprawdę te techniki można też multiplikować, wdrażać na trochę większą skalę, na gospodarstwach 50-100-200-hektarowych. Jest to całkowicie możliwe, co właśnie Richard nam pokazywał, że to można naprawdę skalować, że jest też wiele rozwiązań, nawet profesjonalnych, czyli takich producentów bardziej świadomych, którzy dostarczają technologię, dostarczają sprzęt do tego, żeby to rolnictwo regeneracyjne nie było tylko taką małą, przydomową permakulturą, ale żeby było rolnictwem przez duże R, które produkuje intensywnie z każdego metra kwadratowego. Zresztą to, co Richard podkreśla, że jego gospodarstwo jest prawdopodobnie najbardziej produktywnym gospodarstwem w Szwecji, przeliczając efektywność z każdego metra kwadratowego jego gospodarstwa, i że tam mało kto może się równać, no może z wyjątkiem jego własnych uczniów, którzy wyszli od niego z gospodarstwa. Niektórzy tam byli na miesiąc, inni byli po kilka lat i sami podążyli swoją drogą, otworzyli swoje przedsięwzięcia i bardzo wielu z nim udało się. No na koniec oczywiście tu wspomnę jeszcze raz o tym, że powoli powstają alternatywy sprzedażowe. Mam nadzieję, że uda się zaprosić nam właśnie tego Fina, który stworzył tę sieć marketów prosto od rolników, bez żadnego wsparcia rządowego, bez żadnych dotacji. To zebrał ludzi i to na podstawie właśnie takiej subskrypcji bezpośrednio przez klientów. To co też bardzo ciekawe, bez wielkiej promocji, bo promotorem głównym byli uczestnicy tego przedsięwzięcia, czyli gospodarze, którzy tą żywność do tych marketów dostarczają. Oni też tak naprawdę zostali taką pierwszą linią decydentów o tym, żeby nie dopuszczać do tego osób, które tą jakość mogłyby obniżyć i tym samym zepsuć opinię, więc mam nadzieję, że uda się z nim porozmawiać, a może w następnym etapie uda się w Polsce właśnie taki pierwszy market, może tu w Warszawie, wystartować. Na pewno spróbujemy podjąć tą rękawicę, więc nie wszystko jest czarne, jest też jakieś światełko w tunelu, że dzieją się pewne alternatywy. Na razie na północy Europy, możliwe, że też gdzieś indziej, o czym nie słyszymy, ale tu o takiej pierwszej właśnie usłyszeliśmy. No z takich jeszcze bardzo ciekawych informacji, to może w przyszłym tygodniu, jak już nam Richard trochę odpocznie, to za tydzień w poniedziałek uda się go namówić na rozmowę, żeby to on opowiedział, co mu się w Polsce podobało, jak mu się ten biotech podobał, co myśli o o naszym kraju, o naszych ludziach, o naszych rolnikach, o naszej ziemi, o naszym jedzeniu. Więc postaram się go zaprosić na za tydzień. No ja jestem, jeszcze raz podsumuję, że jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że ten Biotech 2026 odbył się w tak wspaniałym gronie, był tak naszpikowany wiedzą, informacjami przydatnymi, nie było tam żadnego lania wody, były tak naprawdę same konkrety. Myślę, że było to docenione, uczestnicy bardzo docenili, wielu ze mną rozmawiało na końcu, a nawet niektórzy dzwonili dzisiaj, wczoraj, komentowali to, czego się dowiedzieli, więc no fajnie, tak fajnie, że postawiamy pierwszą taką, pierwszy krok w kierunku tego, żeby ta idea się trochę bardziej rozlała po naszym kraju, żeby ta wiedza była coraz bardziej dostępna, żeby były te pierwsze dobre przykłady, żeby było ich coraz więcej, żeby to nie było tylko ideologia, ale żeby to jak, tak jak mówi Richard, żeby to było połączenie właśnie ekonomii, ekologii i aspektu interakcji społecznej, więc te trzy podstawy, które tworzą dzisiejsze rolnictwo, są bardzo, bardzo dla nas istotne i mamy je mocno w sercu. Myśląc dalej, myślimy o tym, jak najlepiej rozwijać nasze gospodarstwo, jak pomagać rozwijać się innym. Planujemy już Biotech 2027. Mamy nadzieję, że uda się doprowadzić do tygodniowej wersji z Richardem, już bardziej profesjonalnej, na pewno też niestety dużo droższej, ale no zaproszenie specjalisty i przeprowadzenie takiego szkolenia, które przez tydzień pewnie da tyle wiedzy, co kilka lat szkoły albo studiów, no jest to coś no wspaniałego. Więc ja powoli zbliżam się już do końca, jak co tydzień zapraszam do zamawiania naszych skrzynek z natury, które po audycji na ulicy Bednarskiej wydajemy. Wystarczy wysłać maila na zakupy

0: trafią one do państwa rąk, przynajmniej do rąk tych osób, które nam potwierdziły. Cóż, ja się z Państwem żegnam. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. To było Studio Ostoja.
1: Studio Ostoja. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
2: Dzień dobry, czołem. Witam Państwa bardzo serdecznie po wakacjach. Kłania się Szymon Augustyniak, odkurzony dżingiel. Ja jestem też w studio i jeszcze żyją roślinki i znowu będziemy rozmawiać sobie o cyfryzacji. No i radio jest bardzo, w radio jest bardzo miło. Mogę taką podzielić się krótką anegdotką, nieplanowaną na wstępie. Przyszedłem i był gość w radio, taki niezapowiedziany. Okazało się, że sąsiad radia ze Świętojańskiej, pan Ryszard Pozorski, muzyk, gitarzysta i kompozytor, takiej zapomnianej może troszeczkę grupy Kram. No i przyniósł swoje płyty, zapytał, co to za radio, czy będzie można je odwiedzić, czy będzie można puścić taki przebój Zabita Woda albo Biała Sowa, Biała Dama. Jak ktoś chce, to niech potem poszuka. To są całkiem fajne rockowe nagrania z lat 70., a to nasz sąsiad, więc ja go napuściłem od razu na Karola Mędrzeckiego, na Tosię Bartoś, może na Małgosię Kleszcz, żeby go odpytały na okoliczność twórczości i muzyki. To tak, żeby powiedzieć, że się bardzo miło było mi po wakacjach wprowadzić znowu, wejść do radia, żeby z Państwem porozmawiać. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Bartoszem Sobotką. Witam Cię serdecznie, łączymy się z Lublinem.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Bartosz Sobotka był już gościem w Limes Inferior, jest ekspertem od programów edukacji, od edukacji, praktykiem, teoretykiem, praktykiem, teoretykiem takiego ustawiania, kształtowania programów i takiej w ogóle myśli nad koncepcjami programów edukacyjnych. Jest autorem też książek. Dwa lata temu rozmawialiśmy o książce Kompetencje Jutra, o tym, czego dzieci nasze będą potrzebowały, żeby się odnaleźć w świecie takim scyfryzowanym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nowej książce, która jest troszeczkę inna. Nazywa się Algorytmy Hipotama, czyli jak nie wdepnąć w dopaminę cyfrową. Ja mam tutaj egzemplarz, pokażę go do kamery też tym, którzy będą oglądać nas na YouTubie. Bardzo fajnie wydana książka. Najkrócej książka napisana z myślą o dzieciach, ale zadająca pytania takie, których potrzebują też dorośli. Proszę Państwa, to są takie obrazki z życia bardzo sympatycznej rodziny. Jakiś klucz taki autobiograficzny chyba, to za chwilę Bartosz nam może to sfalsyfikuje, potwierdzi albo nie. I te obrazki są na kanwie pewnych 9 zasad cyfrowej higieny, takiego nonalogu, można powiedzieć, zachowania względem wobec i w przestrzeni cyfrowej. Posłuchaj, Bartosz, ja mam pierwsze takie pytanie, dlaczego po takiej książce o kompetencjach jutra, takiej, która dotyczy trochę starszego już pokolenia i w zasadzie spraw takiego wchodzenia na rynek pracy, piszesz książkę, zstępujesz jakby troszeczkę poziom niżej na takich podstaw, rudymentariów cyfrowych do kwestii higieny. Tak sobie myślałem, co jest intencją twoją, czy to jest kwestia taka, że z tą cyfrową higieną jest tak źle, albo może tak bardzo się zmienia, jest taka dynamiczna?
3: Znaczy to tak, w ogóle pierwsza sprawa to jest taka, że jak pisałem książkę o kompetencjach jutra, był okres pandemii, no i ta technologia bardzo mocno nie tyle co wchodziła drzwiami, ale wchodziła drzwiami, oknami, w ogóle wszelkimi różnymi możliwymi wejściami w nasze życie. I później pojawił się ChatGPT i to chyba bardzo to przyspieszenie technologiczne miało miejsce, bardzo przyspieszyło. Gdzieś się udało mi się, nie tyle co mi się przewidzieć udało to, ale wielu osobom, które zajmują się, obserwują rynek, przewidywały taką sytuację. No i chyba żeśmy dobrnęli do takiej sytuacji, że ta technologia bardzo mocno zabrała naszą uwagę. Weszła do naszego życia bardziej, aniżeli sami chyba na ten temat myśleliśmy. Jak mówimy o higienie cyfrowej, to z jednej strony jest to takie naturalne rozwinięcie, jest to kompetencja, nie tyle co kompetencja jutra, co kompetencja dnia dzisiejszego, tak? To jest taki, myślę, że można tak to spróbować sformułować, taki swoisty fundament naszego życia, bo pytanie jest, ile jest technologii w naszym życiu, jest pewną taką, można by powiedzieć, grą o sumie zerowej. Skoro ta technologia wchodzi w nasze życie, to nasze życie gdzieś wychodzi poza tą technologią, poza tą technologię. Tak? Także tutaj fajnie w kontekście rozmów i w kontekście tego, żeby ktoś zwrócił uwagę na tego typu kwestie, no tak jak to zazwyczaj bywa, te tezy muszą być bardzo ostre, wręcz radykalne, no i możemy tutaj przyrównać właśnie, albo ta technologia jest, albo jej nie ma. Oczywiście technologia jest potrzebna, tak jak internet, telefon, prąd, w ogóle bez dwóch zdań. Tu, gdzie społeczeństwo jest teraz, musi korzystać z tej technologii. Absolutnie tu nie jestem piewcą, nie jestem krytykiem tej technologii, ani przeciwnikiem, absolutnie nie. Tylko kwestia jest taka, czy my rozumiemy, i to chyba cała ta nasza rozmowa będzie polegała na tym, żeby próbować zdefiniować sobie tak problem, bo to też kwestia edukacji, czy my wiemy, jak ta technologia na nas wpływa. Tak? To można tutaj postawić kropkę. A jeszcze wracając do tego twojego pytania, żeby takie rozwinąć, no, to jest oczywiście bajka dla dzieci, tak? Jest tam gdzieś, są tam wątki, znaczy nie potwierdzam, nie zaprzeczam, jeśli idzie o te wątki autobiograficzne, ale niech to będzie jakąś tam szczyptą okryte tajemnicy. Śmieję się oczywiście. Natomiast to jest bajka dla dzieci, kierowana gdzieś w dużej mierze, jak się mnie osoby pytały przy tym wydaniu, no dla kogo to jest pozycja? Oczywiście jak każdy autor, to ja chciałem mówić, że to dla wszystkich jest pozycja oczywiście i od zera do 100 plus 100. No ale gdzieś tam trzeba to ukierunkować, trzeba gdzieś to upozycjonować, taką każdą książkę. I tak myślę 7-12 z jednej strony, prawda, że to jest ta grupa wiekowa. Natomiast prawda jest też taka i to bardzo często wychodzi z tych moich z mojego zastanawiania się na temat tej książki, że świat i dziecko, generalnie dziecko jest egzemplifikacją dorosłego, jest takim lustrzanym odbiciem dorosłego i te zasady teoretycznie są kierowane do dziecka, ale tak naprawdę to te zasady są kierowane do nas samych. I kwestia jest taka, czy my, nie tyle co dzieci, czy my zdajemy sobie z tego sprawę, w jaki sposób ta technologia na nas wpływa. I myślę, że to jest w ogóle otwarcie, zaproszenie do takiej dyskusji, bo absolutnie nie mi oceniać to i nie mi kategoryczne jakieś tezy tutaj stawiać i odpowiadać na to pytanie, tylko to jest taki wątek do dyskusji, tak? To jest wątek do dyskusji, do otwartej dyskusji, może trochę inspiracji. Im więcej osób się w to angażuje, tym lepiej. Nie zostawiamy tego problemu gdzieś z boku. Także dziękuję za zaproszenie.
2: Wiesz, ja się tak zastanawiam właśnie też nad metodą, którą obrałeś, bo to przeczytałem i zaczęło rzeczywiście mnie nurtować kilka rzeczy. Pierwsza kwestia oczywiście wybór tych zasad, tego nonalogu. Druga kwestia, rzeczywiście to troszeczkę zostaje po lekturze, nie troszeczkę, to po prostu zostaje. To jest bardzo przyjemny, nienachalny sposób sugerowania pewnych metod czy sposobów obrony w poszczególnych tych obszarów z zestawu tych dziewięciu zasad cyfrowej higieny. Można traktować tę książkę jako przepis na pewien warsztat, ale można też do takiej samodzielnej chyba refleksji stosować. Więc zapytam jeszcze, gdybyś rozwinął troszeczkę tę kwestię, po co ją czytać, czy traktować ją jako podręcznik jeden do jednego, czy raczej coś, co macie zainspirować? Ja nie twierdzę, nie sądzę, żeby ktoś chciał, nie wiem, powtórzyć pewne gry, które słowne na przykład, których używasz. Nie wiem, to jest chyba dotyczy zasady takiej zajmowania mózgu analogowymi, jakimiś łamigłówkami, zadaniami. Może ktoś sobie przypomni własne gry, ale może zainspiruje się tymi przykładami, które ty podałeś. Jaka metoda, powiedz mi, jeszcze za tym wszystkim stoi? Ty masz warsztat taki budowania nomen omen warsztatów.
3: Znaczy, kwestia to jest taka, że pierwsza rzecz to nie są moje zasady, żeby była jasność, to są zasady gdzieś powszechnie funkcjonujące, tu można przywołać wiele różnych towarzystw, stowarzyszeń, jak chociażby American Academy of Pediatrics, która gdzieś też wymienia podobne zasady, bardziej ukierunkowuje je na kwestie równowagi. Ta równowaga jest szalenie istotna między jednym a drugim, tak, to ekwilibrium, tak, między tym a tym. Musimy znaleźć się gdzieś w równowadze i chyba ten narracja w ogóle tych wszystkich, przechodząca przez te wszystkie rozdziały, gdzieś splata tą równowagę, albo stara się przynajmniej splać tą równowagę. NASK w Polsce również definiuje te zasady w podobny sposób. Należy też wymienić Fundację Dbamy o Mój Zasięg Macieja Rzymskiego i też we współpracy z Magdaleną Bigaj, którzy w taki bardzo podobny sposób definiowali te zasady, ale to chyba wydaje mi się, że jest tylko kwestia oczywista. Tu nie chodzi o to, żeby przywoływać jakiś katalog zasad, ale myślę, że tutaj wystarczy być zwyczajnym obserwatorem, jak gdzieś pójdziemy i zaczniemy oglądać to, co się dzieje w naszej rzeczywistości, to chyba jest sprawa jasna, że coś tutaj nie gra, tak? Że ten telefon to nie tylko i wyłącznie służy do tego, żeby zakomunikować coś, ale no stał się gdzieś, no jedni mogą powiedzieć, że jakimś tam centrum operacyjnym naszego świata, tak? Centrum zarządzania naszego świata przez dużą literę, tak, ale tak samo jak i przez małą, no on stał się wszechobecny, tak? Technologia stała się wszechobecna, takim, żeby gdzieś podbić ten bębenek, można użyć słowa algorytm, tak? Bo to bardziej chyba chodzi o to, w jaki sposób ta technologia działa. No i myślę, że nie wiem, czy to jest pewien taki, te zasady są różnego rodzaju zakazami albo takimi normami, tylko ja bym je traktował może w taki sposób, że a niech to będą pewne eksperymenty. Każdy gdzieś może się zderzyć z tego typu zasadami i niech potraktuje to w kategorii takich małych eksperymentów, dzięki którym można zobaczyć, co się dzieje. Tu dwa ważne chyba, dwie ważne kwestie. Z naszą uwagą i tak jak wielokrotnie to powtarzam, że książka jest takim zaproszeniem, nie tylko do debaty, tak? Jest zaproszeniem do rozmowy, ale tutaj w dużej mierze miałem na myśli także to, że jest zaproszeniem do rozmowy rodzica z dzieckiem. Niekoniecznie na temat technologii, na temat innych rzeczy. Także w taki sposób myślę, że należałoby to, by to traktować, a nie tak
2: podręcznikowo 15 minut.
3: Tak.
2: To wobec tego chyba bezzasadne jest pytanie o to, czy stosować je razem, czy stopniowo osiągać, powiedzmy, jak kolejne etapy, poziomy wtajemniczenia. Może tylko przeszlibyśmy do jakiegoś konkretu i gdybyś zechciał przytoczyć, czy ty pamiętasz te 9 zasad i podałbyś, nie wiem, 2, 3, może 5 przykładów takich z krótką chociaż ilustracją, o jakie to rzeczy chodzi. Może takie kwestie mniej oczywiste, które może umykają i wydają się nie takie istotne dla zachowania higieny cyfrowej.
3: Znaczy to takie podstawowe, które no chyba wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, przykład tego, żeby oddzielić świat rzeczywisty od tego świata wirtualnego, chociaż z drugiej strony no jest jeden świat, tak? Ten świat wirtualny z rzeczywistym, to można powiedzieć, że nie to, że są dwa światy, tylko jest ten jeden świat i trzeba o tym pamiętać, że to, co robimy w sieci też i to, co robią dzieci w sieci, wpływa na to, co robimy w rzeczywistości. Kolejną sprawą może być sen, tak? Może być cały szereg takich czynności, takich zasad, które gdzieś tam mogą sprzyjać temu, w jaki sposób nie tyle co wychowujemy dzieci, ale co my funkcjonujemy w naszej rzeczywistości, my funkcjonujemy w naszym życiu. Używanie ekranów przed snem wpływa negatywnie na wydzielanie się melatoniny, co powoduje, że mamy kłopoty z tym snem. Jak mamy kłopoty z tym snem, to później kłopoty z koncentracją, kłopoty z tym, żeby funkcjonować i chwytać życie takim jest, czyli takim fajnym życiem, prawda? Czyli dochodzimy tutaj też do kwestii takiego chociażby jak na przykład, nie wiem, jedzenie przy telefonie, że warto odłożyć ten telefon jak jemy. No i też warto odkładać telefon, kiedy w ogóle kiedy w ogóle z kimś rozmawiamy, tak? Bo tutaj to wyniki badań różnego rodzaju pokazują, że telefon zakłóca relacje partnerskie, chociaż tutaj ja bardzo ostrożnie podchodzę do badań, bo niestety, bo większość badań pokazuje korelacje, a jest to dopiero pierwszy krok do tego, żeby zbadać przyczynowość, ale gdzieś no możemy się posiłkować tego typu sformułowaniami. Mhm. Ważne jest to, żeby pamiętać o higienie też tej fizycznej, prawda, czyli o zdrowiu fizycznym, czyli żeby po pierwsze mieć wyprostowaną postawę, prosty kręgosłup, no ale zaraz ten prosty kręgosłup, tak jak tutaj w książce gdzieś się dotykam tej kwestii, warto mieć prosty kręgosłup moralny również, tak? Oczywiście to są takie przykłady i staram się je egzemplifikować z siostrą oczywiście, bo jesteśmy
2: tutaj współautorami. O tym nie powiedziałem, a proszę Państwa, tak, Karolina Skrzyniarz jest współautorką, a prywatnie jest siostrą Bartosza.
3: Jasne, i tutaj staramy się obrazować tego typu sytuacje właśnie różnymi anegdotami, przykładami, no, które mają pokazać, że warto na ten temat myśleć. Mhm.
2: Czy oprócz tych zasad można mieć jakieś takie wskaźniki, jakieś takie ostrzegawcze, na przykład, że jestem przeciążony, że dziecko jest przeciążone? Że nie jest w stanie osiągnąć jakiegoś poziomu koncentracji, uwagi odpowiedniego do nauki jutro, albo w ogóle w dłuższej, bo większość tych efektów takich negatywnych, tak jak sobie czytam, jest długoterminowych. One się odkładają, żeby je potem odpracować, odzyskać, czy przywrócić tę równowagę. Potrzeba czasu. Czy tutaj, nie wiem, czy tutaj wskazałbyś takie alarmowe, powiedzmy, takie żaróweczki, lampeczki, które powinny się zaświecić również tym, którzy przeczytają książkę, albo tym, którzy po nią nie sięgną, ale usłyszą o niej na przykład dzisiaj. Na co zwrócić uwagę? Czy kiedy zacząć się bać? O siebie albo o swoich bliskich?
3: Znaczy, kwestia jest taka, że oczywiście znowu tutaj można przywoływać różnego rodzaju wyniki badań, które bardzo mocno w sposób alarmistyczny podnoszą tę kwestię. Tutaj wspomniałem o Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Badania z tego roku i z tamtego roku pokazują nie tylko o tym, ile to czasu dzieci spędzają w sieci, w mediach społecznościowych, ale tutaj no można, żeby taki był konkret, prawda, bo wiadomo, zapamiętujemy konkrety, no to taka dana statystyczna, dzieci w wieku 7-14 lat podczas przeglądania internetu, no jakie strony najczęściej odwiedzają, tak? I to jest oczywiście statystyka, dzieci 7-14 lat, proszę sobie wyobrazić, że ta strona jest, no na pierwszym miejscu jest bodajże Google, ale na drugim miejscu jest Pornhub. Tak? No i tutaj już mogą się nam zapalać lampki. Oczywiście jest to statystyka, znowu tutaj to jest jakaś korelacja, to jest trzeba bardzo ostrożnie brać tego typu wyniki badań przy okazji formułowania różnego rodzaju test. Natomiast no jest to bardzo istotne, a takim też kolejnym wskaźnikiem, który możemy konkretnie zastosować, no to każdy z nas ma w telefonie komórkowym, czy też każdy telefon komórkowy w swoim systemie ma taką aplikację, ma taką funkcję, jaką jest właśnie dobrostan cyfrowy i można sobie sprawdzić, polecam gorąco, żeby każdego dnia sobie sprawdził na przykład, ile razy dziennie odblokowuje telefon. No średnio w Polsce to jest około setki, tak? Czyli 100 razy dziennie odblokowujemy telefon, czy to jakaś informacja, czy ważna, czy nieważna, sami sobie odpowiedzmy na to pytanie, no ale 100 razy, tak? Czy 100 razy rozmawiamy, otwieramy usta, żeby porozmawiać z bliskimi? Zadajmy sobie pytanie, tak? No i właśnie tego typu myślę, wskaźniki są czymś takim, co można brać pod uwagę przy tym, żeby gdzieś zapalały się te lampki, o których wspominasz, które gdzieś mogą być też naszym drogowskazem, ale chyba też ważna kwestia jest taka, że my wypieramy, tak? Bardzo mocno wypieramy tego typu sytuacje, osoby pracujące. Przecież jak przychodzimy do domu, staramy się rozmawiać z dziećmi, siedzimy przy tym przysługowym stole, wyciągamy telefon, który nam brzęczy albo gra, no i mówimy, że tutaj odpowiadamy na ważnego maila, organizujemy, nie wiem, wakacje dla dzieci, czy organizujemy coś bardzo ważnego dla życia rodziny, a tym samym tracimy uwagę na tym naszym dziecku. Tracimy uwagę na tym naszym interlokutorze, na tym partnerze, na tej osobie, z którą rozmawiamy. No i generalnie, znowu, żeby spróbować zapamiętać, to jest higiena cyfrowa, jest bardzo mocno połączona z uwagą, a dokładnie z brakiem uwagi. Tutaj też można przywołać taką historię, jak już gdzieś posiłkujemy się różnego rodzaju historiami. Taki klasyczny przykład: taksówkarze w Londynie, którzy, żeby zostać taksówkarzem kilkadziesiąt lat temu, no, musieli zdawać bardzo trudny egzamin z topografii miasta, kilkadziesiąt tysięcy ulic, a z ulic do zapamiętania, do zlokalizowania pojawił się GPS. No i badania pokazały, że zmniejszył się hipokamp, tak? Także już tutaj możemy mieć fizyczny jakiś dowód na to, że coś się dzieje, że coś się dzieje. Także myślę, że w taki sposób można do tego podchodzić, że ta uwaga, przede wszystkim uwaga, a dokładnie jej brak, a to się równa z tym, kolejna zasada opisywana w książce, z brakiem, zanikiem relacji. Bardzo ważne są relacje, bardzo ważne jest to, żeby dbać o te relacje. Dbać o te relacje, które są relacjami nie tymi cyfrowymi. Bo one mogą przybierać różnego rodzaju, jak to można ująć, tła, kalki, tak? Filtr, dokładnie. A te relacje takie żywe, ludzkie, no mogą być bardzo mocno zaniedbywane. Także myślę, że od uwagi, a konkretnie jej braku, do braku relacji jest bardzo blisko.
2: Mhm. No, bardzo ciekawa rzecz z tym hipokampem, ale widziałem taki słownik, czy taką mapę tekstową ulic Londynu. Moja mama ma taki słownik. Niesamowita rzecz, trzeba się go było rzeczywiście jakoś na pamięć. To nie znaczy, że moja mama była taksówkarzem w Londynie, ale mamy taki słownik. Ja jeszcze jedną taką zasadę tej cyfrowej higieny przytoczę, która bardzo mi się podobała, bo tam jest rozdział, nie ósmy, tylko pusty. I to jest rozdział taki poświęcony nic nie robieniu, temu odpoczynkowi, trochę bujaniu w obłokach, myśleniu o niebieskich migdałach. Bardzo ważna rzecz okazuje się tak fizjologicznie dla mózgu, gdzie na to znaleźć przestrzeń, a istotne, żeby tę równowagę osiągnąć.
3: Jasne, że tak. To jest też jedna z podstawowych zasad, a nawet fundamentów wychowania, pedagogiki, żeby dziecko było kreatywne, trzeba dać mu przestrzeń do tego, żeby się nudziło. No i nie tylko dziecku. Dlaczego my tylko i wyłącznie gdzieś wsadzamy tutaj kładziemy tego typu łatkę, prawda? Żebyśmy my byli kreatywni w jakiś sposób, żebyśmy my mogli coś wymyślić, a nie być tylko odtwórczy i zadawać pytania czatowi i szukać odpowiedzi po najmniejszej linii oporu, chociaż ludzki umysł, zdajemy sobie z tego sprawę, że jest tak skonstruowany, że oszczędza tę energię do jakichś innych celów, tam gdzie ma możliwość zaoszczędzić, pójść na skróty, to wiadomo, że idziemy na skróty, także ten rozdział pusty to niewątpliwie jest zachęta do tego, żeby po prostu nie tyle co pobujać w obłokach, co może z punktu widzenia takiego fizjologicznego, żeby dać przestrzeń, żeby dać paliwo do tego, żeby wymyślić, żeby połączyć te kropki, tak? Także to jest bardzo, bardzo istotne.
2: To, żeby jeszcze my sobie podzielimy tę rozmowę, bo dzisiaj mamy troszeczkę więcej czasu i troszeczkę podniesiemy, nie wiem, ciśnienie czy temperaturę, to w tej części chciałem cię na koniec zapytać, bo tak sobie spokojnie o tym rozmawiamy, chillujemy, ale chciałem zapytać, czy te zasady, tak zupełnie już na poważnie, nie są pewną rękojmią osiągnięcia tych kompetencji jutra, o których ty pisałeś w pierwszej książce, że bez tego, bez posiadania tej równowagi, tego życia własnego, fizjologicznego, tego naturalnego, prawdziwego i syntetycznego, cyfrowego, nie da się obronić takich rzeczy jak te przewagi ludzkie, takie empatia, zdolność do jakiegoś podążania za systemem etycznym, czy w ogóle poznawania go, przyjmowania, umiejętność, nie wiem, interpretowania czy nadawania sensu albo tego, co nazywasz definiowaniem reguł krytycznych. I że przy zaburzonej takiej równowadze po prostu człowiek nie będzie pełny, w związku z tym nie wykształci sobie takich kompetencji jutra, dla których fundamentem są właśnie te ludzkie przewagi w stosunku do technologii, tak jak to sformułowałeś w książce sprzed kilku ładnych lat i w rozmowie sprzed 2 lat u nas na antenie.
3: Znaczy, niestety nie. Nie jest to gwarancja, nie jest to rękojmia, bo jaki tu można przykład przyjąć? Bo na przykład sen, tak? To jak to, że będę więcej spać?
2: O, mówię o całym tym nonalogu, wiesz, gdybyśmy
3: cały... Przykładowo, przykładowo, to, że będę więcej spać nie oznacza, że od razu stanę się, że zostanę mistrzem świata w jakiejś dyscyplinie, tak? To jest pewien, można powiedzieć, pewien warunek, tak? Pewien warunek konieczny, który jest też potrzebny, żeby to zrealizować. W dalszym ciągu te kompetencje, nie tyle co kompetencje przyszłości, co kompetencje, które w szczególności w okresie, można powiedzieć, ery technologii są szalenie istotne, to czytanie, pisanie, rozumienie, mówienie. Te kompetencje, można powiedzieć, że to są bardzo, bardzo takie podstawowe kompetencje, które no niestety gdzieś są przedmiotem pewnej transformacji. Bardzo modne słowo, transformacja, transformacja cyfrowa, ale to też jest, jak już mówimy o tej transformacji cyfrowej, to jest bardzo blisko, czy też konsekwencją transformacji cyfrowej jest transformacja społeczna. I tutaj dotykamy, myślę, że bardzo istotnej kwestii, że to jest pewien, tak jak powiedziałem, że to jest pewien taki warunek, żeby ta transformacja społeczna, bo ona niewątpliwie funkcjonuje, istnieje, nie mamy co tu, nie chodzi o to, żeby zaprzeczać temu, żeby się kłócić z tym, tylko no musimy to w jakiś sposób zaakceptować, no i się zaadoptować do tego, tak, żebyśmy mogli dzięki tym dobrom, bo technologia też jest niewątpliwie dobrą, chociaż gdzieś w jakiś sposób też ambiwalentnym, no móc szukać tej wartości dodanej, tego progresu, postępu i tak dalej. No i tutaj, jeśli idzie o te wyższe kompetencje, znaczy wyższe to chyba złe sformułowanie, jak empatia, etyka, interpretacja, branie odpowiedzialności, czyli te kompetencje, które wszyscy wymieniają jednym tchem, czy definiując różnego rodzaju unijne rozporządzenia dotyczące jak korzystać ze sztucznej inteligencji, tak? Tutaj się dotykamy tej kwestii, że tak, że musi być ten human in the loop, czyli musi on mieć, brać tą pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje. Także według mnie ta higiena cyfrowa to taki swoisty warunek, tak? To taki swoisty warunek do tego, absolutnie nie gwarancja, tylko i wyłącznie swoisty warunek, który prawdopodobnie będzie poprzedzony albo czego też następstwem będzie wiele innych warunków, tak? Bo to nie chodzi, świat nie jest zero-jedynkowy, nie można go sprowadzać tylko i wyłącznie do jednego warunku, bowiem jest złożony, interdyscyplinarny i współzależny, posługując się terminologią ekonomiczną.
2: Jasne. Bartoszu, to pozwól, że tutaj postawimy przecinek. My sobie wrócimy, proszę Państwa, z serią pytań takich o to szkoła czy system edukacji, a higiena cyfrowa, otoczenie takie szersze typu świat tych big techów. Patrzę sobie, na co możemy sobie tutaj jeszcze pozwolić, czy w ogóle taki model edukacji, ale zrobimy sobie krótką przerwę, bo już dosyć dużo mówiliśmy. Zostań z nami, proszę, nie rozłączaj się, a ja poproszę Szymona, mojego imiennika, o to, żeby nam puścił króciutką piosenkę i niechże to będzie Blondie Sceneries.

0: Bardzo przyjemna piosenka. Wracamy z powrotem do Limes Inferior. Piosenka, którą skomponował basista z Blondie i która się nie ukazała na płycie Plastic Records, na takim wydaniu winylowym z 78 czy 9 roku, tylko ukazała się na takiej reedycji CD. No dobrze, wracamy do rozmowy z naszym gościem Bartosz Sobotka. Rozmawiamy o cyfryzacji, o higienie cyfrowej. Zapytam o to, czy o ostatnie wydarzenia, takie, które z początkiem roku szkolnego miały miejsce i niedawno zresztą rozmawialiśmy o tym. Mówiąc wprost, czy to dobrze, że szkoła zajęła się obecnością smartfonów w szkole? Czy ty to oceniasz, że jest to przejaw takiego głębokiej refleksji i podjęcia przez system, czy sprawowania przez system pieczy nad problemem higieny cyfrowej? Czy to jest coś istotnego, czy to jest jakiś drobiazg, niuans?
1: Jestem rozdarty, jak mam odpowiadać na tego typu pytania, ale już wyjaśniam dlaczego.
0: Pierwsza sprawa, rozmawiamy o higienie cyfrowej, trzeba poruszyć ten temat.
1: Jasne. Pierwsza sprawa to jest taka, że uważam, że to pewna abdykacja. Abdykacja dorosłego w stosunku do dziecka, tak? Jest problem i my podnosimy ręce, bo nie potrafimy go rozwiązać i najprościej jest zakazać, tak? Pytanie oczywiście, za pewien taki argument za tym, dziecko kończy szkołę, wychodzi z tej szkoły, no i co robi? Wyciąga telefon, no i co? No i znowu ten problem jest, tak?
0: Może pojawi się prawo nakazujące, nie wiem, kierowcom autobusów albo motorniczym zabieranie smartfonów dzieciom, nie?
1: Później rodzicom, nie, śmiejemy się oczywiście. No i kwestia jest taka, że to jest oczywiście, no chyba można, tutaj idzie dyskusja w kierunku, czy to jest plaster, czy to jest remedium, tak?
0: No, czy to jest jakaś całościowa, wiesz, całościowe podejście, jakiś element takiego, tak?
1: No myślę, że to nie jest takie całościowe, znaczy myślę, no wiem, że to nie jest całościowe podejście, ale z drugiej strony, to od czego żeśmy zaczynali, jest to wrzucenie kamyczka do dyskusji, tak? Jest to głos w debacie, jest to po prostu otworzenie się na taką rozmowę. I to nie tylko w Polsce. Fajnie, że to się stało z jednej strony, tak? Możemy rozmawiać na ten temat. W innych krajach w Unii Europejskiej to samo się dzieje. W Australii ostatnio była ta ugoda METI z 29 stanami. Myślę, że tutaj do tego jeszcze wrócimy tematu. To jest bardzo, bardzo istotne, bo rozpoczęła się dyskusja. Bo rozpoczęła się dyskusja, co jeszcze z tym fantem możemy zrobić. Że to nie tylko chodzi o zabranie tego telefonu, wyeliminowanie go na kilka tych godzin, ale rzeczywiście zastanowienie się, jak on wpływa na nas, jak technologia na nas wpływa, zastanowienie się w ogóle, jak działa algorytm, kto korzysta z tego algorytmu, kto korzysta z tej technologii, bo to też w jakiś sposób myślę, że jest bardzo ważne pytanie, no kto przechwytuje wartość dodaną, będącą naszą uwagą i nasze definiowanie, kształtowanie naszych postaw, tak? To są takie pytania, na które myślę, że ta debata, która się rozpoczyna, no jeszcze się nie rozpoczęła na dobro, ona mam nadzieję, że dopiero się rozpocznie i rozkręci, będzie miała swoje pozytywne konsekwencje, takie jak budowanie relacji, budowanie sprawczości, no i takie, myślę, że pozytywne w długim okresie zastanowienie się, w jaki sposób tą technologię można wykorzystać ku dobru społeczeństwu, tak?
0: A powiedz mi, czy sądzisz, że sobie nauczyciele poradzą z tym, bo to jakby na nich spadło obowiązek tutaj kontroli i potem jakby wynajdywania sposobów jakby odwrócenia uwagi czy wypełnienia czasu uwolnionego od smartfona.
1: Ja wierzę w nauczycieli, chociaż też formułowałem tego typu, nie tylko ja, żeśmy formułowali wszyscy tego typu tezy, że system bismarckowski już upadł i że w ogóle tutaj szkoła musi zostać totalnie zreformowana. Ja bardzo dużo prowadzę szkoleń różnego rodzaju i dla rad pedagogicznych, dla nauczycieli, i to zarówno w tych większych ośrodkach, jak i w tej Polsce powiatowej. Generalnie muszę powiedzieć, że ja wierzę w nauczycieli. Tak? To nie jest tylko i wyłącznie problem tego nauczyciela, który coś ma zrobić, który ma czemuś nie podołać. Tym problemem jest niewątpliwie system, a nie ten nauczyciel. I wierzę w to, że nie tyle co sam nauczyciel da radę, ale wierzę też w tego ucznia, że oni wspólnie w tej klasie dadzą radę nie tyle co przestrzegać tej zasady, tego przekazania tego prawa, bo to jest prawo, tylko że dadzą radę wspólnie rozmawiać na ten temat i to jest istotą, myślę, że tego problemu. To jest istotą tego, co może się zadzieć. Oni mogą wspólnie zacząć rozmawiać właśnie na ten temat, który tutaj poruszamy. Jak to wpływa na nas, na uwagę, na relacje, na sprawczość, na możliwość nauczania się, na system nauczania pod takim kątem i tak jak tutaj prowadzę te szkolenia dla nauczycieli, no to są sprawy teoretycznie banalne, tak samo banalne i fundamentalne jak kwestie tych kompetencji jutra, dnia dzisiejszego. Mam tu na myśli cykl Kolba, tak, gdzie jest to myślenie refleksyjne, gdzie jest takie holistyczne podejście do przedmiotu, próba umiejscowienia każdego elementu przekazywania wiedzy, każdego elementu procesu edukacyjnego w szerszym kontekście. I też tej taksonomii Bluma, czyli nie zapominajmy o tym, że żeby zapomnieć na początku trzeba coś wiedzieć, o co tutaj mi chodzi. Taksonomii Bluma na początku trzeba zapamiętać, tak? Czyli jakaś wiedza musi być ten fundament. My zapominamy o tym, bo sobie dorabiamy historię bardzo często, że w dzisiejszych czasach to niczego nie musimy wiedzieć, bo już każda informacja jest w zasięgu dwóch kliknięć albo jednego kliknięcia. Zaraz jak wejdą okulary, bardziej, które będą staną się bardziej powszechne i w ogóle ta technologia edżowa będzie jeszcze bliżej nas, to się okaże, że nie musimy mieć tej wiedzy. Absolutnie nie. Musimy mieć tę wiedzę w taki sposób, że musimy też zapamiętywać. I to jest ta kwestia, która jest szalenie istotna i myślę, że nauczyciele o tym pamiętają, wiedzą to i myślę, że poradzą sobie. Trzeba być optymistą.
0: Ja też jestem, chociaż może mniej jestem optymistą co do takiej szczerej dyskusji na forum klasy o tym, jak o aktywności, powiedzmy, w mediach społecznościowych nauczycieli i uczniów, bo pewnie jedna i druga strona ma się czym pochwalić albo czego się wstydzić i zastanowić, jak to wpływa na ich wizerunek potem w tej społeczności klasowej i szkolnej, ale no, rzeczywiście mówisz, że to prawo stwarza przestrzeń do takiej rozmowy. Byłoby fantastycznie, żeby tym to zaowocowało. Ale wywołałeś metę i wywołałeś tą ugodę mety z 29 stanami. To zapytam właśnie o ten szerszy kontekst naszej higieny cyfrowej. Czy ten cukierek Berek, to jest postać, która jest z książki, przepraszam, że w drugiej części jeszcze nie przypominaliśmy. Rozmawiamy na kanwie czuczów, odnosząc się do książki Bartosza Sobotki i jego siostry Karoliny Skrzyniarz, Algorytmy Hipotama, czyli jak nie wydepnąć w cyfrową dopaminę. Postać cukierka Berka, łatwo pewnie marka cukierka Berka, łatwo rozszyfrować. Marysia, bohaterka książki, próbuje jakoś wpłynąć na niego. No zapytajmy, czy ten cukierek Berek, powiedzmy, że podmiot zbiorowy, te big techy, czy można zmienić, mogą zmienić swoje algorytmy na takie, które nie będą destrukcyjne dla młodego pokolenia, dla każdego w zasadzie pokolenia. I czy to mogą uczynić, wiesz, dojrzewając w dyskusji jakiejś ze swoimi de facto użytkownikami, klientami, czy potrzebuje to towarzystwo bata, jakiegoś prawa?
1: Panie redaktorze, Szymon, no ja widzę tutaj, nie wiem skąd to skojarzenie, że Zuckerberg może być markiem Zuckerbergiem. Absolutnie tutaj, no to nie wiem, jak to się stało. Oczywiście jest to gdzieś pewna tego typu postać, no ale tutaj musimy sobie parę kwestii jeszcze rozdzielić, że algorytm i ten system, jak on funkcjonuje, algorytm tak jak funkcjonuje, tutaj ostatnio pojawiła się też taka książka, Głównowacenie, że autor doktorów mówi o tym twiddlingu, tak, że my nie do końca wiemy jak ten algorytm jest, w jaki sposób jest zarządzany, tak, dzisiaj tak, jutro zupełnie w inną stronę, ale też z drugiej strony, biorąc to pod uwagę, no musimy sobie jasno powiedzieć, że ten algorytm nie jest pewnym prawem natury, tak? Ten algorytm to jest zwyczajnie model biznesowy i to jest chyba prawo każdego przedsiębiorcy, żeby tak definiować swoje modele biznesowe, które mają przynieść jakąś korzyść, zysk w tym przypadku. Oczywiście jest kolejne pytanie, czy to jest etyczne, tak? No ale z drugiej strony funkcjonujemy, myślę, że wolność gospodarcza polega w dużej mierze na tym i chyba tego się trzymajmy. To, co nie jest zabronione, jest dozwolone. No i tutaj też można trochę odejść od tego, od co konkretnie zapytałeś, ale myślę, że to jest bardzo ważny taki temat, bo tutaj przywołałeś tą ugodę Mety z 29 Stanami. No i też jest pytanie takie, czy te, ja przynajmniej tak to rozumiem, też myślę, że to jest ciekawy wątek do dyskusji, czy to, co dzieje się w Unii Europejskiej, czyli ten AI Act, prawda, czy on jest dobry, tak, czy może lepsze jest to podejście amerykańskie, tak, przypomnę, tutaj w Stanach Zjednoczonych mamy, można powiedzieć, kulturę pozwu, tak, czyli nie jest ważne to prawo stanowione, to, co tam gdzieś jest zabronione, zdefiniowane jakieś ramy przez państwo, no tylko gdzieś to weryfikuje rynek, tak? No w Unii Europejskiej można powiedzieć, no dobra, fajnie, wszyscy się zachwycają, że tutaj mamy takie zabezpieczenia, takie wentyle bezpieczeństwa, bo nawet ponoć Chińczycy w swoich regulacjach biorą pod uwagę europejskie rozwiązanie, ale tu można zadać pytanie, tak? No te osoby, które definiują to prawo, nie wiem, prawnicy Komisji Europejskiej, tak? Czy oni wiedzą, co będzie jutro? Czy oni rzeczywiście tak mogą zdefiniować i sprecyzować normy prawa, które będą nas zabezpieczały? Przecież technologia się bardzo szybko rozwija, a na drugim biegunie jest to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No, tam nie ma system ten precedensowy, tak? Nie ma jakichś regulacji odgórnych, tylko na początku jest jakaś polityka wewnętrzna, ona jest trochę pisana tak, żeby ona była, no, ale z drugiej strony jest jakiś użytkownik, jakiś klient, który ma jakiś problem, w cudzysłowie, tak? I jest pozew, system sądownictwa działa, funkcjonuje, no i można powiedzieć, że na bieżąco koryguje te nieprawidłowości, tak? Te nieprawidłowości, które możemy rozumieć w takiej postaci, jak na przykład Infinity Scrolling, tak? Jak autoplay, jak te funkcje, które po prostu są niczym innym, jak zwyczajnym modelem biznesowym. Tak? No i tutaj no, nie wiem, co jest lepsze, tak? I znowu jest debata, jedne argumenty są dobre, drugie argumenty są dobre. No musimy mieć przede wszystkim, znowu wracam do samego początku, świadomość tego, jak ta technologia na nas działa, tak? Świadomość tego, jak technologia na nas działa, bo tutaj chyba nie można demonizować, tak? Tu nie chodzi o to demonizowanie. Tylko wracając do twojego pytania, właśnie wydaje mi się, że to jest znowu świadomość tego, jak to działa, tak? I tutaj wszystkie, nie tylko użytkownik musi być, się gdzieś autokontrolować, nie tylko rodzic, nie tylko uczeń, nie tylko nauczyciel, ale i też i regulator, i też ten właściciel tejże platformy, tak? Mhm. Ale myślę, że to jest jeszcze, jeżeli pozwolisz, taka bardzo ważna rzecz, jak też zacząłem o tych Chinach mówić, bo gdzieś wyczytałem, że w Chinach aż 40% zasobu siły roboczej, czyli osób pracujących, pracuje w gospodarce, którą można nazwać gospodarką platformową, tak? Czyli tu, gdzie algorytm rządzi, gdzie algorytm jest szefem, gdzie algorytm decyduje o efektywności, gdzie algorytm decyduje o tym, kto ma zlecenie, a kto nie. Nie tylko ten sektor logistyczny, nie tylko sektor, nie wiem, ten, który jest nazwany gig economy, ale i też freelancerzy w obszarze konsultingu, w obszarze księgowości, w marketingu i wielu innych. Około 40%. No w Unii Europejskiej to jest zdecydowanie mniej, prawda? Tam w różne opracowania wskazują, nie wiem, 3-5%, no ale trzeba brać to pod uwagę, tak? Także no ten,
0: że to jest kierunek, tak?
1: Mhm. To jest ten kierunek, tak? To jest niewątpliwie.
0: Że, mówiąc w skrócie, że powodzenie mojej działalności, powiedzmy jednoosobowej, będzie wynikało z mojej aktywności w mediach społecznościowych, z tego, w jaki sposób podążam też, czy odczytuję te algorytmy. Mhm. Tak?
1: Myślę, że możemy też w taki sposób to powiedzieć.
0: Mhm. Jasne. Ja bym jednak trochę spróbował takiego poszukać źródeł czy środków do dawania odporu i stawiania oporu. Ta świadomość mnie trochę natchnęła do powrotu, żeby znowu mówić o tej higienie cyfrowej. Wiesz, ja miałem już przed rozmową takie skojarzenie. Nowy Obywatel, świetny magazyn, zamieścił recenzję książki Krew w maszynie. Ona opisuje ruch luddystów. Może to jest książka na czasie, bo on trochę rekonstruuje, przytacza jakby założenia, sposób działania. Nie są to jacyś, nie byli to zwykli frustraci i oszołomy. Był to pewien ruch obrony dobrostanu dużej grupy osób, trochę zdecentralizowany, trochę ze wspólnymi celami. Zastanawiałem się, na ile tutaj walka czy budowa takiej higieny cyfrowej w wymiarze indywidualnym miałaby też uzasadnienie w wymiarze takim szerszym, żeby powielać pewne działania, nie chcę powiedzieć akurat, że bojkot, ale pewien sposób funkcjonowania. Mówi się o tym, że pokolenie Z na przykład odrzuca pewne rozwiązania oparte o albo z wbudowanym jakimś mechanizmem AI, co jest dosyć pewnie złudne, ale może być jakąś modą. Zastanawiam się, na ile możliwe jest skonstruowanie takich, oprócz tych zasad higieny, takich środków czy narzędzi, czy sposobów działania, które by potrafiły, mogły wywierać wpływ na tych, którzy czerpią korzyść z tych algorytmów. Czyli nie być tylko przedmiotem tej platformianej gospodarki, jak to nazwałeś, ale przynajmniej partnerem, czy jakimś

0: jakąś hiperbolę zastosować, bo jak najbardziej w tym momencie także musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto z tego korzysta. Kto z tego korzysta i jak się ten tort dzieli, to oczywiście też się wpisuje w taką szerszą narrację, także bogaci stają się jeszcze bardziej bogaci, następuje pauperyzacja społeczeństwa, są olbrzymie problemy, te stopnie między stopnie drabiny stratyfikacji społecznej stają się coraz bardziej szerokie, coraz bardziej odległe, trudno jest wejść z nizin do tych, nie tylko do klasy średniej, to, nie tylko tam wyżej, ale i do tej klasy średniej, to są niewątpliwie gdzieś fakt. Ale ja bym się tutaj skoncentrował na tej wartości dodanej, właśnie na tym wszystkim, czy my sobie z tego zdajemy sprawę i to myślę jest bardzo ważne, żeby też jak mówimy, parę razy to już powiedziałem, że higiena cyfrowa to jest świadomość technologii, wpływu technologii na człowieka, ale wpływu technologii na ten nasz świat, w którym funkcjonujemy. I tutaj taka pierwsza rzecz, myślę, że się pojawia, że w odpowiedni sposób to powiem, bo przyszła mi do głowy taka myśl, że właściciele platform generalnie czerpią zyski z naszej uwagi. Czerpią zyski z tego, że jesteśmy zaangażowani, tak? Słyszeliśmy tutaj też o tym, że filmy, że seriale w tym momencie produkuje się w taki sposób, żeby autorzy powtarzali coś, że osoby, które oglądają serial i skrolują sobie telefon w tym samym czasie, byli na bieżąco i prawie akcja się nie dzieje, osoby, które grają w tych serialach, powtarzają to, co się zadziało, żeby osoby oglądające były na bieżąco. Ale chyba nie o to chodzi. Głęboko mi się wydaje i w to wierzę, że ta uwaga, ta nasza uważność, im ona jest bardziej sfokusowana, skoncentrowana, tym może dać większą wartość dodaną też właścicielom tych platform, tak? Że tutaj powoli właściciele platform zaczynają zjadać własny ogon. Myślę, że w taki sposób można tutaj powiedzieć, że jest pewna jakaś sytuacja bardzo mocno niezrozumiała, przynajmniej dla mnie z tego punktu widzenia. I wracając do tej technologii, myślę, że szalenie ważne jest, że my chyba, tak jak mówimy o edukacji, gdzieś to jest też bliskie temu, co robię, gdzieś może tak ostrze. Jestem generalnie olbrzymim przeciwnikiem tego, żeby uczyć się promptować, żeby uczyć się tego narzędzia, jakim jest ChatGPT. Przykładowo, prawda, chociażby jak duże modele językowe. Tutaj niepotrzebnie tego sformułowania użyłem. Chodzi o to, że my musimy się uczyć definiować problemy, a to jest tylko narzędzie, to jest droga, to jest pewna nasza pomoc, zasób, tak jak arkusz kalkulacyjny, kalkulator, coś, co może spowodować, że rozwiążemy jakiś problem, który jest dla nas istotny. I tutaj tą klamrą spinającą jest, że jak rozwiążemy jakiś problem, który jest istotny, to ta wartość dodana chyba będzie wyższa i z tej wartości dodanej będziemy mogli wszyscy skorzystać. Nie tylko właściciele platform, ale i właściciele też dużych modeli językowych, tak? Ale i też my sami.
1: No to, mam nadzieję, że to tak, tak, tak. Gdzieś to wydaje mi się, że to jest jasne. To by działało tak, że lepsza moneta wypiera gorszą, czyli Big Tech musiałby przekonać się do tego, że uwaga po prostu osób o wypłukanej inteligencji mniej jest cenna niż uwaga osób bystrych i takich myślących samodzielnie, można by powiedzieć. To drążmy może temat tej edukacji, na ile ona jeszcze nas może ukształtować, czy powiedzmy bardziej przyszłe pokolenia, ale może i nas, bo ty robiłeś taki w książce kilka postulatów stworzyłeś jeszcze o kompetencjach jutra. Pisałeś o tym, żeby o tym postulacie takiego uczenia się przez całe życie. No i trzeba by było się zastanowić, jak naprowadzić na to tę nieustanną zmianę modelu edukacji, żeby ten postulat spełnić. Mnie się też wydaje, że trochę to jest takie nie do dogonienia. Stale będą te osoby wchodzące w jakieś kursy najnowszych, nie wiem, technologii albo hype'owych, jak to się pięknie mówi, zagadnień typu big data. Ciągle będą gdzieś

0: z tyłu, tak? Trochę jak z doświadczonymi i niedoświadczonymi inwestorami na giełdzie. Oni nigdy nie wejdą w odpowiednim czasie, w odpowiednią przestrzeń. Nie wiem, czy też masz takie obserwacje i czy masz jakiś pomysł na to, w jaki sposób zmienić ten model edukacji, uwzględniając oczywiście tą potrzebę stałego dokształcania się. Ja pewien pomysł mam, ale najpierw chciałbym usłyszeć twój.
1: Jasne. Pierwsza sprawa to jest taka, że nigdy nie dogonimy tych zmian, tak? Zawsze edukacja będzie wtórna do tego, w jakiś tam sposób będzie wtórna do tych zmian, które się dzieją w naszej rzeczywistości, ale to absolutnie nie chodzi o to, żeby dogonić, tylko chodzi o to w edukacji, żeby gonić, tak? Żeby być otwartym, bo co to byłby za świat, kiedy byśmy już wszystko wiedzieli i byśmy byli przygotowani na to, co nadejdzie, tak? Mamy być przygotowani do tego czegoś, co jest nieodgadnione, do tego czegoś, co ma nas zaskoczyć, bo w taki sposób no, też wzbudza to naszą ciekawość i chyba edukacja to nic innego jak definiowanie takich obszarów, które mają być ciekawe. Teraz pytanie, dla kogo ciekawe? Dotknąłeś tematu lifelong learningu, który do tej pory był bardzo mocno kojarzony z edukacją dorosłych, tak? Z edukacją dorosłych, jak mówimy o edukacji dorosłych, i to jest chyba takie clue. W edukacji dorosłych bardzo ważne, w andragogice jest bardzo ważne to, żeby ten dorosły, ktoś, kto się uczy, żeby te umiejętności, wiedzę, czy też kompetencje mógł od razu zastosować, tak? My chcemy, bierzemy udział w różnego rodzaju szkoleniach i wówczas, kiedy widzimy, że to coś jest konkretnego, namacalnego i możemy to zastosować. No, ale nie tylko u dorosłych tak jest, ale dzieci, które, studenci, dzieci, młodzież, która uczestniczy też w edukacji, też ona chce mieć takie poczucie, że to coś, co jej przekazujemy, czego uczymy, może być wykorzystane w życiu codziennym, w rzeczywistości. I to oczywiście nie jest tak, że ja mówię, że to, czego uczymy, się nie przydaje w życiu, w tym życiu codziennym, tylko chyba bardzo często zapominamy im o tym powiedzieć. Bardzo często jest tak, że my zapominamy powiedzieć, opędzimy, bo ten system tak wygląda, że to się do czegoś przyda. To jest ta kropka, którą można połączyć z całym szeregiem innych rzeczy. Taka interdyscyplinarność, taka szeroko kontekstowość, którą absolutnie nie mylimy z jakimś multitaskingiem, bo też z jedną z zasad higieny cyfrowej jest to, że nie ma tego multitaskingu. Ten koszt przełączenia między jedną czynnością a drugą powoduje, że de facto stajemy się mniej efektywni. Także tu jest ta kwestia, wydaje mi się, że bardzo mocno właśnie powiązana z tym, z pokazaniem takiego szerszego obrazka, i ten lifelong learning to, tak jak powiedziałem, bardzo często był kojarzony z edukacją dorosłych, ale ten lifelong learning to jest od samego początku, tak? Przez całe życie my się uczymy i musimy wykorzystywać najlepsze środki, metody, pomysły, technologie do tego, żeby to wdrażać.
0: Mhm. No właśnie to ja powiem, że troszeczkę podobnie mi się tak wydawało, że mogłoby to nieustanne nauczanie wyglądać, żeby obok przyswajania pewnego zestawu takich rozwiązań czy wiadomości o problemach klasycznych, powiedzmy, dać przestrzeń do tego, żeby wspólnie, nie wiem, może z tym mentorem, nauczycielem poprowadzić, poszukać czy podefiniować takie współczesne problemy, spróbować przy użyciu współczesnych narzędzi je porozwiązywać. No niech, że to będzie odpowiednie wykorzystanie nawet modeli językowych czy jakichś innych narzędzi, które są dostępne. Za rok, za trzy, klasa trzecia czy klasa szósta będzie już korzystała z trochę innych narzędzi, z innych modeli. Ważne, żeby ciągle nie męczyli tego, powiedzmy, pierwszej wersji czata GPT, czy coś takiego, czy w ogóle na przykład modułu językowego, bo pojawi się zupełnie jakaś inna, na przykład platforma może agentyczna, albo zgoła inne jakieś narzędzie.
1: Tak, zdecydowanie tak. No, to jest chyba też taki fundament, że nie powinniśmy uczyć do tego, że w jaki sposób wykorzystywać konkretną technologię, tylko powinniśmy uczyć i powinniśmy my też tak formułować naszą rzeczywistość, żeby po prostu móc korzystać z każdej technologii, tak? Z każdej jednej technologii, a to sprowadza się do uwagi, do relacji, do rozumienia, do odpowiedzialności, przede wszystkim do definiowania problemu, bo ja mam często takie wrażenie, że ta technologia, tak jak już o tym powiedziałem, ona skraca nasze myślenie, oszczędza nasze myślenie i idzie bardzo mocno na skrót. A nauka nie powinna iść na skróty, tak? Bo tutaj musi być właśnie ta przestrzeń do definiowania problemu, do zadawania pytań, do budowania hipotez, do eksperymentowania, tutaj cokolwiek się oczywiście kłania, do weryfikowania odpowiedzi, a dopiero potem gdzieś mi się wydaje do wykorzystywania tych dostępnych narzędzi, żeby stworzyć jakąś wartość, jaką wartość? Wartość dodaną, tak? I znowu tutaj wracamy do klamrą, spinamy te wszystkie zagadnienia, które żeśmy poruszali, bo to jest pewien taki kontrakt, tak? To jest pewien taki kontrakt społeczny, taki system, w którym funkcjonujemy, no i chyba nie chcę powiedzieć, że to jest taki czas w naszej rzeczywistości, w historii człowieka, że koniecznie musimy wiedzieć wszystko, bo nie, absolutnie nigdy nie będziemy wiedzieć wszystkiego, ale tylko żebyśmy mieli świadomość i żebyśmy nie dawali się wodzić za przysłowiowy nos. Mm-hmm.
0: No to by była bardzo dobra puenta dla kwestii takich porządkowych. Żeby sobie Państwo po tej rekordowo długiej podcastowej formule, w zasadzie limes inferior dzisiejszego, żeby z Państwem to zostało, to polecimy jeszcze raz książkę Algorytmy Hipotama, której autorem jest Bartosz Sobotka, nasz dzisiejszy gość, i jest współautorem, bo razem z nim pisała to jego starsza siostra Karolina Skrzyniarz, i bardzo, bardzo fajne ilustracje, ich autorką jest Justyna Peller-Szałańska. Bardzo dobre, to ja dlatego właśnie sobie tego Zuckerberga skojarzyłem z taką prawdziwą postacią, bo świetnie uchwyciła tę postać. I co? Jest jeszcze strona, gdzie są te zasady, można sobie przez nie przejść, jak ktoś nie kupi książki, czy nie przeczyta, nie wypożyczy książki, która nie jest takim podręcznikiem typu pięciominutowy menedżer, tylko jest takim zaproszeniem spokojnym, swobodnym do refleksji, do pomyślenia o tym, w jaki sposób ja korzystam z cyfryzacji, z tych narzędzi, z tych technologii, w jaki sposób korzystają moje dzieci, jak to na nas wpływa, jakie zabawy czy rozmowy należy przeprowadzić. Strona to jest algorytmy.pl, prawda?
1: Tak jest.
0: Algorytmy.pl. Tam jest 9 nonalog, 9 zasad cyfrowej higieny z krótkim opisem i zaproszeniem do refleksji i do działania. Bardzo serdecznie dziękuję, Bartoszu.
1: Bardzo dziękuję także i muszę powiedzieć, że twoje pytania też spowodowały pewną refleksję u mnie na pewne problemy. Myślę, że zacząłem trochę w inny sposób myśleć, albo to będzie też dobry przyczynek do tego, żeby głębiej na ten temat czegoś poszukać, pozastanawiać się, tak jak jest to konkretny taki żywy przykład do tego, że wszelkie jakieś zmiany, wszelkie wydarzenia powinny być takim właśnie przyczynkiem do rozmowy, tej prawdziwej rozmowy, a nie tej rozmowy takiej, którą można określić jako
0: konwencjonalnie cyfrową.
1: Dokładnie.
0: Bartosz Sobotka, bardzo serdecznie dziękuję. Autor Algorytmy Hipotama, ekspert edukacji w dobie cyfryzacji. Kończymy to wydanie Limes Inferior. Bardzo serdecznie dziękuję Szymonowi Chrystianosowi. Jeżeli da radę, to poproszę go piosenkę na koniec wakacji zespołu Komety, takie pożegnanie z romansami wakacyjnymi. Do widzenia, do usłyszenia. Kłania się Szymon Augustyniak.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
2: Nocne powtórki w net.
3: Wrocław 96 i 8 FM.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: Po reklamie.

0: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
1: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: Niebo to nie tylko miejsce po śmierci. To rzeczywistość, która może być obecna już tu i teraz. Książka Byłem w niebie, autorstwa księdza Mateusza Szerszenia, to nie traktat teologiczny ani katalog cudownych przeżyć. To zbiór duchowych felietonów, myśli, które dojrzewały w ciszy, w świetle Eucharystii, w cieniu cierpienia i radości. Zapraszamy Cię w duchową podróż. Nie obiecujemy łatwych odpowiedzi, ale jeśli choć przez chwilę poczujesz, że dotykasz nieba, to ta książka spełni swój cel. Może i Ty kiedyś powiesz: byłem w niebie. Książkę Byłem w niebie możesz nabyć na stronie pisma Któż jak Bóg pod adresem www.kjb24.pl.
2: Po reklamie.
4: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
5: I boską moc w sercu mieć.
4: Zaprasza Magdalena Woźniak.
6: Jak dobrze wstać, skoro wnet. Witam Państwa w niedzielny poranek. A moim Państwa gościem jest ksiądz dr Radosław Kacprzak, kapłan diecezji radomskiej, kierownik duchowy, rekolekcjonista, wykładowca akademicki. I tych tytułów i dalej byłoby tak dużo, że nie sposób tego wymienić. Ale przede wszystkim kapelan szpitala i od tego właściwie chciałabym się odbić. Właściwie takim przewodnim tytułem tego naszego spotkania, tej rozmowy przyświecało nam hasło, tak jak sobie ustaliliśmy, jak wcześniej rozmawialiśmy z księdzem, kapłan, ksiądz, człowiek. Proszę się przedstawić, przywitać. Witam. Szczęść Boże.
7: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie panią Magdalenę i wszystkich radiosłuchaczy. Rzeczywiście, czytając i przedstawiając mnie, pani Magdalena wymieniła tyle tytułów, nawet mówiąc o tym, że jestem kapelanem. Tak naprawdę kapelanem szpitala byłem przez 13 lat, a od 5 lat już tej posługi nie pełnię. Jestem kapłanem, księdzem diecezji radomskiej, kierownikiem duchowym, rekolekcjonistą, wykładowcą akademickim, ale przede wszystkim lubię przedstawiać się, że najpierw jestem człowiekiem, a potem jestem księdzem. I tak może przy tym pozostańmy.
6: No właśnie, zaznaczyłam jakby tak, zaakcentowałam tą posługę w szpitalu. Ja może tytułem wstępu jeszcze parę słów powiem, bo myśmy z księdzem poznali się na pielgrzymce do Wilna. Ja miałam taką sytuację dosyć dramatyczną, że nie miałam opiekuna duchowego i inny zaprzyjaźniony ze mną ksiądz polecił mi właśnie księdza, mówiąc: na pewno ksiądz Radek będzie miał czas. I szczęśliwie się złożyło, że tak się właśnie stało. I spędziliśmy razem 3 piękne dni, zarówno piękne duchowo, tak i też estetycznie, tak, w Wilnie. To było już 2 lata temu, minie wkrótce, 2 lata minął. I no właśnie, ja w księdzu przede wszystkim zobaczyłam nie tylko kapłana, czyli kogoś, kto nas tam dość mocno duchowo wspierał, ale właśnie człowieka. I to nie o to chodzi, to nie chodzi o ten skrót i takie przekraczanie jakby tej proksemiki jakby towarzyskiej, to znaczy chodzi o jednak pewien dystans, jednak ksiądz, że tak powiem, człowiek świecki, no powinien jakimś mirem i szacunkiem otaczać osobę duchowną, tak? Teraz już, że tak powiem, odchodzi to do lamusa. Mnie to troszkę drażni, że mówi się do księży per ty. I pomimo, że my się znamy 2 lata i wiemy o sobie bardzo wiele i śmiem twierdzić, że jesteśmy zaprzyjaźnieni. Ja bardzo lubię, jak ksiądz do mnie mówi na ty, natomiast ja do księdza nigdy na ty nie mówię. Ale to nie jest sztuczne stawianie jakiejś granicy, tylko chcę zaznaczyć mój po prostu szacunek do kapłaństwa, tak, który mam. Ale wracając właśnie do tego szpitala, ksiądz wówczas też mi powiedział o tym, że no jest na takim, w takim miejscu swojego życia trochę, że tak powiem, to dziwnie zabrzmi, jeśli chodzi o kapłaństwo, ale na bezrobociu. Ponieważ dotknęło księdza wypalenie zawodowe. To też trudno, to tak dziwnie brzmi, jeśli chodzi o kapłana, bo się wydaje, że jaki to zawód ksiądz, co to za zawód jest, tak? Natomiast nam się wydaje, że księża i siostry zakonne to nic, tylko sobie siedzą, tylko się modlą, nie mają żadnych stresów, żadnych obowiązków. No właściwie życie jak w Madrycie, tak? Mówiąc kolokwialnie. Więc chciałam się do tego odnieść, bo z tego świadectwa, które przeczytałam, ksiądz miał przyjść do posługi tej szpitalnej, tak, na rok, a został tam ksiądz 13 lat. Proszę coś o tym powiedzieć więcej.
7: Bardzo dziękuję pani Magdaleno za to takie wstępne prowadzenie do tego tematu, którym za chwilę podejmę. Odniosę się najpierw na początku do tego, co pani powiedziała. Bardzo dziękuję za szacunek, który mi, my, księża, jesteśmy darzeni. Rzeczywiście tylko zgadzam się, żeby z kimś przejść na ty, gdy ta strona wyrazi zgodę na to. Natomiast też szanuję inne osoby i gdy ktoś nie wyrazi zgodę na to, to pozostajemy w relacji takiej proszę pani, proszę księdza. To tak tytułem nawiązania i bardzo dziękuję za to zaproszenie na pielgrzymkę 2 lata temu, bo gdy jest potrzeba, gdy ludzie potrzebują kapłana na pielgrzymkę, gdy potrzebują, żeby posługiwać w czasie rekolekcji czy w innych miejscach, to zawsze mam takie otwarte serce i idę tam, gdy kapłan jest potrzebny. To tak tytułem nawiązania do tego, co usłyszeliśmy we wstępie. Rzeczywiście podzieliłem się tym doświadczeniem w czasie pielgrzymki. Może nie było o tym, że jestem na bezrobociu, bo kto chce znaleźć zajęcie, to zawsze znajdzie. Natomiast to było o tym, że miałem taki etap w życiu, w którym mocno po odejściu ze szpitala, a teraz już mija 5 lat od tej posługi, pracowałem nad sobą, żeby być w tym stanie, którym teraz jestem. Czyli potwierdzam, uległem tak zwanemu wypaleniu zawodowemu. Miałem być w szpitalu 5 roku, a było 13 lat tej mojej posługi. Okazuje się, że pięknej, owocnej i Panu Bogu za to dziękuję. Natomiast były konkretne przyczyny związane z tym wypaleniem i zmęczeniem, którego doświadczyłem i z takim jakimś kryzysem, którego efektem było i owocem wypalenie. To było moje też przeciążenie w czasie, o tym piszę w świadectwie w czasopiśmie Pastores, to było moje przeciążenie związane z posługą duszpasterską w czasie pandemii COVID, gdzie to było związane z wielkim obciążeniem, takim stresem, napięciem, moją bezradnością, gdzie my jako kapelani szpitalni też jakoś nie mieliśmy dostępu do systematycznej posługi duszpasterskiej wśród chorych.
6: No właśnie, tam ksiądz właśnie pisze, że nie mógł swobodnie przemieszczać się po oddziałach, natomiast czy to byli hydraulicy albo na przykład elektrycy, to bez problemu wchodzili. To niesamowite.
7: Tak, to była bardzo specyficzna sytuacja, która wszystkich nas zaskoczyła. Natomiast mam świadomość, że w wielu szpitalach ta systematyczna posługa duszpasterska księży była jakoś nie do końca uregulowana i nawet utrudniało nam się podejmować tej posługi duszpasterskiej jako pracownikom szpitala, bo przecież kapelani normalnie też byli zatrudnieni w szpitalach. I ja bardzo to przeżywałem i nie było mojej zgody. I robiłem wszystko, wiedząc jak ważna jest posługa duchowa wśród chorych, żeby stosując wszystkie procedury, które obowiązywały pracowników szpitala, żeby do tych chorych docierać. bardzo mocno przeżyłem tą sytuację, gdy no, taka posługa była nam systematycznie zabraniana i robiłem wszystko, żeby pod koniec mojej posługi już w szpitalu i że odchodząc, żeby to wszystko zostało uregulowane i mam z tego powodu dużo, no bardzo się z tego powodu cieszę.
6: No tak, ale ksiądz też w świadectwie napisał, że zwrócił się z tym problemem do przełożonych, tak pamiętam, i no, spotkało się to ze zrozumieniem, ale czy na pewno? No właśnie, czy ksiądz naprawdę miał wsparcie? Czy musiał sam szukać dróg, żeby siebie zacząć wydobywać z tego stanu?
7: Bardzo dziękuję za to pytanie. Pojęcie wsparcia jest bardzo szerokie. Możemy je rozumieć jako wysłuchanie i to jest cenne wsparcie. Tego typu wsparcie otrzymałem zarówno, gdy walczyłem o dostęp do systematycznej posługi duszpasterskiej w szpitalu, ale też gdy dzieliłem się tym doświadczeniem o moim jakimś kryzysie związanym z wypaleniem. I bardzo to doceniam, że tego rodzaju wsparcie w postaci wysłuchania otrzymałem. Ale jako człowiek, a potem ksiądz i mężczyzna, no ja jestem bardzo konkretny. Miałem nadzieję, że to wsparcie będzie bardziej konkretne, precyzyjne. Tak mężczyzna myśli zawsze, jest zadaniowy i oczekuje konkretów. I dlatego, jeśli nie było tych konkretów, to zarówno no, jakoś pomagając w dostępie do posługi duszpasterskiej systematycznej w szpitalu, ale później na etapach tej troski o siebie, gdy uległem wypaleniu, szukałem na zewnątrz tej pomocy i po 5 latach mojej posługi bardzo się cieszę, Panu Bogu za to dziękuję, że udało mi się tak szeroko tego typu pomoc uzyskać i tym doświadczeniem chciałbym się dzielić teraz z innymi.
6: No właśnie, bo ksiądz też tam takie ładne zdanie napisał. Zauważyłam też, że w takim zmaganiu oprócz cierpienia chodzi też o osobisty rozwój i mocniejsze zaufanie do Jezusa. Ja tutaj no, też powiem od siebie, państwo, którzy mnie słuchają, wierni słuchacze, wiedzą, że ja jestem po tragedii. Rok temu zmarł mój mąż na rozległy zawał serca na rękach. I coś, co jest no, przez te 12 miesięcy kompletnie niezrozumiałe i to, z czym się mierzę psychicznie, to, że często jestem słuchana, nie znaczy, że jestem wysłuchana, ale to, że właśnie po ludzku Pan Bóg zabrał właściwie wszystkie podpórki i człowiek ma takie poczucie, że nie może się oprzeć właściwie na drugim człowieku, bo jest kompletnie sam, to wreszcie jego oczy spoglądają tam, gdzie cały czas powinny spoglądać, tak? I wiedzą, że jeżeli ktokolwiek ma mnie wziąć na ramiona, to jest Pan Jezus. Jeżeli do kogokolwiek mogę się przytulić, to jest to krzyż. I kiedy się przechodzi właśnie od tego idealizmu do realizmu i jest bardzo twarde lądowanie, to jest to niesamowity rozwój duchowy. Ja to tak odbieram, jeśli chodzi o siebie. I przez to, że ksiądz jest osobą też duchową, też przede wszystkim, to myślę, że no właśnie tu ksiądz też zawarł w tym świadectwie, że to tak naprawdę jest taka w tym momencie niesamowita trampolina. Można powiedzieć, cierpienie jest trampoliną do nieba. Ja to tak odczytuję. Jest to bardzo trudne zmaganie po ludzku, ale gdzieś ono przynosi inny owoc, inną wartość. Wiele rzeczy dowiadujemy się o samych sobie. Że Pan Bóg nas tak nas czasem wyciska, ten olej z oliwek. To jest bolesne.
7: To prawda, zgadzam się. Przychodzi mi tu na myśl biblijny cytat z jednego z listów świętego Pawła. Moc w słabości się doskonali, wystarczy ci mojej łaski. I to jest o tym, że Pan Bóg na różnych etapach życia nas jakoś szlifuje. Na różnych etapach jesteśmy doświadczani, żeby to, co przed chwilą słyszeliśmy od pani, kiedy te wszystkie podpórki ludzkie zawodzą, żeby całkowicie zaufać Jemu. To jest o zaufaniu Jemu. I jak patrzę na swoje 25 lat życia kapłańskiego, posługę w szpitalu, a także ten ostatni 5-letni czas troski o siebie po wypaleniu, to widzę, że podstawą do mojej takiej walki o siebie, troski o siebie, było szukanie tej żywej relacji z Jezusem. I kiedy ja przychodziłem do Niego, piszę to w świadectwie też, które zostało opublikowane, a kiedy przychodziłem do Niego na adorację Najświętszego Sakramentu, bo to było moje bardzo cenne narzędzie duchowe i cały czas ono jest w mojej dynamice duchowej, to tam otrzymywałem też odpowiedzi na moje pytania, ale też Pan Bóg na adoracji dawał światło, do kogo mam się zwrócić o pomoc. Cały czas mam takie przekonanie, że Pan Bóg, i to jest moje osobiste doświadczenie, posługuje się ludźmi. Posługuje się ludźmi. I gdyby nie takie zawierzenie i zaufanie i żywa relacja z Jezusem, jako grzesznik, jako słaby człowiek, no nie dałbym rad. Wiem, że On mnie podtrzymywał. I to wynika też z mojego jakiegoś takiego zaufania do Pana Boga, bo w tym roku 25 lat przeżywam kapłaństwa. W czerwcu, dokładnie 16 czerwca, była okrągła rocznica.
6: Byłam na tej pięknej uroczystości, muszę się Państwu pochwalić.
7: Bardzo się cieszę, że mogliśmy razem świętować wraz z innymi ludźmi i przyjaciółmi moimi. I widzę, jak Pan Bóg mnie niesie od 25 lat jako kapłana, a w tym roku, myślę, że 50 lat życia kończę w grudniu, jak Bóg pozwoli, też chcę tym jubileuszem się ucieszyć, to ten cytat z Księgi Mądrości Seracha: bądź mu wierny, a on zajmie się tobą, prostuj swe drogi i jemu zaufaj. Zawsze, gdy przeżywałem trudności, problemy, odnosiłem się do tego cytatu z Pisma Świętego i to mnie niosło przez życie. Także przez te ostatnie 5 lat, gdy mocno pracowałem nad sobą, ulegając wypaleniu zawodowemu, nazwijmy to, jakiemuś kryzysowi osobistemu, zaufanie do Pana Boga było kluczem do tego, żeby być w tym miejscu, w którym teraz jestem.
6: No tak, Pan Bóg posyła ludzi na tym planie, można powiedzieć, fizycznym, ale też na planie duchowym, bo na pewno ksiądz też miał ogromne wsparcie modlitewne. Może o tym troszkę też powiedzmy, jak bardzo to jest ważne.
7: To jest bardzo ważne dla każdego człowieka, a tym bardziej dla każdego kapłana, który ma prowadzić innych ludzi do Boga, do zbawienia. Mam tą świadomość, że gdyby nie ochrona modlitewna wielu osób świeckich, sióstr zakonnych, przyjaciół, to nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Czyli bardzo dużym wsparciem są dla mnie siostry zakonne klauzurowe, z którymi się przyjaźnię od wielu, wielu lat. I gdy cokolwiek się dzieje, nie boję się prosić o modlitwę i wiem, że jestem pod stałą ochroną modlitewną sióstr klauzurowych, ale też sióstr z innych zgromadzeń zakonnych. Nie boję się prosić przyjaciół o modlitwę, gdy jest taka potrzeba, ale też wiem, że jest taki apostolat Margaretka i podsumowując swoje 25 lat kapłaństwa, mogę podzielić się tą radością. To jest taki apostolat szczególnie wspierający kapłanów modlitwą. Mam założonych, nazwijmy to tak, 16 Margaretek. To mam świadomość, że to jest bardzo dużo osób, które się za mnie modli i ja tą modlitwę czuję. I to mnie zaprasza każdego dnia, żeby w duchu wdzięczności też za te osoby, które za mnie się modlą, żebym ja ich włączył do swojej osobistej modlitwy. To jest moje zaplecze duchowe, z którego korzystam i wiem, że ono jest dla mnie bardzo ważne, żeby służyć innym ludziom. O tym też dzieliłem się na pielgrzymce, myślę, że 2 lata temu o tym mówiłem. prosząc też uczestników pielgrzymki, by modlili się za kapłanów, bo nam ta modlitwa jest bardzo potrzebna.
6: Tak, list do Galatów, święty Paweł, jedni drugich brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną, dobrze? I wrócimy do naszej rozmowy. Już teraz będę chciała zapytać, gdzie teraz jest ksiądz doktor Radosław Kacprzak? W jakim momencie swojego życia?

0: Jak dobrze wstać skoro wnet? Moim Państwa gościem jest ksiądz dr Radosław Kacprzak. Człowiek. Przede wszystkim człowiek, a potem ksiądz. Rozmawialiśmy w poprzedniej części o wypaleniu zawodowym, o tym, że zderzył się ksiądz, można powiedzieć, z takimi swoimi wątpliwościami. No właśnie, czy było takie pytanie w trakcie tego kryzysu o swoje kapłaństwo? To tak mi przyszło teraz to pytanie do głowy i chciałabym je zadać, bo to w tak trudnym momencie kryzysu psychicznego myślę, że takie pytanie mogłoby paść. Czy zadawał sobie ksiądz takie pytanie? Czy absolutnie w ogóle nie było takiego pytania? Natomiast była tylko i wyłącznie taka, można powiedzieć, desperacka chęć znalezienia pomocy.
1: Kto pyta, nie błądzi, jest takie powiedzenie i przysłowie. Odpowiadając na to zaproszenie, które przed chwilą w tym takim wprowadzeniu się pojawiło, chcę powiedzieć, że tak, zadawałem sobie pytanie, w którym momencie życia jestem i w którą stronę mam pójść, ale też to były pytania, co udało mi się zrobić do tej pory, żeby przekierowywać uwagę na swoją wdzięczność. Ale też zadawałem sobie pytanie, co takiego się stało ze mną, że jestem w takim trochę wyczerpaniu emocjonalnym, fizycznym też, bo ciało dawało znać o tym, że jestem zmęczony, bo pierwsze objawy jakiegoś wypalenia, to ciało pokazuje. I co się takiego stało, co mnie tak zmęczyło? I tak naprawdę po takim zadawaniu pytań przyszły światła o te źródła mojego kryzysu związanego z wypaleniem, jakieś też takie wołanie, co mogę zrobić teraz dla siebie, gdzie mam pójść, do kogo się zwrócić o pomoc, ale to było związane z tym, żeby zadać sobie to pytanie, zatrzymałem się po prostu. Czyli usiadłem, czy na adoracji Najświętszego Sakramentu, czy gdzieś w spokojnym miejscu, żeby z tym pytaniem się zmierzyć. Ja mam taką też duchową dynamikę, że lubię sobie pisać pewne rzeczy w jakichś takich notatnikach swoich duchowych i tego typu pytania ja sobie też pisałem i próbowałem również jakoś używając pióra, bo lubię pisać, na te pytania sobie odpowiadać. Czyli nie tylko prowadzić dialog wewnętrzny z Bogiem na adoracji, na modlitwie, gdzieś w ciszy, gdzie się spotkałem, ale próbowałem sobie to zanotować, w którym momencie jestem i co mogę dla siebie zrobić. I to mi bardzo pomogło jakoś usystematyzować, a może jakoś z Panem Bogiem ustalić jakiś taki plan pracy nad sobą, albo plan, co ja mogę w tym momencie zrobić, od czego zacząć. I gdy tak podsumowałem sobie ostatnie 5 lat, bo też prowadziłem notatki, to widzę, ile w tym czasie udało się dobrych rzeczy zrobić z Bożą pomocą, jakich narzędzi użyłem, żeby być w tym miejscu, w którym jestem, ale też przede wszystkim zobaczyłem, jak Pan Bóg mnie przez ten czas prowadził, bo nie zrobiłbym nic bez Niego i bez zaufania do Niego, tak jak to już mówiłem we wcześniejszej wypowiedzi.
0: No właśnie. Jakich narzędzi ksiądz użył? Jakie to narzędzia pomogły do tego, żeby się dźwignąć z tej sytuacji?
1: Odniosę się jeszcze do wypowiedzi mojej w tym świadectwie Pastores, które opublikowane zostało. Tam jest takie moje odniesienie do jednej z wypowiedzi, że wszystko jest po coś. Wszystko jest po coś. I tak sobie myślę, że to moje doświadczenie pracy nad sobą, zwłaszcza przez ostatnie 5 lat, pokazuje, że te narzędzia, których użyłem, wszystkie są ważne. Narzędzia troski o ciało, psychikę i ducha. Taka integralna praca nad sobą. Zacznę od strony duchowej, czyli bardzo ważnym narzędziem dla mnie, o które dbałem zawsze, to była troska o żywą, osobistą relację z Panem Bogiem na modlitwie. Czyli nawet jak mi się nie chciało, jak było trudno, po prostu starałem się być wierny osobistej relacji z Panem na adoracji Najświętszego Sakramentu, żywej relacji z Jezusem w czasie sprawowania Eucharystii, także życie sakramentalne i ja też mam kierownika duchowego, który mi towarzyszy, różne dni skupienia i rekolekcje, z których korzystałem, duchowe narzędzia, żeby się wzmocnić duchowo. To było dla mnie bardzo ważne narzędzie. Wierność tej duchowej sferze i karmienie się tym, co duchowe. A jeśli na adoracji karmiłem się obecnością Pana Boga w ciszy, będąc Jemu wierny, to Pan Bóg dawał ludzi, czyli korzystałem z narzędzi ludzkich. Na przykład z pomocy medycznej, czyli no, zaproszony zostałem do tego, żeby zadbać o swoje ciało, żeby skorzystać z pomocy medycznej, czyli zrobić sobie badania lekarskie i zanalizować to z lekarzem, który się na tym zna, bo przecież ja nie mam tutaj doświadczenia, choć 13 lat posługiwałem w szpitalu i wiedzę medyczną mam, bo dużo nauczyłem się od moich kolegów, koleżanek, z którymi posługiwałem. Natomiast sam nie bałem się poprosić o konsultację medyczną i takie badania wykonywałem i to mi pomogło, w jakim stanie zdrowia jest moje ciało, czyli troska o ciało. Nie bałem się skorzystać z narzędzi też związanych z osobistą psychoterapią, z której korzystałem na różnych etapach swojego życia, ale również też z osobistej tak zwanej psychoedukacji, gdzie też uczestnicząc w różnych warsztatach, szkoleniach, kursach, no nauczyłem się może na czym polega mój problem. Pozyskałem wiedzę na ten temat, bo jak to mówi jeden z lekarzy, świadome życie, a może tak, zdrowie zaczyna się też od wiedzy. Świadome życie zaczyna się od wiedzy. Jakoś to hasło mi przyświetlało. Czyli mamy rozum i wolną wolę. Pan Bóg dał nam rozum, żeby tego rozumu używać. Pan Bóg dał mądrych ludzi, żeby korzystać z ich wsparcia i pomocy. No i taka konkretna, profesjonalna pomoc, której szukałem, pytałem, sprawdzałem na sobie też, jak to na mnie działa. Teraz po 5 latach mojej troski o siebie, to mam taką świadomość, że jestem świadkiem, jestem tym, który wie, że można wyjść z kryzysu, z trudności, z problemu, z wypalenia, jeśli się otworzymy na ten proces, który się dokonuje, dając sobie czas, dając sobie przestrzeń, nie poganiając siebie, ja to używam takiego sformułowania, nie poganiaj osiołka, i tak cierpliwie, krok po kroku, otwierając się na Pana Boga, który też posługuje się ludźmi, żeby skorzystać z tych narzędzi pomocowych, żeby być w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem. To jest jakiś proces, który się dokonał. U jednych osób przebiega krócej, u innych dłużej. Jedni mają takie uwarunkowania, inni takie uwarunkowania. Mam świadomość, że no, kompleksowo postarałem się zatroszczyć o siebie, żeby teraz mieć świadomość, że no, jestem gotowy, żeby innym w tym doświadczeniu towarzyszyć, dając takie wsparcie profesjonalne, duchowe i nie tylko, by komuś jakoś pomóc w takim osobistym kryzysie związanym też z jakimś wypaleniem, z trudnościami lub w ogóle z jakimiś trudnościami w osobistym powołaniu.
0: No, kiedy ksiądz mówi o tej wierności, rzetelności i uczciwości, takiej wytrwałości w codzienności, to od razu na myśli przychodzą słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. To zaraz właśnie nad tymi wieloma, nad którymi za chwilę no, postawił właściwie księdza jakby no, szczęśliwy los, powiem tak po ludzku. O tym będę chciała właśnie porozmawiać, jaki ksiądz ma program i czym ksiądz będzie się zajmował, ale nie powiedzieliśmy też o tej stronie takiej codziennej, czyli fizycznej, jak ksiądz tutaj o siebie zadbał. Spacery, rower,
1: bardzo dziękuję za to pytanie.
0: Wycieczki, podróże, to też jest ważne.
1: Bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że to pokazuje, że ksiądz to jest przede wszystkim człowiek.
0: No właśnie.
1: Bo wiele osób świeckich, choć nie lubię tego sformułowania świeccy, wiele osób chociażby uczestniczących w niedzielnej czy codziennej Eucharystii, czy korzystając z naszej posługi gdziekolwiek, na parafii czy w innych miejscach, przede wszystkim widzi nas w stroju duchownym, że my jesteśmy jakimiś, no nie wiem, nazwijmy, spełniamy jakąś funkcję. Natomiast trzeba powiedzieć, że najpierw ksiądz jest człowiekiem. Jak ja tutaj widzę w sobie taką troskę i od czego zacząłem? Troska o ciało jest bardzo ważna w życiu księdza, czyli zadbanie o to, żeby się wyspać, żeby zadbać o sen, żeby zadbać o rytm dnia swój, tak żeby była równowaga między pracą a odpoczynkiem. I próbuję takie narzędzie pomocowe u siebie używać. Czyli na przykład zaczynam dzień rano od porannej modlitwy i od adoracji Najświętszego Sakramentu. To jest, tym się karmię. Karmię się Słowem Bożym i pytam i zawierzam Panu Bogu cały dzień. To jest mój poranek, chociaż wcześniej po przebudzeniu się, no to troszkę gimnastyki porannej tutaj zawsze nią stosuję, żeby się rano jakoś tak pobudzić do modlitwy. Potem staram się wdrożyć jakąś formę ruchu. Ja bardzo lubię chociażby pływać, czy spacerować, czy jakieś ciepło, nie wiem, rowerem pojechać, czy przejść do lasu, w zależności od okoliczności, jakich jestem, miejsca, bo też się przemieszczam w różne miejsca, bo też jestem i rekolekcjonistą, i w różnych miejscach bywam. Próbuję stosownie do miejsca, w którym jestem, ułożyć sobie rytm dnia i plan dnia, żeby był czas na odpoczynek, na pracę osobistą, na modlitwę i na relacje z ludźmi. To jest dla mnie bardzo ważne. Też jest, wydaje mi się, że tak bardzo ważne, żeby nie bać się korzystać z takiego narzędzia jak doświadczenie innych osób. Zawsze karmią mnie relacje i świadectwa innych osób. Bardzo lubię słuchać ludzi, z nimi przebywać, bo ja się od nich dużo uczę. A każdy ma inne sposoby też na tak zwaną higienę psychiczną, fizyczną, duchową. To każdy inaczej funkcjonuje. Trzeba przypatrzeć się, ja też się sobie przypatrywałem, co na mnie dobrze działa. Czyli jeśli kapłan, ksiądz, człowiek najpierw, dobrze jest, żeby miał jakieś pasje, żeby oprócz tej pracy duszpasterskiej, oprócz bycia z ludźmi, bo tak naprawdę przyczyna wypalenia to jest też przeciążenie w tak zwanych zawodach pomocowych, przeciążenie problemami ludźmi. A przecież my, kapłani, bardzo dużo

0: Dla mnie cennym pokarmem jest to, gdy mogłem gdzieś nawet i za granicę wyjechać, żeby zdobyć doświadczenie posługi w innym kraju, tam gdzie księdza potrzebowali, bo zawsze otwierałem się na to, gdzie potrzeby duszpasterskie były, i tam też zmiana miejsca, zmiana klimatu czasami, zmiana środowiska. Nie wiem, wyjechanie z miejsca, gdzie teraz mieszkam, na jeden dzień gdzieś, żeby po prostu troszkę odpocząć, gdzieś w lesie, czy przejść się, odpocząć, posłuchać śpiewu ptaków, to zawsze, czy gdzieś przejść się nad jakimś w lesie, czy nad jeziorem, czy na, nie wiem, gdziekolwiek, na świeżym powietrzu, żeby wyjść z domu, to też jest dla mnie bardzo ważny element takiej troski o siebie. Jest takie przykazanie przecież: będziesz miłował Pana Boga swego jak siebie samego. No, nie ma zdrowej troski o innych, gdy najpierw człowiek nie zadba o siebie. To nie jest związane z egoizmem, ale żeby móc służyć innym, bardzo ważne jest to, żeby zadbać o siebie od strony duchowej, cielesnej, ale też psychicznej i relacyjnej.
1: To zrobimy sobie przerwę muzyczną i wrócimy do naszej rozmowy za chwilkę.

0: Jak dobrze wstać z koronet? Moim i Państwa gościem jest człowiek, ksiądz, dr Radosław Kacprzak. Rozmawiamy o człowieczeństwie w kapłaństwie, że jest to możliwe i że ksiądz, chociaż jest w takiej czasem dziwnej sukience długiej, mówię czasem, bo dla niektórych to jest no takie, że jednak i ten strój też, tak, no, przypomina nam o tym, że jest jakiś dystans, który odczuwamy, szacunek, jeśli chodzi akurat o mnie, ale może być tak, że odczuwamy no, pewną przestrzeń, która jest dla nas przestrzenią sakrum, jakiejś tajemnicy, a ksiądz też jest człowiekiem. I ja tutaj muszę w tej części nawiązać anegdotycznie, bo muszę Państwu powiedzieć, że ksiądz Radek niechcący został moim mężem. I teraz proszę się z tego wytłumaczyć.
1: Ja myślę, że lepiej będzie, jak pani redaktor się z tego wytłumaczy i opisze kontekst, bo ja mogę coś pomylić. Jak to się stało, że będąc w Wilnie, pewna pani zapytała o to, czy ja jestem pani mężem. To było ciekawe doświadczenie. Lepiej będzie, jak pani Magdalena to wyjaśni kontekst.
0: No, byliśmy z księdzem na ostatnich zakupach w hali takiej dużej w Wilnie. I ksiądz się zatrzymał przy miodach, zaczął wybierać, ja podeszłam, też zaczęłam jakieś wybierać, oglądać. No i starsza pani przezornie, no, chcąc dobrze zachwalić swój towar, zobaczyła, że ja zerkam oczkiem na inne towary. No i przez to, że była zima i nie było widać koloratki, ksiądz był opatulony szalikiem, zagadała, no trzeba żonie kupić tutaj ten miodek i ten. I zaczęliśmy się śmiać, jak ksiądz rozsunął szal w dół i powiedział, no to jest moja żona. No i ona była strasznie taka zmitygowana, tak pamiętam, że zawstydziła się bardzo, ale tu zaczęliśmy się wspólnie w trójkę śmiać. No i ja bardzo często już teraz, jak się spotykam z księdzem, komuś przedstawiam, to przedstawiam właśnie, to jest ksiądz Radek, mój mąż.
1: Tak?
0: No to taka to była historia.
1: Potwierdzam, takie humorystyczne wydarzenie na pielgrzymce miało miejsce, kiedy jako pielgrzymi poszliśmy jakieś zakupy, pamiątki na targowisku, chcieliśmy coś kupić i rzeczywiście takie humorystyczne wydarzenie dużo mnie nauczyło. Pokazało, że poczucie humoru w życiu księdza i w takich sytuacjach jest bardzo ważne, po to, żeby właśnie też w taki autentyczny sposób zareagować na sytuację niezbyt komfortową, tak nazwijmy. I dlatego tak fajnie się złożyło, że rzeczywiście wskazałem na moją koloratkę, czyli pokazałem, że no, to jest moja żona, czyli to jest moja tożsamość, że jestem osobą duchowną. I nie ma nic z tym złego, że pani w ten sposób jakoś no, zareagowała, mówiąc, żeby żona mi coś doradziła, że mam coś kupić. To taki kontekst był humorystyczny.
0: No tak, natomiast, ale też właśnie pokazujący to człowieczeństwo, tak? Że,
1: no. Człowieczeństwo, tak. Że ksiądz też idzie na zakupy.
0: Tak.
1: Że ksiądz lubi sobie coś fajnego kupić do jedzenia. Że ksiądz też, bo
0: pamiętam, to akurat ksiądz kupował prezenty, pamiętam dla kogoś.
1: Prezenty kupowałem, tak, ale pamiętam, jak nawet o człowieczeństwie księdza to mógłbym wiele opowiadać, gdy jako jeszcze kapelan szpitalny mieszkałem przy jednej parafii, chodziłem na targ kupować sobie różne produkty, żeby coś sobie kupić do jedzenia, czy ugotować nawet jakiś obiad, no to niektórzy pytali, to ksiądz też zakupy musi robić, to księdzu już nikt tak obiadu nie gotuje, to ksiądz sam to musi robić. Kiedyś humorystycznie śmiałem się, że ja bardzo odpoczywam przy tym, gdy pranie sobie zrobię i prasuję moje rzeczy, gdy one wyschną i przy tym mocno odpoczywam. Ktoś się śmiał, to może ja ci będę swoje pranie podrzucał, żebyś prasował, to będziesz więcej miał czasu na odpoczynek. Czyli jako my księża normalnie funkcjonujemy w świecie, czyli musimy też zadbać o siebie, iść do sklepu, kupić rzeczy nam potrzebne, pojechać do mechanika, gdy nam się coś zepsuje, gdy samochód się zepsuje, poprosić o pomoc, gdy komputer się zepsuje. No nie, to, że mamy święcenia kapłańskie, to nie znaczy, że znamy się na wszystkim i wiemy wszystko. Pamiętam kiedyś, jak byłem jeszcze kapelanem szpitala, a pracowałem tam już kilka lat ładnych, gdy musiałem sam poddać się takiemu zabiegowi operacyjnemu nagle, szybko, bo to była nagła sprawa, to zadano mi pytanie, a to księża też chorują? Czyli jest takie śmieszne powiedzenie humorystyczne, że ksiądz, kapłan to nie je, tylko spożywa, nie śpi, tylko odpoczywa, nie chodzi, tylko kroczy. Czyli próbuje się wokół nas budować taką otoczkę, że my jesteśmy po prostu z innego świata, jacyś z innej planety. Być może jeszcze takie przypadki są, że jakiś ksiądz lubi te swoje tytuły, godności, lubi, żeby go tytułować, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby wszyscy, którzy z nami się spotykają, żeby widzieli w nas przede wszystkim człowieka. Bo jak zdrowe człowieczeństwo jest księdza, to jest też zdrowe kapłaństwo. I jak inni zobaczą w nas człowieka, który płacze, który się śmieje, który gra na gitarze, który normalnie idzie do restauracji, który pije kawę, który pływa na basenie, który idzie do lekarza i stoi w kolejce i czeka, który idzie do dentysty, bo go zęby bolą, który jedzie do mechanika samochodowego, żeby opony wymienić zimowe, czy serwis zrobić, to samochodu, no to wtedy będzie większa taka świadomość. To jest o tym, żeby nie tylko widzieć księdza w czasie liturgii, gdzie on jest ubrany w stroju liturgicznym, gdzie głosi Słowo Boże, gdzie towarzyszy ludziom w sakramencie pokuty, czy gdy jedzie do chorych z posługą, czy winne prowadzi grupy duszpasterskie, ale przede wszystkim, żeby zobaczyć, że to jest człowiek, który też ma potrzeby, też ma zły dzień, bo na przykład coś go zdenerwowało, ktoś go zdenerwował i jest zaproszony, żeby zadbać o siebie, żeby no, dla innych nie być też jakimś zagrożeniem, nazwijmy to, żeby coś nie powiedzieć zdenerwowaniu. I to jest takie zaproszenie, żeby widzieć w nas taką normalność i zwyczajność. Normalność i zwyczajność. Zawsze tutaj dla mnie takim wzorem jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który jak wchodził w środowiska, nie wiem, pielęgniarek, hutników, lekarzy, aktorów też, to on pokazywał swoje człowieczeństwo i wiele jest świadectw o tym, które to potwierdzają. I wydaje mi się, że to jest klucz do zdrowego kapłaństwa. Najpierw odkryć w sobie zdrowe człowieczeństwo, ale też, żeby inni zobaczyli w nas normalnego człowieka.
0: No właśnie, to przechodzimy teraz płynnie już do takiego mojego najważniejszego pytania. Po tych 5 latach, w jakim miejscu ksiądz teraz jest? Czy te 5 lat właśnie nie stało się podwaliną, kamieniem węgielnym i nad czym teraz Pan Bóg właśnie księdza postawił?
1: Powtórzę to zdanie, które już tu padło. Wszystko jest po coś. I te 5 lat, ja tak czytam, było mi potrzebne po to, żebym ja bym teraz mógł towarzyszyć innym, zwłaszcza osobom duchownym, którzy przeżywają kryzysy, problemy, trudności. Tak się składa, że oprócz tego, że jestem wykładowcą akademickim, bo prowadzę zajęcia w seminarium duchownym, rekolekcjonistą, kierownikiem duchowym, teraz otrzymałem takie zadanie od mojego księdza biskupa, by przygotować w mojej diecezji taki wielowymiarowy i skuteczny program wsparcia dla osób duchownych, którzy przeżywają kryzysy, wypalenie, trudności w powołaniu i bardzo mocno pracuję nad tym programem, żeby przedstawić go do akceptacji mojemu księdzu biskupowi. Czyli mam taką nadzieję, jak Pan Bóg będzie tego chciał, że to moje doświadczenie 5-letniej pracy nad sobą teraz będzie pomocą dla innych kapłanów. Dlatego, że księża często boją się prosić o pomoc. Wstydzą się prosić o pomoc. Ja doświadczyłem na sobie wiele rzeczy. Sam musiałem zadbać o siebie, oczywiście konsultując to z Panem Bogiem przede wszystkim, Jego pytając, ale po prostu teraz jestem też świadkiem tego, że można w sposób twórczy wyjść. Nazwałem to taki proces od wypalenia do rozpalenia. Czyli jeśli w Biblii czytamy też u świętego Pawła, rozpal na nowo charyzmat, który masz przez włożenie, nałożenie rąk, to jest o tym, że kapłaństwo, kiedy w kapłaństwie i w człowieczeństwie przechodzimy kryzysy, trudności, to gdy dobrze przejdziemy tą drogę, to wzmocni nas, i tak czytam swoje życie, że to mnie bardzo wzmocniło, kiedy zaufałem Panu Bogu, ale to może posłużyć innym. I mam taką nadzieję, że to moje doświadczenie, wiedza, no jakieś kontakty, które pozyskałem, teraz posłużą innym kapłanom. Zresztą wszystkie dokumenty Kościoła, które mówią o formacji kapłańskiej, zwłaszcza ten, który jest teraz przygotowywany, bardzo mocno zapraszają do tego, żeby kapłani otrzymali narzędzia wsparcia, narzędzia pomocowe w kryzysach, problemach. Ja sobie to tak nazwałem dla własnych potrzeb, takie hasła, słowa kluczowe tego programu, nad którym pracuję, konsultując to najpierw i słuchając potrzeb, także kapłanów, że zdrowe człowieczeństwo to ma być zdrowe kapłaństwo, że najpierw trzeba zadbać o prewencję i profilaktykę, a później o interwencję kryzysową, że warto zadbać o relacje i formację, komunikację i edukację po to, żeby być z innymi i ostatecznie wyjść z jakiegoś kryzysu, który przeżywamy. Gdzieś posługując za granicą, usłyszałem takie bardzo nośne hasło w języku angielskim, które mnie poruszyło. Pozwólcie Państwo, że je zacytuję. Prevention is cheaper than cure, czyli prewencja jest tańsza niż leczenie. Jeśli dzisiaj bardzo dużo mówi się o profilaktyce związanym z troską o zdrowie, żeby uniknąć pewnych chorób, lepiej się przebadać. No nie będę tutaj lokował produktu, do czego zachęcają nas lekarze, z jakiego programu skorzystać, żeby no, zobaczyć, czy jesteśmy zdrowi. To tak samo uważam, że zdrowe człowieczeństwo kapłana i zdrowe kapłaństwo ma polegać najpierw na profilaktyce i prewencji po to, żeby było mniej interwencji. I w takim duchu, z błogosławieństwem mojego biskupa, i z takim zaproszeniem do współpracy innych ludzi, bo to będzie praca zbiorowa też nie jednego człowieka. Przy moim doświadczeniu no chciałbym taki program przygotować po to, żeby on posłużył kapłanom nie tylko w mojej diecezji, ale mam nadzieję, że też na takim gruncie ogólnopolskim.
0: Także drodzy Państwo, bo kończymy już naszą audycję, jak zobaczycie kapłana, to po prostu się do niego uśmiechnijcie i zobaczycie, jaka będzie reakcja. Moim Państwa gościem był ksiądz dr Radosław Kacprzak, kapłan diecezji radomskiej, kierownik duchowy, rekolekcjonista, wykładowca akademicki, były kapelan szpitala. No i jeszcze poproszę księdza, żeby ksiądz udzielił błogosławieństwa naszym słuchaczom, ale ja tylko księdzu tak powiem, ale to już potem poza anteną, już ksiądz sobie sprawdzi, że biskup radomski dekret wprowadził w dniu 22 lipca. A daty mają znaczenie. To proszę o błogosławieństwo.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Uśmiecham się do Państwa, tak jak ufam, że ten uśmiech otrzymam od Was. Życzę wszystkim dobrej niedzieli, bo jak to w psalmie dzisiaj usłyszymy, Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają. I niech to błogosławieństwo umocni Was na ten dzisiejszy dzień i na całe Wasze życie. Pan z Wami.
0: I z Duchem Twoim.
1: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen.
1: Zostańcie z Bogiem.
2: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
3: I boską moc w sercu mieć.
2: Zaprasza Magdalena Woźniak.
4: www.wnet.fm. Reklama.
2: Niebo to nie tylko miejsce po śmierci. To rzeczywistość, która może być obecna już tu i teraz. Książka Byłem w niebie, autorstwa księdza Mateusza Szerszenia, to nie traktat teologiczny ani katalog cudownych przeżyć. To zbiór duchowych felietonów, myśli, które dojrzewały w ciszy, w świetle Eucharystii, w cieniu cierpienia i radości. Zapraszamy Cię w duchową podróż. Nie obiecujemy łatwych odpowiedzi, ale jeśli choć przez chwilę poczujesz, że dotykasz nieba, to ta książka spełni swój cel. Może i Ty kiedyś powiesz: byłem w niebie. Książkę Byłem w niebie możesz nabyć na stronie pisma Któż jak Bóg pod adresem www.kjb24.pl.
5: Nasz naród jak lawa.
6: Gen wolności.
7: Młodzież w walce z komuną.
8: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
9: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
10: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
11: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
12: To będzie opowieść o wojownikach.
13: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
14: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
15: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
4: Po reklamie.
16: Radio w

0: to promocja.
1: You must remember this.
2: Nazywam się Gabriela Potrac.
3: A ja Jerzy Głuszyk i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
2: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19.
1: As time goes by,
4: prawdziwi ludzie, prawdziwe historie w reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
0: To była autopromocja.
5: Reklama.
6: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
2: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
3: i Krzysztof Masłoń.
4: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
0: To była autopromocja.
5: Reklama.
6: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.
7: Budzisz się i słuchasz.

0: www.wnet.fm.
1: Autopromocja.
2: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
3: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
4: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
5: i Krzysztof Masłoń.
6: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
7: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
6: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
7: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
1: To była autopromocja. Magia Kina.
8: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry Państwu.
1: Witam serdecznie.
0: Gabriela Potras.
1: Jerzy Głuszek oraz...
0: No i po raz pierwszy o tej godzinie, proszę Państwa, w niedzielę o 11:00 witamy w audycji Magia Kina, magazyn filmowy Radia Wnet. Naszym słuchaczom stałym. To tylko przypomnę, że do tej pory spotykaliśmy się w ramówce letniej o godzinie 19 w środę, ale już w tej ramówce stałej przez ten kolejny cykl jesienno-zimowo-wiosenny spotykać się będziemy właśnie o tej godzinie w niedzielne przedpołudnia. To dobra pora, żeby porozmawiać o filmie, żeby wskazać Państwu to, na co warto pójść do kina, czy też obejrzeć gdzieś w streamingach, a też być może odradzić, bo też jest taka nasza rola, żeby nie tracić czasu na niektóre pozycje tam się znajdujące. To trochę żartuję sobie, bo to nie jest rola dziennikarzy. Ona po prostu obiektywnie powinna opisać zjawiska, a nie wskazać, co robić.
1: No zdarzało nam się już niestety.
0: Tak? No właśnie. A tym nowym słuchaczom to powiemy jeszcze tylko tyle, że my patrzymy z Gabrielą na film z dwóch różnych perspektyw. Ona jako młoda kobieta z perspektywy młodego pokolenia, a ja zużyty już trochę starzec z perspektywy człowieka, który wchodził świadomie w świat filmu jeszcze w latach 60. Pan Fryderyk realizuje nasze dzisiejsze spotkanie. No ale proszę Państwa, my tu sobie o sobie, ale przede wszystkim przedstawiam naszego gościa, pan Andrzej Kocuba. Witam Cię serdecznie.
2: Witam serdecznie i witam wszystkich słuchaczy.
0: Andrzej jest głównym producentem filmu, operatorem kamery filmu Mistyczka, o którym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z tobą. Ja zapowiedziałem w ubiegłym tygodniu podczas naszej audycji, troszkę powiedziałem o filmie Mistyczka, ale jeszcze z perspektywy wtedy człowieka, który tego filmu nie obejrzał, tylko słuchał wywiadów i czy oglądał jakieś krótkie rozmowy na ten temat. A dziś już świadomie, bo obejrzałem ten film, chciałbym z tobą o nim porozmawiać. Przede wszystkim gratuluję sukcesu komercyjnego także, bo w tych pierwszych dniach ten film miał bodaj 40 tysięcy widzów. To jest dobry wynik, jeśli chodzi o polskie kino.
2: Tak, to jest bardzo dobry wynik. Weekend otwarcia zakończyliśmy z wynikiem 45 tysięcy widzów. Mhm. I widzimy, że to dało też sygnał do kin, że warto ten film grać, warto też odblokować dla niego te najlepsze godziny w tygodniu, więc też sieci zwiększała ilość seansów, czyli tak jakby odwrócił się pewien trend i jest to dla nas bardzo dobry sygnał, bo więcej ludzi może obejrzeć ten film, bo zdarzało się też tak w przeszłości, że pisali do nas ludzie, że no nie wiadomo gdzie obejrzeć na przykład taki film, prawda, że jest to cały czas gdzieś tam walka, ale widać, że Mistyczka pokazuje i widzowie przede wszystkim pokazują, że chcą takich wartościowych filmów w kinach i mamy taką nadzieję, że te filmy odpowiadają na bardzo ważne pytania, które każdy z nas rodzi w sercu i tobie też mógłbym zadać pytanie właśnie, jak zmieniła się twoja optyka z przed filmu i po tym.
0: To oczywiście o tym jeszcze za moment porozmawiamy, ale pozwoli, że najpierw o takich technikaliach trochę oczywiście pogadamy, bo jesteś producentem filmu o tym też chciałbym troszkę porozmawiać. W ogóle współtwórcą filmu, jak mówił reżyser Jan Sobierajski w rozmowie ze mną krótkiej. Jak trafiliście na temat Alicji Lęczewskiej? Bo to nie jest powszechnie znana historia osoby, która przeżyła taki proces duchowej przemiany pod wpływem właśnie objawienia, tak, a potem wewnętrznych rozmów z Jezusem. Ktoś musiał z was trafić na ten temat, być może na notatki, czy one zostały wydane, Alicji Lęczewskiej, jej historię i podjąć decyzję o stworzeniu z tego obrazu kinowego.
2: Tak, te notatki z rozmów Pana Jezusa z Alicją trafiały do nas w bardzo różny sposób i gdzieś tam jakoś tak skrawkowo często gdzieś przesyłane albo nawet w przestrzeni internetu, czy na przykład ktoś dzielił się w rozmowie jakąś refleksją, bo charakterystyką tych rozmów Alicji z Jezusem było to, że one były bardzo pragmatyczne. I pamiętam kiedyś też taką rozmowę z Jankiem Sobierajskim, kiedy on w jednej z naszych takich rozważań dotyczących jakichś decyzji w codzienności odwołał się do tego, co Pan Jezus powiedział Alicji. I ja wtedy pierwszy raz się z tym spotkałem. Później jeszcze w jakichś rozmowach gdzieś i sytuacja była taka jakby z trafieniem na ten film, z takim rozeznaniem, czy mamy go robić, była tak jakby złożona. Ja postaram się króciutko takie kropeczki tu połączyć. Kiedy szykowaliśmy się do premiery filmu Powołany 2, Janek powiedział, że jeszcze przed kolejnym filmem, który już planowaliśmy, być może zrobimy jeszcze jeden, ale on właśnie czyta książkę. Skądinąd podzielił się tym, że też ta inspiracja odnośnie właśnie w tej książki, która później okazała się właśnie o Alicji. Też mówi, że to tak do niego przyszło niespodziewanie. I to gdzieś tam się rozwijało. Ja nie wiedziałem, jaką książkę czyta. W sumie to nawet nie miałem czasu nad tym się za bardzo pochylać. Mieliśmy pełne ręce roboty i ja znalazłem się na rekolekcjach w Górze Świętej Anny. Tam byłem poproszony o powiedzenie takiego świadectwa przed dużą grupą ludzi. Ja generalnie miałem obiekcje, czy to jest dobry czas dla mnie, czy podołam. Ale w tym miejscu wydarzyła się rzecz niezwykła, dlatego że tam wśród odbiorców tego świadectwa był Grzegorz Kępisty. To jest człowiek, który osobiście odebrał te notatki właśnie od Alicji, te notatki rozmów z Panem Jezusem. I jak schodziłem ze sceny, to on już stał tam z moją żoną, rozmawiali i odwrócił się do mnie i powiedział, że jak tak mówiłem, to miał takie silne przekonanie w sercu, żebyśmy to my z Jankiem robili film o Alicji. Ja mówię, Alicja już kojarzę. Mówię, Janek też coś tam kiedyś właśnie mówił na temat Alicji. Mówię, rozmawiałem z panem Grzegorzem dosyć powściągliwie, dlatego że wiedziałem, że Janek już rozważa jakiś temat filmu.
0: Niekoniecznie akurat o Alicji.
2: Tak. Powiedziałem panu Grzegorzowi, że porozmawiam na spokojnie z reżyserem, po czym rano podchodzi do mnie Grzegorz i mówi, jak super, że tak szybko do tego reżysera się odezwałem, bo on niezwłocznie po naszej rozmowie do niego napisał maila. Okazało się, że Janek szukał kontaktu do Grzegorza i te rzeczywistości się zbiegły.
0: Zbiegły
2: się i to praktycznie w jednym miejscu geograficznie, ale połączyły takie kropki i ja tak się zaśmiałem, właśnie mówię, no to Panie Boże, jak w ten sposób będziesz się z nami kontaktował, to
1: właśnie
2: mówię, to
1: chciałam powiedzieć, bo nazwałeś to idealnie, myślę, na początku, że to do was przyszło.
2: Tak.
1: I to pasuje po prostu niesamowicie do tej historii.
2: To przyszło. Oczywiście teraz mówimy z pewną dozą już takiej pewności i śmiałości o tym, kiedy dowieźliśmy to na ekrany. Ale w momencie, kiedy rozeznawaliśmy to, to zastanawialiśmy się, czy to jest z naszej strony właściwe odczytanie znaku, czy trochę nadinterpretacja. Aczkolwiek no myślę, że też Pan Bóg w takich znakach kształtuje nasze serca do tego, żebyśmy zauważali tą Jego taką ojcowską dłoń, która nas tam prowadzi, prawda, i otwiera nam coraz to nowe drzwi, a też myślę, że klapki jakieś w naszych i umysłach, i sercach.
0: Mówi się nie bez powodu, że nie ma przypadków, są tylko znaki. W waszym przypadku
2: tak,
0: ten znak zapewne już na tym etapie nawet wstępnym nastąpił.
1: Myślę, że znak za znakiem w pewnym momencie, bo to już tak zaczyna wyglądać.
0: No dobrze, ale przejdę sobie dalej jeszcze tymi technicznymi czy organizacyjnymi tematami. Podjęliście od samego początku decyzję o tym, że ten film będzie tak zwanym kinem niezależnym. Czy zwracaliście się, kiedy powstał scenariusz tego filmu, do PISF-u, na przykład Instytutu Filmowego o wsparcie projektu, czy do Ministerstwa Kultury, czy od razu podjęliście decyzję, że chcecie robić film w oparciu o środki przez siebie zebrane?
2: Bardzo nam zależało, żeby ten film był filmem niezależnym, żebyśmy my mogli otwierać się na takie działanie Boże też w tym scenariuszu, w detalach tej produkcji. Zauważyliśmy, że ta swoboda twórcza jest dla nas czymś bardzo cennym. Dlatego nie chcieliśmy się wiązać tak jakby przesadnie z kimś. Jeszcze nie mieliśmy szans ubiegać się o dotacje z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, bo nie mieliśmy jeszcze debiutu fabularnego i to jest właśnie ten debiut. To jest właśnie ten debiut, więc...
0: Który otwiera ewentualnie wam, gdybyście mieli taką potrzebę, na szansę na wsparcie finansowe.
2: Tak, tak. Więc to był bardzo ważny krok, ale też taki newralgiczny i trudny. Nie chcieliśmy tam koprodukcji właśnie w tym projekcie i byliśmy gotowi jakby robić go minimalistycznie, tak, żeby to powstało. Ale w miarę tak jakby postępowania tego procesu twórczego otwierały się coraz to nowe drzwi. Ogłosiliśmy też zbiórkę crowdfundingową na ten projekt i zaczęły się otwierać ludzkie serca, bo okazało się, że jest wielu ludzi w Polsce, którzy bardzo by chcieli, żeby te słowa Alicji, które Pan Jezus kierował do Alicji, które ona spisała, żeby rozeszły się jak najszerzej. I jest wielu ludzi, ja też usłyszałem takie określenie, którzy mają dług wobec Alicji. I oni, bo już coś dobrego się w ich sercach zadziało. To jest niesamowite. Te słowa, które Pan Jezus kieruje do Alicji, one dostały imprimatur, czy nihil obstat, więc są zgodne z nauczaniem Kościoła. To dla nas też było bardzo ważne, bo ta taka ścieżka duchowości jest dosyć zawiła, więc my się trzymamy Kościoła i też widzę, że Pan Bóg daje nam takie doświadczenie, że razem z tworzeniem naszego filmu mi się wydaje, że Pan Bóg lubi tak kilka pieczeni przy jednym ogniu zagrzać, więc tworzy się też wspólnota. Wspólnota ludzi, którzy tworzą ten film, którzy doświadczają czegoś takiego, takiej sprawczości, że chcemy, żeby powstawały dobre media, tak? Takie produkty, tak ciężko to nazwać produktem, ale takie właśnie dzieła, które będą nas kształtować, karmić, tak? I włączamy się w to. I to jest piękne doświadczenie. Więc wielu ludzi też otacza te projekty modlitwą. I w pewnym momencie zauważyliśmy, że to może nie być dokument fabularyzowany, tylko to może być już pełna fabuła. A bardzo nam na tym zależało, dlatego że życie Alicji ma taki potencjał do wprowadzenia widza w doświadczenie. Tego nie daje dokument. Nie daje dokument. Dokument jest ograniczony poprzez wiele czynników, które nie pozwalają wejść tak głęboko w serce widza jak fabuła.
0: Gdzie, której emocje można wyzwolić, prawda? Tak. Bo fabuła, dokument w dokumencie, ta emocjonalność jest na drugim planie, prawda? Przede wszystkim pokazujemy jakieś fakty, tak? Zdarzenia czy historie. Natomiast tutaj gramy emocjami również.
2: Tak, i tutaj możemy wejść w świat tej bohaterki. I myślę, że tego bardzo potrzebowali ludzie, którzy już spotkali się ze Słowem, z tymi zapiskami w świadectwie, w swoje pouczenia, co jest bardzo wartościowym, żeby poznać Alicję, kim ona była. A była osobą tak naprawdę bardzo bliską nam. Ona zmarła w 2012 roku. Już 4 lata później te notatki jej zostały opublikowane, więc bardzo szybko. Niosły ogromną wartość, ale tak naprawdę Alicja była osobą, która dla wielu osób ze swojego otoczenia, w szczególności takich znających ją gdzieś tam wcześniej, nie była taką świętą z obrazka.
0: Jasne.
2: To była osoba, która taka kobieta z takim, z krwi i kości, z takim, z taką pasją do spełniania jakichś swoich marzeń. Ona za komuny była nie dość, że że członkiem partii, to jeszcze wyjeżdżała za granicę.
0: Co nie było wtedy prostym zadaniem, a na dodatek jeszcze, jak pamiętam z filmu, wyjeżdżała do Hiszpanii i Włoch, gdzie też miała jakiś romans, który pozostawił trwały ślad w jej życiu.
2: Tak.
0: Tam jest taka scena, kiedy ona w jakimś momencie niszczy te zdjęcia z tej przeszłości drzeje. Tak. Więcej jeszcze, to z filmu oczywiście tego nie wynika, ale z historii Alicji Lęczewskiej, że ona była bardzo zaangażowana w życie partyjne. Być może to było też konieczne z jej punktu widzenia, kiedy robiła jakąś tam karierę nauczycielki ważną, ale też ona z własnej woli pojechała na pogrzeb Bieruta, co też świadczyło o tym zaangażowaniu jakby w zupełnie inną stronę rzeczywistości, a nie duchowe.
2: Tak.
0: I ona w jakimś momencie, bo mówimy o tym, wspomnieliśmy o tym objawieniu,
2: tak.
0: Ona w jakimś momencie, ale zanim to objawienie nastąpiło, to ona jednak gdzieś się pojawia w tej strukturze, w tym życiu Kościoła. Chyba na skutek przykładu swojego brata, który wcześniej też zresztą człowieka dosyć takiego o rozbudowanych zainteresowaniach, tak, językowych, podróżach, etc. I on się nagle pojawia gdzieś w tym życiu, czy w świecie Kościoła, religii. I on ją namawia, tak, czy on, czy do tego, z punktu jej być może widzenia, eksperymentu. Bo ona się pojawia w tym kościele i z tego powodu, że się pojawiła i w tym środowisku, nie wiem, to była, jak to się nazywało, wspólnota właśnie odnowy w Duchu Świętym, i ona nagle też jakby przypadek zrządza, że ona wyjeżdża jako animatorka, mimo że jest dopiero wstępującą osobą do tej wspólnoty.
2: Tak, Alicja i Sławek wcześniej stracili ojca.
0: A no tak, bo ojciec chyba, ten Sławek zastępuje w jakimś sensie ojca.
2: Tak,
0: Alicji.
2: On przyjął taką rolę jako starszy brat i ta ich relacja była bardzo, bardzo bliska. Zresztą na planie współpracowała z nami żona Sławomira, bratowa Alicji, Dorota Lęczewska, która też współpracowała aktywnie przy tworzeniu scenariusza, żeby on był wierny tej postaci właśnie, tym postaciom. I była z nami na planie na większości dni zdjęciowych, także pilnowała. Można powiedzieć, że pan Sławomir Orzechowski, który odgrywał rolę Sławka.
0: Tak.
1: To jest fajne, bo właśnie zastanawiałam się, czy mieliście po filmie jakiś odzew od rodziny, od osób, które znały Alicję.
0: A nawet w trakcie.
1: Na ten temat.
2: I to też było budujące, bo pamiętam po pierwszym ujęciu pani Dorota Lęczewska, siedząca przy monitorze odglądowym reżyserskim, odwróciła się ze łzami w oczach i mówi, jej, to jest cała Ala. Więc to było
1: jest
2: mocne.
1: Tak. To musiało być budujące po prostu.
2: Tak, to było budujące i ona była bardzo wdzięczna Dorocie Choteckiej, że tak głęboko weszła w tę rolę. A tak pół żartem to właśnie śmieję się, że nie wiem kogo bardziej tutaj na planie, przed kim większy respekt miał Sławomir Orzechowski, czy przed reżyserem, czy przed panią Dorotą, której męża, ukochanego męża odgrywał. Więc o to dbaliśmy, żeby to było wierne temu też, temu doświadczeniu właśnie takiej prawdziwej Alicji. I faktycznie zaczęło się od tego doświadczenia wiary u brata, który, tak jak tutaj wspomniałeś, to był poliglota, 12 języków, taki bogaty życiorys. Też człowiek otwarty, taki pogodny. I on w jakiś stopniu tutaj tą Alicję próbował zachęcić, co też nie było łatwe, ale pewne doświadczenia sprowadziły Alicję tutaj, że ona się na to otworzyła. Ale myślę, że sama nie spodziewała się tego doświadczenia aż takiego, prawda? Zresztą, że no już dużą część życia miała za sobą.
0: Tak.
2: Nie można powiedzieć, że
0: ona
2: już...
0: Ona miała wtedy chyba 50-letnią kobietą już, prawda?
2: Tak,
0: kiedy
2: tak, dokładnie.
0: To doświadczenie ją spotkało.
2: 51 lat. I to doświadczenie nastąpiło na rekolekcjach w Gostyniu.
0: Aha.
2: I ja myślę tak, że dla widzów myślę, że to jest taki przekaz właśnie o tym, tego nas uczy Alicja, że tak naprawdę możemy przez to życie iść w poszukiwaniu cały czas, bo dzisiaj, no nie oszukujmy się, takie nasze podstawowe potrzeby raczej jako społeczeństwu są zapewnione, tak? Zastanawiamy się, czy jedna, druga kawka tutaj może w jakiejś kawiarni, czy w domku, może tak. Jakiś ekspresik, tak? Czy wakacje w Polsce, czy za granicą.
1: Jakikolwiek tego ekspresu przecież, no bo to też...
2: Tak, więc to są takie doświadczenia, które raczej mamy, ale nadal się okazuje, że spełnianie tych swoich takich marzeń, być może z dzieciństwa, bo wielu z nas wychowywało się w jakimś deficycie czegoś, mamy zapewnione i się okazuje, że nadal no, czegoś to tam nie zapewnia. Więc myślę, że w podobnej sytuacji znajdowała się Alicja, która nagle w momencie życia, w którym wielu ludzi mówi, że starych drzew się nie przesadza, że już dla mnie na zmiany to raczej już tak sobie dojedziemy do końca, okazuje się, że ona dokonuje fundamentalnej zmiany i mało tego, odkrywa coś przełomowego i co dodatkowo przemienia ją, bo świadkowie życia Alicji po jej przemianie mówią, jaką ona była właśnie taką osobą w takich superlatywach, tak? Bo o tym też rozmawialiśmy wcześniej. Wcześniej widać tą przemianę i przede wszystkim te owoce też i duchowe, bo ona też w swoim życiu dokonuje pewnego heroizmu, i to jest naprawdę poruszające, ale przede wszystkim widać, jak bardzo ta relacja z Jezusem w takiej pragmatyce życia codziennego ją przemienia. Pan Jezus do niej mówi w sytuacjach, w których się na kogoś wścieknie, w których rozważa jakąś taką decyzję, taką, gdzie wielu z nas jakby nie widzi przestrzeni na relację z Jezusem. Mm-hmm. Że on jest w kościele, w modlitwie, tak, takiej, siakiej, ale się okazuje, że w tym, kiedy ktoś mi wiedzie, nie wiem, na moją ambicję, kiedy ktoś mnie urazi, i tam też jest Bóg, i tam też można go wysłuchać. I dla mnie te słowa, które Pan Jezus kieruje do Alicji, są szalenie budujące. A jak otworzymy te dzienniki, to Pan Jezus nawet odnosi się do sytuacji takich prozaicznych. Z jednej strony wielkie, mistyczne, naprawdę uniesienia i przemyślenia dotyczące całego Kościoła, a z drugiej strony, że mówię, że jak ktoś się pyta zbyt wścibsko, no to zmień temat. Prawda? Mm-hmm. Bo nie ma co wchodzić w sytuację, w której mogłabyś skłamać. Mm-hmm. Więc to są takie troszeczkę taki coaching, tak? Nawet można powiedzieć duchowy, od najlepszego nauczyciela życia duchowego, prawda? Więc...
0: Bardzo ładnie, żeście pokazali w tym filmie tę scenę objawienia w Gostyniu, bo ja się tego troszkę obawiałem, idąc do kina. Pokazaliście właściwie poprzez twarz aktorki, świetnej zresztą aktorki, która tu zagrała wybitną rolę pani
2: Dorota Chotecka.
0: Doroty, tak, Choteckiej. I to znakomita scena, kiedy ta jej twarz się rozpromienia. My wiemy, że tu coś nastąpiło, ale nie jesteśmy w pełni świadomi tego. Dopiero potem się właściwie dowiadujemy, bo tam Jezus objawił się raz tylko w jej życiu, a potem te notatki powstawały na skutek takiego wewnętrznego dialogu, bo przecież nie z głosu, który ona słyszy, tylko wewnętrznego dialogu, który ona prowadzi, czyli rozmowy wewnętrznej, którą ona prowadzi z Jezusem, tak? Te zresztą nie do końca życia, bo to gdzieś się urywa. W jakimś momencie przestaje ona ten dialog być prowadzony.
2: Tak, to były 24 lata rozmów. Mhm. I pod koniec, to też widać w tych dziennikach, że na początku jest tak gęsto, a później stopniowo one zanikają. Ale warto wspomnieć, że od tego doświadczenia spotkania z Jezusem, tego jak zobaczyła go właśnie w Gostyniu, co chcieliśmy pokazać bardzo tak organicznie, żeby tego widza nie zalać tym lukrem świątobliwości,
0: tak,
2: prawda?
0: Tak.
2: Tylko pokazać to tak doświadczalnie i dużo nad tym, dużo to rozważaliśmy, jak tą właśnie świętość pokazać, ten mistycyzm, tak żeby tam widza nie zgubić. I cieszę się, bo doświadczenie płynące od widzów jest takie, że to naprawdę się udało. Też dzięki brawurowej grze Doroty Choteckiej.
0: Tak, to genialna rola, moim zdaniem zasługująca na rolę, na tytuł aktorki roku. Myślę, że Akademia powinna to docenić, mimo że Akademia to jest mainstream, co tu dużo mówić, ale ten film do mainstreamu dociera. O tym filmie się mówi nie tylko w gazetach czy tygodnikach katolickich, dlatego, bo jest to film moim zdaniem uniwersalny.
2: Tak, bo...
0: To jest film niekoniecznie dedykowany czy adresowany do ludzi wierzących, umacniających wiarę tych ludzi w Boga, ale również do ludzi, którzy niekoniecznie mogą mieć różne wątpliwości. Natomiast pewna mądrość, która wynika z tego filmu, a przede wszystkim z tych nauk Jezusa, które tam poprzez bohaterkę tego filmu docierają do nas, są wartościami uniwersalnymi.
2: Tak, zdecydowanie cieszymy się, że film w ogóle został niezależnie sklasyfikowany jako dramat biograficzny.
0: Dramat biograficzny,
2: więc nie jest kinem religijnym. Mhm. I można to określić, że to nie jest film katolicki, tylko jest filmem o katoliczce.
0: Tak,
2: o jej doświadczeniu miłości, doświadczeniu zmiany. Mhm. I można powiedzieć, jest takim studium przypadku dlatego dla przyjrzenia się pięknej relacji właśnie osoby, która w tej relacji swojej duchowej odnajduje szczęście i myślę, że to jest też ciekawe kino dla osób, które poszukują w duchowości, bo myślę, że to jest dosyć popularne.
1: Jako ktoś, kto w ogóle filmu nie widział, to tak dodam gdzieś z boku. Z tego, co widzę, z tego, co słyszę, no bo mówię, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym z Jurkiem i mieliśmy jakieś swoje wyobrażenia na temat tego filmu, co to będzie, co będzie przedstawiał, jak to będzie przedstawione. Na ten moment to brzmi po prostu jak film o niesamowitym człowieku i myślę, że to chwyta ludzi, bo to jest film o człowieku, o osobie, nie zawsze idealnej, oczywiście o jej wierze, ale bez takiej zbędnej gloryfikacji i jakiejś takiej ubierania w otoczkę. I to myślę, że gdzieś chwyta ludzi, tak szczerze mówiąc.
0: Ja myślę, wiesz, że my jesteśmy trochę tkwimy w schemacie kina religijnego. Nie wiem dlaczego, ale może właśnie ze względu na doświadczenia, że tam jest ten element nauki, wskazania palcem konkretnie, bez wątpliwości jakiejkolwiek, jest na planie pierwszym. Tutaj, tu zresztą panowie też zresztą prowadzicie tę narrację w tym filmie z elementami wątpliwości, bo przez tą wątpliwość co do tych notatek, to ma też i wydawca, który gdzieś tam się pojawia, ten schierarchizowany i troszkę zbiurokratyzowany kościół też pokazany jest tutaj niejednoznacznie, pozytywnie. Gdzieś ten podpis, który jest niezbędny, żeby to świadectwo po tym przesłuchaniu przed, nie wiem, biskupem, którym...
2: Przed
0: komisją, to świadectwo, które daje mąż chyba koleżanki, tak? Bo to mąż...
2: Tego nie możemy powiedzieć.
0: Nie, nie, jeszcze... ale w tym filmie tak jest chyba.
2: Tak,
0: my to widzimy.
2: Tak, widzimy tam człowieka, który właśnie opowiada, jest taką tajemniczą postacią.
0: Tak.
2: I koniec tej historii odkrywa właśnie karty. Tak, odkrywa karty. I powiem jako ciekawostkę.
0: On daje świadectwo, wiesz?
1: Pięknie, bez spoilerów, on daje bez spoilerów.
0: On daje świadectwo wiarygodności. Znaczy po prostu opowiada, jak to było, tak? Ze swojego punktu widzenia.
2: Tak.
0: I swojego doświadczenia.
2: Jest też, i to jest też ciekawe, że my tą całą komisję stworzyliśmy jako fikcję. To jest twór, który przez nas został zaproponowany jako warstwa fabularna właśnie, żeby nie dotykać pewnych takich procesów już tak bezpośrednio, które nastąpiły na przykład przy badaniu pism, ale okazało się, że 2 miesiące temu też miał na to wpływ film. Arcybiskup miejscowy diecezji szczecińsko-kamieńskiej ksiądz Wiesław Śmigiel taką komisję stworzył. I od 1 lipca ta komisja już jest prawdą dokumentalną. Tak. Więc można powiedzieć, że ten film jakoś tak proroczo się odniósł do tej rzeczywistości.
0: Tak, żeście wywołali to.
1: Gdzieś kolejny znak. Tę reakcję. Tak.
2: Coś się dzieje oddolnie, tak, jeżeli chodzi też o doświadczenie takiej w ogóle zaznajomienia z Alicją i być może procesu później w kierunku beatyfikacji.
0: No tak, ale nie zawsze i nie wszyscy, którzy doświadczyli, no powiedzmy, objawienia, czy jakichś sygnałów z góry, muszą być beatyfikowani i uznawani za świętych. Ona tu była pośredniczką pewnych, ale też jej życie w jakimś momencie zaświadczało o tym. Pytałeś o te wrażenia. No niewątpliwie tutaj jest też kilka elementów, które są wskazaniem. To jest taka scena, w którym pamiętam, czy to jest scena imienin, czy urodzin, gdzie tam wszyscy na początku tego filmu wznoszą toast za miłość. Na dobrą sprawę, ja zastanawiałem się, o co tutaj chodzi. Za miłość. Tam również Lenczeska. No i to prowadzi nas do tego elementu, który jest istotny w całej tej historii, czyli miłości. Wcześniej modlitwy, potem miłości i też powiedziałeś o pewnym heroizmie. W tym filmie ona głosem Jezusa jest zobowiązana do oddania wszystkiego de facto. Tam jest taki element w tym filmie, w którym ona jeszcze się waha, ale wraca i przekazuje wszystko osobie, która nie była jej życzliwa, która co więcej stała za jej problemami zawodowymi.
2: Tak, ta przemiana Alicji pokazuje, że tak po ludzku może ona coś traci, ale okazuje się, że
0: duchowo,
2: że zyskuje coś zupełnie większego. I to jest też takie ciekawe w doświadczeniu naszym jako ludzi, bo my często nie zauważamy tego, że my cały czas tak jakby z tym życiem handlujemy, że wszystko jest coś za coś. Że kariera, no to za relacje być może, prawda? I my chcemy, żeby ten film właśnie nie wykładał pewne rzeczy tam są powiedziane wprost, oczywiście, ale żeby też nie narzucał widzowi jedynej możliwej interpretacji, tylko pomagał mu tak jakby przeżyć tą rzeczywistość, tak żeby on sobie wziął coś dla siebie i myślę, że łapiemy na taką interferencję serc przez pewien etap tego filmu widza i myślę, że ten film za pierwszym razem bardziej się przeżywa niż ogląda. Dlatego też polecam chusteczki wziąć.
0: Tak, emocjonalność w tym filmie jest bardzo istotnym też elementem dramaturgicznym, tak? Bo wy budujecie dramaturgię w tym filmie i właściwie każdy gdzieś odnajduje, może odnaleźć cząstkę siebie w tych przemyśleniach, w tych relacjach, czy w tym działaniu nawet Lenczewskiej.
2: Tak, zresztą to mówi Pan Jezus wprost do Lenczewskiej, że ona nie jest nikim wyjątkowym.
0: Tak.
2: Że każdy z nas dostał tą łaskę słyszenia Jego słowa w Chrzcie Świętym. I on tylko doceniał właśnie w Alicji to, że ona tego bardzo pragnie. Bo ona od momentu objawienia, ona potem przez 9 miesięcy próbowała usłyszeć ten głos. Zobaczcie, kochani, jaka to jest determinacja.
1: Tak. Niesamowita.
2: 9 miesięcy. Ja pamiętam, bo ja wróciłem do treningów w grudniu zeszłego roku i pamiętam, jak już tam po 4-6 miesiącach zaczynałem już jakby oczekiwać tych efektów od organizmu, prawda, żeby one tam jakoś były zauważalne. I tak sobie myślałem, o, Alicja jeszcze nie słyszała tego głosu.
1: Tak, ale to nawet gdzieś podczas takiej prostej modlitwy czasem, czy gdzieś idąc sobie, nie wiem, ulicą, myślimy, Panie Boże, daj mi znać, czy to jest dla mnie, czy nie. Tak. I czekać 9 miesięcy na ten znak, to jest naprawdę niesamowita kupa czasu.
2: Tak.
1: Myślę, że większość z nas tego nie robi, więc rzeczywiście bardzo zaparta kobieta i niesamowita historia.
2: Ale tak sobie myślę właśnie, jak zwróciłaś na to uwagę, że przyszło mi do głowy odnośnie w ogóle budowania relacji, nie? Że jeżeli przyjmiemy, że Pan Bóg i Pan Jezus uczy nas w tym momencie relacji, to zobaczcie, jakie jest cenne. W ogóle w takich naszych nawet relacjach międzyludzkich, żeby dać sobie ten czas.
1: Dać sobie czas, tak.
2: I że tak naprawdę nic takiego na szybko, no nie da się zbudować takiego trwałego, więc jakby to też jest taka nauka, że to jeżeli nas Jezus uczy wytrwałości, to też będzie owocować i w naszych relacjach. Że my będziemy, nie będziemy sprinterami życia, tylko no, pewne są procesy w naszych, w naszej psychice, które wymagają czasu. Mi się wydaje, że dla nas, jako na przykład dla osób, które żyją w rodzinach, w relacjach, w małżeństwie, no to jest to taka nauka tej cierpliwości, uważności i wytrwałości jest ważnym dzisiaj sygnałem, nie? Żeby dać
1: tak,
2: sobie
1: na to
2: czas.
1: To jest kolejna bardzo ważna lekcja, szczególnie w życiu, tak jak wcześniej wspominałeś, gdzie mamy dostęp do wszystkiego bardzo szybko.
2: Tak.
1: Bo no, jesteśmy w stanie przebrać, tak? To mi nie pasuje w tej sekundzie, nawet chociaż, no nie wiem, rozmawiam ze sobą 5 minut, nie podpasował mi ten człowiek, no to zmienię. Pójdę tak. Do kogoś innego, zaraz kogoś poznam. A tu się okazuje, że takie wartościowe rzeczy to jednak trzeba zbudować.
2: Tak.
0: Ja myślę w ogóle, że taki konsumpcjonizm, w którym jesteśmy, w którym żyjemy, to ten film pokazuje nam właściwą hierarchię wartości. Odsłania nam hierarchię wartości i ważności pewnych rzeczy w życiu. W sposób, jeszcze raz powiadam, uniwersalny. To jest po prostu dobre kino, które dociera do nas bardzo sugestywnie i to jest film, który po prostu trzeba zobaczyć. Niezależnie od światopoglądu, choć oczywiście katolicy odbiorą go być może głębiej czy szerzej, bo tu ten głos Jezusa do nich dociera mocniej, ale te nawet ludzie spoza kościoła, którzy obejrzą ten film, to pewne kwestie są również istotne dla wszystkich z nas, niezależnie od poglądów i od wyznawanej idei. Bardzo dużo tam jest fajnych takich filmowo scen. Bardzo dobrze pokazywane jest od strony operatorskiej, filmowej. To jest dobre kino. Bo dobre kino... Ja nie wiem, mam jakiegoś hopla takiego, wiesz, bo wynikającego chyba z faktu, że wychowywany byłem na dobrym kinie. W latach 60. niezależnie od tego, co się działo w Polsce za czasów komuny czy 70. było dużo dobrych filmów, mimo że one były reglamentowane na polskich ekranach, bo komisje specjalne decydowały o tym, jakie filmy zagraniczne będą tutaj ostatecznie pokazywane i były limity. Nie wiem, czy 100 filmów zagranicznych można było w ciągu roku pokazać na ekranach. Ale mam coś takiego, że jak widzę, oglądam film, to obrazy czy sposób pokazywania tego poprzez kamerę, pracę operatora, to od razu każą mi albo zostać przy tym filmie, albo go wyrzucić, odrzucić. Mówię o telewizji akurat, którą gdzieś tam oglądam. Ten film jest bardzo profesjonalny w każdym jego elemencie. Już abstrahując od idei i ważnych przesłań dla katolików, jest dobrym kinem, które Państwu mogę z czystym sumieniem polecić i nawet zachęcić dziś jeszcze. Gdzieś ten film na pewno, czy w Wiśle, czy gdzieś jest pokazywany, bo w Warszawie
2: jest,
0: cały
2: jest
0: czas
2: jest taki. Jest
1: chyba nawet w Żyrardowie można obejrzeć. Ja tak by się przeprowadziłam
0: ona,
1: teraz.
2: To pozdrawiamy wszystkie kina, które grają Mistyczkę i zapraszamy, bo jest to prawie 200 kin w Polsce, więc na pewno warto też ewentualnie, jeżeli nie ma w kinach, to warto wywierać tak jakby presję, znaczy zwrócić się z pytaniem, kiedy będzie ten film, żeby kina widziały. Teraz jest walka o ekrany, jest wiele premier, wiele tytułów i czasami trzeba pokazać, że my tu jesteśmy, my sprawdzamy, bo kina nie mają informacji, ile razy ktoś wszedł na ich stronę i zobaczył, że nie ma filmu. Więc zauważyliśmy, że naprawdę, jeżeli zapytamy w kinie, czasami pod tymi komentarzami pojawiają się kolejne komentarze. Kino widzi, o, będzie ze 30 osób, a potem się nagle okazuje, tak jak to było w multikinie we Wrocławiu na pokazie przedpremierowym,

0: żeby robić kino wartościowe na wysokim, możliwie wysokim poziomie. Jakby no, te treści na to zasługują.
1: Tak.
0: Żeby zażegnać ten taki mit katolipy, takiego kina do salek katechetycznych właśnie.
1: Tak.
0: O takim wyrazie, no tak jak możemy, tak robimy, ale a już tam ta jakość, no treść jest ważniejsza.
1: Otóż nie zawsze, bo jakością możemy zabić treść.
0: Dokładnie. Niestety. Tym bardziej chcemy tym ewangelizować i zobaczcie, święty Maksymilian Maria Kolbe mówił, że możemy mieć wiele kościołów, ale jeżeli nie będziemy mieć katolickich mediów, to one w przyszłości będą puste.
1: Mm-hmm.
0: I mi się wydaje, że to jest, są poniekąd słowa prorocze, a dzisiaj, jeżeli chcemy trafić do właśnie do młodzieży, do osób, którzy są wychowani na wysokiej jakości streamingowych serialach czy filmach, no to poniekąd powinniśmy do tego dążyć, żeby to było podobne jakościowo, żeby nie odbiegało. I to jest ważne, że w tej przestrzeni kinowej możemy człowieka spotkać z treścią, której on nigdy w życiu nie spotkał, bo do kościoła było mu za daleko, tak. Do sakramentów. A tam nagle w takiej bezpiecznej dla siebie przestrzeni może się przyjrzeć treściom i takiemu doświadczeniu, którego być może szuka, który być może zakopał, nie doświadczył tego w kościele, bo nie wiem, zraził się kiedyś, bo były jakieś tam osoby, jakieś takie były sytuacje, które, no nie oszukujmy się, mogło się wydarzyć. Ale tutaj może dać, o, takiego Boga to ja bym chciał w swoim życiu, tak? Takiego doświadczenia miłości Bożej, no to jeżeli to tak wygląda, to mi się wydaje to takie fajne, takie do serca przemawiające.
1: Wiesz, ja tutaj lubię posługiwać się takim przykładem, bo my jesteśmy konsumpcyjnie nastawieni również do religii, do Boga. My oczekujemy, że On nam coś da. I w różnych sytuacjach trudnych zastanawiamy się, czemu nas to dotyka na Boga. Dlaczego solidnie żyję? Dlaczego te nieszczęścia mnie dotykają? I jest taka piosenka tutaj, Gabi tak, zna ten mój przykład.
2: Często poruszamy takie tematy.
1: Chrisa Christophersona, poety właściwie piosenki amerykańskiej, a ja mam słabość do piosenek amerykańskich, do tego rynku muzycznego, który napisał kiedyś też pod wpływem wizyty w kościele, proszę ciebie. Miał jakiś trudny bardzo czas dla siebie. Johnny Cash, wybitna postać muzyki i kultury amerykańskiej, powiedział, a to wiesz co, chodź z nami do kościoła. Ja z June idę dzisiaj. No i poszli razem. I być może pod tym wpływem on po wyjściu, tak zresztą potem wspominał, że to dla niego miało bardzo duże znaczenie, napisał piosenkę Why Me Lord? W której nie pyta Boga, dlaczego nie dostał tego, na co zasługuje, tylko pyta Boga, dlaczego on grzeszny dostaje tyle od Niego, że tyle w sumie dobra go spotyka. I to jest odwrócenie jakby troszkę sposobu patrzenia z tego konsumpcjonizmu na to, że on swoim życiem, w którym tu jest, funkcjonuje, to jest już to dobro, które on dostał. I to jest dla mnie bardzo ważny utwór. Też nie tylko dla ludzi Kościoła. Spójrzmy od odwrotnej strony. Dostajemy tyle dobra. Nieszczęścia? Tak, no, spotykają nas. Ale nie pytajmy dlaczego.
0: Myślę, że tutaj też Pan Jezus w tym filmie Mistyczka uczy nas tego, że on nie jest takim tym świętym Mikołajem, który daje prezenty,
1: tak.
0: Tylko jest tym Bogiem, który towarzyszy, który uczy nas przeżywać tą rzeczywistość, jaką tu mamy na ziemi przeżyć. I myślę, że doświadczenie właśnie chrześcijańskie jest najgłębsze w tym kontekście właśnie zmagania się z trudnościami. Mm-hmm. Ma najwięcej tego takiego kontentu do serca w tej kwestii wspierającego. I to jest ten Bóg, który towarzyszy. I nawet dzisiaj w Ewangelii właśnie mamy tutaj tą przypowieść o tych robotnikach, którzy no nie przepracowawszy całej tej tych 12 godzin, prawda, dostają tą samą stawkę. To jakby miłosierdzie Boże, bardzo często my mamy taki fałszywy obraz Boga, że ja nie zasłużyłem na to, że już jestem trochę stracony, że mam poczucie winy.

0: gdzieś tutaj się muszę przed tym Bogiem chować, bo jak on mnie tylko dorwie, to najpierw mnie rozliczy. A się okazuje, że on dla mnie ma pełną stawkę i dla Alicji po 50 roku życia tak naprawdę miał, no często niektórzy mówią, że no tak zazdroszczą jej takiego mistycyzmu, tak? I on miał dla niej pełną stawkę. I tak. Dla każdego z nas ma pełną stawkę tego miłosierdzia, tego doświadczenia. I myślę, że właśnie w tym, jakkolwiek to zewnętrznie wygląda, doświadczenie nasze tej rzeczywistości relacji z Bogiem, do której właśnie zapraszamy w tym obrazie mistyczka, jest tym, że ono dopełnia serce. Każdemu inaczej, ale ktoś, kto ma tego doświadczenie, wie, że niczego innego nie warto szukać. I samo właśnie ta odpłata w tym doświadczeniu, tak jak wspomniałeś, że sama ta relacja już jest. Są takie osoby, które czasami pytają, co chcesz ode mnie w prezencie. I chciałoby się powiedzieć, to ty jesteś dla mnie tym prezentem, nie? Już nic nie musisz dawać.
1: Ale może powinniśmy zacząć to mówić jako ludzie. Może to by było piękne w naszych życiach. I to jest piękne, co powiedziałeś, bo właśnie myślę, że często ludzie zastanawiają się, Boże, czemu ty mi to robisz, czemu ja tak trafiam, czemu coś, ale każdy z nas gdzieś w życiu miał takie doświadczenie, mówił, kurczę, ja na to nie zasługuję, jakie to jest dobre, jaka ta druga osoba jest dobra, bo to przede wszystkim myślę, że gdzieś o ludziach tak mówimy, tak? Mhm. O tych naszych drugich połówkach, o rodzinie, o naszych dzieciach. Ja na to nie zasługuję, jakie to jest wartościowe. Czy po prostu, jakie to jest dobre. Mamy wszyscy dach nad głową, mamy co jeść, jesteśmy razem. No, jakie to jest niesamowite. Jest tyle bilionów ludzi na ziemi, a trafiliśmy na siebie i mamy coś takiego. Może trzeba było się nad tym zacząć skupiać troszeczkę bardziej w życiu. Także tak, to jest piękne, co mówisz.
0: Dostrzegać takiej uważności. No, dziękuję ci za to, co powiedziałaś.
2: To właściwie powinna być puenta naszego spotkania, ale jednak nie doszliśmy do pani Choteckiej, której też powinniśmy poświęcić jeszcze sekundę naszej rozmowy.
0: Koniecznie.
2: Bo to jest wspaniała rola. Pazura tam zresztą też jest, ale on jest głosem tylko.
0: Tylko i aż.
2: I aż. Natomiast pani Chotecka, z tego co wiem, miała pewne wątpliwości, przystępując do współpracy z wami przy tym filmie.
0: Tak, nie kryła wątpliwości do zagrania w filmie katolickim, dlatego że jej doświadczenie pokazało, że one... No i było bardzo przykro, że często te filmy są właśnie na takim poziomie, który pozostawia wiele do życzenia, a poniekąd aktor no, tak oddaje się trochę temu operatorowi, temu reżyserowi i on nie ma wpływu na to, co finalnie zostanie z tym zrobione.
1: Tak, to jest pełnoprawna aktorka, nie debiutantka, to też
0: tak,
1: jest różnica, no nie ma co ukrywać.
0: Duża waga.
1: Ja szczerze powiem, sama nie zawsze podchodzę do takich filmów właśnie przez to, jak zazwyczaj one wyglądają.
0: I bardzo się cieszę, że Dorota dała tą szansę nam, jakby, jako nas postrzegała, jako młodych chłopaków, żeby zaufać, że my też mamy takie zdanie jak ona, że my nie chcemy filmów miałkich, że wysoko stawiamy sobie poprzeczkę, bo Dorota i Radek są bardzo ambitnymi aktorami i w ogóle no, ludźmi, więc bardzo chciałem, żeby jej serce nie zamknęło się po tej wypowiedzi, tylko żeby dała szansę na to, żeby usłyszeć, że my chcemy dokonać tego samego i faktycznie po przeczytaniu scenariusza ona weszła w tę rolę bardzo głęboko. I w ogóle na planie to było jak w takim trochę transie. Ona była troszkę inną osobą, nawet nie była taka ekspresyjna, taka jak to jesteśmy przyzwyczajeni z tych ról komediowych, ale dzięki temu też właśnie weszła w tę rolę tak, jak jej jeszcze do tej pory nie widzieliśmy na ekranie.
1: Co świadczy o tym, jak profesjonalną jest osobą też. No,
0: tak.
1: Wiadomo, że była gdzieś głęboko poruszona, ale myślę, że nie każdy jest w stanie to zrobić.
2: No wiesz, ona tym bardziej, że tutaj grała tą... na przestrzeni iluś tam lat.
0: 40
1: tak.
0: ponad.
2: 40
1: tak, to poruszyliśmy
2: lat.
1: W zeszłym tygodniu właśnie, tak. Że też zastanawiamy się, jak to będzie ugryzione, jak to będzie wyglądać, bo jest to też dużo pracy.
2: No tak.
1: I dla aktora, i
2: dla
1: reżyserki, tak, to...
0: I to często było, moi drodzy, przełączanie się z godziny na godzinę, bo ona miała te podróże 30-letnie na przykład w ciągu 2 godzin, bo
2: tak.
0: Tyle trwał na przykład make-up,
2: tak.
0: Więc scenę graliśmy lokacjami i w tej lokacji trzeba było nagrać taką i taką scenę, więc tutaj dział charakteryzacji naprawdę zrobiły świetną robotę dziewczyny.
3: Ja już miały duże roboty, widzisz? Tak,
0: były trzy peruki na planie zawsze przygotowane i też takie dopracowywanie tych konceptów, jak postarzyć Dorotę, żeby to było właśnie takie realistyczne. Też Dorota świetnie weszła w tę rolę na zasadzie grania, wiecie, takiego na neuronach po prostu, że to wszystko było takie o 2,5% więcej, tu jakieś drgnienie powieki. To są takie rzeczy, które w warsztacie aktorskim, zresztą na premierze pamiętam, że Dorota odebrała wiele gratulacji głębokich od aktorów, którzy wiedzieli, co ona dźwigała. Sama Dorota, jak pierwszy raz oglądała ten film, to mówi, że przeżyła go całym ciałem. Ona mówi, ja nie wiem, jak ja to zagrałam. Musiałam być w jakimś takim transie po prostu, bo ona... I faktycznie my byliśmy wszyscy pod wrażeniem tego i musimy to Dorocie oddać. Także, kochani, zapraszam, drodzy słuchacze, do kin, bo Dorota jest teraz taką jedyną osobą w Polsce, która ma po tym filmie realny problem. Bo jak słyszy od Radosława, żeby zapakować zmywarkę, to ona nie wie, kto to do niej mówi, czy to Jezus, czy mąż.
3: I to jest idealne zwieńczenie dzisiejszej audycji.
2: Proszę Państwa, mieliśmy z Andrzejem porozmawiać przez pół godziny.
3: Tak, ciekawy wywiad, Andrzej, ciekawa rozmowa wyszła dłużej.
2: Tak, ciekawym rozmówcą, że program już dobiega końca. Andrzej Kosuba, główny producent, współtwórca filmu Mistyczka, był naszym gościem. Zapraszamy Państwa do kin. Koniecznie obejrzyjcie ten film. To jest dla mnie jedna z ważniejszych premier tego roku.
3: Tak, jak zawsze jesteśmy ciekawi opinii na ten temat. Bo
2: film
3: to też
2: Jana
3: zawsze...
2: Sobierajskiego, wyreżyserowany z Dorotą Chotecką. Alicja Lęczewska jest bohaterką tego filmu. Koniecznie. Mistyczka. Dziś jeszcze do kin. A na koniec naszego spotkania piosenka, która w tym filmie pojawiła się pod napisy końcowe, zaśpiewana przez...
0: Natalię Kawalec.
2: Naprawdę świetna wokalistka, tak subtelnie przekazująca treści, jak zresztą dopełniająca właściwie tego filmu.
0: Tak jak wspomniałeś tutaj przed audycją, to taka chusteczka na otarcie łez.
2: Tak,
0: po tym filmie, taka jedwabna.
2: No to tym akcentem zakończyliśmy. Bardzo Ci dziękuję, Andrzeju, za spotkanie.
0: Dziękuję Wam serdecznie.
2: No i czekamy na kolejne filmy. Będziemy trzymać kciuki za powodzenie kolejnych Waszych projektów.
0: Nie ustajemy, także zapraszamy do śledzenia naszych poczynań.
3: A my zapraszamy z powrotem do radia w przyszłości.
2: Dziękujemy Państwu.
3: Dziękujemy.
2: Do usłyszenia.

0: Mistyczka. Już w kinach.
1: Magia kina.
2: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
3: Radio Wnet.
4: Opisują nowość tego, co Bóg przygotował dla nas, ale zazwyczaj odsłaniają także opór, jaki jesteśmy gotowi stawiać wobec bardziej hojnej sprawiedliwości i większej miłości. Dzisiaj słuchamy w szczególności przypowieści o robotnikach wezwanych do pracy w winnicy. Jedni na cały dzień, inni tylko na kilka godzin, a jeszcze inni niemal o zachodzie słońca. Sednem przypowieści jest jednak chwila zapłaty, gdy gospodarz dotrzymuje słowa danego robotnikom pierwszej godziny i płaci im zgodnie z umową, ale zarazem pragnie, aby dostrzegli jego dobroć, dlatego na ich oczach, którzy przyszli jako ostatni, traktuje w ten sam sposób. Nie może nam jednak umknąć pewien szczegół. Gospodarz wskazuje zarządcy dokładną kolejność wypłaty. Robotnicy są opłacani począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Negatywnej reakcji tych, którzy pracowali przez cały dzień, można więc było z łatwością uniknąć. Tymczasem gospodarz świadomie do niej dopuszcza, ponieważ objawienie dobroci Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Bóg ma inne drogi i nowe zamysły także dla tych, którzy uważają się za pierwszych i sądzą, że sami zapracowali na to, kim są oraz zasłużyli na to, co osiągnęli. Wszyscy natomiast zyskujemy radość, zrozumienie i przyszłość, kiedy prawo miłości przerywa logikę kalkulacji. Doświadczenie miłosierdzia poszerza perspektywę zasługi, a dar pokoju kładzie kres rywalizacji i zbliża nas do siebie we wdzięczności. Bracia i siostry, łaską jest być współpracownikami Boga, pracować w Jego winnicy i służyć Jego Królestwu sprawiedliwości i pokoju. Tam, gdzie z mocą wkracza Boża nowość, nie ma miejsca na zazdrość i podziały. Szukajmy więc Pana, dopóki pozwala się znaleźć. Wzywajmy Go, dopóki jest blisko. Porzućmy błędne drogi i nieprawe myśli. Spójrzmy na naszą Najświętszą Matkę. Jest stworzeniem takim jak my, lecz wolnym od wszelkiej zmazy, dlatego pomaga nam pokładać nadzieję w Bogu i zawierzać Jego miłosierdziu, aby Jego drogi stawały się naszymi drogami, a Jego myśli naszymi myślami.
5: Angelus Domini, Nunciavit Marie.
4: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Ecce Ancilla Domini.
4: Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Et verbum caro
4: fac. A Słowo ciałem się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Ora pro nobis.
4: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
5: Oremus.
4: Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
5: Dominus vobiscum.
4: Pan z wami.
5: Sit nomen Domini benedictum.
4: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
5: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
5: Benedicat vos omnipotens.
4: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący.
5: Et Filius, et
4: Ojciec
5: Sanctus.
4: I Syn i Duch Święty. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, seguo
1: drodzy bracia i siostry,
0: la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando.
1: Papież wyraził swoje wzruszenie i apeluje w sprawie kryzysu humanitarnego oraz przemocy w Somalii.
0: Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini.
1: Teraz Ojciec Święty pozdrowił wszystkich Rzymian i pielgrzymów.
0: Do il benvenuto al Vescovo e ai fedeli della diocesi di Terunia.
1: Biskupa i wiernych z Polonii, z Polski, którzy są w czasie pielgrzymki we Włoszech.
0: Come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovacchia.
1: Rodziny pochodzące ze Słowacji.
0: Saluto i padri gesuiti che iniziano il loro nuovo percorso.
1: Ojców jezuitów, którzy rozpoczynają studia w Rzymie.
0: Della parrocchia romana della Sacra Famiglia di Nazareth con la polisportiva Centocelle.
1: Oraz grupę
0: San Giuseppe Magnanet
1: z parafii Świętej Rodziny z Nazaretu.
0: Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina presso Verona che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato. Carissimi,
1: papież odniósł się także do konieczności podtrzymywania pamięci o wydarzeniach II wojny światowej oraz życzy wszystkim dobrej niedzieli. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty odniósł się do liturgii i podkreślił, że do liturgii słowa i podkreślił, że Boże zamysły nieskończenie przewyższają ludzkie wyobrażenia i są bardziej ludzkie niż wszystko, co my, ludzie naznaczeni grzechem, potrafimy pomyśleć i urzeczywistnić. Dodał także, że prawo miłości przerywa logikę kalkulacji, doświadczenie miłosierdzia poszerza perspektywę zasługi, a dar pokoju kładzie kres rywalizacji. Papież zauważył także, że objawienie dobroci Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Boże miłosierdzie nie jest nagrodą zarezerwowaną dla tych, którzy uważają się za pierwszych i są przekonani, że sami zapracowali na swoją pozycję. W przyjęciu Bożego miłosierdzia człowiek może uczyć się patrzeć inaczej. Nie przez pryzmat rywalizacji i zasługi, ale wdzięczności i zaufania. A po więcej interesujących artykułów możecie Państwo sięgnąć na naszej stronie Vatican News VA. Za dzisiejszą modlitwę dziękuję Państwu siostra Róża Chrzanowska, Nazaretanka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.

Jeździłam na rowerze do pracy. Rano widziałam wschody słońca i po prostu wtedy prosiłam Boga, żeby skończył się ten dzień jak najszybciej. I jeżdżąc na tym rowerze, myślałam sobie tak, żebym chciała takiego człowieka, który by był takiej potężnej postury, żeby był dobry dla mnie, dla mojego dziecka, żeby mnie zabrał, żebym nie musiała się włóczyć i jeździć gdzieś za granicą, żebym miała normalny dom, żeby ten mężczyzna nie był za piękny, żeby miał dziury po ospie na policzkach. Ja po prostu w myślach swoich mówiłam tak bardzo realistycznie marzenia o tym człowieku, którego ja naprawdę potrzebuję.

No, chodziliśmy na ryby. Ja nie cierpiałam tego, ale mój tato uwielbiał te ryby. I kiedy zabierał mnie na ryby, to jak już zjadłam wszystkie kanapki, mówiłam, tato, wracamy do domu. A mój tato mówi, no nie. I dawał mi wtedy wędkę i mówił, to ja ci dam tutaj, będziesz tak na szczupaka zarzucała. No i ja sobie tak chodziłam z tą wędką po brzegu i mówię któregoś dnia, tato, ale jak ja naprawdę złapię tego szczupaka, to co będzie? A mój tato mówi, nie martw się, tu nie ma szczupaków. No, to były takie fajne rzeczy. No. Miałam taki bliski kontakt z tatą, bardzo go kochałam jako dziecko. Później ten kontakt, kiedy on wyjechał do tych Stanów, to ten kontakt się zupełnie zmienił. Tato mieszkał wtedy w Chicago, pracował jako elektryk. No. Taty nie było 2 lata. 2 lata to było bardzo długo. Ja bardzo tęskniłam za ojcem. On wyjechał do Stanów końcem lat 70. i wrócił 13 grudnia tak naprawdę do Polski i kiedy rano obudziliśmy się, to okazało się, że w telewizorze nie ma Teleranka, tylko Wojciech Jaruzelski ogłasza stan wojenny i to było dla nas straszne. Mój tato po prostu bardzo ciężko to przeżył z tego powodu, że on nie mógł sobie wybaczyć, że o jeden dzień, gdyby kupił bilet później, to on by nigdy do Polski nie wrócił. Po prostu pewnie mieszkalibyśmy w Stanach. Ponieważ moja babcia urodziła się w Stanach i tam była jakby większość rodziny. No ale tak się wydarzyło. Potem tak się losy potoczyły, że mój tato sobie myślał, że posiedzi sobie trochę na wolnym, bo miał trochę pieniędzy zarobionych w Stanach. Okazało się, że musiał od razu podjąć pracę. Moja mama wtedy nie pracowała. Wychowywała nas. Więc to był taki bardzo trudny okres. Ale potem wyjechała moja mama, to tato też miał taki trudny moment w swoim życiu, bo w jakimś sensie na pewno brakowało mu kobiety. Ja wtedy byłam dziewczyną dorastającą, więc nie miałam o tym za bardzo pojęcia, ale mój tato te swoje smutki często topił w alkoholu i to nie było miłe. To było bardzo trudne dla mnie i dla mojej siostry. No, żyłyśmy z moją siostrą sobie po prostu same, w sensie takim, że chodziłyśmy sobie na obiady. Tato oczywiście dbał o nas, bo nie mogę powiedzieć, bo on nam gotował. Zapłacił nam obiady w szkole, zapłacił nam obiady w restauracji. Byłyśmy tak żarłoczne, ciągle chciałyśmy jeść. I nie mogę powiedzieć, że się nami nie opiekował, ale po prostu w naszym domu brakowało mamy. Czasami miałam takie myśli, że brakuje mi ciasta, żebym tak chciała, żeby ktoś przyszedł i mi upiekł ciasto. No i Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy, bo to była taka modlitwa dziecka, że przysłał moją ciotkę. I ona przyjechała i upiekła nam ciasto. To była siostra mojego taty. No i dalej to była taka historia, że zaczęła się szkoła średnia. To mama wróciła. Już była z nami w domu i to było dobre. Skończyłam tą szkołę. Jednak skończyłam ją będąc w ciąży. To było tak straszne i tak traumatyczne.

Dramatyczne przeżycie dla mnie. Ja nigdy nie myślałam o tym, że ciąża może być taka wstrząsająca dla kogokolwiek. Pamiętam, że nie byłam gotowa na to, że wiedziałam o tym, że nie jestem na to gotowa. To nie jest dobry okres na macierzyństwo, bo człowiek nie zdąży po prostu zażyć życia żadnego i od razu pakuje się, tak kolokwialnie mówiąc, w pieluchy. To było bardzo trudne dla mnie przeżycie powiedzieć o tym rodzicom. Po prostu oni tego nie zaakceptują, że ja byłam gotowa nawet na to, że oni mnie wyrzucą z domu. I rozumiem to, że to na pewno jest wstrząsająca wiadomość dla matki, dla ojca. 18-latka jest za młoda na to, żeby być matką. Myślałam o aborcji też. Miałam takie myśli, żeby właśnie dokonać aborcji, ale strach przed tym, że coś by poszło nie tak, a później cała rodzina by dowiedziała się o tym, że ja to zrobiłam, był dla mnie tak nie do pokonania. Ja po prostu bałam się tego, że jeśli to zrobię, do końca życia to będzie na mnie. Mój chłopak przychodził i mówił, że bardzo mnie kocha i że bez względu na to, jaką podejmę decyzję, czy taką, czy inną, on i tak chce być ze mną. Przemyślałam sobie to wszystko i pomyślałam o tym, że nie mogę tego zrobić. Po prostu będę z nim żyła, urodzę to dziecko. Moja mama była wstrząśnięta tą informacją. Jakoś chyba to wyczytała z mojego pamiętnika, czy jakoś ona się dowiedziała o tym. No i była niezła awantura w domu.

bierzemy ślub. Ja byłam tak niedojrzałą osobą. Ja w ogóle nie planowałam ani dziecka, ani męża. Ja w ogóle nie planowałam małżeństwa. Ja tak naprawdę nie kochałam tego człowieka, z którym byłam. Ja po prostu z nim wpadłam. Ja myślałam o tym, że mój mąż i dziecko zniszczyli mi życie, bo ja tak naprawdę nigdzie się nie wyszalałam, że pragnęłam wolności. Ja pragnęłam po prostu się z tego małżeństwa wyrwać. I myślałam, ja naprawdę chcę znaleźć sobie męża innego, takiego męża, którego ja chcę, a nie takiego człowieka z przypadku. Zaczęłam chodzić na dyskoteki. Miałam koleżanki, które przychodziły, opowiadały mojemu mężowi, że idziemy razem, który mnie kochał i puszczał mnie na te wszystkie imprezy. A znajduję sobie kochanków. Ciągle ich zmieniam, bo ciągle szukam tego męża, tego prawdziwego męża, którego ja bym chciała mieć. Alkohol leje się strumieniami, imprezy. Znalazłam sobie pracę. Pracowałam w takich sklepach oryginalnych. Kolejny romans. Wdałam się z pewnym chłopakiem. On przychodził do tego sklepu. Myślałam o tym, że rodzice pozwolą mi mieszkać dalej w domu. Będę dostawała alimenty od męża, będę pracowała i będę mogła sobie ułożyć normalne życie. No, sprawy nie potoczyły się tak, jak sobie pomyślałam. Kiedy moi rodzice dowiedzieli się o tym, że ja mam kochanka, a mąż mnie praktycznie zostawił, bo wyszedł z domu pod moją nieobecność, zabrał wszystkie swoje rzeczy. Dla nich to było po prostu niepojęte. Oni chcieli, żebym ja wróciła do męża. Że po prostu ja muszę się pogodzić z mężem. Dla nich to był po prostu szok. Ale wtedy to cały czas myślałam, ja chcę po swojemu żyć. Tak jak ja chcę, a nie tak jak ktoś mi będzie mówił. W ogóle tak działałam jak na oślep. Wszystkie rzeczy robiłam tak pod wpływem impulsu. Kazali mi się natychmiast wyprowadzać z dzieckiem. Ja wzięłam jedną walizkę i musiałam wyjść z domu. Z jedną walizką wychodzę i z moim synem 10-letnim. On w ten dzień ma 10 urodziny i dostaje od moich rodziców 50 zł. Wychodzimy na ulicę. Dzwonię do mojej przyjaciółki, która mieszka na innym osiedlu. I ona mówi do mnie, słuchaj, wsiadaj w autobus i przyjedź do mnie. Przez jakiś czas mieszkam u tej przyjaciółki, ale w międzyczasie chodzę do opieki społecznej. Opieka społeczna mówi mi, że nie ma miejsca dla samotnych matek. Pewnego dnia dowiaduję się, że jest miejsce za Tarnowskimi Górami, ale muszę sobie tam dojechać sama na własny koszt. Więc zawozi mnie tam kolega. To jest miejsce takie oddalone w lesie, żeby mężczyźni nie przyjeżdżali tam, nie robili różnych burt. Spotykam tam dziewczyny różnego kalibru. Człowiek, który mnie przyjmuje do tego domu, mówi do mnie, dziewczyno, co ty tu robisz? Ty masz średnie wykształcenie. W tamtych czasach średnie wykształcenie było czymś. Zbliżała się jesień i musiałam zabrać buty i zimowe rzeczy z domu. Przyjechaliśmy, ja poszłam do domu tego mojego kochanka. Mój syn tam nie chciał być. Poszedł do mojej mamy i moja mama zadzwoniła do mojego męża wtedy i mój syn po prostu poszedł z mężem. To był dla mnie taki cios. Powiedział mu, że kupi mu tam jakieś gry na PlayStation i dał mu rower. I po prostu mój syn poszedł za tym, a ja nie miałam nic, kiedy mieszkałam w tym domu samotnej matki. Tam dziewczyny nawet o 2 złote się kłóciły. Ja nie mogłam mojemu synowi niczego zapewnić. Zostałam sama. Bez męża, bez dziecka, z kochankiem, nie mając gdzie mieszkać.

I ta moja przyjaciółka na trochę wzięła mnie do siebie, a później taki dziadek, który mieszkał naprzeciwko niej, wziął mnie do siebie, do tego mieszkania. On mnie zameldował w swoim mieszkaniu. Dał mi kanapę w dużym pokoju i tak u niego mieszkałam przez jakiś czas. Spotykając się z tym swoim kochankiem, szukając sobie pracy, chciałam sobie na nowo życie ułożyć. Później rozwiodłam się z mężem. Nie miałam kontaktu z synem, bo przychodziłam tam do niego, ale były mąż robił wszystko, żebyśmy się nie kontaktowali. On i jego matka nastawiali dziecko przeciwko mnie, więc ja byłam spalona z każdej strony. Przez jakiś czas pracowałam jako barmanka w barze. A później znalazłam pracę na targowisku. Wyprowadziłam się od dziadka i zaszłam w ciążę, ponieważ mój kochanek bardzo chciał mieć dziecko ze mną. Zamieszkaliśmy w mieszkaniu, które kupił partner i pracujemy obydwoje na tym targu. To było naprawdę piękne przeżycie. To była ciąża, której pragnęłam. Urodziłam moją córkę. Ja bardzo ją kochałam. Jak urodziłam to dziecko, to miałam zupełnie inne wrażenia niż przy pierwszym dziecku. Ponieważ w tamtym momencie już miałam ponad 30 lat, ja byłam dojrzałą już osobą na to, żeby mieć swoje dziecko. Urodziłam moją córkę i mój partner po prostu przestaje mu się podobać. I on szuka sobie innych kobiet. I to było dla mnie kolejnym ciosem w moim życiu. Byłam załamana, ja nie rozumiałam tego. Ten człowiek tak mnie kochał, oszalał z radości, że mamy dziecko, że on będzie się cieszył tak bardzo, jak zajdę w ciążę. Po 2-3 latach wszystko mija i po prostu z tej wielkiej miłości rodzi się wielka nienawiść i taki brak szacunku. Wyjeżdżał za granicę, przyjeżdżał z kochankami kolejnymi i dostałam wszystko, co zrobiłam swojemu pierwszemu mężowi. Tak jakbym dostała zapłatę za to, co zrobiłam tamtemu człowiekowi, to w tym związku dostałam zapłatę za to. Z nawiązką.

0: Była to pierwsza część reportażu Pierwszy raz w życiu zrobię coś jak należy. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
2: Autopromocja.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłoń.
5: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
6: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
5: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
6: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
2: To była autopromocja.
7: Reklama.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Po reklamie.

0: Tu Radio Solidarność.
1: Tu Radio Solidarność.
2: Słów kilka w sprawie grupy facetów chcę tu wygłosić. Lecz zacząć muszę nie od konkretów, a od przeprosin.

Otóż faceci wokół się snują, co są już tacy, że czego dotkną, zaraz popsują w domu czy w pracy. Gapią się w sufit, wodzą po gzymsie wzrokiem niemiłym. Na niskich czołach maluje im się straszny wysiłek.

Czasem facetów, żeby mieć spokój, ktoś tam przerzuci. Jakieś sprawy, co jest na oko, do popsucia. Już się prężą mózgów szeregi i wzrok się pali. Już widzimy, żeśmy kolegi nie doceniali.

serce nie przyszło trwać w bezczynności. A brak wciąż wróżki, która nam powie w widzeniu wieszczy. Jak długo można pieprzyć, panowie? Jak długo jeszcze? Pozwólcie proszę, że do konkretów przejdę na koniec. Z dawna na widok owych facetów świerzbią nas dłonie. Więc nie czekajmy, aż w nas na nowo wzbierze ochota. I tym facetom już dzisiaj zdrowo popędźmy kota.

0: do przełudnia.
1: Dzień dobry Państwu. W niedzielę o godzinie 13 na antenie Radia Solidarność wita Państwa Paweł Pietkun piosenką, którą ci z Państwa, którzy pomyśleli sobie, że skoro ta piosenka, to na pewno będziemy mówić o rządzie, to ci z Państwa mieli rację trochę też. Moim gościem i Państwa gościem jest Piotr Okulski, ekspert Obserwatorium Rozwoju Gospodarki i Demokracji, ale również publicysta Republiki. Witaj Piotrze.
2: Witaj Pawle, dzień dobry Państwu.
1: Będziemy rozmawiać, zacznę od razu, z grubej rury zacznę, bo ten raport Barbary Gorgoń-Mróz, która była, może jeszcze jest, nie wiem, uczelnianym profesorem od PR-u, a który miał pokazać Polskę z jak najlepszej strony i okazał się jedną wielką kompromitacją nie tylko pani doktor habilitowanej z uczelni, która się już teraz trochę wstydzi tego, że ona jest, nie tylko polskiego rządu, ale również Polski oraz również modelu językowego, którego pani doktor używała. On był chyba darmowy, ten model językowy.
2: Przede wszystkim był starszy o ponad 2 lata względem dzisiejszych modeli i ich możliwości, więc żeby to wytłumaczyć zrozumiałym językiem, no sztuczna inteligencja jakieś 2 lata temu pisała w taki sposób, jakby to był, no może nie licealista, ale jeszcze świeżo upieczony student. Dzisiaj sztuczna inteligencja to pełnoprawny doktor praktycznie wszystkich nauk, więc zupełnie inny jest poziom interpretacji faktów, łączenia, jest znacznie mniej tych halucynacji, czyli rzeczy wymyślonych. No a wtedy, kiedy powstał ten raport, pisanie tekstów z SI wymagało bardzo szczegółowej weryfikacji, której no, najwyraźniej w zespole pani Mróz-Gorgoń zabrakło.
1: No właśnie, ale no i to mnie martwi, bo nie będziemy, może do tego nawiążemy z raz czy dwa razy, będziemy mówić o zupełnie innych raportach rządowych. Martwi mnie to, że sztuczna inteligencja, jaka by ona nie była, to jest chyba jedyna inteligencja, na którą możemy liczyć w polskiej administracji publicznej.
2: No zdecydowanie koalicja 13 grudnia popisała się wykorzystaniem tych mechanizmów. I żeby było też jasne dla słuchaczy, tu nie chodzi o to, że problemem jest samo wykorzystanie sztucznej inteligencji, tylko sposób, w jaki się z niej korzysta. Ponieważ materiały podawane przez SI wymagają weryfikacji człowieka, szczególnie jeżeli na ich produkcję składają się podatnicy i to mówimy o grubych kwotach, mówiąc kolokwialnie, no bo w przypadku marki polskiej, z tego co pamiętam, to było niemal 200 tysięcy wokół tego projektu.
1: No właśnie, bo tutaj pochylmy się na chwilę nad Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Pisałeś raporty na temat tego, co też PARP popełnił, bo to jest tak, drodzy radiosłuchacze, że Piotr, mój gość i wasz gość, odkrył, że PARP przygotowują urzędnicy PARP-u, którzy powinni pracować nad tym, za co dostają pieniądze, wcale niemałe. Zlecają takie złożone raporty, które na podstawie których powinniśmy podejmować decyzje gospodarcze, również biznesowe i w ogóle planować swoją przyszłość. Zlecali to sztucznym modelom sztucznej inteligencji, modelom niemłodym już, starym, właściwie takim, że tak powiem, z piaskownicy. I jak te raporty były wypluwane przez takie modele sztucznej inteligencji, to oni to pakowali w papier i wypuszczali i mówili, to moje. Jak to jest z tymi raportami?
2: Cóż, no jakby generalnie pierwszy raport PARP-u, jaki opisałem, dotyczył czegoś takiego jak benchmarking klastrów. Jeżeli chodzi o aspekty redaktorskie tego raportu, no to było tam dużo błędów takich, które często no, zmieniały sens niektórych zdań. Oczywiście PARP w oficjalnych odpowiedziach broni się, że są to tylko błędy redakcyjne i nie wpływają na wartość merytoryczną. No ale wiadomo, że jest to zasłona dymna, ponieważ no, dokument, przy którym jest dość elitarny komitet naukowy, osoby z tytułami profesorskimi, habilitacjami, no wypadałoby, żeby miał przeprowadzoną stosownie korektę, a nie sytuacje, w których na przykład w przypisach są nieistniejące pozycje, bo taka się na przykład zdarzyła, zupełnie fikcyjna, pomieszana z jakichś autorów i tytułów zupełnie ze sobą niezwiązanych, albo chociażby sytuacja, w której zostaje znacznik, że przypis bibliograficzny został skopiowany wprost z aplikacji przeglądarkowej ChatGPT, tak? Jednego z modeli AI, w tym przypadku wykorzystanych do przygotowania dokumentu. Oczywiście jakby PARP nigdy nie wypierał się, że korzystano ze sztucznej inteligencji, ale wątpliwości dotyczą tutaj sposobu jej wykorzystania i tego, no, jakiej po prostu jakości redakcji i korektę ten dokument przeszedł. Ponadto jestem w trakcie badania kolejnych raportów różnej treści ze strony PARP-u z ostatnich 2 lat. No i w 10 z nich widać różne nieprawidłowości. Część z nich wynika ze słabej jakości właśnie korekty i redakcji, a część z tych błędów, no, dotyczy po prostu również takiego nierzetelnego wykorzystania SI.
1: No właśnie, na ile to jest powszechne w przypadku polskiej administracji publicznej obecnie? Bo wydaje się, że to jest jakaś masowa akcja.
2: Przyznam szczerze, że spisku bym się tutaj nie doszukiwał. Natomiast fakty są takie, że kiedy SI weszło...
1: Ale wchodzę ci w słowo, to nie spisek. To jest kwestia tego, że oni po prostu wykazują się brakiem kompetencji. Szczęśliwie zdają sobie sprawę ze swojej niewiedzy. Nieszczęśliwie korzystają z narzędzi, na których zupełnie się nie rozumieją.
2: A to szczególnie we wczesnym etapie wykorzystania SI na pewno. No bo jakby procedury, przepisy generalnie nie nadążają za tempem rozwoju tej technologii. I w momencie, kiedy ona stała się na tyle powszechna, że każdy mógł sobie nawet za darmo coś wyprodukować przy pomocy SI albo kupić dość tanią subskrypcję pokroju na przykład $20 na miesiąc, no to trafiło to pod przysłowiowe strzechy. No i w związku z tym urzędnicy też zaczęli sobie ułatwiać tą technologią pracę. No ślady tego widać w bardzo różnych miejscach, w różnych sytuacjach. No ja mogę też podać przykład innego rodzaju, chociażby z Ministerstwa Finansów. Otóż Ministerstwo Finansów emitowało zielone obligacje, których zakup, środki z ich zakupu są przeznaczone na rozwój generalnie, no, zielonej transformacji energetycznej, nowoczesnych technologii wytwarzania energii i tak dalej. Ale jakby co jest istotne w tym kontekście, to, że taką opinię strony drugiej, jakby zewnętrzną, niezależną, zamówiono w międzynarodowej korporacji i w tej opinii na przykład pojawiły się takie tak zwane literówki, jak to podsumowują urzędnicy, gdzie efektem takiej literówki było 1000-krotne, podkreślam, 1000-krotne zaniżenie PKB Polski z $800 miliardów do $800 milionów w okresie badanym. Także no, coś no takiego wisi i promuje błąd. Kraj. Pytanie, czy promuje w cudzysłowie.
1: W sytuacji, jeśli to jeszcze chodzi o promocję, to jak cię mogę, ale wtedy, kiedy ktoś na tej podstawie musi, otrzymawszy taki dokument od administracji rządowej, musi podejmować decyzje biznesowe, na przykład dotyczące tego, czy będzie inwestował w Polsce, to jest to już niepokojące. Bo po drugiej stronie, pomiędzy partnerami, powiedzmy, czy ewentualnymi partnerami polskiego rządu, czy polskiej gospodarki, tymi wielkimi inwestorami, których rząd zapowiadał tutaj naprawdę bardzo wielu, okazuje się, jest wielu myślących ludzi. Jak oni widzą taki błąd, no to właściwie kończy dyskusję o ewentualnych inwestycjach. Bo to dla takiego inwestora oznacza tylko kłopoty. Pokażę tutaj palcem, jeżeli mogę, oczywiście inwestycję grubo zapowiadaną i szampany już strzelały w kancelarii premiera, że będzie taka fantastyczna inwestycja polska Doliną Krzemową Europy. Intel zbuduje u nas fabrykę w Trójmieście. Tak było i Intel pewnego dnia się po prostu wycofał. I nawet nie tłumaczył czemu. Po prostu powiedział, że nie. I takich inwestycji pewnie byłoby więcej, a takich wycofań, o których już nikt nie mówi. Myślę, że również kancelaria premiera się nauczyła nie chwalić przed czasem, że ktoś jest zainteresowany Polską. Bo głupio później taką listę robić, że nie zainwestowali u nas. Intel, na pewno wiemy o Intelu, na pewno wiemy o Samsungu. Na pewno wiemy o Toyocie i na pewno wiemy o wielkim koncernie Toshiba, który tylko sprzeda nam swoje reaktory, małe modułowe reaktory, jeżeli oczywiście za nie zapłacimy. No właśnie, i to jest niebezpieczne. To dobrze, to jak ich kontrolować? Mówię o tych urzędnikach, którzy sięgają po sztuczną inteligencję, bo to już ustaliliśmy, że jeśli ktoś mówi o Polsce, obecnej Polsce, że jest to państwo z dykty i tektury, to raczej się nie myli.
2: No, zdecydowanie brakuje procedur i widać, że obecna władza nie nadąża po prostu za tempem rozwoju tej technologii i jej wdrażaniem skutecznym do jednostek podległych administracji publicznej. Aczkolwiek z tego, co dostałem też w tych oficjalnych odpowiedziach, na przykład ze strony PARP-u, no to twierdzą, że są jedną z pierwszych instytucji, które zaczęły w ogóle wprowadzać jakieś określone standardy wykorzystania SI w swojej dokumentacji, więc coś się w tej kwestii rusza. No, ale skuteczność, jak widzimy, jest póki co co dość skromna, żeby nie powiedzieć prawie żadna. Więc niestety można z tego żartować, ale temat jest całkowicie poważny, ponieważ technologia ta staje się coraz potężniejsza. Możliwości produkcji dokumentów jakości po prostu urzędowej, eksperckiej rośnie wykładniczo. Z miesiąca na miesiąc powiększa się bardzo, bardzo dynamicznie. I dzisiaj tak naprawdę, jeżeli nie włoży się w to zaangażowania świadomego osoby, która zna się na danym temacie, no to można wypuścić dokument, gdzie są pomyłki i nawet tego nie zauważyć, ponieważ duże modele językowe, czyli te, które znamy pod nazwami takimi jak Gemini czy ChatGPT, właśnie charakteryzują się tym, że układają zdania w sposób przekonujący, w sposób najbardziej prawdopodobny, w jaki no, w uproszczeniu zastosowałby człowiek. Więc sztuczna inteligencja po prostu z pewnością siebie, godną arcymistrza, jest w stanie przekazać nam informację całkowicie fikcyjną i stwierdzić, że to jest absolutnie prawda i się przy tym upierać, jeżeli odpowiednio nie ustawimy jej za pomocą promptu, czyli polecenia, które takiemu modelowi wydajemy. Więc jakby o ile robi to przeciętny Kowalski w swoim domu i gdzieś tam na przykład nastolatek źle rozwiąże zadanie z polskiego, no to nie mamy tragedii. Ale jeżeli takie sytuacje zdarzają się przy dokumentach państwowych, które mają wpływ na przykład na bezpieczeństwo, gospodarkę czy inne obszary funkcjonowania administracji publicznej, no to mówimy już o poważnym problemie.
1: No właśnie, i to jest jeden z wielu tych problemów, bo następny to jest taki, że jeżeli urzędnicy państwowi używają modeli, dużych modeli językowych do przygotowywania raportów i wrzucają im jakiś wkład, czyli dają im jakąś treść, najczęściej jest to treść liczbowa, najczęściej są to dane, które może niekoniecznie powinny wypływać, a skądinąd wiadomo, że oni używają tych modeli dostępnych publicznie, czyli wykupują właśnie tą tanią subskrypcję i wysyłają to w świat, te dane, które powinny być pilnowane, i no nie bez powodu ministerstwo na zapytania dziennikarzy odpowiada, że nie może tych danych pokazać. Tymczasem wysyła je sobie do ChatGPT za $20 miesięcznie i ten ChatGPT już te dane ma i on wcale nie jest zobowiązany do tego, żeby je trzymać i nie ujawniać, prawda? Bo to można sobie później takie dane gdziekolwiek indziej na świecie spokojnie wyłowić, jak się potrafi, i z nich korzystać. Są to również dane dotyczące bezpieczeństwa Polski, no bo z tego co wiem, to ministerstwo, i to będzie następny problem, który omówimy za chwileczkę, ministerstwa nie mają swoich agentów AI, które budują tam wewnętrznie. To są po prostu modele językowe, z których korzystają tak jak każdy przeciętny Kowalski.
2: No przyznam szczerze, że nie słyszałem przynajmniej o publikacji jakiejś na ten temat oficjalnym komunikacie, który mówiłby o wdrożeniu takiego dedykowanego rozwiązania.
1: Bo to, drogi Piotrze, trzeba czytać bardzo uważnie. Jest taki komunikat, który mówi, że będą w ten sposób, będą budować agentów w oparciu o polską sztuczną inteligencję, tak zwanego Bielika teraz. Nie wiem, jak ona się wcześniej nazywała, ale też niezły kabaret jest ta sztuczna inteligencja. Wszystkim wam, drodzy radiosłuchacze, polecam rozmowę. Jest trzeba jedno tej sztucznej inteligencji oddać, nie jest lojalna wobec rządu. Naprawdę na pytanie, czy Donald Tusk, cytuję tutaj, żeby nie było, proszę mnie nie pozywać, panie premierze, czy Donald Tusk to kłamca, sztuczna inteligencja odpowiada, że Donald Tusk to kłamca i wylicza wszystkie kłamstwa, które ta polska sztuczna inteligencja, które tam po drodze zdarzyło mu się popełnić, również te świeże. Więc jeżeli to ma stać na Bieliku, a Bielik jeszcze nie stoi na tych serwerach, to muszą korzystać z tych czatów GPT, czy tam innych Geminiów.
2: Tak, no myślę, że wszystko zależy od tego, jak inteligentnie rozwiązano to na poziomie danych departamentów w resortach. No ciężko jest jakby dać jedną ogólną definicję na to wszystko. Natomiast no, jeżeli ktoś dopuścił na przykład do sytuacji, żeby urzędnicy na swoich prywatnych kontach przetwarzali te informacje, no to mamy oczywiście do czynienia no, z dość dużymi naruszeniami procedur bezpieczeństwa. No ale to są w tym momencie spekulacje. Natomiast to, co wiemy na pewno, to, że oczywiście dla ułatwienia sobie pracy pracownicy często też bez świadomości pracodawcy wykorzystują po prostu narzędzia SI, żeby coś przyspieszyć, nie zwracając kompletnie uwagi na bezpieczeństwo danych. No i faktem jest, że spółki odpowiedzialne za produkcję modeli SI przetwarzają potem te dane do potrzeb trenowania tych modeli, czyli po prostu uczenia ich i dalszego rozwoju, więc na podstawie różnych książek, dokumentów te modele uczą się, jak pisać lepiej, tak w uproszczeniu. No i oczywiście, jeżeli są w cudzysłowie karmione informacjami dotyczącymi na przykład aspektów bezpieczeństwa czy jakimiś wewnętrznymi dokumentami, no to nie jest to najbezpieczniejszy sposób korzystania z SI. A przypomnijmy, że o ile większość wiodących modeli pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, więc z kraju sojuszniczego, to na rynku są również modele pochodzące chociażby z Chin, gdzie co do bezpieczeństwa danych można mieć jeszcze większe wątpliwości, bardzo, no bo to już nie jest...
1: Bardzo dobre modele, z których Polacy chętnie korzystają, zwłaszcza w obszarze robienia materiałów wideo, takich dłuższych, bo są po prostu tanie.
2: Tak, rzeczywiście Chińczycy stosunek ceny do jakości, można powiedzieć, że z produkcji takiej znanej z żartów wcześniejszych dotyczących zabawek czy odzieży przełożyli tak naprawdę teraz na sztuczną inteligencję i trzeba przyznać, że wydajność tych modeli jest bardzo wysoka i z powodzeniem stosowana jako jakiś substytut, ale no nie ma nic za darmo. Jest takie powszechne powiedzenie, że jeżeli coś jest w teorii za darmo, to ty jesteś produktem. I tak samo jest przy sztucznej inteligencji. Jakby ilość danych zebranych od osób indywidualnych przez czołowych dostawców technologii SI jest tak ogromna, że aż ciężko mi to sobie wyobrazić. W sensie te modele naprawdę wiedzą o nas bardzo dużo. Szczególnie, że jest grono nieświadomych użytkowników, którzy z tym modelem, z racji, że on odpowiada w cudzysłowie po ludzku, no rozmawiają jak z kolegą, koleżanką, przyjacielem, zwierzają się z jakichś problemów, szukają porad życiowych, a nie traktują jak narzędzie do pracy. I wtedy mamy do czynienia z przekazywaniem informacji wrażliwych, na przykład o stanie zdrowia, problemach finansowych, innych niuansach, więc nie dotyczy to tylko rządu, ale też ryzyka dla każdego z nas tak naprawdę.
1: No i obiecałem, że niechętnie, ale jednak nawiążemy do pani Barbary Mróz-Gorgoń. To jednak nawiążę. Jak sądzisz, Piotrze, czym nakarmiła sztuczną inteligencję pani profesor Barbara?
2: Cóż, no, przyznam szczerze, że niektóre sformułowania zawarte w tym raporcie są na tyle egzotycznymi tworami językowymi, że chyba nawet Rada Języka Polskiego miałaby problem, żeby je rozszyfrować. Więc myślę, że musiały być to autorskie teksty pani profesor, swojego rodzaju złote myśli, po prostu rozszerzone przez SI do jakiejś szerszej skali. No, jest to sprawa o tyle smutna i zatrważająca, że tak naprawdę pozwolono na to, żeby promować Polskę w sposób, który za bardzo polski nie jest, bo po prostu sposób zapisu, konstrukcje językowe, jakie były zawarte w tym dokumencie, no odbiegają od języka, którego używasz ty, Pawle, czy zapewne nasi radiosłuchacze, więc no polecam każdemu z państwa lekturę tego dokumentu, ale nie dlatego, że jest dobry, tylko żeby dowiedzieć się, no, co grozi nam, jaki potencjalny los może spotkać język polski, jeżeli dalej tego typu ludzie będą właśnie decydować o promocji naszej marki.
1: No właśnie, i stawiam dolary przeciwko orzechom, że żaden z was, drodzy radiosłuchacze, i żadna z was, drogie radiosłuchaczki, nie myślałyście dzisiaj przy śniadaniu niedzielnym o naturalnej polskiej chlebowości. Bo przecież nikt takich słów nie używa. Tymczasem zaproszę wszystkich państwa do wysłuchania piosenki. Piosenki artysty amerykańskiego, który zaśpiewał o gniewie, o tym, że jako obywatel Stanów Zjednoczonych, mówię o czasach jeszcze prezydentury Baracka Obamy, kiedy był trochę zagoniony w piętkę, kiedy miał wszystkiego dosyć, kiedy zastanawiał się, w jaki sposób ma żyć godnie, bo był przedstawicielem takiej przeciętnej rodziny amerykańskiej i jak tu wiązać koniec z końcem, nie narażając się na łamanie prawa. To jest piosenka zespołu Everlast, I Get By. A naszym gościem jest Piotr Okulski, ekspert obserwatorium rozwoju gospodarki i demokracji, publicysta Telewizji Republika. Po piosence wracamy do rozmowy.

0: Piotr Okulski jest naszym gościem. Przypominam, to był zespół Everlast w piosence protest songu przeciwko złej sytuacji zwykłych obywateli amerykańskich w czasach prezydentury Baracka Obamy, który dostał zaliczkowo pokojowego Nobla. Nie wiem, czy później na niego zapracował, czy nie, ale nikt mu go nie odebrał. Tak jak no, póki co nikt nie odebrał pani Gorgoń, Mróz Gorgoń, pieniędzy. W ogóle teraz trochę pogadamy, Piotrze, jeżeli pozwolisz, o tych pieniądzach, które urzędnicy biorą, nie oddają. Przejrzałem się dokładnie, słuchajcie, jak to jest, drodzy radiosłuchacze i drogi Piotrze. To jest tak, że najpierw pojawiła się afera pana doktora, który zarobił milion 600 tysięcy zarobił, tak, niezgodnie z prawem na SOR-ze, po czym powiedział, że oddaje 500 i na tym sprawa ucichła. I teraz tak, do dzisiaj nie wiem, dlaczego oddał 500, skoro zarobił niezgodnie z prawem 1 600 000. Czy to on tak wyliczył, czy to ktoś mu podpowiedział, czy właściwie co się z tą sprawą dzieje, czy ktoś go przesłuchał i podobno facet znalazł pracę. I moje pytanie jest takie, skoro w Polsce można trafić do więzienia za dużo bardziej błahe sprawy, na przykład za napisanie w internecie "Gin człowiecze" do Jerzego Owsiaka, to dlaczego za taką grubą rzecz do więzienia się nie trafi? Ja nawet nie wiem, czy prokuratura przesłuchała tego młodego doktora, o którego naukowych osiągnięciach wiem mniej więcej tyle, co o praktycznych umiejętnościach pani Mróz Gorgoń.
1: Cóż, no, najsłynniejszy kierownik SOR-u w Polsce bez wątpienia ma bardzo ciekawą biografię, no bo w tym wieku jeździć Porsche, no chciałbym mieć takie przyjemności w życiu, ale niestety nieczęsto jest tak kolorowo. A mówiąc serio, no mamy do czynienia z sytuacją całkowicie absurdalną, jeżeli chodzi o kontekst całych działań państwa wobec tego człowieka. Prokuratura oczywiście do tej pory go nie przesłuchała. Rzecznicy prokuratury dwoją się i troją, żeby podawać kolejne tłumaczenia, dlaczegoż to pana doktora Kacprzyka przesłuchać nie można. Otóż ostatnio okazało się, że przecież z racji, że jest potencjalnie, podkreślam potencjalnie, bo to jeszcze nie zostało formalnie potwierdzone, osobą podejrzaną, no to podejrzanych przesłuchuje się na końcu. Więc na razie przesłuchują świadków. Ilu, kogo, nie wiemy. W każdym razie proces się ciągnie. No i doktor Kacprzyk do tej pory swoich zeznań w sprawie nie złożył.
0: Wstyd powiedzieć, nawet nie wiemy, czy jest w Polsce.
1: Akurat w Polsce jest, całkiem nieźle się miewa, pracuje w przychodni pod Warszawą. Nie będę już tutaj wymieniać, bo przychodnia też bardzo agresywnie zareagowała na przyjazd mediów, które były skłonne o tym mówić, no bo oczywiście liberalny komentariat był łaskaw przemilczać całą tę sytuację, natomiast media patriotyczne, które pojawiły się na miejscu, zostały przepędzone przez kierownictwo tej placówki, wezwano tam nawet policję, że media zakłócają pracę przychodni, no bo przecież pytają o to, dlaczego zatrudniono kontrowersyjnego doktora. No oczywiście tłumaczenie jest takie, że przecież prawo do wykonywania zawodu ma, no więc jest. Ma nawet profil już na serwisie Znany Lekarz, gdzie można przeczytać opinię.
0: Ale to doktor, do Znanego Lekarza za chwilę dojdziemy, ale to doktor, który zdaje się medycynę robił, że tak powiem, zdalnie, internetowo.
1: No przyznam szczerze, że aż tak nie wnikałem w tę biografię, zatrzymałem się na tym późniejszym kontekście dotyczącym tego, że przede wszystkim jest w trakcie specjalizacji z anestezjologii. No mi daleko jest do sektora medycznego, żeby tu w pełni wydawać opinię, ale z tego, co przeczytałem, to troszeczkę mało, żeby na przykład kierować SOR-em i podejmować taką odpowiedzialność, a już na pewno bardzo mało, żeby stosować bilokację i pracować jednocześnie w trzech państwowych placówkach medycznych za dość grube pieniądze. No więc tak naprawdę, jeszcze wracając do twojego pytania o tę kwotę, którą oddał, a której nie oddał, no to to było raczej takie oddanie prewencyjne, powiedzmy, żeby troszeczkę umyć ręce. Natomiast ile słusznie zostało zarobione, a ile niesłusznie, no to wyjdzie dopiero w trakcie tego śledztwa, które pewnie będzie przeciągane bardzo długo, no bo jest to bez wątpienia jedna z największych afer, które ciążą obecnej koalicji. Szczególnie, że jaka jest wydolność niedofinansowanej opieki zdrowotnej i no, zadłużonego NFZ-u, każdy widzi. No tutaj nie trzeba być ekspertem.
0: No i tam zaraz z największych afer nie, no pochylmy się nad tymi biednymi ludźmi, których dobra, wille i domy i inne piękne posiadłości zostały zniszczone wskutek powodzi, chociaż nigdy tam powodzi nie było. To ci, co brali pieniądze dla powodzian i na remonty, wysyłając zdjęcia pękniętych kafelków na balkonie, to chyba tak to wyglądało. I oni przytulili te pieniądze. Przytulili te pieniądze, wyremontowali balkony, trzeba im to oddać, nawet dokupili sobie coś do tego.
1: Cóż, no Bareja by tego nie wymyślił. No w państwie koalicji 13 grudnia tak naprawdę farsa wylewa się z każdego rogu. No jeżeli nawet sąd odmawia aresztowania posła Wojciecha Króla, którego aktualnie ściga w aferze korupcyjnej prokuratora europejska, no to o czym tak naprawdę my mówimy? No widać, że doktryna Neumanna jest wiecznie żywa. Trudno mi o szerszy komentarz do tego aspektu.
0: No właśnie. I następna rzecz, bo tutaj mówiłem, że wrócimy do znanego lekarza, bo wrócimy, bo ten znany lekarz to był serwis, który później dane z tego znanego lekarza w jakiś taki magiczny sposób na podstawie kilku transferów i kilku transformacji stały się danymi Państwowej Służby Zdrowia, które no co tu dużo mówić, zostały ujawnione.
1: Nie, to inny system. To się nazywało MyDoktor.
0: Przepraszam, to MyDoktor. Tak, to nie co możemy... pan? Przepraszam znanego lekarza. Tak, i nieznanego lekarza. Tak, przepraszam wszystkich doktorów poza doktorem z SOR-u. Przepraszam wszystkich was, drodzy lekarze. To nie ten. Jeżeli jesteście znanymi lekarzami, to dobrze, zbierajcie opinie. Natomiast MyDoktor oczywiście miał takie dane. Te dane przytuliło państwo polskie, położyło na nich rękę. Po czym dało sobie te dane podebrać. Wszystkie dane na wasz temat są jak najbardziej dostępne teraz. Nie wiadomo, kto je ma, nie wiadomo, kiedy one wypłyną, ale wiadomo, że jeżeli macie jakąś wstydliwą chorobę, a zechcecie stać się znanymi politykami, albo chociaż po prostu celebrytami, to ktoś wam to w końcu wyciągnie. Ja przeczytam tylko komunikat, który mam przed sobą, z jednej z prywatnych przychodni, która wysyła takie dane do wszystkich swoich pacjentów. Naruszenie danych w systemie MyDoktor w Centrum Medycznym, i tutaj pominę nazwę, może obejmować PESEL, dane o zdrowiu, ryzyka, kredyt, ryzyka kredytowe, PESEL, bezprawne użycie danych, oszustwa, gorsze traktowanie, w razie nadużycia możesz dochodzić ochrony swoich praw wobec sprawców na podstawie kodeksu cywilnego. I teraz tak, no właśnie, i co tu się wydarzyło? Dobry Boże, jak to się mogło stać, że dane wszystkich Polaków popłynęły w świat?
1: No to jest dobre pytanie do ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa. To, co wiemy o tej sprawie, to to, że w ogóle pierwsze naruszenie jakby bezpieczeństwa tych danych miało miejsce już 2 lata wcześniej, bo zostało to odkryte przez dziennikarzy śledczych, więc przez jakiś czas rząd nie wiedział albo nie chciał ujawnić opinii publicznej, gdzie te dane się zapodziały, w jaki sposób zostały z tych systemów wykradzione. No w każdym razie efekt jest faktycznie mrożący, bo dopuszczono do tego, żeby prywatny dostawca usług takich informatycznych po prostu zarządzał ogromną ilością bardzo wrażliwych danych osobowych, takich, które jak no, słusznie wskazałeś, mogą być kompromatem w różnych sprawach, no bo wiadomo, że kwestie medyczne są bardzo wrażliwe. No i tak naprawdę dane te są teraz przedmiotem po prostu obrotu w darknecie, tak? W takiej ukrytej części internetu, niedostępnej dla zwykłego użytkownika, do której wchodzi się przez specjalne narzędzia. I tam właśnie różnego rodzaju ludzie, również o niecnych zamiarach, pozyskują różne towary, w tym na przykład nielegalnie pozyskane informacje z ataków hakerskich, no i tego typu informacje zostały na tego typu giełdzie po prostu wystawione. Nie wiemy, czy to jest komplet, czy ci cyberprzestępcy mają tego część. Faktem natomiast jest, że objętych naruszeniem łącznie jest ponad 13 milionów Polaków, czyli faktycznie no, znaczna większość osób, które po prostu korzystały z opieki medycznej w placówkach objętych tym systemem, a znaczna większość placówek z niego korzystała. No niestety to powinno być przyczynkiem do bardzo poważnej dyskusji w Polsce na temat tego, w jaki sposób przetwarzać dane osobowe zbiorowo i czy powinniśmy mieć państwowe rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo tych danych, przede wszystkim strzeżonych przez ekspertów i jakby trzymane w różnych miejscach w sposób rozproszony. No mi tutaj trudno mówić o konkretnych rozwiązaniach technicznych, natomiast jeżeli dopuszczono, żeby w jednym prostym do złamania ekosystemie znalazły się dane tak potężnej ilości ludzi, no to jest to kolosalne niedopatrzenie. Tym bardziej, że póki co nie ma informacji, żeby to był atak o charakterze jakby militarnym, na zasadzie, że to zrobiono na przykład ze wschodu, tylko że prawdopodobnie zrobili to zwyczajni przestępcy, a to tym bardziej jest alarmujące, że ktoś po prostu będący no, potocznie rozumianym hakerem jest w stanie zrobić taki numer państwu polskiemu pod rządami właśnie no, koalicji 13 grudnia.
0: No właśnie, to jest niepokojące. Niepokojące jest to, co się będzie działo. Niepokojące jest to, bo stawiam dolary przeciwko orzechom, że te dane przynajmniej niektórych z nas wypłynął, bo będzie taka konieczność, będzie kampania wyborcza, trzeba będzie bić się mocno, a żeby bić się mocno, trzeba robić zasłonę dymną, czyli ukrywać faktyczne problemy, tworząc nowe problemy, które nie są problemami tak naprawdę.
1: Tak, no najsmutniejszą autoironią tej sytuacji jest to, że rząd uruchomił specjalny serwis, w którym można było sprawdzić, czy dane wyciekły, tylko problem polega na tym, że w pierwszy weekend, kiedy ten serwis był dostępny, okazało się, że rząd sam z siebie zDDoS-ował, to znaczy mówiąc po ludzku, spowodował tak dużą ilość zapytań wejść na strony ze strony użytkowników, że system padł, więc jakby to ująć, rząd wysyła komunikat, w którym zaprasza do korzystania z systemu, który nie jest przygotowany na to, żeby przyjąć wszystkich poszkodowanych, więc jeżeli rząd nie jest w stanie postawić strony, która nawet obsłuży takie osoby, no to należy zadać sobie pytanie, jak jest zresztą infrastruktury teleinformatycznej w administracji publicznej i jak ona jest zarządzana. No, moje wątpliwości wzbudza to bardzo poważne. Oczywiście no, po kilku dniach i z mniejszym zainteresowania ten serwis wrócił do normy, ale jeżeli ogłasza się Polakom, że co druga osoba statystycznie w uproszczeniu mogła stracić bezpieczeństwo swoich danych i mówi się, wejdź na tą stronę, zobacz, tak, tu dowiesz się, czy straciłeś te dane i okazuje się, że ta strona nie działa, no to może wzbudzić tylko frustrację i jest chyba najlepszym podsumowaniem całej tej sytuacji.
0: No ale nasz ciśnie się na usta pytanie, a skąd oni wiedzieli, kto został, czyje dane zostały ukradzione, a czyje nie? I czy można wierzyć rządowi, który sobie dał takie dane ukraść, że mówi tutaj prawdę i który zrobił raport na podstawie AI, bo może tam po drugiej stronie odpowiadać sztuczna inteligencja. Będzie mówić, co było dokładnie to, co człowiek chce usłyszeć, bo tak sztuczna inteligencja często odpowiada.
1: No myślę, że ta wiarygodność jest faktycznie dość niewielka. Podejrzewam, że policzono to na zasadzie wzięcia po prostu wszystkich rekordów, to znaczy się wszystkich danych znajdujących się w bazie tej firmy, w której był ten wyciek i po prostu tak to oznaczono. Czy przestępcy wzięli wszystkie dane, czy handlują wszystkimi, tego nie wiemy i pewnie długo się nie dowiemy. Natomiast jedna z zalet i też warto przekazać to naszym radiosłuchaczom, jeżeli jeszcze do nich ta informacja nie dotarła, że jeżeli znajdziecie państwo na tej boskiej rządowej stronie informację, że wasze dane wyciekły, to zastrzeżcie sobie PESEL, bo to zabezpiecza większość jakichś ryzykownych sytuacji czy niepowołanych transakcji na wasze konto, więc no to jest bardzo ważna funkcjonalność w tych czasach, nawet i bez tego wycieku, no ale z nim jest wskazane, żeby faktycznie wykorzystanie swoich danych w celach finansowych zabezpieczyć.
0: Ale oznacza również, że jeżeli mieliście jakąś chorobę, wszystko jedno, czy dawno temu, czy macie ją teraz, o której niekoniecznie chcielibyście głośno mówić, to ten czas właśnie minął, bo każdy będzie mógł to wyciągnąć, kto takie dane kupił. Znalazł. Nie wiem, teraz to już się trochę boję, że może być tak, że będę szedł koło Ministerstwa Infrastruktury i znajdę pendrive'a, włożę i się okaże, że to urzędnik zgubił coś, że oni tak noszą te dane.
1: No, wiemy, że jakby wszystko stoi tak naprawdę na ludziach, tak? Tutaj słabością zawsze w pewnym sensie każdego systemu jest czynnik ludzki. Każdy urząd jakieś procedury przetwarzania bezpieczeństwa danych, hierarchii, jakby tajności i tak dalej dokumentów posiada. Natomiast no to, czy dana osoba ich przestrzega, zależy głównie od niej i też nie zawsze procedury są w stanie wszystko wykryć, więc no to jest kwestia bardziej zbiorowej odpowiedzialności. Dzisiaj faktycznie łatwo jest te dane zgubić, nawet nie myśląc o tym, tak? No bo wielu ludzi nie zdaje sobie na przykład sprawy, że sztuczna inteligencja, jeżeli nie wyłączy się tego specyficznie w ustawieniach, przetwarza te dane przesyłane przez nas chociażby w jakichś zapytaniach, tak? Że to idzie dalej w świat, a nie, że to jest nasza prywatna rozmowa na zasadzie, nie wiem, notatek w telefonie, tak jak ktoś ma wrażenie, że tak jak pisze do SI, to tak pisze do notatnika. No nie, to tak nie działa, to jest wysyłane przez internet, jakby no mówiąc tak najprościej.
0: Tak, otwieramy się bardzo, ale wróćmy do tego, w jakim kraju żyjemy, bo ja tu jeszcze jedną przygodę przeżyłem, która mnie zupełnie zdumiała. Przygodę pod tytułem skończyła się ważność dowodu osobistego. Dostałem informację, że skończyła się ważność mojego dowodu osobistego i że teraz nie będę mógł korzystać z 5 milionów rzeczy, między innymi z bankowości, na pewno z bankowości elektronicznej nie. Na pewno nie będę mógł podpisać dokumentu zdalnie, na pewno nie będę mógł zrobić miliona rzeczy i w ogóle jak teraz, a jak w ogóle teraz nie złożę tego wniosku, to dostanę wielki mandat. Z możliwością oczywiście zamiany na karę pozbawienia wolności w stosunku chyba tam 50 zł dziennie. Tak będę odsiadywał. Tak czy inaczej, złożyłem wniosek przez internet, bo administracja publiczna chwali się tym, że można taki wniosek złożyć przez internet. Tu dołączyłem zdjęcie, wysłałem wszystko do bazy danych, która i tak tam przecież istnieje i te moje dane są. Wiedzą, jak się nazywam. imię, nazwisko i imię ojca, imię matki, gdzie się urodziłem, kiedy oraz jaki jest mój numer PESEL, to wszystko urzędy mają. I dostałem zwrotną informację, że w ciągu miesiąca mam się zgłosić do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Wszystko jedno, której dzielnicy. Zgłosiłem się do jednego z takich urzędów w ciągu miesiąca, i po czym dowiedziałem się, że nie. Mój wniosek to on, wprawdzie widać go, ale on nie został w ogóle rozpatrzony. Po pierwsze dlatego, że się nie zgłosiłem wcześniej. Po drugie dlatego, że muszę przekonać panią urzędniczkę, że to zdjęcie, które wysłałem, to naprawdę jestem ja. Więc pytam, czy... Ona powiedziała, że tak, ale na zdjęciu pan wygląda lepiej, a teraz pan wygląda gorzej, więc jej wytłumaczyłem, że jest godzina 8 rano i każdy człowiek wygląda gorzej o 8 rano, niż jak sobie robi zdjęcie o godzinie 12-13. To nie był argument, który by do pani trafił. Okazało się, że mój wniosek został niezłożony, chociaż przez internet, i że mogę tutaj teraz, jak wezmę numerek do innego okienka, gdzie było 40 osób w kolejce, mogę złożyć taki wniosek i żebym to szybko zrobił, to im, bo cały czas mi ten mandat grozi z możliwością zamiany na karę więzienia. Złożyłem ten wniosek, zapytałem panią urzędniczkę w tym drugim okienku, o co chodzi z tym składaniem wniosku przez internet, po co ja mam być w ciągu miesiąca, skoro nie po dowód osobisty, skoro złożyłem wniosek, a ona powiedziała, że trzeba moje dane sprawdzić. Zapytałem, które. Pani powiedziała, no, imiona rodziców, PESEL, datę urodzenia. Ja mówię, przecież to wszystko państwo macie, a to się ludziom nie zmienia w ciągu życia. Mówię, imiona rodziców raczej zostają już na zawsze, podobnie jak PESEL, które zresztą nadaje państwo. I data urodzenia, która też jest niezmienna. Trudno jest zmienić urzędowo datę urodzenia. Jeszcze się to nikomu w Europie nie udało. Mówię o Europie nowożytnej, bo nie tam zaraz po wojnie, to się różne rzeczy działy. I teraz, po co my mamy taką administrację, która mówi, że coś można załatwić przez internet, czego nie można? Piotrze, powiedz. O co tu chodzi? Co to jest w ogóle? To jest takie czołganie ludzi trochę bez potrzeby.
1: Faktycznie jest tak. Mamy do czynienia z przeniesieniem biurokracji po prostu w erę cyfrową i sytuację, w której te same problemy, które dotyczyły kiedyś formularzy papierowych, piętrzą się również w internecie. No, wynika to oczywiście właśnie z tego, że nie mamy do końca uporządkowanych do dzisiaj procedur dotyczących tego, no, co potwierdza się elektronicznie, a co potwierdza się jakby in person osobiście, co potwierdza się w sposób podpisu chociażby kwalifikowanego, a co trzeba podpisać tradycyjnie długopisem czy piórem i tak dalej, i tak dalej. I to się rozbija też o takie drobne, codzienne sprawy, które powinny być banalne i w erze cyfrowej wykonywane niemalże automatycznie.
0: Ale poczekaj, bo moja przygoda ma ciąg dalszy. Ja poszedłem po odbiór tego dowodu złożonego jednak na wnioskiem w okienku i co się okazało, że odciski palców, że podpis, to wszystko składam przy odbiorze. I oni to sobie zapisują i nagrywają na ten procesor, który jest w dowodzie, i że wcale moja obecność pani mi to przyznała w okienku. Że nie ma potrzeby, żebym ja to przy składaniu składał, skoro i tak to składam i ona to nagrywa przy odbiorze. No to ktoś nas robi w trąbę.
1: No, zdecydowanie to nie zazdroszczę ci tej przygody. No, no dobrze, że da się to przynajmniej jakoś uporządkować, ale wiadomo, że nasi słuchacze mogli mieć też problemy głębsze po prostu z tą administracją, często jeszcze o większych konsekwencjach, więc tutaj niestety dalej obowiązuje takie prawidło, że jeżeli sprawa wymaga potwierdzenia przez urzędnika, to najlepiej z nim porozmawiać na żywo, niestety. Często szybciej idzie coś załatwić w tym okienku niż elektronicznie. Paradoks. Chociaż nie powinno tak być, no ale w takim państwie, w takich realiach tego państwa.
0: Ale urzędnicy również tacy, z którymi się spotkałem, mają

0: klasa średnia w Polsce to jest silniejsza klasa średnia niż klasa średnia w Europie. I tutaj zawieszam naszą rozmowę. Naszym gościem jest Piotr Okulski, ekspert Obserwatorium Rozwoju Gospodarki i Demokracji i publicysta Telewizji Republika. Zawieszam naszą rozmowę na czas wysłuchania piosenki, która wprowadzi was, drodzy radiosłuchacze, w odpowiedni nastrój.
1: Wiesz sobie?
2: Mhm.
1: Dobre?
2: Mhm.

stać mnie na tak niewiele? Przecież pracuję nawet w niedzielę. Czemu stać mnie na tak niewiele? Przecież pracuję wciąż. Czemu stać mnie na tak niewiele? Przecież pracuję nawet w niedzielę. Czemu stać mnie

0: No, czemu stać nas na tak niewiele? Czemu stać mnie na tak niewiele? Drogi Piotrze, zadam ci to pytanie, bo patrzyłem uważnie tutaj przed naszą audycją. Byłem w Radiu Pierwszy, no tak wypada, żeby gospodarz audycji zawsze był pierwszy przed gościem i patrzyłem przez balkon, ale Rolls Royce'em nie podjechałeś. Ani ja nie podjechałem, a podobno z tego, co mówi premier Donald Tusk, to my jesteśmy klasa średnia, czyli taka klasa, bo mówię to od razu wam, drodzy radiosłuchacze, bo rząd strasznie myli tą definicję, która zarabia tyle, że po pokryciu wszystkich kosztów zbędnych i niezbędnych życia w ciągu miesiąca zostaje im tyle środków, że mogą je spokojnie inwestować na rynku kapitałowym. No to ja nie mogę.
1: No, ciężko z tym w tych
0: nie mam akcji,
1: czasach.
0: Nie mam akcji PKN Orlen ani żadnej innej spółki, ani też nie mam nawet obligacji państwowych, a ani tym bardziej tego Rolls Royce'a. No więc ja się pytam, gdzie są ci wszyscy bogaci ludzie, których jest większość, którzy są w 20 najbogatszych ludzi świata? Jako społeczeństwo oczywiście, bo tych bogatych tu w Polsce to ja palcem pokażę, tak, nie, to nie jest trudne.
1: Cóż, no na pewno te przyjemności i takie definiowanie medialne klasy średniej przez liberałów ma niewiele wspólnego z polską rzeczywistością.

0: Jak ktoś mi opowiada o cudzie gospodarczym Donalda Tuska, to ja lubię przypominać czasy, kiedy nie było w Polsce nawet stawek minimalnych na umowach cywilnoprawnych i studenci pracowali na przykład za 7-8 zł na godzinę. To nie było tak dawno. Myślę, że większość z naszych radiosłuchaczy pamięta, że przepisy te zmieniło 11 lat temu Prawo i Sprawiedliwość. Także to jest chwila tak naprawdę. Ten okres, mówimy raptem o dekadzie, kiedy mamy w ogóle cywilizowany sposób wynagradzania pracowników. Podobnie kiedy wybuchł kryzys finansowy w 2008 roku, no to rząd Donalda Tuska przerzucił ciężar tego kryzysu na społeczeństwo i to społeczeństwo zapłaciło cenę za utrzymanie jakiekolwiek kursu gospodarczego, więc chwalono się wtedy, że Polska jest wielką zieloną wyspą, pokazywano, że tam procent wzrósł PKB, ale ile firm padło, ilu ludzi ucierpiało, ile bankructw było, no tego już nie chciano podsumowywać, ale jak widać dobre tradycje nigdy nie zamierają, bo ten rząd robi tak samo teraz, no wystarczy spojrzeć na plony, ile obecnie kosztuje paliwo każdego rodzaju, tak? Pamiętamy słynną obietnicę z kampanii, na którą już chyba szkoda się pastwić, no ale no, paliwo miało być po 5,19, a za chwilę będzie po 10,19, jak tak dalej pójdzie, więc...
1: Ale nie, tutaj oddajmy sprawiedliwość premierowi, który mówił, że paliwo będzie po 5,19. Nie dodał, bo czasu nie miał, że to będzie za pół litra.
0: No tak, można zmienić jednostkę i papier wszystko przyjmie. Nawet był taki trend, jak u nas wzrosła skokowo inflacja, że zmniejszano przecież pojemność opakowań różnych produktów żywnościowych w sklepach, żeby sprzedawać je po tej samej cenie przy mniejszej gramaturze, więc no takie praktyki znamy. No ale to wszystko...
1: Tak, bo tylko najstarsi z nas pamiętają, drodzy radiosłuchacze, wy niektórzy pewnie też, że kiedyś jak się kupowało bochenek chleba, to się kupowało kilogram chleba i to było wymienne, a dzisiaj bochenek chleba waży 40 deko.
0: Tak, no wszystko stało się, że tak powiem, płynne w definicji, szczególnie jeżeli mówimy o finansach, no wiadomo, że tą inflację odczuwalną też się kamufluje w bardzo przemyślanym koszyku zakupów, do którego wkłada się na przykład rzeczy czy koszta usług, z których przeciętny Kowalski nie korzysta, a przyjmuje się wagę obliczeniową mniejszą dla rzeczy bardzo ważnych, jak chociażby koszty pożywienia czy mediów w mieszkaniu, więc no jakby to ująć, no da się wytworzyć wszystko w zależności od tego, kto kogo pyta, jeżeli chodzi o...
1: Może rząd po prostu dostaje informacje na temat tego, jak się ludziom żyje z tej sztucznej inteligencji polskiej zresztą. Że tak, bo przecież jak ja chcę, czy ja jestem sławnym człowiekiem, napiszę wszystko jedno któremu modelowi, to on pisze tak, Paweł Pietkun jest sławnym człowiekiem, znanym z tego, a były takie sztuczne inteligencje, które starszego typu, które pisały rzeczy niestworzone. Według drugiego czata GPT to ja nawet lądowałem na Księżycu.
0: No cóż, no możliwe, że czerpią te informacje z SI albo pytają podległych sobie urzędników, bo ja również pracowałem nad raportem dotyczącym tego, jak wyglądały wynagrodzenia w administracji publicznej i jak wymieniano kadry po zmianie władzy w 2024 roku po 13 grudnia, słynnym oczywiście. No i generalnie w części resortów pensje podniesiono. Urzędnicy w randze dyrektora departamentu zarabiają po 20 kilka tysięcy brutto. No, jest to niemała sumka, więc no tutaj być może możemy znaleźć tę mityczną klasę średnią, tylko pytanie, czy klasa średnia liczona w setkach osób zajmujących stanowiska kierownicze, to jest klasa średnia. No, jak dla mnie, tak realnie patrząc, nie jest stricte ekonomicznie, bo mnie też na uczelni uczono tych różnych definicji, to mamy w Polsce generalnie przepaść między klasą, która po prostu pracuje na to wszystko, a klasą, która zarabia niebotyczne pieniądze i ta przepaść raczej się pogłębia, a nie zasklepia.
1: Zupełnie koincydentalnie klasa, która ma na to wszystko pieniądze i czerpie frukty z tego rozwoju, którego nie zauważyłem, gospodarczego Polski, to oni sobie właśnie wymieniają kafelki pieniędzmi na powodzian. Chociaż stoją na szczytach wzgórz i pagórków, daleko od jakiejkolwiek rzeki. I przychodzi im to bezkarnie. Właśnie zwracam, drodzy radiosłuchacze, waszą szlachetną uwagę na to, że te wszystkie rzeczy, o których myśmy tu mówili, przychodzą bezkarnie, bo to jest na początku dym, groźby, tutaj premier marszczy czoło i mówi, że tutaj on wszystkich będzie karał. Po czym co się okazuje? Lekarz pracuje dalej, tylko w innym sorze. Pani profesor, doktor, profesor uczelniana, doktor habilitowana Mróz-Gorgoń, która stworzyła straszną hałę na temat marki polskiej, dalej pracuje. Tam był jakiś komunikat, że policja do niej weszła i przejrzała jej papiery i nic z tego nie wynikło. Nic się dalej nie dzieje. Przygarnęła, ile ona tam przygarnęła pierwsze?
0: To znaczy, ciężko jest policzyć jakby za sam raport, bo nie mamy wszystkich dokumentów jeszcze dostępnych, więc tak, żeby podać kwotę w zaokrągleniu, to jest trudno. Sam projekt był wart chyba ponad 180 tysięcy, ale tam było ileś czynności składowych. Natomiast ja bym się skupił na nieco innym aspekcie, bo jakby pani Mrozgorgoń stała się po prostu bardzo medialnym przykładem takiej niekompetencji i złego zastosowania tej technologii, ale myślę, że pochowanych w szafach różnych właśnie jednostek administracji mamy mnóstwo takich przypadków, sam je tropię w jakimś stopniu i to raczej tutaj należałoby skierować tę uwagę, że takich pań Mrozgorgoń prawdopodobnie w tym rządzie mamy troszeczkę więcej, tylko jeszcze po prostu nie zostały te osoby zidentyfikowane. A rząd też od swoich problemów uwagę odwraca bardzo skutecznie, wykonując chociażby raptowne zmiany w instytucjach, które są bardzo wątpliwe prawnie.
1: No właśnie, i to jest takie niepokojące, bo co my możemy zrobić? Obserwatorium Rozwoju Gospodarki i Demokracji, piękna instytucja, ale to będąc ekspertem tejże instytucji, liderem tej instytucji, powiedz, co mogą zrobić zwykli obywatele, bo przecież my gonimy w piętkę. To się tak, możemy sobie z tego pośmiać się na antenie, ale summa summarum, kiedyś czyjeś dane zdrowotne wypłyną, bo rząd je pozwolił ukraść. Raport na temat marki polskiej rozlał się po świecie. Nawet go zachodnie media opisywały. I to jest coś, co nam rząd sprezentował, bo później jak będzie jakakolwiek firma chętna do zainwestowania, do zbudowania tu wielkiej serwerowni i rzeczywiście dużej sztucznej inteligencji, jak to przeczyta i później wszystko, co się z tym wiąże, to powie, no nie, nie z nimi. No, to w nas uderza.
0: Cóż, myślę, że jakbym miał jakąś klamrę tutaj postawić, jeżeli chodzi o to, co można poradzić naszym słuchaczom, to jeżeli chodzi o bezpieczeństwo danych, to zastrzegamy PESEL, zwracamy uwagę, w jakie linki klikamy, sprawdzamy, czy SMS-a na pewno dostaliśmy do osoby, od której mieliśmy dostać. Jeżeli ktoś nas prosi o pieniądze, to pytamy w rozmowie telefonicznej. No takie po prostu trzeba uważać, bo dzisiaj te oszustwa są bardzo wyrafinowane i potrafią przestępcy udawać, powiedzmy, osoby, które są uprawnione w różne sposoby, wykorzystując też SI. A z kolei zawodowo patrząc i profesjonalnie, to rekomendowałbym po prostu samemu uczyć się wykorzystania tej sztucznej inteligencji, nawet na początku, na tych darmowych modelach, bo niestety prawda jest taka, że te algorytmy będą miały ogromny wpływ w następnych latach na rynek pracy i po prostu część miejsc pracy zniknie przez rozwój tej technologii, trzeba się z tym liczyć, a żeby swoje miejsce zachować, trzeba umieć się efektywnie zastosować się w swojej pracy. Oczywiście mówię tu też o zawodach kreatywnych, bo nie wszędzie da się ją wykorzystać. Na pewno bezpieczni są dzisiaj ci, którzy wykonują bardzo praktyczne zajęcia. Ale niestety, Pawle, nas też ten problem dotyczy, że teksty już na przykład SI potrafi za nas pisać, prawda?
1: No nie, ja tutaj nie oddaję pola. Piszę teksty sam, narażam się na błędy, również takie lapsusy językowe, które mogą wynikać z mojej niewiedzy albo z mojego zmęczenia, z mojej nieuwagi, ale staram się nie oddawać tutaj tego obszaru. Nie dlatego, żebym nie ufał sztucznej inteligencji. Ufam, wiem o niej bardzo dużo, tylko dlatego, że boję się tego, że się rozleniwię, tak jak się rozleniwili urzędnicy. Że widać, że ludzie, którzy za często sięgają do sztucznej inteligencji, po paru latach nie wiedzą, jak korzystać z Excela.
0: Nie, oczywiście, to ja też wolę autentyczność w komunikacji z czytelnikami, ale chodzi mi bardziej o to, ciężko to ująć jest po prostu w kilku zdaniach, że jest szereg różnych zadań, które można przyspieszyć, zautomatyzować dzięki wykorzystaniu tej technologii, czy chociażby uzyskać draft tekstu, który się potem dopasuje, wyedytuje. Czasami, jeżeli brakuje czasu, jest to po prostu rozwiązanie płynne, ale to tylko przykład naszej branży. Chodzi mi po prostu o szersze ujęcie, że ta technologia będzie wchodziła drzwiami i oknami do różnych obszarów gospodarki, do naszych zakładów pracy i jakby też jesteśmy narażeni na różne błędy, więc to samo przesłanie, które wysyłamy rządowi, też trzeba powiedzieć sobie, że trzeba z tej technologii po prostu korzystać świadomie, bo każdym narzędziem można zrobić sobie krzywdę, tak? Tak jak wbijając gwóźdź młotkiem, można uderzyć się w palec, tak można SI.
1: I tutaj postawimy kropkę. Czas nas pobił. Piotr Okulski, ekspert Obserwatorium Rozwoju Gospodarki i Demokracji oraz publicystyka Telewizji Republika, był naszym gościem. Drodzy radiosłuchacze, bardzo wam dziękuję, że mogliśmy być gośćmi w waszych domach, samochodach, generalnie w waszych radioodbiornikach, czy na komputerach, czy gdziekolwiek nas słuchaliście. Zapraszam was do następną audycję Radia Solidarność, która będzie za tydzień o tej samej porze. A pożegnam się z wami słowami, których nigdy nie myślałem, kiedy czytałem o aferze Watergate, o czasach, trudnych czasach Stanów Zjednoczonych, że takimi słowami dziennikarze też w Polsce będą się żegnać. No więc, drodzy radiosłuchacze, do usłyszenia i uważajcie na siebie.
0: Dziękuję państwu bardzo.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Po reklamie.
7: Nieregularnik literacki.
8: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Zapert, a mam honor gościć w studiu pana Krzysztofa Papiernika.
9: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
8: Porozmawiamy o jego debiucie literackim, powieści zatytułowanej Kundel, opublikowanej nakładem wydawnictwa Muza. No, wydawało się, że o okupacji II wojny światowej wiemy już bardzo dużo, prawie wszystko, bo nie wspominam tu o licznej memuarystyce, ale też znalazła szerokie odzwierciedlenie w literaturze pięknej. A ta książka jakby okazuje mało opisany fragment z lat 39-45. Fragment rozgrywający się w centrum Polski, chociaż wtedy to była Trzecia Rzesza, bo Łódź i okolice zostały wcielone do Trzeciej Rzeszy. Łódź zmieniono jej nazwę na Litzmannstadt zresztą. Pan z tej okolicy się wywodzi, więc temat tkwił jakoś genetycznie w panu. Jak to było?
9: Jak wielu debiutantów zdecydowałem się opowiedzieć o historii mojego regionu. Chciałem przedstawić światu historię ludzi, którzy Łódź zamieszkiwali. Jest to niezwykle fascynujące miejsce z racji na to, że przed wojną blisko 40% populacji to nie byli Polacy, tylko Żydzi lub Niemcy. W przypadku Niemców było to ponad 10% populacji miasta. I kiedy wybucha II wojna światowa, ta równowaga zostaje zaburzona. Nagle dla Polaków i dla Żydów nie ma miejsca już w tym świecie. Jak pan słusznie zauważył, Łódź została wcielona do III Rzeszy, był to tak zwany kraj warty i Polacy mogli stanowić albo, że tak brzydko powiem, bezmyślnią siłę roboczą, albo nie było dla nich miejsca i byli wysiedlani. Natomiast Żydzi zostali odizolowani na terenie getta, które znajdowało się w Bałutach i Starym Mieście, a po roku 41 rozpoczyna się już proces eksterminacji tej ludności.
8: Bohater jest pochodzenia niemieckiego, postać jest to, ma jakieś coś w sobie z jakichś autentycznych figur, czy to jest kompletnie fikcyjna figura?
9: Albert Danner jest łódzkim policjantem pochodzenia niemieckiego. Przed wojną służy w polskiej policji, natomiast po wojnie przyłącza się do Kriminalpolizei, czyli niemieckiej policji kryminalnej. Można by założyć, że jego praca się nie zmienia, bo w każdym kraju ktoś musi łapać przestępców. No niestety policja kryminalna w III Rzeszy również służyła niemieckiemu aparatowi terroru. Chociażby na terenie łódzkiego getta zajmowali się rabowaniem żydowskiego majątku. Jest pewien komisarz łódzkiej policji, który nazywał się Stanisław Wejer. On przed wojną doprowadził do aresztowania najsłynniejszego herszta żydowskiego, ślepego Maxa, który no właśnie rządził tym żydowskim półświatkiem na terenie Starego Miasta i Bałut. Natomiast w czasie wojny właśnie zostaje funkcjonariuszem Kriminalpolizei. On twierdził, że nie miał wyboru, że został szantażowany. Ślepy Max przeżywa wojnę.
8: Tak, tak.
9: Na terenie właśnie Związku Radzieckiego. Wraca do Polski i złożył donos na swojego Nemesis, a Weyer ostatecznie, bodajże w roku 50 ginie za kratami. Oczywiście Weyer był komisarzem policji, więc wysoko postawioną figurą. Danner jest everymanem, niższego
8: szczebla,
9: szczebla funkcjonariuszem. Jednak no, pewne podobieństwa można tutaj wysnuć.
8: No właśnie, ten Danner, czy jego schodzi na złą drogę coraz bardziej, stacza się, tak powiem, ale to no, też są pewne jakby okoliczności łagodzące, dostrzegam. No, nie miał zbyt szczęśliwego dzieciństwa, był trochę szykanowany przez rówieśników właśnie jako ten obcy. Na dodatek jeszcze miał pewien defekt urody, nie wiem jak to określić, który też mu sprawiał wiele kłopotów w życiu codziennym, zwłaszcza w relacjach z rówieśniczkami.
9: Mm-hmm. No, przedwojenna Łódź jest miastem kontrastów. Obok pałaców fabrykantów wyrastają famuły, biedne, przeludnione kamienice. No, jest to prawdziwy kapitalistyczny dziki zachód. I rzeczywiście Albert Danner jest dzieckiem łódzkich podwórek. Kiedy dorasta, z jednej strony jest szykanowany z racji na to, że jest przedstawicielem mniejszości, ma pewien defekt urody, jak pan słusznie zauważył, czyli zajęczą wargę. Nie jest osobą przesadnie majętną. No jednak, no nie każda osoba wywodząca się z niezamożnej rodziny staje się kimś okrutnym, więc niekoniecznie znajdowałbym tutaj usprawiedliwienie dla Dannera. Trzeba pamiętać, że po II wojnie światowej Danner przyłącza się do tego niemieckiego aparatu terroru. Na pewno jest osobą, która łaknie atencji, łaknie tego, aby wreszcie go ktoś docenił.
8: Czyli ten 1 września stwarza dla niego szansę zawodową wspinania się po szczeblach kariery, rozumiem. Tak to widzi.
9: Tak, dla jego polskich, żydowskich sąsiadów można powiedzieć, że kończy się świat. A on tutaj widzi szansę na to, aby wreszcie się kimś stać. No, Trzecia Rzesza gwarantowała swoim niemieckim obywatelom to, że wreszcie to oni będą silni, sprawczy. Dannera porywa ten brutalny, brunatny tłum i, no, tak jak powiedziałem, wreszcie staje się kimś, z kim trzeba się liczyć. Choć, co ciekawe, im ma większą kontrolę nad innymi ludźmi, tym ma mniejszą nad sobą, gdyż wchodzi tutaj w szpony uzależnienia od pervitinu i eukodalu.
8: Właśnie. Pojawiają się używki tutaj w jego życiu. Używki z dzisiejszej perspektywy mało znane. To było możliwe? Czy to jest zupełna fikcja? Skąd taki pomysł? Były takie przypadki wtedy?
9: Tak, oczywiście.
8: To był jeszcze czas wojny i trudno było dostępne takie preparaty.
9: Po części tak. To znaczy, z jednej strony mamy eukodal, gdzie substancją czynną jest oksykodon, który no, między innymi dzisiaj w Stanach Zjednoczonych zbiera śmiertelne żniwo. Purdue Pharma, czyli firma odpowiedzialna za kryzys opioidowy w Stanach Zjednoczonych, próbując wymyślić nowy opioid na rynek Stanów Zjednoczonych, no właśnie sięgnęła po tą niemiecką recepturę przedwojenną. I Danner korzysta z tego leku, który no szczególnie był wtedy powszechny na frontach II wojny światowej, aby uśmierzać ból rannych lub umierających niemieckich soldatów. Natomiast jest również uzależniony od pervitinu, czyli metamfetaminy, która tak naprawdę do inwazji na Związek Radziecki była dostępna bez recepty w aptekach. Każdy mógł pójść i ją kupić. Gospodyniom domowym zalecano branie tak zwanych cukierków Hildebranda, które zawierały naprawdę dużą dawkę tej metamfetaminy, aby były wesołe, pobudzone i mogły dbać o to gospodarstwo domowe pełne energii. W roku 40, kiedy rusza ofensywa na Francję, czołgiści, którzy prą dniami i nocami na froncie, również są pobudzeni właśnie pervitinem. Pervitin jest używany na froncie. I można powiedzieć, że pewne ograniczenia nie wynikają z tego, że ktoś zaczął się troszczyć losem niemieckich obywateli, ale po prostu z tego, że one były potrzebne na froncie. Jednak Danner jako osoba należąca do tego...
8: Uprzywilejowana, tak.
9: Tak, tak. No znajduje sposoby, aby się do tych substancji dobrać.
8: No właśnie, staje się nałogowym narkomanem, można tak nazwać, chyba to słowo jeszcze nie funkcjonowało wówczas.
9: Może lekomanem.
8: Lekomanem raczej.
9: Dzisiaj moglibyśmy go tak opisać.
8: Natomiast no, na próbę jest wystawiona jego, nie wiem czy to właściwie słowo, przyjaźń z pewnym polskim policjantem. Jak to, niech pan to opisze, ten fragment.
9: Tam pojawia się kilku polskich policjantów, ale podejrzewam, że chodzi o wydarzenia roku 39
8: tak
9: września.
8: Jest, o tego właśnie.
9: Początkowo Danner nie chce tak naprawdę przeciwstawić się swoim dotychczasowym polskim chlebodawcom. Jednak jego stryj, Jan Danner, jest szefem, czy jednym z przywódców struktur łódzkiego Selbstschutzu, czyli takich tak zwanych oddziałów samopomocy, które tak naprawdę dokonują również zbrodni na terenie Polski.
8: 1939 roku we wrześniu, szczególnie chyba w Bydgoszczy tam było, ale
9: tak,
8: też
9: tak,
8: w Łódzkim.
9: Tak, była taka słynna zbrodnia, tak. No ale trzeba pamiętać, że właśnie na terenie Łodzi tych Niemców było bardzo dużo i również oni zasilili te oddziały walczące po stronie niemieckiej w niemalże niebronionym mieście. I Albert, który zostaje niejako trochę zmuszony szantażem przez stryja, dołącza do takiego oddziału Selbstschutzu, bierze udział w walkach o miasto i musi się podczas tych walk zmierzyć, czy staje przed dylematem związanym z tym, że po drugiej stronie staje jego najlepszy przyjaciel, Tadeusz Zieliński, polski aspirant, który no, zresztą w oczach samego Dannera jest osobą tak naprawdę lepszą od niego, bardziej szlachetną, dojrzałą i taką no, osobą, która posiada piękną duszę, w przeciwieństwie do tego zacietrzewionego Dannera.
8: A czy te używki, o którym tu wspomnieliśmy, to miały za cel jakby tłumić skrupuły, jakieś moralne dylematy, które się w mózgu Dannera pojawiały, czy też to było jakby ucieczka od jakby nieszczęśliwych próby, nieudanych prób związków z kobietami?
9: Na pewno wszystkie te czynniki miały tu znaczenie. Danner jest osobą nieszczęśliwą, źle czującą się samym sobą. Jak wielu lekomanów, narkomanów, pragnie uciec od siebie i od otaczającej go rzeczywistości. Narkotyki go pobudzają do działania, nakładają pewnego rodzaju filtr na rzeczywistość, dzięki której jest w stanie jako tako funkcjonować i wykonywać swoje powinności. No, z pewnością funkcjonariusze niemieccy działali pod pewnego rodzaju presją. To znaczy prawnik Hans Frank, gubernator ziem okupowanych, miał takie założenie, sformułował, że tak zwany Führerprinzip, czyli każdy Niemiec powinien podporządkować się woli Adolfa Hitlera i jeżeli, no wiadomo, Adolf Hitler nie jest w stanie obsłużyć każdych rozterek moralnych Niemca, ale każdy Niemiec powinien działać tak, że jeżeli Adolf Hitler dowiedziałby się o jego działaniu, to by je zaaprobował. Więc tutaj wychodzimy od tej dychotomii dobra i zła i Danner coraz bardziej wsiąka w tą rzeczywistość i coraz bardziej uświadamia sobie, że musi podporządkować się tej domniemanej woli Führera i odsunąć na bok swoje rozterki moralne, no ale jest to trudne, bo on funkcjonował w tej łódzkiej rzeczywistości. On miał za sąsiadów i przyjaciół Polaków i Żydów i on również jest gdzieś podświadomie świadomy. Taka tautologia mi wyszła, ale wie o tym, że to współdziałanie, kooperacja między tymi narodami jest możliwa i że on tak naprawdę się nie różni niczym od tych tak zwanych podludzi.
8: No działalność w Kripo kończy się awansem do Gestapo. Tu nie ma żadnych rozterek, żeby przejść no już do takiej ewidentnie zbrodniczej formacji, to traktuje jako wyróżnienie nawet?
9: pewnym stopniu tak. To znaczy, rzeczywiście policja kryminalna pełniła rolę niejako podrzędną do gestapo, czyli tajnej policji, która do pewnego stopnia miała niemal nieograniczoną władzę na terenie Rzeszy i ziem okupowanych. Danner jako osoba łaknąca atencji i
8: splendoru docenienia, tak,
9: na pewno jest gdzieś tam połechtany tym, że on w końcu może służyć w tej formacji, która posiada największą władzę nad innymi. No z drugiej to jest moment, kiedy już nie może się dłużej oszukiwać, że jako policjant kryminalny no tak naprawdę nie robi nic złego. Jego praca niemalże nie różni się od tego, co robił przed wojną.
8: No tak, bo taka jest świadomość jeszcze w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Taką świadomość odczuwa i potem no coraz bardziej jest, coraz się staje gorszym człowiekiem i ma chyba przekonanie o tym w końcu.
9: Tak, no Łódź sama na przełomie roku 14 i 15 przeszła z rąk rosyjskich w niemieckie. Nastał czas niemieckiego panowania i Polakom i Żydom no, tak naprawdę nic nie groziło. To znaczy polskim nauczycielom czy żydowskim przemysłowcom nie groziła natychmiastowa eksterminacja. I to się zmienia w roku 1939. Ci łódzcy nauczyciele, bogacze zostają, którzy nie są pochodzenia niemieckiego, zostają uznani za wrogów systemu i niemalże natychmiast zamordowani. Dlatego Danner z pewnością zdaje sobie sprawę, że to nie jest tylko tak, że zmienił mu się pan i tak naprawdę jego życie jest stałą i jest świadomy tego, że jeżeli chce funkcjonować w tym systemie i czerpać z niego korzyści, no to niestety będzie musiał brudzić sobie ręce.
8: No właśnie, wspomnieliśmy tutaj o jakby inspiracji postacią Alberta Dannera, postacią innego policjanta, z lekka powiedzmy. Natomiast na kartach pańskiej opowieści pojawiają się też figury autentyczne z tamtych lat, chociażby Chaim Runkowski, Heinrich Himmler. Było takie spotkanie między tymi osobami, kim oni byli. No Heinrich Himmler to pewnie skojarzony, ale Chaim Runkowski chyba mniej, chociaż też trochę o nim książek powstało. Mhm.
9: Mordechajm Runkowski był niewątpliwie fascynującą postacią. Był szefem łódzkiego Judenratu w getcie żydowskim. Choleryk, despota, człowiek, który wysnuł taką myśl, że jeżeli łódzkie getto będzie Niemcom potrzebne, to Niemcy nie będą mieli pretekstu, aby mieszkających tam Żydów zamordować. Dlatego postanowił zamienić ten teren w sprawnie funkcjonujący obóz pracy. Zakładał warsztaty, także zakładał szpitale, szkoły, pocztę, służby policyjne, w których służyli Żydzi, tak aby to był taki sprawnie funkcjonujący organizm. Getto powstało na terenie Bałut i Starego Miasta i wcześniej wspomniałem o ślepym Maksie. Już przed wojną 70, 80, 90% populacji tych terenów stanowili Żydzi i często to była żydowska biedota, która funkcjonowała trochę autonomicznie, oddzielnie od całej reszty miasta. Tam byli prawdziwi apasze, grandziarze. A jednak Runkowski był w stanie tą żelazną ręką rządzić gettem. Łódzkie getto przetrwało najdłużej w całej Europie do lata roku 1944.
8: Niemalże do 3 miesięcy zabrakło do zmiany frontu.
9: Na tak, tak. Niemalże właśnie dotrwało do wyzwolenia. Jednak w roku 1942 przychodzi pewnego rodzaju zmiana. To już jest ten moment, kiedy doszło do ustalenia, jaka przyszłość czeka Żydów. Rozpoczynają się pierwsze wywózki, przede wszystkim do Kulmhof, czyli Chełmna nad Nerem, gdzie działa obóz zagłady. I we wrześniu roku 1942 to jest taki moment graniczny, ponieważ Niemcy każą Rumkowskiemu wywieźć 20 tysięcy Żydów. Pada decyzja, że należy, brzydko powiem, pozbyć się dzieci i starców, którzy nie są efektywni.
8: Bezproduktywnych tak zwanych.
9: Tak. I Rumkowski wychodzi podczas apelu na Placu Strażackim i mówi: oddajcie mi swoje dzieci. Każe rodzicom, no właśnie, oddać te najbardziej bezbronne
8: istoty.
9: Straszliwy moment. W Warszawie Adam Czerniaków również stanął przed takim dylematem i on zdecydował się popełnić samobójstwo. Natomiast Rumkowski realizuje ten rozkaz, biorąc, można powiedzieć, odpowiedzialność na siebie i licząc na to, że ta ofiara doprowadzi do tego, że reszta łódzkich Żydów
8: przetrwa.
9: No niestety okazuje się to mrzonką.
8: Ale spotkał się z Himmlerem rzeczywiście?
9: A tak, tak. Tak, Himmler rzeczywiście
8: wizytował
9: zarówno Łódź, jak i łódzkie getto i do tego spotkania doszło.
8: To jeszcze na koniec zapytam o jakby formę literacką tej książki, bo to jest w formie takiego wyznania tego Alberta Dennera napisana. Skąd taki pomysł?
9: Jest to pewnego rodzaju intymna spowiedź. Rzeczywiście Danner opowiada historię swojego życia o sobie, której na początku wiemy o niej niewiele. Tak naprawdę dopiero pod koniec w epilogu dowiadujemy się, co spotkało Dannera, komu on tą historię
8: opowiada. To nie będziemy zdradzać tego?
9: Nie będziemy. I rzeczywiście chciałem tutaj wsiąknąć w te jego myśli. Pokazać, jak człowiek funkcjonujący w tym systemie totalitarnym, jak on usprawiedliwia te swoje decyzje. Jest to spowiedź intymna, ale nie zawsze szczera, ponieważ Danner pod wpływem traumy, substancji, pewne wspomnienia fałszuje, albo wraca do nich powielokroć i przedstawia je w różnym świetle. Sam do końca nie jest pewien, co jest prawdą, co nie. I czytelnik musi trochę tą zagadkę rozwikłać samemu. Właśnie, które wspomnienia są prawdziwe, które nie. Za co Danner jest odpowiedzialny, a za co nie. On bardzo usilnie stara się przerzucić tą odpowiedzialność na swoich przełożonych, na okoliczności, pechowy los. I tak naprawdę do końca twierdzi, że to on również jest ofiarą tych okrutnych czasów.
8: To już na sam koniec zapytam. W posłowie składa pan podziękowanie licznym osobom, które były pomocne w tkaniu tej narracji, a książka jest dedykowana tajemniczej Sylwii.
9: Tak, Sylwia jest moją partnerką.
8: I pierwszą czytelniczką, rozumiem.
9: Pierwszą i, no nie wiem, czy ostatnią, ale na pewno jest osobą, która przeczytała tą książkę setki razy. Była tutaj alfa, beta, gamma, czytelniczką, redaktorką, korektorką. Pomagała mi w tym całym procesie i rozwiązywała wszelkie rozterki, o których przychodziłem do niej pomiędzy 1 a 5 rano. Więc serdecznie cię, Sylwio, pozdrawiam. Ale tak naprawdę w tym całym procesie pomagało mi cała masa osób. Znaczy moi rodzice, moja mama jest historykiem, mój tata jest archeologiem, więc w naszym domu historia była żywa. Pomogli mi moi przyjaciele, którzy również zapoznali się z wstępnymi wersjami tekstu, pomogli.
8: Jakie sugestie wyrażali?
9: Zgadza się. Kundel jest moim debiutem i można powiedzieć, że na tym organizmie żywym troszeczkę uczyłem się tak naprawdę, jak napisać powieść. Ale ja jestem zadowolony z efektu. Wydawnictwo zakładam, że również. Więc bardzo serdecznie zachęcam do sięgnięcia po kundla, być może w nadchodzące mroźne, jesienne wieczory, właśnie taka powieść z pogranicza literatury pięknej i kryminału, noir nieco mrocznego, przypadnie Państwu do gustu.
8: I literatury wojennej to bym jeszcze dodał, natomiast z fragmentami teraz tejże powieści zatytułowanej Kundel zapozna radiosłuchaczki, radiosłuchacze pani Magdalena Woźniak, a dziękuję za obecność w studiu autorowi książki, panu Krzysztofowi Papiernikowi.
9: Bardzo dziękuję za miłą rozmowę.
7: Rozdział 14. Czy ty nie kpisz, Denner? Warknął Lauberbach, odrywając wzrok od mojego raportu. Żyd miał być niby tym mścicielem? Żyd z getta? Na to wskazują poszlaki. Miał motyw. Motyw? Zbrodnia Filmana miała polegać na tym, że przejął salon krawiecki po teściu tego Żyda? Przecież zakład został znacjonalizowany. A potem Blumstein zamordował Wilhelma Manningera tylko dlatego, że zarządzał fabryką, która przed wojną należała do ojca tego Żydka? Milczałem. Lauberbach sięgnął po szklankę zrżniętego szkła i wypił brandy jednym haustem. Posłuchaj mnie, powiedział. Nawet jeśli on maczał palce w morderstwach, nie możemy tego ogłosić. Nie po to zamknęliśmy ich w getcie, żeby teraz łazili po naszych ulicach i mordowali porządnych Niemców. A ta śmierć kierowcy, według Kirchera, wydałeś rozkaz, by nie strzelać do Blumsteina. Ja chciałem go pojmać. Uznałem, że pomoże nam w ujęciu pozostałych spiskowców. Dobra. Zapomnij o Blumsteinie. Masz ostatni tydzień na złapanie Chorosińskiego, ale Lauberbach cisnął we mnie szklanką. Uderzyła mnie w skroń, po czym spadła na podłogę, lecz się nie potłukła. Dotknąłem skóry. Na palcach została krew. Masz czelność stękać pod nosem? Jeśli ci z Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy usłyszą, że uciekinier z getta zamordował prominentnych działaczy, a potem zebrał naszego kierowcę, wszyscy będziemy mieli przestanę, a wtedy dopilnuję, żebyś wylądował w największym gównie. Wiem o spotkaniu Hansa Biebowa, odparłem zimno. Tym, w którym uczestniczyli Filman, Manninger, Fusch, Pelzhausen. Był tam też pan. Myślę, że wtedy doszło do gwałtu na Lucynie Blumstein, żonie Maksymiliana, a później Lucyna i jej syn zostali deportowani. Oto motyw, którego pan szukał. Dlatego Blumstein zamordował Filmana i Manningera. Lauberbach długo patrzył mi w oczy. Twój stryj ci o tym powiedział, prawda? Oczywiście, że on. Sam byś tego nie odkrył. Komendant Bradfish pokazał mi raport Jana Dannera. Razem się pośmialiśmy z jego głupoty. Poza tym ja z bankietu wyszedłem tuż po twoim stryju. Nie przepadam za takimi przyjęciami, choć właśnie na nich załatwia się awanse. Chciałem wrócić do synów. Byliśmy umówieni na wspólne słuchanie radia. Zresztą, po chuj ci się z tego tłumaczę. Nie boi się pan, że pana rodzina może być w niebezpieczeństwie? Zginęła córka Manningera. Oczywiście, że się boję. Wrzasnął. Cały czas, kurwa, się o nich martwię. Od kiedy pojąłem, że mogę być następny. Pilnuje ich czwórka pomocników. Ale zrozum, idioto. To nie był Blumstein. Odciski palców nie pasują do tych z pudełka zapałek. Jakiego pudełka? Mężczyzna westchnął ciężko. Ty jesteś naprawdę pieprzonym kretynem, Danner. Do pudełka zapałek, które znaleźliśmy przy ciele Josepha Filmana. Morderca używał ich do torturowania ofiary. Pamiętasz w ogóle Josepha Filmana? Takiego kulawego faceta, którego morderstwo badamy od prawie 2 tygodni, ale gestapowiec wyciągnął z szuflady jakiś świstek. Przed śmiercią Sawko złożył raport dotyczący twojej rozmowy z Silmanem. Jesteś zdziwiony? Myślałeś, że tylko ty kapujesz na kolegów? No ale wróćmy do jego zeznań. Wraz z Silmanem nazwaliście nasze państwo chorym? Mówiliście, że jest niesprawiedliwe i bezprawne? Zamilkł, po czym dodał ze spokojem. A może śmierć Sawko wcale nie była przypadkowa, co? Wypraszam sobie takie insynuacje, burknąłem. Lauberbach spoliczkował mnie tak mocno, że głowa odskoczyła mi w bok. Dotknąłem obolałego policzka. Sygnet na jego palcu serdecznym rozciął mi skórę. Wypowiesz jeszcze jedno słowo, jeszcze jedną sylabę, a uznam cię za wroga Rzeszy, syknął. Mark Meissen, Strasse 44. Mam sprawdzić, do kogo zawiózł cię Sawko? Chcesz, żebym się upewnił, czy nie odwiedzasz jakiejś Polki z Widzewa? Nie? To zrozum wreszcie, że jesteś na mojej smyczy, Danner. Bo inaczej za tydzień wylądujesz w karnej Waffen Grenadier Division. Dirle Wanger zedrze ciebie pasy, a jego mordercy będą cię gwałcić, aż ci pęknie dupa.
8: A w drugiej części audycji mam honor gościć Pawła Żywuskiego, autora powieści zatytułowanej Czarne Złoto. Dzień dobry, Pawle.
0: Dzień dobry.
8: To jest drugie spotkanie czytelniczek i czytelników z Maurycjem Jakubowskim, znanym z powieści Syn Bagien, wydany przed 2-3 laty już?
0: 4 nawet.
8: No, wielkie wrażenie ta książka na mnie zrobiła. To był formalnie, mówię o Synu Bagien, taki kryminał ze sztafarzem polityczno-obyczajowym, politycznym mocno zwłaszcza, bo tam i Władysław Kostek-Biernacki się pojawiał. Postać przez dekady uznawana za złowrogą, do dzisiaj ciesząca się taką nie najlepszą opinią, wzbudzająca kontrowersje. Tereny obecnej Białorusi były miejscem tamtej książki. No oczywiście wtedy to była Druga Rzeczpospolita. Tym razem przesuwamy się na południe. Też Druga Rzeczpospolita, dziś Ukraina. Mało kto wie, że wtedy też mieliśmy tak zwane Trójmiasto. Borysław, Drohobycz i Truskawiec. Truskawiec uzdrowisko, a Borysław i Drohobycz raczej bardzo przemysłowe miasto. Zamożne dosyć, bo to była nafta. Ja mam taką wspomnienie sprzed lat, jako dziecko. Poznałem aktora Zdzisława Leśniaka, który pochodził z Borysławia i mi dużo o tym krainie swojego dzieciństwa opowiadał. Powiedział, że z jednej strony było to bardzo urokliwo. No nawet ta przyroda była zniszczona przez te dymy, które powodowały zamożność tych miejsc. Ty masz kresowy rodowód, zdaje się, lwowski jakiś tam z daleki, więc penetrujesz te kresy. Dlaczego akurat postanowiłeś w tym Tyglu takim, no bo tam i Żydzi, Ukraińcy mieszkali, Bruno Schulz tam mieszkał też przecież w tym rejonie. Jak to się stało, że skierowałeś Maurycego Jakubowskiego akurat na ten teren, na ten obszar?
0: Po pierwsze, cały projekt Jakubowski od samego początku był pomyślany jako prześledzenie przez kresy w różnym wymiarze. Dlatego właśnie pierwsze było Polesie, te rejony właściwie lwowskie, tam powiedziałbym, że w pierwotnej wersji to było jeszcze nawet bardziej zbudowane, bo bohaterowie nieco dalej jechali, ale zostało to ograniczone ostatecznie. No i jest planowany trzeci tom, który z kolei się będzie działo bardziej na północy, już na granicy z Litwą. I moim celem było pokazanie no takiego trochę innego oblicza kresów niż to, co mamy pewne wyobrażenie, właśnie idylliczne, sielankowe, i nie tylko przez taki pryzmat, że tam się działo inaczej, tylko że one miały zupełnie inne oblicze. No bo generalnie jak myślimy o kresach, no to nie pomyślimy, że tam jest duży przemysł. Nie pomyślimy o jakichś bardzo industrialnych terenach, a właśnie to kresowe Trójmiasto takie było. Było miastem niesamowicie zbudowanych na niesamowitych kontrastach, bo mamy z jednej strony jedno z najważniejszych uzdrowisk w Polsce, gdzie rzeczywiście można było spotkać śmietankę towarzyską całego kraju. Poeci, pisarze, piosenkarze, no wszyscy, aktorzy, politycy tam przyjeżdżali I tutaj mam takie uzdrowisko, które jeszcze trochę zostało, jak patrzyłem. Są resztki tego zachowane. W otulinie lasu. Mhm. I wyjeżdżamy z tego lasu i nagle natrafiamy w zupełnie inną rzeczywistość. Nawet określano Bolesław miastem Molocha, takiego demonicznego wręcz, no bo powierzchniowo zbliżone do Warszawy ostatecznie, ale jednocześnie z dużo mniejszą ilością ludzi. Nie wiem, czy najwyższy budynek miałby z 6 pięter tam. I to by się policzyło na palcach jednej ręki. W większości są to drobne kamieniczki albo w ogóle lepianki, albo jakieś takie drobne chaty. Cały olbrzymi krajobraz naftociągów i szybów. Miasto, które płonęło co chwila, no bo to na drewnie, nafta, no to w ogóle koszmarne, do tego jeszcze podmywała woda, tam były powodzie, bo to, no, cała masa przerażających wydarzeń, które były tam codziennością, do tego niesamowite fortuny, które były na tym budowane, bo rzeczywiście można było tam przyjechać jako prosty robotnik, inżynier i przy odrobinie szczęścia i pracowitości zostać.
8: Dla wielu to była ziemia obiecana, tak, rzeczywiście.
0: Dokładnie. Przy czym rzeczywiście już w dwudziestoleciu międzywojennym pomału zaczęto sobie zdawać sprawę, że tam już jest gorzej, że już tej ropy nie będzie.
8: Wyczerpuje się.
0: Tak, że to się pomału kończy. No i mamy jeszcze do tego Drohobycz, który jest, no właśnie taką, jakbym, nie wiem, miał znaleźć porównanie dzisiejsze, no to najbliżej mu do Łodzi. Takie industrialne, o to mi chodzi. Industrialne miasto, fabryczne, może nie dzisiejsza Łódź, tylko Łódź historyczna, o to chodzi, gdzie mamy z jednej strony, no, przemysł ten wydobywczy i bardzo zbudowany, bardzo dużą administrację, z drugiej strony mamy takie trochę senne, kresowe miasteczko austro-węgierskie, takie trochę nudne, trochę, nawet jak się patrzy na zdjęcia z dwudziestolecia międzywojennego, to widać, że one są trochę zapyziałe. I do tego jeszcze miejsce, gdzie mamy dosyć poważne tarcia narodowościowe, bo mamy bardzo silną reprezentację Żydów. Nie przypadkiem Bruno Schulz właśnie z Drohobycza był, którego tam delikatnie umieściłem sobie, pozwoliłem na malutki występ Bruno
8: Schulza. Nie, mrugnięcie okiem, tak.
0: I z drugiej strony ruch narodowo-narodowy i obóz narodowo-radykalny, który tam też odgrywał dosyć istotną rolę. To wszystko z kolei było jeszcze dodatkowo w tym kontekście ukraińskim.
8: Tam w Truskawcu został zmordowany Tadeusz Hołówko, tak, poseł, którego wypoczywał w sanatorium, pochowany, tak, na Kolińskim cmentarzu w Warszawie. Wcześniejsze czasy.
0: Tak, tak, bo to było 8 lat, 7 lat wcześniej. Mhm. Rzeczywiście, to też pokazuje, chociaż rzeczywiście to też, jak się patrzy na mapy etniczne, to samo to miasto było bardziej polsko-żydowskie, ale już wystarczyło, że się pojechało ileś kilometrów dalej i już było rzeczywiście, to wtedy mówiono, żywioł ukraiński był bardzo silny.
8: Nawet, chyba mówiono nawet żywioł rusiński jeszcze niekiedy nawet.
0: To
8: chyba, może to przed pierwszą wojną tu jeszcze.
0: Przed,
8: bo to potem wtedy był tak, bo już się rzeczywiście tożsamość ukraińska po pierwszej wojnie wystąpiła. No w każdym razie ja pamiętam też powieść słynną Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, doktor Murek, który też robił Fortuneta przy rozmaitych postaci, rozmaitych szwindli właśnie na tym obszarze. No tu jest z jednej strony pokazane właśnie ta industrializacja, te fortuny, bankructwa, plajty, ale no jest też oczywiście wątek kryminalny, no bo Maurycy Jakubowski bez tego by nie mógł się tam działać, natomiast jest też bardzo silnie rozbudowana rzecz, która jest jakby charakterystyczna dla tego pisarstwa, że zawierasz w tych swoich narracjach, czy właśnie o tym cyklu o Jakubowskim, czy też w tym cyklu XVII-wiecznym, zapoczątkowanym Krzywną, świetną powieścią, też polecam, taki wątek mistyczny, legendarny, klechdy ludowe tam wplatasz. To jest bardzo duży walor. Skąd taki pomysł? Badasz te etnograficzne jakieś tam mity?
0: Nie będę ukrywał, że mnie to strasznie fascynuje, a jeszcze jak robiąc badania do Czarnego Złota, przeczytałem, że tam była legenda o tym, co się działo wcześniej w Bolesławiu, że tam rycerze zginęli. No, był jeden z takich wątków, że właściwie to oni są tą naftą niemalże. No, to jest w ogóle rewelacyjny kontekst. Też dlatego, że mi on jest zawsze bliski. Ja trochę nigdy nie ukrywałem tego, że we swojej twórczości pisarskiej gdzieś wyrosłem z serialu True Detective, który mnie zawsze fascynował i ten był ten wymiar mistyczny. Tu akurat, jeżeli chodzi o Czarne Złoto, też specjalnie sobie po raz kolejny obejrzałem Aż poleje się krew. I tam też jest wątek mistyczny dosyć istotny tego, co tam się dzieje. I też tak miałem takie poczucie, że tak bliska obecność naftociągów i tego, że to jest bardzo zmienne, bardzo niebezpieczne, też musiało w ludziach tworzyć pewne emocje i pewne tendencje.
8: Na przykład, czyli jakoś budziło grozę, lęk?
0: Tak, dokładnie. Też to było kapryśne, też nie przypadkiem do tej pory górnicy są jedną z najbardziej linijnych grup zawodowych. I sądzę, że zresztą też takie miałem przesłanki z tego, co tam się zdążyłem zorientować, czytając materiały, że tam też tak było. No, żyło się de facto na tykającej bombie. Jeden ruch mógł spowodować, że w najlepszym wypadku twoje źródło zarobku spłonie, w najgorszym wypadku spłoniesz ty i cały kwartał ulic, więc no, trochę inaczej podchodzi.
8: To powiedzmy dwa słowa o tym Maurysiu Jakubowskim. Postać to jest całkowicie fikcyjna, bo to jest formalnie wojskowy, który no, ma inklinacje detektywistyczne. Były takie figury w II Rzeczpospolitej?
0: Całkowicie fikcyjny, znaczy w tym względzie, że od A do Z wymyślony, natomiast rzeczywiście oficerowie drugiego sztabu generalnego czasami miewali...
8: Czyli wywiadowcy.
0: Wywiadowcy, tak. I to też jest właśnie, ponieważ on ma zawsze te swoje śledztwa gdzieś z polityką w tle. Tutaj też jest to związane. Akurat jest to polityka bardziej wewnętrzna i pewna sytuacja, która już nie dało się zbagatelizować. Powoduje wysłanie go właśnie na te ziemie. Tam jeszcze bardziej w tle mogę powiedzieć, że w samym początku pojawia się znacznie szerszy kontekst, jakim jest operacja Łom i próby polskie.
8: Cóż to takiego, może wyjaśnijmy?
0: To była taka operacja specjalna, która miała doprowadzić do destabilizacji na Rusi Zakarpackiej i ostatecznie doprowadzić do tego tak długofalowo, żeby było połączenie z Węgrami, co zresztą się udało. To była rzeczywiście, znaczy to ja to wykorzystuję taki jako pewien wymiar tego, w jaki sposób II Rzeczpospolita podchodziła już imperialnie do niektórych elementów, próbowała właśnie interweniować na terenach poza granicami swojego kraju, z mniejszym, bardziej niż lepszym skutkiem, żeby to ostatecznie prawda. Przyjąć, ale też się pojawia kontekst próby kupienia kolonii od Francuzów, czyli Madagaskaru.
8: Tak, no to rzeczywiście były takie próby, to jest niewymyślone.
0: Tak, i to niemalże doszło do skutku. Rzeczywiście tam były bardzo zaawansowane rozmowy i kto wie, że gdyby nie wojna, to rzeczywiście mielibyśmy przynajmniej przez chwilę tę Madagaskę.
8: No ale gdzie było też w kontekście wybuchu wojny, moglibyśmy się tam ewakuować rząd i może była inna nasza pozycja.
0: To możliwe, to byłby największy plus tego, chociaż z drugiej strony jakby był tak bardzo daleko, to nie wiadomo, czy to by...
8: Przy ówczesnej technice i o technologii takiej, ówczesnej sposobach komunikacji to by było...
0: To mogło być jeszcze gorzej niż z tym Londynem. W każdym razie ostatecznie nic tego nie wyszło, ale ambicje były.
8: Tak, no ale tutaj punktem zapalnym są te morderstwa na kobietach i seryjny morderca się pojawia. Seryjni mordercy to raczej się kojarzą z Zachodem i z latami, nie wiem, 70. dopiero wcześniej też takie były przypadki?
0: Było bardzo dużo. No, w Polsce przed wojną było przynajmniej, żeby nie skłamać, 5 na pewno. Chyba najbardziej spektakularną było małżeństwo, które polowało na niczego nieświadome dziewczyny, je zabijało w okolicach Warszawy. Tak, do roku 1920 działali, 22, w którym razie obydwaj zostali ostrzelani po wyroku sądu. Natomiast nie, rzeczywiście byli. Powiedziałbym tak, nawet nie wiemy, czy nie było ich więcej niż nam się wydaje, no bo mamy niepełne dane, też wtedy nie... Wszystkich nie zbadano. No, na przykład taką bardzo charakterystyczną postacią był wampir Złowicza, który był pierwotnie tam oskarżony jakąś niezliczoną ilość mordów, ostatecznie bodajże za 4 został skazany. No on rzeczywiście był i tym żyła w ogóle prasa dwudziestolecia międzywojennego.
8: Jakubowski nie pochodzi z tamtych regionów. chyba początkowo mu się trudno odnaleźć w tym sferze tych lokalnych układów, intryg, uzależnień.
0: Na pewno, bo to był rzeczywiście mikroklimat.
8: No właśnie, to taki mikrokosmos.
0: Tak, bo...

0: Jeszcze biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia naprawdę z uzdrowiskiem, gdzie bywają wszyscy. Znaczy, no, to tak jakby całą salon warszawski w pewnym momencie przenieść do Truskawca. Bo to rzeczywiście były takie sezony.
1: Akcja się dzieje w roku 1938, ale ja przynajmniej tam nie dostrzegłem specjalnego widma wojny.
0: Bo jeszcze wtedy się łudzono, że nie. To był taki ostatni rok, kiedy wydawało się, że będzie właśnie wszystko dobrze i jak się prześledzi polskie media wtedy, to jeszcze jest bardzo dużo optymizmu, jeszcze, znaczy, by tak prześledzić polską prasę w 1939 roku, to bombardowaliśmy Berlin, ale to
1: no właśnie,
0: osobna kwestia.
1: No właśnie, chciałem to dodać. Mocarstwowość akcentowana. Tak,
0: ale jeszcze było takie poczucie, to był właśnie taki ostatni rok, kiedy było jeszcze, miało się poczucie, pomimo tych wszystkich wydarzeń, które już miały miejsce, że to jakoś przejdzie bokiem. Że nie będzie, cały czas uważano, że Trzecia Rzesza na pewno nie werwuje w taki sposób, przecież Hitler jest człowiekiem racjonalnym, no, tego typu argumenty padały. I dopiero w 1939 na początku już się okazało już tak w pełni, że raczej już jest nieuniknione i próbowano to powstrzymywać i wtedy już nagle, no między innymi właśnie dlatego była spóźniona mobilizacja, bo do samego końca wierzono, że będzie trochę inaczej, cały czas zaklinano rzeczywistość.
1: No tak, tak. Pakt Ribbentrop-Mołotow był zaskoczeniem, zdaje się.
0: Tak.
1: Charakterystyczną rzeczą dobrych kryminałów, a do takich zaliczamy bez wątpienia Pawle Czarne Złoto, jest też wątek romansowy. No, Maurycy Jakubowski jest osobą kochliwą i tam strzała Kupidyna go dosięga.
0: Tak, pojawia się, dla tych, którzy czytali Syna Bagien, powiem, pewna osoba z pierwszego tomu, bardzo charakterystyczna, o którą będzie rywalizował z pewną dosyć istotną figurą za jej fabułę. Więcej nie zdradza.
1: Tak, no nie zdradzamy oczywiście zakończenia tej książki. Ja się cały czas mam wątpliwość, czy to jest taki klasyczny kryminał, bo ty piszesz książki bardzo silnie właśnie osadzone w historii, w tamtym pejzażu, w tamtych obyczajowości. Ty jesteś historykiem po fachu, w związku z tym to może łatwiej masz, że te wszystkie właśnie sprawy są ci bliższe, bo czytałeś rozmaitą literaturę dotyczącą tamtych czasów jeszcze od przez lata, prawda?
0: Tak, znaczy niewątpliwie to nie jest tylko kryminał i tak nie chciałem, żeby był tylko kryminałem.
1: Aczkolwiek na półkach księgarskich figuruje w segmencie literatura kryminalna czy sensacyjna, nie wiem, różnie.
0: No pewnie tak, że nie sprawdzałem, ale rzeczywiście jest bardziej w stronę powieści kryminalne z dużym komponentem historycznym, bo tam też, nie będę ukrywał, pojawiają się w pewnym momencie dyskusje światopoglądowe.
1: Tak.
0: Nie są one jakieś bardzo przytłaczające rozbudowane, natomiast też przedstawiają kontekst, ponieważ mamy kontekst i nacjonalistyczny, i nacjonalizmu polskiego i ukraińskiego. I są różne spojrzenia na temat tego, chociażby w jaki sposób podchodzić do kwestii ukraińskiej, co było charakterystyczne dla tej epoki. Też to jest trochę tak, że w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy się było osobą, która pełniła jakąś funkcję publiczną albo po prostu wyższą urzędniczą, czy też właśnie tego rodzaju kryminalną, jak to pełnił mój bohater Jakubowski, to nie dało się uciec od polityki. Znaczy, to był po prostu ten temat, w którym ci ludzie żyli. To jest naturalne, że rzeczywiście to w Polsce i tak nie było na przykład to rozbudowane aż tak bardzo jak w Niemczech, ale rzeczywiście ta cały czas śledzenie spraw politycznych, będzie jakieś zaangażowanie. Jakubowski jest częścią aparatu władzy, jest to aparat sanacyjny. W tym okresie on już coraz częściej podlega coraz większej, powszechniejszej krytyce z wielu różnych powodów, z wielu różnych środowisk, bo to i z wewnątrz samego środowiska prusyczykowskiego i zewnątrz, ze strony opozycji, zarówno prawicowej, jak i lewicowej. No bo też zabrakło Piłsudskiego. Ozon szedł w bardzo konkretną stronę, która nie wszystkim się podobała, ale też uważano, że jest czasem nieskuteczny.
1: To prawda, to prawda. Natomiast jeszcze mi się jedno skojarzenie nasunęło, czytając swoją książkę. Przed laty się zauroczyłem taką wspomnieniową literaturą, nie czytałeś, Andrzeja Chciuka, Atlantyda, kraina wielkiego bałaku. To polecam ci. To jest właśnie, on pochodził z tych rejonów.

0: Potem byłem migrantem w Australii, umarł w latach 70. Jeszcze bym cię na koniec zapytał o... chciałem zapytać jeszcze o... Bo wspomniałeś o co pozostało po Truskawcu, a co pozostało po Drohobyczu i Bolesławiu. Tych szybów naftowych tam już nie ma, bo już nie ma tej nafty. To jest jakaś bardzo ziemia uboga. Jeździłeś po tych terenach?
1: Jeździć nie jeździłem, ale rzeczywiście wiem, że tam jest dosyć... No, Bolesław stał się przede wszystkim miastem już takim postindustrialnym, bardzo biednym, zresztą no, tam za wiele zabytków nigdy nie było, więc on jest po prostu, mówiąc wprost, brzydki. Truskawiec, zachowało się część z tych willi, które tam były. Podobnie w Drohobyczu, no, to jest takie, no, właśnie, są pozostałości no, XIX-wiecznej, z początku XX wieku architektury, natomiast no, to jest wszystko, trochę jak się nafta skończyła, to właśnie tylko Truskawiec się ocalał, bo rzeczywiście tam są jeszcze uzdrowiska, teraz zostały po wojnie też wybudowane jakieś domy sanatoryjne.
0: To za czasów sowieckich jeszcze.
1: Tak.
0: Za czasów sowieckich.
1: Co w tej chwili się bezpośrednio dzieje, no to nie mogę powiedzieć.
0: Tak, teraz to już zupełnie inna tam jest sytuacja.
1: Ale no...
0: Tego klimatu, czaru na pewno nie ma.
1: No,
0: to już przeminął z wiatrem, że cytuję tutaj klasyczną powieść amerykańską. Natomiast książka, o której dzisiaj rozmawiamy, Czarne Złoto, doczekała się już kilku efektownych recenzji. Jak sądzę, też nasz przyjaciel Marcin Darmas też już ją przeczytał.
1: Jeszcze nie rozmawialiśmy. Ostatnim czasem właśnie.
0: Jeszcze nie rozmawialiśmy. Dziękuję pięknie, Pawle, za udział w audycji. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A z fragmentami książki Czarne Złoto zapozna teraz Państwa pani Magdalena Woźniak. Zaś za uwagę dziękuję, Tomasz Zapert.
2: I co o tym wszystkim sądzisz? Meyer zachowuje się już inaczej. Jakby zdjęto z niego jarzmo, swobodnie pozwala też sobie na zapalenie papierosa i wpatruje się w jego niebieski dymek, który nieśpiesznie leci ku górze, aby na chwilę zakryć marszałka. Zaciągam się i ja, podanym mi po przyjacielsku papierosem. Przeczytałem akta i myślę tak. Nie mamy pewności, czy w ogóle doszło do porwania. Może po prostu postanowiły uciec. Dlaczego? Uważam to nawet za wielce prawdopodobne. Zobacz, mamy dwie pannice w parku zdrojowym. Jedna prawie 16 lat, druga 17. A obydwie są pod opieką starej Angielki. Niech zgadnę, zadzwonił ktoś ważny, że jego przyjacielowi opolskiemu stała się przykrość i teraz musimy tam jechać, to zbadać. A list? Meyer nie komentuje mojej wypowiedzi, ale wiem, że trafiłem w sedno. Moim zdaniem to zasłona dymna, ale pewności stuprocentowej nie mam. Sądzę, że wrócą albo odnajdą się Belwowie z jakimś absztyfikantem albo nawet dwoma. Prawda to. Meyer puka piórem w biurko. Prawda. Ale może dopuszczalny jest wariant, o którym mówił Orłowski i Ankerstein, że ktoś chciał zastraszyć tego całego Opolskiego i nie możemy tego wykluczyć. On ma jakieś dziwne relacje z Ukraińcami. Czytałem. I ten fragment z Iwana Franki, Smoka. On się zna z Józefskim. Razem kiedyś pracowali, chyba przejął jego koncepcję, a to, jak wiadomo, nie podoba się nacjonalistom. Od Bandery. Potem trafił do Naftpolu. Od 26 roku na nowo w orbicie zainteresowań kontrwywiadu udzielał porad jako konsultant, ale nie były to jakieś szczególnie istotne kwestie. Powiem tak, Maurycy. Meyer patrzy na mnie nagle bardzo zmęczonym wzrokiem. Oczywiście, że dzwonili z samej góry. Ze znużeniem spogląda na ebonitową słuchawkę. Ale nawet gdyby nie dzwonili, to bym chciał cię tam wysłać. Oczywiście są przerażeni, że może to mieć związek z ich sprawami, w co akurat wątpię, ale może mieć związek z czymś innym, o czym jeszcze nie wiemy. Istnienie szkodnika w rejonie borysławskim jest faktem i jego odnalezienie to twoje zadanie. A jeżeli przy okazji odnajdziesz siostry opolskie, całe i nienaruszone, to będzie bardzo dobrze, a przy okazji zyskasz pomoc. To środowisko nafciarzy specyficzne. Potrzebny jest analityk. Jak na sygnał rozległo się pukanie do drzwi i po krótkim, rzuconym jak komenda, proszę, wchodzi Aleksandr Wejserowicz Weiss, nucąc pod nosem jakąś melodię. Dzień dobry, good morning, kłania się z szarmanckim uśmiechem i ja też się uśmiecham, mniej promiennie, bo Aleksandra znam, choć nie służbowo, tylko prywatnie. Kiedyś lubiłem jego towarzystwo, potem to się zmieniło. Zarazem nie mogę nie docenić jego złożonej osobowości. Wejserowicz, czy też Weiss, jest osobą przedziwną, wymykającą się prostym kategoriom. Z wyglądu można by rzec to prymitywny sportowiec, trochę współczesny barbarzyńca, entuzjasta wszelkiej aktywności fizycznej. Sportsman, wielki i masywny blondyn, z dość długimi włosami i kwadratową szczęką, działający jak magnes na niewiasty i jak płachta na byka na mężczyzn. Ale to pozory, które służą temu, aby uśpić czujność. Ten playboy, niebieski ptak, utracjusz i dziedzic fortuny, to w rzeczywistości człowiek o zaskakująco mocnym kręgosłupie moralnym, charakterny i lojalny wobec swojej drugiej, ale duchowo pierwszej ojczyzny, zarazem do bólu prostolinijny. Wielu zna jego historię. Kiedy Aleksandra nie było jeszcze na świecie, jego ojciec wyemigrował do wyśnionej Ameryki i tam dorobił się gigantycznej fortuny na ropie. Po latach jego syn wrócił do kraju i oddał się pracy dla Rzeczpospolitej jako szary urzędnik w oddziale drugim oraz niepoprawny, wręcz kobieciarz. Patrzę na jego szczerze uśmiechniętą twarz i mimo to nie wiem, czy chcę z nim pracować. Kapitan Weiss, wspomoże cię w kwestii zawiłości świata nafty, mówi Meyer tonem, w którym znajduje nutkę przeprosin. Jak wiesz, jest specjalistą w tym zakresie, a ministerstwo nie na wszystko ma środki. Kapitan Weiss chętnie pomoże. Rozkaz. Stwierdzam tylko, aby uciąć spekulacje. Nie wiem, czy Weiss wyłapuje niuanse, a zwłaszcza nutę irytacji w moim głosie. Maurycy, a zatem jedziemy na wyprawę na Kresy, oznajmia z uśmiechem, bez śladu akcentu. Nie musisz mi o wszystkim opowiedzieć, my dear. Nie było mnie jeszcze na Kresach naszego wspaniałego kraju, a podobno to cudowne miejsce. Już mam coś odpowiedzieć, ale odzywa się dzwonek telefonu. Meyer powoli sięga po słuchawkę. Można wręcz czytać z jego twarzy, kiedy uśmiech przechodzi w skupienie. Wyruszacie jutro z samego rana. Marszczy brwi, odkłada słuchawkę. Sprawa nabrała rumieńców. Inżynier Opolski dostał właśnie wiadomość z kolejnymi groźbami. Panowie, nie wiem o co chodzi, ale nie możemy tak po prostu odpuścić sprawy. Jeszcze jedna kwestia. W truskawcu przebywa niejaki Robert Nowik. To będzie dla was bardzo pomocny kontakt.
3: Nieregularnik literacki.
4: Radio Wnet.
5: Reklama.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Po reklamie.
3: Autopromocja.
10: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.

0: Autopromocja.
1: www.wnet.fm.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć. I witamy Państwa bardzo serdecznie tego przepięknego niedzielnego popołudnia. Dzisiaj ze mną jest oczywiście, tak jak zawsze, Fryderyk Litwin, czyli realizator. Cześć Fryderyku, bardzo mi miło. Oraz oczywiście niezastąpiona figurka żyrafy, bo jesteśmy w Radio Wnet. No i oczywiście jak to typowo w naszych audycjach, jest ze mną również kubek kawy, który jest bardzo dzisiaj... z małą ilością kawki i przede wszystkim zielone rośliny dookoła. I oczywiście Igor Toporowski. Cześć Igorze, przepraszam za ten trochę przydługi wstęp, ale dawno nie doceniałem tak tej przestrzeni dookoła nas, którą się otaczamy w te przepiękne niedzielne popołudnie.
4: Cześć Witam Igorze. Serdecznie.
3: A dziś, przepraszam.
4: Witam serdecznie.
3: Koniec grywów.
4: Dziękuję, że mi dasz kilka słów tutaj wypowiedzieć do naszych słuchaczy Radia Wnet. I warto oczywiście doceniać to, co dookoła, tym bardziej, że jeśli Twoja obecność jest nieregularna w tym studio.
3: No więc właśnie.
4: Fajnie, fajnie.
3: No więc właśnie, że... dla ciebie chciałem tak, prawda, mimo wszystko docenić te rzeczy, bo... tak.
4: Bo a, tak. Świetnie.
3: My dzisiaj w dobrym humorze i nastroju, gdyż iż ponieważ spotkaliśmy się tutaj we trójkę, Fryderyk z nami jest, powrócił po tak. ostatnim zeszłotygodniowym, jak ty to nazwałeś w zeszłym tygodniu,
4: nie
3: co
4: pamiętam.
3: Mnie to bardzo wystraszyło, że on ma kontuzję.
4: Tak, tak, tak, ponieważ bramki są dwie, a my mieliśmy wtedy, ja byłem lotnym bramkarzem właśnie.
3: No
4: wtedy.
3: Więc właśnie. Tak, tak. Więc na całe szczęście Fryderyk bezkontuzyjny jest z nami, a dzisiaj ciekawy temat, dlatego że wracamy do naszej formy, którą już mieliśmy wcześniej, ją rozpoczęliśmy, czyli opisywanie różnego rodzaju toposów.
4: Tak, topos złowiony i metamorfozy.
3: Metamorfozy.
4: Ale oczywiście zanim toposy, zanim wejdziemy do tego zaułku dyskusyjnego, z którego nie wiemy, czy wybrniemy, no to nasze typowy kwadrans studencki już za niedługo, ty Mateuszu, prawda? Dla ciebie.
3: Przestań. Tak, nie mogę się doczekać, bo to już 2 października zaczynam.
4: I to już chyba razu... drugie studia, które będziesz zaczynał?
3: Tak, czy może... tak, tak. To o, są drugie wspaniale. Studia, ale wszystkie związane z tym samym tematem, bo z projektowaniem...
4: Może kiedyś się mnie... uda skończyć.
3: Zobaczmy. Wieczny student to jest coś, czego nauczył mnie dziadek i skończył dobrze, bo jako profesor. Także mam nadzieję, że może faktycznie skakanie od uczelni do uczelni, ale chciałbym się wytłumaczyć, bo to też nie jest tak, że jestem jakiś niestabilny, chociaż nie oceniam nikogo, kto, bo kwestią wielkiej jest odwagi zmienić tok studiów w momencie, w którym już studiujesz, więc nie oceniam w żaden sposób, ale tak jak wspomniałem na samym początku, to jest jeden temat, to jest projektowanie. Mikroskala, makroskala, różnego rodzaju inne terminy związane z tym, co mnie najbardziej interesuje w tych studiach, to jest projektowanie. Ono się nazywa krytyczne, czyli projektowanie, które wcale nie rozwiązuje problemu, ale jeszcze bardziej zwraca na niego uwagę. I to jest projektowanie, no bo jednak koła nie wymyśli się na nowo i czasami warto korzystać ze starych, dobrych, sprawdzonych rozwiązań. To jest projektowanie, które właśnie dotyka bardziej tej formy artystycznej, tej może nawet, że aktywistycznej, happeningowej, w której to możesz za pomocą danego przedmiotu właśnie wzbudzić jakieś emocje i pokazać, czy to problem, czy to może jakąś strukturę, czy to może właśnie jakieś zachowania społeczne, które to u nas w tym naszym małym społeczeństwie występują.
4: Pięknie, pięknie nas oczarowałeś teraz. Kurczę, tylko do czego piłeś? W sensie ty będziesz studiował projektowanie
3: tak,
4: krytyczne?
3: O to, teraz, o to ci... Nie, bo tu chodzi właśnie o to, że można wybrać którąś ze ścieżek faktycznie w projektowaniu i raczej wszystkie ze ścieżek spróbuję, ukąszę. Jednakowoż projektowanie krytyczne, jak dobrze mnie znasz, Igor, i to tam moja dusza artystyczna, która gdzieś tam od czasu do czasu raz na ruski rok się budzi. Tak właśnie to projektowanie krytyczne pomaga mi pomyśleć o tym, że to jest właśnie jakiś nowy rodzaj studiowania, bo jednak architektura na Politechnice Warszawskiej jest niebywale techniczna, bo jednak Politechnika Warszawska to nie jest, jest żaden zarzut. Tak? Ja bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i macham z wielkim uśmiechem. Jednakowoż, no właśnie, ta część artystyczna, to, że można tym samym być pewnego rodzaju właśnie aktywistą, też projekty, które wykonuje się design jest małym projektowaniem, więc nie wymaga tak dużych środków jak projektowanie budynków, nawet że tych mniejszych jak pawilony, przez co ta otwartość, eksperyment na pewno będą mnie przez te 3-4 lata nieodzownie będą ze mną blisko.
4: Gdybym wiedział, że taki monolog nas czeka, to bym ci na ten odcisk studencki nie naciskał, kurczę. No.
3: A widzisz?
4: Nie wiedziałem, w co ja pakuję siebie, tudzież Fryderyka Litwina, tudzież wszystkich słuchaczy.
3: A ja słyszałem, że jeżeli mogę troszeczkę rąbka tajemnicy tutaj odsłonić, że ruszyły na nowo prace związane z twoim teledyskiem, Igor.
4: Tak. To prawda.
3: Słyszałem o tym, bo też w tym uczestniczyłem.
4: Wspaniale.
3: Zabrałem się do roboty.
4: Wspaniale, to masz naprawdę informacje z pierwszej ręki, kurczę. Twojej, która wykonuje jakby te niektóre ruchy wizualne, no.
3: Tak, tak.
4: No wspaniale, no to tak, no uchylamy
3: tego rąbka.
4: A to będzie
3: takie
4: rąbka.
3: Trochę też inter, jakby to nazwać, między państwowe, dlatego że nasz współprzyjaciel Andrzej tak. Już w Polsce nie jest i również będzie działał i zaczniemy właśnie tego, co nas COVID nauczył, spotkania, meetingi.
4: Tak, wspieramy Polonię za granicą.
3: No więc właśnie.
4: I angażujemy ich w nasze projekty.
3: No i właśnie. No ale też zauważyłem, że jakieś tam metamorfozy w kontekście samego naszego projektu następują już powolutku.
4: Ja się bardzo cieszę. Słyszałem też właśnie, że jakiś strój powoli powstaje, strój, w którym ja będę występował. Jakiś będzie pewnie to
3: tak,
4: niepokojące dla mnie, niewygodne.
3: Julię, bo Julia również była pewnego rodzaju dla nas takim bodźcem, który nas na nowo zaraził chęcią do otworzenia tego teledysku, bo niestety Andrzej, kiedy wyjechał, no to było dla nas ciężkie i
4: to
3: trudne.
4: Był cios.
3: To był cios i to był cios zadany w to najbardziej czułe miejsce. I trzeba było się pozbierać i dziękujemy ci, Julio, że chciałaś z nami porozmawiać, spotkać się również z Karolem i faktycznie gdzieś to ruszyć. A my serdecznie zapraszamy, jak już mogę tutaj, prawda, tak zwaną autoreklamę puścić, bo wspomniałem o Karolu, a Karol i ja to Orangutan Kolektyw, że 29 na zajęciach wtorkowych z Orangutana odbędzie się krótka prezentacja i darmowe zajęcia, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Proszę śledzić Orangutan Kolektyw na Instagramie, tam będzie więcej.
4: I o której godzinie, może powiedz jeszcze?
3: 18.
4: W jakim miejscu?
3: No i tutaj jeszcze nie mamy dokładnie, ale albo to będzie turnus na Wolskiej, albo jazdów, bo najprawdopodobniej wypada turnus, ale ostatnimi czasy, to nawet wczorajsza zmiana mi pokazała, bo jesteśmy w trakcie WGW. Nie wiem, czy ty spotkałeś się z
4: czymś tylko
3: takim.
4: WBW, ale WGW.
3: Warszawska Warsaw Gallery Weekend.
4: A, wow.
3: Tak. Wczoraj w turnusie była wielka z tym związana impreza i był taki huk, hermider i bałagan, że bardzo prawdopodobne, że niestety, ale takie zajęcia poprzez właśnie chęć ciszy, a pogoda się zmienia, więc na ogródku może być ciężej, niestety, ale właśnie odbędą się w jakiejś innej lokalizacji, żeby było spokojnie.
4: Ale łatwo zapamiętać, kiedy to się odbędzie. 29 września, czyli wtorek, a w każdy wtorek o godzinie 18 na kanale Wnet Kultura można zobaczyć nas w kolejnym odcinku serii Festinalente. I to nie jest przypadek.
3: Nie jest przypadek.
4: To jest stała rutyna.
3: Wiesz co, powiem ci, że teraz padłem na taki pomysł, że ja może na tych zajęciach będę robił po prostu oglądane wspólne Festinalente. Wszyscy będziemy czekać na 18. I potem przez 2 godziny tak. Będzie omawianie.
4: Słuchajcie, dzisiaj nie robimy warsztatów tak. Z rysunku.
3: Nie, no dzisiaj rysujemy, ale też słuchamy.
4: Nie, dzisiaj rysujemy portrety Tymoteusza Dąbrowskiego,
3: który siedzi na festinale.
4: Tak, ćwiczymy twarze. Wspaniale.
3: I popija kawę.
4: Tak. Dobrze, słyszałem też, że ty Mateuszu, wczoraj właściwie, że tak powiem kolekwialnie, odbębniłeś swoją ostatnią kreskę na ścianie więziennej, którą jest praca w gastronomii.
3: Tak i nie.
4: No tak, ponieważ
3: bo będę jeszcze pewnie pracował w gastronomii.
4: Z kwiatka na kwiatek.
3: Prostszy sposób dorabiania sobie. No, jednakowoż tak. Wczoraj była moja ostatnia zmiana w turnusie, no i była z przytupem, gdyż nie dość, że wspaniałe osoby były ze mną na zmianie, wszystkich was pozdrawiam, nie będę wymieniał, bo chwilę by mi to zajęło, ale do wszystkich serdecznie macham i uśmiecham się. Jednakowoż, no właśnie, zamknęliśmy turnus o 4 w nocy, do 1-2 w nocy była impreza. Było to dosyć ciężkie, żeby wszystkie osoby z ogródka wyprowadzić. Nie byłem
4: nie można wyprosić, tylko trzeba było ich wyprowadzać, tak?
3: To, niestety, ale tak to musiało wyglądać.
4: Sobota
3: w
4: centrum Warszawy. No.
3: Tak, i to jeszcze właśnie to WGW, no bo jednak to była ta główna impreza WGW, odbywała się właśnie w turnusie, więc wszystkie większe nazwiska przychodziły tam. Dokonałem różnych rozmów podczas, ale to były rozmowy niezakończone. Bo jednak ten cały harmider przeszkadzał, żeby one były jakoś super konkretne, ale jakieś tam faktycznie dobre i miłe spotkania miałem. Ale to, co dla mnie przepiękne, to nie dość, że ostatnia zmiana w turnus, to jeszcze, prawda, przedurodzinowa ostatnia zmiana w turnus, bo 28 września będę obchodził urodziny. To jest, prawda,
4: poniedziałek,
3: więc wydaje mi się, że jakaś urodzinowa audycja też na pewno do nas wpadnie.
4: Bardzo, bardzo.
3: Ja przyniosę tutaj ciasto. Może gościem specjalnym będzie
4: Fryderyk
3: Litwin.
4: Wspaniale.
3: Tak, tylko tutaj rzucam. Widzę, jak Fryderyk się uśmiecha. No bardzo się cieszę, że już się zgodziłeś, Fryderyk. I jeszcze większy uśmiech.
4: No to cudownie. To może teraz już po naszym tutaj wstępie.
3: Nie, no bo ja tu wstępnie. Ojej, a jeszcze, co tam u ciebie?
4: Co ty masz do powiedzenia? No ja tu u mnie, wiesz, no tutaj.
3: Ty byłeś na wyjeździe, jak tam rekonwalescencja po wyjazdowa.
4: Wspaniale.
3: Dobrze się
4: praca
3: w Polsce żyje?
4: Praca w re, świetnie.
3: No i fajnie.
4: Ja lubię Warszawę, chociaż to też jest taki paradoks, bo w sumie jakoś za często z domu nie wychodzę.
3: Ja lubię
4: w sensie,
3: dom.
4: Nie, chodzi mi o te miejsca publiczne. Jakby właśnie ja mam swoją linię, którą przechodzę po tej Warszawie do pracy z powrotem, do antykwariatu byłem w tym tygodniu. O, jeśli chodzi o moje takie intymne, prywatne sprawy, to byłem w antykwariacie i nic nie kupiłem, więc troszkę smutno, ale zakopałem się w pewnej aplikacji, gdzie można wiele takich książek znaleźć używanych za 5 zł 10. Ostatnio też wspominałeś.
3: Co to za aplikacja?
4: No Vinted, no.
3: A, na Vintedzie.
4: Książki okay, ciuszkami,
3: dobrze,
4: ale
3: tak,
4: z kolei
3: ja tam mam same książki.
4: Ja też właśnie teraz mam taki algorytm, że...
3: Tam są dobre algorytmy.
4: Naprawdę, wspaniałe. Kupiłem...
3: Wspaniałe algorytmy.
4: Znaczy, nie, kupiłem zapiski starego świntucha Charlesa Bukowskiego za, nie wiem, za 10 zł chyba i to jeszcze takie stare wydanie polskie, dwudziestowieczne, gdzie jestem w szoku, bo Bukowski w komunistycznej jeszcze jakby Polszy i w takim wydaniu starym, no to jest...
3: Ciekawe.
4: To jest szokujące.
3: To mogło być nawet jedno z pierwszych wydań polskich.
4: No na pewno. Okay. Więc no tak, jeszcze taki wspaniały Bukowski, no taki narysowany, ten czerwony nos, taki gruszka po prostu na twarzy, papieros oczywiście w dłoni, no tak.
3: Ale to Vinted mi się podoba, że tam kultura schodzenia z ceny, negocjowania ceny jest faktycznie zapisana już w samych zasadach tej aplikacji.
4: Troszkę tak.
3: I to też w książkach dobrze działa, bo białe kruki, których ludzie nie są świadomi, mogą być
4: tak,
3: jeszcze,
4: to prawda,
3: faktycznie.
4: To prawda.
3: Opuszczone,
4: dla mnie
3: wyglądają takie, na stare.
4: Dla mnie takie zapiski starego świętucha, no to byłby, to jest takim białym krukiem, tym bardziej, że to jest to stare wydanie.
3: Ale to jest w ogóle ciekawe, że właśnie książki są też jakąś taką, nazwijmy to, oddzielną kategorią, że jak meble nazywane vintage albo stare mogą kosztować 3-4 razy drożej, tak? Książka, która wygląda na starą, wcale nie jest droższa, nawet, że często jest tańsza, mimo że...
4: I to jest też odwrotny motyw, że czasami ludzie nie znając się na meblach sobie pomyślą, a, to wygląda dobrze, za 1000 sprzedam tę komódkę, gdzie mogłaby pójść równie dobrze.
3: 50 zł.
4: Albo na śmietnik, by ktoś sobie wziął za darmo, nawet aż tak, pójdźmy skrajnie. A z kolei z książkami zupełnie jest właśnie
3: drugą
4: inaczej.
3: Stronę,
4: tak,
3: na
4: tak.
3: Odwrót.
4: Więc jest to taki zabawny motyw, ale ale myślę, że już ja powiedziałem co u mnie lakonicznie, ponieważ oczywiście Tymoteusz Dąbrowski musiał zająć 15 minut, a czasu już więcej nie mamy, no ale to tak to się przemieniamy, naprzemiennie zmieniamy i lawirujemy. Myślę, że...
3: Metamorfizujemy się?
4: Metamorfizujemy, świetnie, świetnie, naprawdę, no... Ozzy Osbourne, który śpiewa właśnie o tych zmianach, I'm going through changes, myślę, że odprowadzi nas do właśnie tego zaułka dyskusyjnego.
3: Łapie za rękę, niech odprowadza.

0: Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
0: Po reklamie.
2: Zaułek dyskusyjny.
3: I witamy serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchacze Radia Wnet ponownie dzisiaj w zaułku dyskusyjnym. Seria toposów złowionych i właśnie topos, któremu się dzisiaj będziemy przyglądać, motyw to metamorfozy, przemiany.
4: Metamorfozy i przemiany, bo tak. Przecież wszyscy rano budzimy się zupełnie inną, nową osobą, a tylko i wyłącznie paru miesięcy potrzeba, żeby faktycznie już nasz organizm wymienił tak cząsteczki, żebyśmy byli już zupełnie inni.
3: I to też jest taki truizm, ale no nigdy nie wiesz, kim będziesz za rok, prawda?
4: No
3: i też tak samo cofając, idąc rok wstecz, to również, no nigdy byś nie powiedział właśnie, że wylądowałbyś na przykład w tym miejscu.
4: Tak, i dostrzegamy też nasze wszystkiego rodzaju zmiany dopiero w perspektywie dłuższego czasu. Nie do końca czujemy, że coś się zmienia z dnia na dzień. Jednakowoż, jak spojrzymy na siebie sprzed paru lat, no to duża różnica jest. Na pewno z tobą, Migorze. No przecież parę lat temu taki dzieciarzyna, że tak to powiem, a teraz, no, prawdziwy prezenter
3: facet,
4: radiowy.
3: Broda, wąs.
4: Dziewczyna i
3: jest.
4: Jest.
3: Chłop nas chwał.
4: Chciałem powiedzieć prawie narzeczona, ale to może inna metamorfoza.
3: Prawie.
4: Jeszcze nas.
3: Ale prawie to jest adekwatne słowo, słuchaj. No.
4: Fantastycznie.
3: Założę się, że twoja dziewczyna również może być i prawie narzeczoną.
4: No.
3: Czy już?
4: Tak.
3: Czy już?
4: Tak.
3: Dobrze, kurczę.
4: Tak. Zuziu, serdecznie cię pozdrawiam.
3: Myślałem, że się oświadczysz teraz.
4: I Mario, serdecznie cię pozdrawiam.
3: Ja również.
4: Ale prawda, metamorfozy mogą być w różne strony, także proszę też uważać.
3: Tak.
4: Nie
3: tylko
4: właśnie.
3: Wizualnie, nie tylko dojrzewająco, ale i też na przykład możemy skończyć, obudzić się jako robal.
4: Jako robal, tak jak to Gregor Samsa, który budzi się jako robal i jako pierwszą rzecz, którą faktycznie którą się przejmuje, to, że faktycznie jest niewyspany i spóźni się do pracy.
3: Właśnie, to jest...
4: I to pokazuje trochę, że jednak chyba temu Gregorowi sam się jakieś klepki musiało brakować lub żył w takich czasach i w takiej rzeczywistości, że tej klepki musiało mu brakować.
3: Tak, i myślę, że tutaj w tym przypadku tego tekstu Kawki przemiana funkcjonuje jako ta dłoń, która pokazuje nam abstrakcję człowieka, który za wszelką cenę już jest tym człowiekiem zmechanizowanym. Jest tym trybikiem w maszynie i nawet jak się obudzi tym robalem, taką przemianę skrajną przejdzie, no to i tak nie wyjdzie z tych zwyczajów czy też zobowiązań.
4: My jednak jako ludzie nie lubimy zmian. Raczej one wprowadzają w nas w pewnego rodzaju niepokój. No wytyczone ścieżki są wytyczone i są po prostu o wiele bardziej przyjemne i bezpieczne. Więc tak samo rodzina Gregora Samsy, kiedy dowiedziała się i zauważyła, że takowy w robaka się przemienił, nie do końca chciała to przyjąć pozytywnie, nie do końca tą jego zmianę faktycznie akceptowała.
3: I traktowała go jak człowieka, poniekąd na początku.
4: Jak człowieka, a potem jak śmiecia, za przeproszeniem, tak powiem. No ale na szczęście jego siostra została, a na skrzypcach gra pięknie, także w tramwajowym przedziale można również na siostrę w słońcu zerknąć i teraz wszystkie swoje bolączki, bóle i przerzucić właśnie na nią. I tak to się też stało w książce Przemiana, o której wspominamy na pierwszym miejscu, no bo ta tytułowa przemiana jest faktycznie tytułem
3: naszej audycji.
4: Franca Kawki oraz dzisiejszej naszej audycji.
3: Tak.
4: Czy, Igorze, masz jakieś takie przemiany w swoim życiu, które były dla ciebie większe, które pamiętasz aż do dzisiaj?
3: No,
4: jakieś takie...
3: Tak, no myślę, że na pewno. No,
4: jakąś przemianę wspomnę.
3: One są pod postacią właśnie jakichś poszczególnych, pojedynczych wydarzeń, a też są jakby jakąś taką długotrwałą, długofalową pracą, jakąś długodystansową, która owocowała jednak po czasie. No to te przemiany, które wspominaliśmy.
4: No właśnie dlatego o nich wspominałem, bo tu mówię o moich studiach. Tutaj mówię o twoim radiowym, że jednak my w dużych przemianach teraz jesteśmy. Życie jest coraz bardziej gwałtowne i te przemiany tak naprawdę to jest nasza rzeczywistość cały czas.
3: No ja uważam, że za przemianą idzie rozwój i no należy cały czas, wypada człowiekowi, żeby mu zależało na tej ciągłej, nieustannej przemianie. Mhm. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka może to się wydawać negatywne, tak? Ale zawsze można wyciągnąć wnioski.
4: No więc właśnie. No a przemiana, czyli metamorfoza, od greckiego metamorfozis, czyli, prawda, zmiana stanu pewnego rodzaju. I tu nam się pojawia tak naprawdę pierwszy, najważniejszy gdzieś, jeżeli chodzi o literaturę, literaturę związaną z metamorfozą, tytuł, czyli Metamorfozy Owidiusza. I to jest, prawda, zbiór pewnego rodzaju mitów, opowieści, które tematem przewodnim jest właśnie ta przemiana. I tak na przykład Dafne może zamienić się w Laura, Narcyz kwiata, a Rachnę w pająka. I tu mamy też takie, ja to od razu gdzieś tą swoją wizualną, nazwijmy to, sposobem myślenia wizualnym zaczynam zauważać, że to są bardzo barwne przemiany, bo to już nie są przemiany, które faktycznie następują latami, gdzieś zmieniamy te swoje podejście, myślenie, tylko to są przemiany wprost pokazane, powiedziane, czyli przemiany w inne stany skupienia.
3: Tak, i też to są przemiany alegoryczne, które niosą za sobą przesłanie, jakby tak. Te definicje.
4: I tym chyba najważniejszym, o czym już wspomnieliśmy, co też Owidiusz chciał nam powiedzieć, to są te, to właśnie zasada świata, że wszystko zawsze się zmienia. Nigdy nie można... Właśnie.
3: To nie Owidiusz, ale tak. Właśnie.
4: To nie Owidiusz. No to nie wiem, czy wcześniej, czy nie później, jak to tam wygląda z tym powiedzonkiem.
3: powiedzonkiem,
4: no bo to mimo wszystko w naszą kulturę weszło. Ale no właśnie. I jeżeli chodzi o Owidiusza, to warto też wspomnieć o współczesnym Jacku Kaczmarskim, który o metamorfozach Owidiusza śpiewa. I to też jest dobre nawiązanie dla wszystkich, którzy będą chcieli troszeczkę w tym pogrzebać, dlatego że tam mamy przedstawienie współczesnych metamorfoz właśnie przy użyciu tej struktury mitu, którego korzysta nasz autor.
3: Ja z kolei mam od siebie kilka filmów również i chciałbym zacząć od filmu, który obejrzałem kilka dni temu. Z kolei jest to horror. Więc już ostrzegam tych wrażliwych nerwach. Ponieważ moglibyśmy tutaj oczywiście dotykać przemiany Jacka Soplicy, czy Gustawa Konrada, u Mickiewicza, tak. Ale to jest coś na tyle jakby już dotykanego zewsząd, że chcemy po prostu posługiwać się też i jakimiś takimi niszowymi motywami, gdzie myślę, że Kawka na tyle, przemiana Kawki na tyle, jaka jest oczywista, to myślę, że jest niszowa, jeśli chodzi o kontekst szkolny i nauczania. Przynajmniej nie jest na tyle omawiana po prostu, na ile by mogła być. To tak samo chcę właśnie takie współczesne i filmy, które na przykład młodym uczniom mogą posłużyć też jako właśnie fajne argumenty za motywem przemiany. Saint Maud z 2019 roku, film Święta Maud. To jest film, który ukazuje nam bohaterkę bardzo skrajnie hiperwierzącą katoliczkę, która jest pielęgniarką i zajmuje się chorą na nowotwór starszą panią. I na tyle, ta starsza pani jest artystką, oczywiście ona nie wierzy w Boga, ona wchodzi w tę konwencję, którą zarzuca święta, w sensie ta Maud, z wiarą, tylko że ona się z niej naśmiewa. No i to Maud prowadzi do coraz właśnie takich skrajniejszych zachowań, ponieważ ona myśli, że właśnie ta artystka jej wierzy, dlatego czuje się bezpieczniejsza z skrzewieniem swojej wiary, no i ona myśli, że daje tej kobiecie ciepłe pożegnanie jakby i nastawia ją na spotkanie się właśnie z tą wiecznością, z tym Bogiem. Później okazuje się, że za tą przemianą skrajną Maud idzie coś znacznie większego, ponieważ jest to właśnie też skrajna przemiana, nie tylko jeśli chodzi o to, co widzimy teraz, ale sama zmiana jest diametralna, ponieważ mod przeżywa też pewne załamanie w wierze i potem chodzi po barach, spotyka się z facetami, nadużywa alkoholu i tak dalej. Więc widzimy już, poniekąd ten film ukazuje mi, jak niebezpieczna może być metamorfoza, taka drastyczna, która wydarza się w krótkim czasie i którą dokonuje właśnie osoba, która nie potrafi znaleźć złotego środka, nie może właśnie posługiwać się tymi półśrodkami i widzi tylko białe albo czarne. I jest to taka przestroga poniekąd, ponieważ finał tego filmu prowadzi właśnie nas do tych takich jednak pesymistycznych wniosków na ten temat. I jednocześnie pokazuje nam też ten film obraz takiej bardzo samotnej po prostu osoby, która poszukuje jakiegoś tego oparcia właśnie tutaj w tym przypadku w wierze.
4: Wspomniałeś, że biało-czarne. Jak pomyślałem sobie biało-czarne, to pomyślałem sobie biel to taki dzień, czarne to jest noc.
3: Świetna analogia.
4: Biel to jest, prawda, bardzo dziękuję. Biel to taki fartuch jakiegoś lekarza, jakiegoś doktora, a czerń to może i też, prawda,
3: tak,
4: jakaś zbrodnia, jakieś morderstwo. No i tu się pojawia Dr. Jekyll i Mr. Hyde.
3: Tak jest.
4: Czyli książka, która faktycznie przedstawia tą metamorfozę, ale w bardziej bajkowy sposób, bo nagle to jeden lekarz, doktor odkrywa takie serum, które po wypiciu tworzy w nim tą przemianę, której on nie do końca pamięta, czyli to, że w nocy nagle wyrasta z niego wielki potwór i z miłego doktorka zamienia się w Mistera Hyde'a. Ta książka jest dla mnie na tyle ciekawa, bo ona raczej zwraca uwagę, że to, czym jest Mister Hyde, już bardzo dawno w Doktorze Jekyllu było, tylko potrzebowało pewnego bodźca, żeby się ukazać. I tu nagle ta przemiana, o której wspominamy, staje się bardziej odkrywaniem tego, co już w nas było wcześniej, ale czego nie byliśmy świadomi. I tak właśnie gdzieś tam dążę tym do jakiejś takiej myśli, że nawet jeżeli przemiana by była drastyczna i czasami przynosiłaby negatywne rezultaty, to dalej kieruje nas do właśnie poznania samego siebie. Mhm. Bo jednak dużo filozofów twierdzi, że żeby zyskać właśnie jakąś taką samoświadomość, nie trzeba iść tylko w jedną stronę, w stronę załóżmy białą, ale trzeba też, która jest nam bliższa, też poznać tą czarną stronę, żeby świadomie wybrać to, co faktycznie jest nasze. I dlatego właśnie do tego nawiązuję, bo gdzieś wspomniałeś o tych dwóch skrajnościach i to są te skrajności, których czasami niestety trzeba obrać właśnie po to, żeby się o sobie więcej nauczyć. Ale ja tu mówię o książce i jeszcze pozwolisz, że się wepchnę szybko.
3: Proszę.
4: Dlatego, że książki i teorie, a ja mam w rękawie Salwadora Dalego. Salwador Dali, malarz, też pewnego rodzaju ikona w świecie sztuki, bo jeden z pierwszych takich performatorów swojej samej osobistości. I tu przychodzę do Państwa z obrazem Metamorfoza Narcyza z 1937 roku, co też jest ważnym kontekstem, bo to jest chwilę przed II wojną światową. I tam mamy do czynienia z taką metodą, którą wyrobił sobie sam Dali i nazywał metodą paranoiczno-krytyczną. I to oznacza tak naprawdę, że on, korzystając z formy, którą daje malarstwo, tak naprawdę konstruuje kształty tak, aby ludzkie oko mogło zobaczyć w nim dwa zupełnie inne obiekty, tematy. Ja ci, Igor, tutaj przekażę i
3: oczywiście
4: można, prawda, zobaczyć, że to są pewnego rodzaju iluzje optyczne. Także tu metamorfoza polega na tym, że, prawda, wielki kamień może z daleka bardziej przypominać głowę człowieka, tego tytułowego narcyza. Albo, tak jak chyba już w którejś audycji wspominałem, tak? Te dwie kobiety, które są przy sobie, nagle mogą prawda, pokazywać bardziej czaszkę, niżeli właśnie żyjące dwie starsze babuszki.
3: Ale piękne. I mi tutaj też nachodzi na myśl taki koncept, może ty go jakoś potrafisz nazwać, gdy w obrazie jest na przykład, nie wiem czy tak jest zwykle, ale ja to zaobserwowałem, właśnie od lewej do prawej strony obrazu jest pokazywana ta historia jakby i ta przemiana jakaś. Mm-hmm. Czegokolwiek.
4: Tak, i to jest właśnie ta zabawa formą już sama
3: tak,
4: w sobie.
3: Na przykład jest człowiek i jest 20 razy pomnożony ten człowiek i pokazywany na przykład, też była tak pokazywana jakaś młodość, starość poniekąd
4: tak,
3: na obrazie.
4: Ale jest taki jeden śmieszny obraz i on jest bardzo ciekawy, ale teraz autora nie przypomnę, ale dobrze, że o tym wspominasz i to jest obraz, który polega, przedstawia barmana, który szejkuje. Kojarzysz, tak. Szejkuje faktycznie... jakiś napój i to polega na tym, że właśnie jest tam 20, około 20 różnych prostokącików, na których faktycznie jest przedstawiony, on najpierw z lewa szejkuje, z prawa, jest cały proces, on na sam koniec faktycznie kończy. Więc to są też takie żarciki też z tego.
3: Z kolei piłka po mojej stronie, rozumiem, więc amerykańskie graffiti, to jest film z 1973 roku i to jest ciekawostka. Jest to jeden z pierwszych filmów George'a Lucasa, który jest odpowiedni za oczywiście całe uniwersum Star Warsów, Gwiezdnych Wojen, więc...
4: Przepraszam najmocniej. Jako duży fan Star Warsów powiem, że no nie wydaje mi się, żeby szósta... Tak, dobrze mówię? Siódma, ósma i dziewiąta część. Tak, ten była George'a Lucasa.
3: A nie, to nie, no ja...
4: Całe uniwersum to nie do końca. To te sześć pierwszych najlepszych.
3: No tak, no ale i dał pomysł, prawda? No stworzył to uniwersum.
4: No dobra,
3: o to mi chodzi. Ja też nie widziałem tych trzech ostatnich części.
4: I bardzo dobrze.
3: Wiem,
4: ale
3: właśnie.
4: To dlatego
3: każdy
4: to
3: mi to mówi, z każdej strony. I to jest bardzo ciekawe właśnie, że on wyreżyserował i też współtworzył scenariuszowo taki film, jak amerykańskie graffiti, które właśnie też tytułowo już tam daje o sobie znać, że jest taką pamiątką tych młodych amerykańskich pokoleń drugiej połowy XX wieku, gdzie ta przemiana jest... metamorfoza funkcjonuje tutaj jako taki rytuał przejścia z nastoletniego życia młodego człowieka do dorosłości. Obserwujemy, fabuła filmu jest taka, że obserwujemy kilku różnych nastolatków, kilkoro w zasadzie, bo również i kobiety, którzy przeżywają swoją ostatnią noc przed rozjazdem wręcz, gdzie kilka osób ma tam wyjechać do koledżu, kilka osób zostaje w tym małym mieście, z którego pochodzą. I super ten film się właśnie rozgrywa, gdzie mamy na przykład bohatera, który, mamy dwóch głównych bohaterów, którzy właśnie mają wyjechać do tego koledżu i jeden cały czas powątpiewa w ten wyjazd i on by chciał właśnie zostać, chciałby zostać jeszcze ze swoimi ludźmi w tym małym mieście, podają takie piękne zdania, że dlaczego mam zostawiać tych wszystkich, których kocham, żeby się rozwijać, żeby zwiedzać ten świat, jakby czemu nie mogę tutaj równie dobrze się rozwinąć. I mamy drugiego chłopaka, który z kolei cały czas chce jechać. Ma dziewczynę w swoim małym mieście, ale on chce wyjechać do tego koledżu i rozwinąć skrzydła. I oni oczywiście tak tutaj po przekątnej się wymieniają tymi swoimi przemianami, prawda? Na końcu mamy odwrotny wynik u jednego i drugiego. I właśnie tak jak wspominałem, metamorfoza tutaj polega na tej inicjacji przechodzenia w dorosłość. Od razu sobie tutaj przejdę, bo taki mam, to jest retoryczny dyptyk poniekąd tych filmów. Przejdę do Tam, gdzie rosną poziomki Ingmara Bergmana.
4: Nie wiem, czy tej piłki ci nie zabiorę w tym momencie.
3: Dlaczego? Bergman już?
4: No dobrze. No,
3: sekundka, mój drogi Tymku. Tam, gdzie rosną poziomki, to z kolei jest u schyłku życia. Jakieś takie reminiscencje, retrospekcje introspektywne właśnie mężczyzny u schyłku życia, który przechodzi tę metamorfozę dopiero właśnie u progu śmierci, prawda? Gdy przeżywa swoje życie na nowo, spogląda w tył i jest to taki rytuał z kolei wyjścia, prawda? Tak sobie to nazywam osobiście. I to też jest właśnie metamorfoza też na tle poniekąd tej egzystencjalności, która już hucha nam na kark te rozmyślenia i rozważania. Mhm.
0: To tyle, to już proszę
4: czyli
0: bardzo.
4: Już piłeczka w drugą stronę
0: proszę.
4: W takim razie.
0: No dobra. Tiki-taka.
4: Fantastycznie. Ja tak się zastanawiam, gdzie sięgnąć, ale chyba sięgnę po swojego ulubionego polskiego artystę.
0: O,
4: i to się też dobrze zgrywa z samym Weselem Wyspiańskiego, gdzie no właśnie mamy tę metamorfozę narodu polskiego, która to faktycznie gdzieś następuje. Jednakowoż na sam koniec chyba wszyscy zaczynamy ten chocholi taniec tańczyć. To też niestety, ale ta róża, która owinięta na zimę jest, czyli chochoł, faktycznie nie jest różą, ale zostaje tym chochołem, więc metamorfozy nie za dużo wyszło, no ale miałeś chamie złoty róg i wszyscy wiemy, jak to było dalej. Jednakowoż współuczeń Matejki, znaczy współuczeń razem z Wyspiańskim, czyli oczywiście Jacek Malczewski i piękny obraz Melancholia, jeden z moich ulubionych. Nie wiem, czy go pamiętasz, Igor. To jest ten...
3: On jest w Narodowym?
4: On jest najprawdopodobniej w Narodowym. Mhm. Nie pamiętam, czy to była wystawa stała wtedy, czy to była ten... No więc właśnie.
3: Tak.
4: No i to jest obraz, który w sumie
3: historię narodu polskiego pokazuje, czy kłamie?
4: Tak, tak. To jest tak, uznawane za... Znaczy to, że kłamiesz, to swoją drogą, ale to pokazuje metamorfozę narodu polskiego w bardzo dynamiczny sposób, dlatego że przenosimy się trochę do pracowni artystycznej, gdzie sam malarz, najprawdopodobniej właśnie portretujący się Jacek Malczewski, siedzi przy płótnie, z którego wydobywają się postaci, taki tłum.
3: Piękny
4: i to jest tłum, który no faktycznie wychodzi nam do obserwatora do przodu, a później znowu zawija i kończy się przy oknie, przy którym
3: właśnie
4: siedzi ciemna postać tytułowa, najprawdopodobniej Melancholia. Mhm. I to pokazuje też, bo po samej lewej, czyli zaczątku tego pochodu, tej gwary, są dzieci, są ludzie młodzi na samym środku. Oni zaczynają coraz to bardziej przypominać już osoby dorosłe. Tam jest coraz więcej zwąsa, co jest ciekawe. I na sam koniec te figury, które coraz bardziej pochylają się, widać, że starzeją się i przy samej Melancholii już prawie, że wyglądają trupio. Właśnie pokazuje cały ten proces przemian, nie dość, że Polski, to jeszcze też samego człowieka i tego, jak jego życie wygląda, gdzie na samym początku ten dynamizm, ten bieg, ta żywotność, te cele i gdzieś na środku nagle tytułowe, nie tytułowe, powiedziałem tytułowe, bo prawie, że na pierwszym planie znajduje się postać, która upada, przewrócenie się i już później powolne, ale to powolne zamieranie tej energii aż do momentu, gdzie twarz zbrodziałą trzeba położyć na oknie.
3: Pięknie.
4: Bo nie mamy siły.
3: No to u mnie z kolei teraz myślę, że każdą książkę Dostojewskiego można tutaj może nam posłużyć jako przykład, ale posłuży nam ta, którą omawialiśmy i czytaliśmy ostatnio, czyli Zbrodnia i kara, Fiodor Dostojewski i nasz Raskolnikow, który pod tym wpływem upojenia tą zbrodnią i przechodzi od tej pewności jej i słuszności przede wszystkim jej popełnienia, usprawiedliwienia tego tymi ambicjami, poniekąd już tym przedniczańskim ubermenszem przechodzi do szaleństwa wręcz, do wyrzutów sumienia, które też są jak najbardziej spychane przez świadomość, ponieważ on tkwi nadal powierzchownie przy swoim, ale jest zżerany wręcz i od środka poprzez tę żałość i cierpienie, które w nim tkwi. No i to jest tak, myślę, najbardziej takie lapidarne podsumowanie Raskolnikowa metamorfozy.
4: Ale jak najbardziej też trafne.
3: Dziękuję.
4: A jak już mówimy o Raskolnikowie, to ja może wspomnę o Witkacym. I tu na warsztat wezmę Szewców.
3: Też mieliśmy rocznicę ostatnio, bo przecież 17 września. Też.
4: No więc właśnie. Straszna śmierć.
3: Tak.
4: Bardzo mi przykro. Jednakowoż i tu również pojawia się Jacek Kaczmarski, Witkacy do kraju.

0: nie ma co jakichkolwiek szans temu światu dawać i dlatego ta literatura Witkacego jest też dosyć z wielą ilością żartów, gier słownych i fantastycznego poczucia humoru Witkacego, no raczej smutna, dobijająca, bo nad nami, tak jak na przykład w Oni, to jest dramat Witkacego, gdzieś zawsze istnieje ta większa struktura, ta większa władza, która właśnie nad nami sprawuje kontrolę i nie do końca możemy coś z tym zrobić, możemy się tylko i wyłącznie dostosować albo buntować i co mówi Witkacy bardzo często też przez to zginąć. I te metamorfozy, które on pokazywał, raczej skupiały się bardziej na konsekwencjach metamorfozy, na tym co się właśnie dzieje z człowiekiem podczas takich większych światowych metamorfoz, na to jak on reaguje i jak różne podejścia, czy to filozoficzne, mogą faktycznie do tego tematu podejść. I tu jest Witkacy. Dlaczego jeszcze użyłem Witkacego? Bo tam też bardzo jego sztuka wizualna daje o sobie znać w kontekście metamorfoz, bo ta sama czysta forma, o której on wspomina i malarstwem do tej czystej formy faktycznie zmierzał, gdzieś raczej będzie nam opowiadała nie o treści, ale o właśnie tym, jak rozproszone są, czy to plamy, czy to kolory, czy to ta tematyka jest rzucona na drugi plan i w tych obrazach bardzo często można zauważyć duże plamy kolorystyczne, kontrastujące ze sobą, które w taki nienaturalny sposób łączą się ze sobą, zaczynają się gdzieś w innych miejscach odsuwać od siebie i nie ma tam też pokazanych konkretnych granic i konturów. Także te przemiany postaci, które tam występują, są właśnie bardziej formalnymi przemianami. To ode mnie z Witkacego.
1: Ja już ostatnia pozycja ode mnie, ponieważ czas nas nagli. To też ostatnio czytany. Daleko nie trzeba szukać Bohumil, Hrabal i Pociągi pod specjalnym nadzorem, gdzie inicjacja seksualna funkcjonuje tutaj jako metamorfoza u nadanie sprawczości głównemu bohaterowi. Co ciekawe, Zbigniew Lew Starowicz również pisał w książce Seks w kulturach świata, gdzie w wielu grupach, poszczególnych grupach etnicznych, faktycznie ten, o którym wcześniej wspominałem, rytuał przejścia, wejścia w dorosłość, też figuruje właśnie w tych poszczególnych grupach jako uzyskanie dojrzałości poprzez jakąś taką inicjację, poniekąd małej śmierci, ale nie mówimy tutaj o tej francuskiej La Petite Mort, uniesieniu w łóżku, tylko bardziej o straceniu czegoś, poniesieniu jakiejś straty, czy mówimy tutaj o klitoridektomii, czy o obrzezaniu, czy o innych takich również w poszczególnych grupach, tatuażach, kolczykach i tak dalej. I to też tam figuruje właśnie jako taki ta inicjacja stawania się dorosłym poprzez odczucie cierpienia i poświęcenia jakiejś części siebie, odniesienia śmierci, aby to też zreinkarnowania się jakby, ale w tym tutaj rzeczywistym życiu.
0: Tak. No i właśnie to jest pytanie ode mnie już pod koniec naszej audycji, bo zbliżamy się do końca. Czy prawda, każda taka przemiana może oznaczać prawdziwą metamorfozę? Prawda? Czy...
1: No.
0: Różnie.
1: To zależy, myślę, od osoby zainteresowanej.
0: Temat naturalny, czy coś tam, tak. Prawda? Dlatego takie pytańko sobie zadałem. Chyba nie mam więcej, moglibyśmy nie jeszcze więcej wejść pytań, sobie, ale nie mamy za dużo czasu. Tak. Także gdyby się okazało, że Państwo chcieliby o metamorfozach jeszcze posłuchać, serdecznie zapraszamy na naszego YouTube'a Radio Wnet, tak. Kultura, na której to faktycznie w każdy wtorek wrzucane są odcinki o godzinie 18:00, również na naszego Instagrama festinalente.fm. Tam również odpisujemy. Bardzo cieszymy się, jeżeli Państwo prowadzą z nami jakąś korespondencję.
1: Wchodzą w dyskusję, kłócą się. A już kilka osób weszło, więc jest nam niezwykle, niezmiernie miło.
0: Super. Tak. Ja się bardzo cieszę.
1: Ja też się bardzo cieszę i zachęcamy też, można, czy właśnie prywatnie napisać na Instagramie, czy właśnie na kanale Wnet Kultura pod tym odcinkiem Toposy Złowione, Metamorfozy, zaproponować kolejny topos, któremu możemy się przyjrzeć. Może ktoś potrzebuje takiej tutaj naszego spojrzenia.

0: podejrzenia. My zawsze chętnie tutaj posłużymy się jakimiś argumentami za danym toposem. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Pozdrawiamy serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Wnet, tudzież osoby, które oglądają nas właśnie na serwisie YouTube. Pozdrawiamy Fryderyka Litwina, który nas niezmiennie realizuje dźwiękowo i gdyby nie on, to byśmy do Państwa nie dotarli werbalnie.
1: A my, Igor, musimy lecieć chyba na randkę.
0: Tak, na biznesowe spotkanie, o którym mam nadzieję, że za niedługo też Państwo się dowiedzą, bo to jest taka tutaj przyszłościowa bardzo konwersacja. Żeby nie zmylić słuchaczy, to nie tylko randka pomiędzy mną a Tymkiem, ale też będzie i
1: trzecia osoba.
0: Tak,
1: więc bardzo współcześnie.
0: Bardzo współcześnie, tak. Dziękujemy bardzo serdecznie, życzymy miłej niedzieli i na zakończenie, no, Pink Floyd i Time, tutaj czas jako ten taki jeden z największych czynników służących tej przemianie metamorfozie,
1: prawda?
0: Więc
1: właśnie.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia Państwu. Do widzenia.

0: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
1: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: www.wnet.fm.
3: Autopromocja.
4: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
3: Była autopromocja.
5: Reklama.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Po reklamie.
2: www.wnet.fm.
10: Dzień

0: Dolce far niente.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji Dolce Far Niente, w której poznajemy muzykę włoską lat 40., 50. i 60. Za konsoletą w Warszawie znajduje się Fryderyk Litwin, który realizuje tę audycję i z którym będę, mam nadzieję, Państwu umilał czas do godziny 17 w to niedzielne popołudnie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy repertuar, to taki, można powiedzieć, miszmasz, troszkę zbudowany. Ten dzisiejszy program na różnych rocznicach, ale nie są to rocznice okrągłe, ale też to są takie audycje, aby od czasu do czasu przypomnieć sobie utwory, których słuchaliśmy w ramach poprzednich audycji, ale o których czasami zapominamy i tak też dzisiaj będziemy przytaczali te utwory, których słuchaliśmy już w Dolce Far Niente, ale które gdzieś tam giną. A dzisiaj będziemy słuchali piosenek w wykonaniu między innymi Gino Latilli, jak również Betty Curtis i także Ornelli Vanoni, ponieważ niebawem przypada rocznica jej śmierci, ale program zakończymy czymś, czego jeszcze nie było w Dolce Far Niente, czyli jakimś utworem w wykonaniu wielkiej Marii Callas. Ale o Marii Callas jeszcze opowiemy, natomiast zaczniemy od wspomnianego Gino Latilli, który był jednym z tych głównych piosenkarzy lat 50. i 60. piosenki włoskiej. Rocznik 1924, to wiemy, jeżeli Państwo śledzą naszą audycję, że jest to taki złoty rocznik, jeżeli chodzi o polskich włoskich piosenkarzy, w tym, że właśnie roku urodziło się bardzo wielu artystów, którzy tworzyli tę muzykę włoską lat 50. i 60. I nie inaczej było w przypadku Gino Latilli, który urodził się w Bari, zmarł 11 września 2011 roku i który zwyciężał we wszystkich możliwych festiwalach w Sanremo. Występował także w Neapolu, tam także wygrał w roku 1955. I w każdym razie mamy wiele jego piosenek dzisiaj do posłuchania. Być może kilka tych piosenek ominiemy, aby także posłuchać innych żeńskich głosów. Zaczniemy może od piosenki, którą Gino Latilla wykonywał wraz z Carlą Boni. I tak zaczynamy.

To była pierwsza piosenka Carla Boni, Gino Latilla, a śpiewali często razem, dlatego że w latach 50. tworzyli taki dość zgrany duet muzyczny, a sam Gino Latilla zaczynał swoją karierę muzyczną pod koniec lat 40., konkretnie w roku 1948 w Bolonii, a później, nie, w ogóle tak trzeba jeszcze dodać, że był przede wszystkim, śpiewał w teatrze. To jeszcze to trzeba podkreślić, zanim dopiero później się przerzucił na muzykę popularną, na muzykę rozrywkową. W każdym razie rok 1948 to początek jego kariery, a później lata 50. to już właśnie piosenka rozrywkowa. Rok 1952 to debiut na festiwalu w San Remo i to można powiedzieć, że to jeden z takich dinozaurów w cudzysłowie tego festiwalu, którego, przypomnę, pierwsza edycja odbyła się w roku 1951, a w roku 52 tam występował wraz z innymi wykonawcami. Wtedy tych wykonawców było znacznie, znacznie mniej. A byli to Nilla Pizzi, duo Fasano i także Achille Tulliani. To między innymi oni wtedy śpiewali w roku 1952. Skoro zaczęliśmy od piosenki, którą Gino Latilla śpiewał wraz z Carlą Boni, to posłuchamy jeszcze jednej piosenki, którą śpiewali nie w duecie, bo tam jeszcze śpiewała Nilla Pizzi, piosenka o francuskim tytule Merci beaucoup.

0: to była piosenka Merci Beaucoup, którą wykonywał Gino Latilla wraz z Nilą Pizzi i Carlą Boni. Carlą Boni, która zresztą została jego żoną, nie tylko towarzyszką na scenie, ale właśnie towarzyszką życia. Carla Boni, która zmarła bodajże w roku 2009, czyli dwa lata przed Gino Latillą. Ale Gino Latilla śpiewał właśnie z wieloma innymi gwiazdami tych lat 50. Zresztą on sam, to taka ciekawa historia, wyjechał w latach 50. do Stanów Zjednoczonych i zupełnie przypadkowo został wyłapany jego głos przez szefa orkiestry radiowej, Cinico Angeliniego, zresztą męża Nilli Pizzi, Cinico Angelini miał początkowo odrzucić jego kandydaturę w innym, wcześniejszym konkursie i później zresztą miał go nazywać swoją największą pomyłką. Cinico Angelini. W każdym razie lata 50. to Sanremo. W zasadzie występował na wszystkich edycjach w Sanremo, a spośród jego różnych przebojów należy wymienić piosenkę, której teraz posłuchamy, którą wykonował z Nillą Pizzi w Sanremo, chyba zresztą właśnie, Amare un'altra, czyli kochać inną.
1: Qualcosa ci ha fatto lasciare lontani paesi. Qualcosa ci ha fatto incontrare.

To proszę Państwa, była piosenka Amary Unaltra. A jeszcze jedna taka ciekawostka, która pojawia się w życiorysie Gino Latilli, to jego znajomość z Aldo Moro. Aldo Moro, który był dwukrotnie premierem Włoch do roku 1976. Był premierem Włoch także wcześniej, w roku 1963, przez 5 lat, co oznacza, że był chyba jednym z dłużej urzędujących premierów w historii w ogóle Włoskiej Republiki. W każdym razie Aldo Moro, który był politykiem demokracji, chrześcijańskiej demokracji, czyli tej dominującej partii we włoskiej polityce w zasadzie do lat 90., do momentu, gdy różne afery związane z mafią nie doprowadziły do upadku tej partii. Aldo Moro, który został zamordowany w roku 1978 przez grupę terrorystyczną Czerwone Brygady. To znane zabójstwo polityczne, które było także takim symbolem końca tych złotych lat 60. i chyba taką kulminacją tak zwanych ołowianych lat, które nadeszły później w latach 70. i które były naznaczone tą także przemocą polityczną w życiu publicznym Włoch. I to także był moment, kiedy przemijała kariera Gino Latilli, który wycofał się właśnie pod koniec lat 60. z show biznesu, później powrócił jeszcze, śpiewał w latach 80. W każdym razie, jeżeli chodzi o znajomość z Aldo Moro, to ona była dość wczesna, ponieważ Aldo Moro, który urodził się w roku 1916, był nauczycielem Gino Latilli w szkole. To właśnie taka ciekawostka i panowie się znali i utrzymywali kontakt w późniejszym okresie także. Słuchamy jeszcze jednej piosenki Gino Latilli, Come te nessuna.

To był Gino Latilla, ostatnia dzisiaj piosenka w jego wykonaniu, a my patrzymy do włoskiej prasy, czym włoska prasa dzisiaj żyje. Jak zawsze w niedzielę to jest głównie sport, ale także w innym kontekście, ponieważ kilka dni temu, konkretnie wczoraj, zmarł Sandro Mazzola, czyli legendarny piłkarz Interu Mediolan, także reprezentacji włoskiej w wieku 83 lat. Był także kapitanem i napastnikiem piłkarskiej reprezentacji Włoch, w związku z czym prasa włoska właśnie jej podaje różne statystyki, między innymi o tym, że strzelił 158 bramek, 565 występów właśnie w barwach Interu Mediolan w Serie A. No i reprezentacja, z którą w roku 1968 zwyciężył w Mistrzostwach Europy, a później wraz z tą reprezentacją dotarł do finału Mundialu. Ale o tym być może opowie redaktor Grzegorz Milko, który być może słucha dzisiejszej audycji i który będzie miał swoją audycję. Porozmawiamy o sporcie o godzinie 18, więc być może więcej Państwo usłyszą o Mazzoli, o Sandrze Mazzoli w tejże audycji. A teraz zmieniamy płytę, chciałem powiedzieć. Będziemy słuchali teraz piosenek Ornelli Vanoni, ponieważ powiedziałem Państwu początkowo, że przypada jej rocznica jej śmierci, pierwsza rocznica jej śmierci. Pomyliłem się, bo oczywiście chciałem powiedzieć, że jej rocznica jej urodzin 22 września 1934 roku. Zmarła rzeczywiście w zeszłym roku, ale 21 listopada. Zaczniemy od być może jednej z jej najbardziej znanych piosenek, L'Appuntamento, czyli spotkanie.

0: FM. Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
0: O reklamie.
3: Dolce far niente.
4: I minęła godzina 16.30. Słuchają Państwo audycji Dolce Far Niente. I jeszcze nie skończyliśmy z Ornellą Vanoni. Słuchamy teraz jej piosenki. Co prawda z lat 70., ale chyba mojej ulubionej piosenki z jej repertuaru, czyli Detali. Chociaż ja tutaj na naszej playliście widzę oryginalny tytuł tej piosenki. Portugalski Detales, nie wiem, czy tak, czy Detales, nie wiem, jak się to czyta po portugalsku. W każdym razie mam nadzieję, że usłyszymy wersję włoską, a tytuł oznacza Szczegóły. Słuchamy.

Ornella Vanoni, piosenka Detali. I tak, słuchamy teraz może jeszcze jednej w takim razie piosenki pod tytułem Ti Voglio, również w wykonaniu wielkiej Ornelli Vanoni, która w zeszłym roku, kiedy zmarła, była określana mianem jednej z wielkich div włoskiej piosenki współczesnej. Słuchamy.

No i to, proszę Państwa, była piosenka Ti Voglio, wielki sukces Ornelli Vanoni, ale taki późniejszy, jak Państwo zrozumieli, mogli Państwo usłyszeć, z roku 1977, piosenka, która była sukcesem i która znalazła się w albumie Io Fuori, rok 1977. Mówiłem o tych latach, ołowianych latach włoskiej polityki, no ale ten przebój na pewno tego nie oddaje, być może dlatego, że tytuł to Io Fuori, tytuł albumu, czyli ja za granicą, ja na zewnątrz. Takie rytmy bardzo popularne jak na tamten czas, już taki funk, troszkę mi się to przypomniało z muzyką duetu Richie Family, także duetu, który nagrał między innymi muzykę, utwór Peanut Vendor w roku 1975. A wiem to wszystko dlatego, że kiedyś z Hanną Tracz robiliśmy już chyba 2 lata temu jakieś audycje właśnie poświęconą funkowi i tym latom 70. I tak, to Ornella Vanoni, która się wpisała w tę modę, ale Ornella Vanoni ogólnie rzecz biorąc była bardzo elastyczną i wszechstronną artystką. Zresztą jej ten kryzys kariery raczej nie dotyczył. W latach 70. świetnie się spełniała i w zasadzie do końca właśnie była bardzo aktywną gwiazdą włoskiego show biznesu. Nagrała również bardzo ciekawą płytę, taką w stylu bossa nova, między innymi z Toquinho i Viniciusem de Moraes, ale dzisiaj piosenek z tej płyty nie będziemy słuchali. Mówiłem o włoskich ołowianych latach, mówiłem o włoskiej prasie, to ponownie zaglądamy do włoskiego dziennika Corriere della Sera. No i dzisiejsza wiadomość, poza tymi sportowymi, to informacja o tym, że rząd Giorgi Meloni chce wprowadzić zakaz noszenia muzułmańskich chust, nikabów i burek w szkołach, ale również, i to jest taka pewna nowość, także rząd chce wprowadzić limity, jeżeli chodzi o odsetek uczniów zagranicznych w klasach szkół włoskich. To taka ciekawa nowość, a to wszystko ogłosiła Giorgia Meloni podczas spotkania z młodzieżówką swojej partii Fratelli d'Italia. I trochę to nie dziwi, w sumie biorąc pod uwagę, że już teraz zaczyna się we Włoszech w zasadzie taka prekampania wyborcza w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych w przyszłym roku i też w kontekście rosnącej konkurencji Giorgi Meloni po jej prawej stronie. O tym wszystkim mówiliśmy już jakiś czas temu w jednej z audycji na naszej antenie i to jest też, i chyba już Państwa odsyłałem do materiału na naszej stronie, na naszym kanale YouTube, właśnie rozmowa na temat fenomenu Giorgi Meloni i też dlaczego Giorgia Meloni i jej rząd pobili rekord, jeżeli chodzi o długość urzędowania. Tak, godzina 16:45, to teraz jeszcze posłuchamy może piosenek Wilmy Gojś. To jest piosenkarka, której słuchamy od czasu do czasu i tak, to już zupełnie inna generacja, to już artystka, która urodziła się w latach 40., która co prawda debiutowała w latach 60. i to taka ciekawostka, również była żoną, była związana z Edwardem Vianello, któryż to Edoardo Vianello był ekspertem od piosenek letnich we Włoszech w latach 60., regularnie biorący udział w tym konkursie Disco per l'estate, ale o tym mówiłem, a mamy 3 piosenki do wypuszczenia, tak więc słuchamy już Wilma Gojś, Le colline sono in fiore.

To była piosenka z roku 1965, Le colline sono in fiore, czyli wzgórza są pokryte kwiatami, i to piosenka, którą zaprezentowała Wilma Goisch na festiwalu w San Remo w roku 1965, i piosenka, która sprawiła, że rozpoczęła się jej kariera, która zresztą trwa po dziś dzień. Ale Wilma Goisch występowała także na innych edycjach festiwalu w San Remo, między innymi w roku 1966. I tak, jej kariera, która, tak jak już mówiłem, trwa do dziś. My teraz posłuchamy jej piosenki tytułem O Capito Che Ti Amo, i to piosenka, którą ja sam kiedyś usłyszałem i która mi się spodobała w takim współczesnym filmie. Heartbreaker. To tytuł francuski, oryginalny był tytuł po polsku. W każdym razie komedia francuska, komedia romantyczna z Vanessą Paradis i Romain Durisem w rolach głównych. I tam właśnie można usłyszeć tę piosenkę, której posłuchamy teraz na antenie Radia Wnet.

To była Wilma Gojś. I jeszcze trzecia piosenka w jej wykonaniu, Sesta Sera Sonoku. I to piosenka z roku 1967, która zajęła trzecie miejsce właśnie w tym roku w konkursie Un Disco per l'Estate. Być może to właśnie połączyło Wilmę Gojś i Edwarda Vianello. Słuchamy.

To była Wilma Gojsz, proszę Państwa. Zbliża się godzina 17, to czas już, aby się pożegnać z Państwem i podziękować Fryderykowi Litwinowi za zrealizowanie tej audycji i podziękować Państwu za uwagę. Audycję dzisiejszą przygotował Mikołaj Murkociński i jeszcze zamkniemy dzisiejszy program fragmentem przynajmniej Toski w wykonaniu Marii Callas, której rocznica, 409. rocznica śmierci wypadła 16 września. To wszystko z mojej strony. Życzę Państwu udanego popołudnia i do usłyszenia.

0: Dolce far niente.
1: Grupa 21 posłów chce z Warszawy zorganizować Polakom we Lwowie obchody 11 listopada i Polski Marsz Niepodległości. Sęk w tym, że Lwów świętuje od ponad 30 lat uroczyście, jawnie i regularnie. Także teraz, gdy nad miastem wyją syreny alarmowe, zaczynamy Czarne Niebo.
2: Czarne Niebo.
1: Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Czarnego Nieba, raport. Przed mikrofonem Wojciech Jankowski, jest niedziela 20 września 26 roku, rzecz jasna, punktualnie godzina 17 czasu polskiego. Zanim powstała sejmowa interpelacja numer 19518, nikt nie zadzwonił do Polaków ze Lwowa, żeby zapytać ich o ich zdanie. Prawda jest taka, że konkretne organizacje, polskie szkoły i ludzie na miejscu potrzebują corocznego dofinansowania i wsparcia, a nie jednorazowego odkrywania ich istnienia na potrzeby politycznego cyklu informacyjnego. Złota zasada brzmi: nic o nas bez nas. W sytuacji, gdy polskie organizacje i polskie media we Lwowie nie mają dofinansowania, jest podjęta taka inicjatywa i ma się wrażenie, że chyba nie takie są potrzeby Polaków ze Lwowa. O tym wszystkim my będziemy dzisiaj rozmawiali z Arturem Żakiem, który być może będzie też częściowo gościem, a częściowo prowadzącym. Będzie również Maria Pysz z Radia Lwów i Andrzej Iwaszko. Ale w tej chwili zaczynamy tradycyjnie od aktualności i witają Państwa w Czarnym Niebie z Kijowa Dmytro Antoniuk, z Drohobycza tym razem Artur Żak i chyba tradycyjnie zaczniemy od aktualności, czyli Dmytro Antoniuk.
3: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie i no skoro już była ta zapowiedź o świętowaniu 11 listopada w Lwowie, ciekaw jestem, co powiedziałby świętej pamięci Mirek Rowicki o tej interpelacji, prawda? No ale wracając teraz do mego tematu bezpośrednio, to w tej chwili akurat ja teraz patrzę i widzę, że większa połowa Ukrainy, w tym Kijów, jest pod zagrożeniem balistycznym, czyli może być lada moment uderzenie rakiet balistycznych z Rosji. A to wszystko być może dlatego, że trochę denerwujemy pana Putina w Kremlu, szczególnie dzisiaj w nocy i dzisiaj rano, kiedy doszło do zmasowanego ataku wieloma bezzałogowcami i rakietami z Ukrainy. Doszło do ataku Moskwy, w którym brali udział wielu różnych gatunków tych rakiet. Myślę, że tutaj Artur ma więcej ode mnie do powiedzenia. Proszę, Arturze.
4: W rzeczy samej tak naprawdę nomenklatura użycia środków napadu powietrznego była nomenklaturą bardzo szeroką. Tak jak Dmytro powiedziałeś, były to zarówno manewrujące pociski rakietowe, a to dlatego, że obronie przeciwlotniczej Federacji Rosyjskiej, co prawda udało się strącić Flamingi, to jest, są manewrujące pociski rakietowe z napędem turboodrzutowym z dużymi głowicami około tony wielkości. Niemniej jednak to są dosyć proste środki napadu powietrznego, one są relatywnie powolne i relatywnie słabo odporne tak naprawdę na walkę obrony przeciwlotniczej, chociażby z powodu swoich gabarytów. Ale Ukraina wykorzystała między innymi także te bezzałogowe statki powietrzne ze zwykłym napędem silnikowym na silniki benzynowe, czyli między innymi FP1 użyła także między innymi takich dronów jak Lutyj, turboodrzutowe drony Palanica, Bars, także Mitch 2000, RZ100 i jeszcze kilka innych, których tak naprawdę na daną chwilę nawet trudno jest ocenić. Co ciekawe też przy tym zmasowanym ataku, siły, które nanosiły te uderzenia, to są zarówno siły specjalne Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy, Wojsk Rakietowych Ukrainy i innych pododdziałów sił, na przykład sił specjalnych, sił zbrojnych Ukrainy, więc faktycznie ten atak był przepotężny. Rosjanie nawet mówią o 1600 bezzałogowych, tak naprawdę środków napadu powietrznego użyte. Na daną chwilę my tego nie mamy potwierdzonego, jedynie możemy stwierdzić, że faktycznie około 1600, ale za całą dobę, nie tylko ten atak, który był wykonane na Moskwę i regiony około moskiewskie. To tyle, jeżeli chodzi o nomenklaturę uzbrojenia, które wykorzystała Ukraina. Dmytrze, jakie zniszczenia w Moskwie? W co trafili Ukraińcy?
3: Tak, jeszcze dodam, że była mowa o pierwszym udziale w tym ataku na Moskwę rakiet ukraińskich balistycznych, ale w tym jest pewna wątpliwość. Nie mamy 100% potwierdzenia tego, więc czekamy, ale no, myślę, że ten dzień, kiedy ukraińska balistyka uderzy w Moskwę, staje się coraz bliższy. Uderzono w moskiewski moskiewską największą rafinerię w Kapotnia. Tą samą, która była mocno uderzona w czerwcu tego roku. I pamiętamy też podobne apokaliptyczne wideo, zdjęcia z Moskwy z tamtego ataku. I po tym, jak podobno już została wyremontowana ta rafineria, teraz po tym ataku już jest potwierdzenie tego, że zaatakowano taki sprzęt w tej rafinerii, który jest odpowiedzialny za przerobienie ropy na 100%, czyli dalej rafineria najważniejsza, najpotężniejsza, która dostarcza około 40% benzyny, diesla, wszystkiego, co jest potrzebne dla Moskwy i dla regionu moskiewskiego, jest już nieczynne, nie działa po tym ataku. Oprócz tego doszło do zaatakowania potężnego magazynu pod Moskwą, gdzie też zmagazynowano było różne rzeczy, w tym Wildberries i różnych innych też marketplace'ów rosyjskich. Także ja tutaj chcę tylko podkreślić, że Ukraina robi to w odwet na nieustające ataki rosyjskie, które my mamy od co najmniej od 22 roku. Także to, co mówi Moskwa po swoich atakach balistycznych i różnych innych, że oni to robią w odpowiedź na ataki ukraińskie, to jest absolutne kłamstwo i bzdura. My to robimy w odpowiedź na ataki rosyjskie. No i teraz trzeba przejść do tego, co robi Rosja, czyli do terroru rosyjskiego, bo on jest non-stop, nieustanny. Dzisiaj w nocy ja nawet już boję się zrobić pomyłkę, ile razy wyły syreny u nas w Kijowie, ogłaszając kolejny alarm, kolejne uderzenie. Przede wszystkim to są te najnowsze drony rosyjskie typu Gerań 5 i są też trafienie niestety tych dronów i w Kijowie, i pod Kijowem. Szczególnie pod Kijowem dzisiaj doszło w nocy do tragedii, kiedy taki dron w obwodzie kijowskim, w rejonie Fastowskim, uderzył w prywatny budynek, gdzie przebywała kilka rodzin z dziećmi, małymi dziećmi. I zabita została matka, jej dwójka dzieci, jej i jeszcze trzecie dziecko zmarło kilka godzin temu. To było dziecko ich rodziny, ich przyjaciół, które po prostu były razem na tym podwórku. Także wyobraźcie sobie Państwo, zginęła matka około 35 lat i małe, bardzo małe dzieci, trzy dziecka straciło życie od tego terrorystycznego ataku rosyjskiego. To uderzył, już mamy 100% potwierdzenia, że to był ten dron. Dosłownie godzinę temu uderzono też w jeden z magazynów w obwodzie, też tutaj pod Kijowem, i wiemy, że jest potężny pożar teraz. I w ogóle ja rano, kiedy wstaję, to patrzę w okno i decyduję, czy można otwierać okna, czy nie, bo często jest tak, że po prostu nie ma czym oddychać. Niestety to jest tak. Także Rosja nieustannie atakuje Ukrainę, bo na lądzie nie ma sukcesów, prawie nie ma sukcesów. Oprócz tego, że ma jakieś drobne posunięcia w Konstantynówce, która jest na ponad 70% kontrolowana przez Rosjan, gdzie indziej na innych odcinkach frontu my nie mamy potwierdzeń tego, że Rosja ma jakiekolwiek sukcesy, natomiast Ukraina ma. I ja tutaj mówię o już słynnej operacji, która nazywa się Vivaldi, która jest przeprowadzona nadal, zaczynając od maja tego roku, i była całkowita cisza, milczenie, nic o tym nie mówiono, i dopiero kilka dni temu doznaliśmy się, że pod Limaniem, czyli na północny wschód od Słowiańska, mieliśmy i mamy, i być może będziemy mieli dalej potężne sukcesy, wyzwolono sporo, wielka przestrzeń ukraińskiego okupowanego terenu. Dzisiaj doszło do informacji od generała Bieleckiego, że dwie wsi na wschód od Limania są wyzwolone, szczególnie wieś, która nazywa się Szczandrygolowe. Jest ona jedną z kluczowych, bo tam są wzgórza i one są bardzo, bardzo ważne. Także my mamy sukcesy też nie takie potężne, ale też mamy w obwodzie zaporowskim i jeszcze oczywiście w obwodzie charkowskim, na północ od Kupiańska. Tam próbujemy zniszczyć wroga, który przekroczył rzekę Oskiu, i to było już ponad rok temu. Teraz próbujemy wybić jego z naszego brzegu i być może pójść dalej. Zobaczymy, ale to, co robi Rosja teraz, uderzając cywilnych wszędzie w Ukrainie, to jest oczywiście terror i tylko terror.
4: Tutaj jeszcze dopełniając, faktycznie, dziękuję Dmytrze, że zwróciłeś na to uwagę. Faktycznie prezydent Zełenski powiedział, że tej nocy też Ukraina użyła Pelikany. Pelikan to jest właśnie rakieta balistyczna wykorzystywana przez armię ukraińską. Niemniej jednak jest jedna niedokładność. Rakiety Pelikan, nawet według takich szacunkowych opisów, mają zasięg około 250, no może może 300 kilometrów, więc tak naprawdę nie ma możliwości, żeby tego typu środek napadu powietrznego dotarł do Moskwy, a to dlatego, że od terenów, z których Ukraina mogłaby odpalać tego typu środki napadu, no jest zdecydowanie więcej niż 250 czy też 300 kilometrów. Niektórzy specjaliści mówią o tym, że prawdopodobnie to jest po prostu jakiś bezzałogowiec albo inny środek napadu powietrznego, nie balistyczna rakieta, która ma po prostu podobną albo identyczną tak naprawdę nazwę do tego pocisku balistycznego. A co do frontu, o którym mówił właśnie dokładnie Dmytro, to faktycznie od kilku miesięcy mamy bardzo dużą higienę informacyjną, jeżeli chodzi o informowanie o tym, co się dzieje na froncie. Bardzo są duże opóźnienia, między innymi z zaznaczaniem też terenów kontrolowanych przez jedną i przez drugą stronę. I czasami ja mam wrażenie, że więcej się dowiadujemy od, przepraszam za słowo, od jojczących tak naprawdę rosyjskich turbo Z-patriotów, niż bezpośrednio ze źródeł, do których przez te lata tej pełnoskalowej inwazji byliśmy przyzwyczajeni, czyli na przykład Deep State'u. Te opóźnienia na Deep State'cie mają no, czasami nawet powyżej miesiąca. Wojtku?
1: A my wracamy do tematu zapowiedzianego dzisiaj na samym początku, czyli interpelacja sejmowa numer 19518 o tym, żeby ze strony polskiej zorganizować obchody Dnia Niepodległości 11 listopada w Lwowie. Gośćmi naszego spotkania dzisiaj będą Polacy z Ukrainy, a Artur Żak chyba będzie trochę w roli prowadzącego, a trochę i w dużym stopniu w roli komentatora. Czarne niebo, raport.
2: Czarne niebo.
1: I jako się rzekło, Artur Żak, również będzie Maria Pysz, Polskie Radio Lwów oraz Andrzej Iwaszko, wieloletni prezes Polskiego Związku Polaków w Mariupolu. Chyba przekręciłem nazwę, ale za chwilę też to poprawimy, gdy trzeba będzie. Arturze, przepraszam za banalne pytanie. Co pomyślałeś, gdy zobaczyłeś tę informację w mediach? Bo ja powiem, że w pierwszej chwili, gdy przeczytałem to gdzieś w mediach społecznościowych, pojawiło mi się to, pomyślałem, że to jest fake. Mówimy o interpretacji, której autorem był Dariusz Matecki. Jest on na liście pierwszej, numer jeden posłów, pierwszej z 21 posłów, którzy podpisali tę interpelację.
4: Wojciechu, miałem identyczne podejście. Na początku stwierdziłem, że to jest jakiś fake. Później stwierdziłem, że to jest średnio udany happening w wykonaniu właśnie 21 posłów i posłanek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Po czym właśnie czytając tak naprawdę tekst tej interpelacji, zaznaczę, że tekst data wpływu do kancelarii premiera Rzeczypospolitej była w sierpniu, ale tak naprawdę do przestrzeni informacyjnej, medialnej całość trafiła 16 września, kiedy to właśnie bezpośrednio już do rąk prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej ta interpelacja trafiła, więc zacząłem ją studiować. Ta interpelacja, szczerze mówiąc, nie jest interpelacją jakąś super długą, jest dosyć krótką interpelacją. Oprócz ozdobników w tej interpelacji, może ja zacytuję dla naszych widzów i słuchaczy trzy główne pytania, które wnioskodawca i posłowie podpisani pod tą interpelacją zadają premierowi Rzeczypospolitej. Bo powiedziałeś, Wojciechu, że to jest interpelacja w sprawie obchodów Dnia Niepodległości w Lwowie, a tak naprawdę ona jest bardziej zapytaniem do Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów. Otóż posłowie pytają, czy rząd Donalda Tuska planuje zorganizowanie 11 listopada we Lwowie Polskiego Marszu Niepodległości ulicami miasta? Czy polski rząd wystąpił bądź wystąpi do władz Ukrainy, władz Lwowa o zgodę na organizację marszu oraz podejmie działania dyplomatyczne w celu umożliwienia jego przeprowadzenia? I trzecie pytanie, czy rząd zapewni finansowanie finansowanie, pomoc organizacyjną i logistyczną przy organizacji Marszu Niepodległości w Lwowie z udziałem Polaków mieszkających na Ukrainie oraz przedstawicieli władz Rzeczypospolitej Polskiej. No i jest też takie określenie, że Polacy mieszkający w Lwowie mają prawo oczekiwać, że państwo polskie będzie wspierać ich prawo do pielęgnowania polskiej tożsamości, historii i tradycji. I z tym, że Polacy w Lwowie, no nie chciałbym mówić w imieniu wszystkich Polaków z Lwowa, ale tak, my mamy takie oczekiwania, że Polacy w Lwowie oczekują, że państwo polskie, że Polacy, rodacy nasi z kraju będą wspierać nas w tych możliwościach właśnie świętowania Dnia Niepodległości, Dnia Niepodległości, ale także innych świąt narodowych. Tylko że automatycznie u mnie się zapaliła taka, łagodnie mówiąc, czerwona lampka, bo podszedłem, Wojciechu, troszeczkę od drugiej strony i uznałem, że jednak chyba posłowie trochę nie od tej strony zaczęli swoje starania. A to z tego powodu, że jeżeli by panowie i panie posłanki chciały wspomóc Polaków organizujących święta narodowe na terenie Lwowa, czyli jakiejkolwiek innej miejscowości na terenie Ukrainy, to powinni chyba się odezwać do tych Polaków, do licznych organizacji, ludzi zrzeszonych, niezrzeszonych, do parafii, w których takowe inicjatywy na terenie Ukrainy właśnie się odbywają i odbywają się od końca lat 80. jeszcze za czasów upadającego Związku Sowieckiego. Takowe inicjatywy były przeprowadzone. Oczywiście one były w mniejszym wymiarze niż już tam w latach 90. czy 2000. czy nawet teraz podczas pełnoskalowej inwazji. Niemniej jednak takie inicjatywy świętowania świąt narodowych się odbywały. Nawet było coś na kształt, no nie nazwałbym tego marszem, tak jak są marsze organizowane w Rzeczpospolitej Polskiej teraz w licznych miastach, poczynając od stolicy, od Warszawy. Niemniej jednak nie raz maszerowaliśmy wałami hetmańskimi z flagami, z orkiestrą Polacy między innymi od pomnika Adama Mickiewicza poprzez nawet pomnik Szewczenki maszerowali z nami także między innymi przedstawiciele ukraińskich władz.
1: A Arturze, jeszcze wejdę ci w słowo, bo oczywiście ja też brałem udział w tych obchodach we Lwowie, a w Nowym Rozdole, czyli na terenie województwa lwowskiego, rzeczywiście już brałem udział i widziałem regularny marsz w Dzień Niepodległości, czyli na terenie Ukrainy. Odbywał się taki marsz też przy uczestnictwie różnych notabli, Arturze.
4: W Mościskach także, na przykład Mościska, przypomnę tym, którzy nie wiedzą dokładnie, gdzie to jest miejscowość niedaleko koło granicy polskiej, to jest teren, który jest dosyć, jeżeli chodzi o zachód Ukrainy, ściśle zamieszkany przez Polaków, ilość po prostu procentowa Polaków w miejscowościach jest dosyć duża i kilka lat temu ja sam uczestniczyłem w takim przemarszu przez całe miasto od kościoła na cmentarz, gdzie nie tylko są pochowani Polacy, cywile, ale także jest tam kwatera żołnierzy września, czyli z tego 9, gdzie przez całe miasto przeszliśmy, a według najbardziej takich minimalnych ocen tego, ile ludzi demonstrowało, było tam około 2 do 2,5 tysiąca osób. Dodatkowo przecież nasze obchody są obchodami, które czasami trwają zdecydowanie dłużej niż jeden dzień, niż 11 listopada, bo to są koncerty, wystawy w między innymi w teatrze wielkim teraz zwanym Teatrem Opery i Baletu, w Filharmonii. No. A w czasach, kiedy Polska Grupa Zadaniowa, czyli żołnierze Wojska Polskiego, którzy szkolili ukraińskich żołnierzy, brali udział w szkoleniach tutaj, to w tego typu wydarzeniach, nie tylko 11 listopada, aktywnie przyjmowali udział także polscy żołnierze. Polscy żołnierze, ich koledzy z ukraińskiego wojska, z wojska amerykańskiego, duńskiego, litewskiego, kanadyjskiego i pewnie jeszcze pominąłem któryś z tych nacji. Dlatego powiem ci szczerze, że trochę nóż kieszeni mi się otworzył, że 21 posłów, zanim napisało tę interpelację, w żaden sposób nie zadało sobie trudu, żeby sprawdzić, co my Polacy we Lwowie i nie tylko we Lwowie, bo równie dobrze pewnie by Dmytro mógł powiedzieć o obchodach w Kijowie, ty powiedziałeś o Rozdole, ale można by było mówić o Stryju, Drohobyczu, dawnym Stanisławowie, Łucku i wielu, wielu dziesiątkach, jak nie setkach miejscowości, gdzie Polacy zamieszkują i dotychczas kultywują i może zaznaczę to, kultywują nie w ukryciu, nie kultywują w podziemiu jakimś, tylko otwarcie w przestrzeni publicznej, angażując także do tego świętowania władzę, zarówno władzy centralnej, jak i samorządowej.
1: W rzeczy samej, gdy zaczynałem naszą rozmowę, miałem też na myśli fakt, gdy użyłem słowa zorganizowanie, że jest tu jakaś ukryta sugestia, że po pierwsze, ja tak to odczuwam, po pierwsze Polacy nie mogą ani nie mają siły na to, żeby zorganizować takie uroczystości, że jak gdyby są w sytuacji, kiedy potrzebują wsparcia z zagranicy i mam wrażenie, że gdzieś jest tutaj gdyby schowana pewna intencja, znaczy powiedzenie, że Polacy na Ukrainie są może nie represjonowani, ale nie mają swoich praw, które im się należą.
4: Nie, no tak jak powiedziałem, od końca lat 80. od upadającego Związku Radzieckiego, później po ustabilizowaniu prawa dotyczącego możliwości zakładania stowarzyszeń różnej maści, tak naprawdę działających na rzecz kultury, tradycji i generalnie mniejszości narodowej, te uroczystości, jak i inne inicjatywy, bo nie tylko uroczystości związane ze świętami narodowymi, odbywają się w przestrzeni publicznej, odbywają się w przestrzeni państwa ukraińskiego równie dobrze, tak jak uroczystości innych mniejszości narodowych, chociażby uroczystości Węgrów na Zakarpaciu, Rumunów, Bułgarów na południu, czy nawet Greków, tak, czy innych mniejszości narodowych. Więc tak to się odbywa.
1: Myślę, że już czas, żeby zaprosić naszego pierwszego gościa, Maria Pysz, Radio Lwów.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Maria Pysz, Radio Lwów. Chyba pierwszy raz, nie chyba, ponad wszelką wątpliwość, pierwszy raz w czarnym niebie, ponieważ wszyscy się znamy, nie będziemy używać formy pan, pani, bo byłoby to chyba zupełnie nienaturalne. Jaka była twoja, zadam to samo pytanie, które zadałem Arturowi, twoja pierwsza myśl i druga i trzecia, gdy dowiedziałaś się o tej interpelacji?
5: Na usta cisnęły mi się słowa Młynarskiego. Bez przetaczania całości, ale no, być może fragment i wyciął sobie połowę mózgu i został wtedy ministrem zdrowia. Jakieś takie teksty. Poza tym, no, szykując audycję sobotnią do Radia Lwów, poruszyliśmy ten temat i zresztą na portalu radiowym też to można usłyszeć. Jakie jest moje zdanie? No może takie mało dyplomatyczne, ale szanowni panowie posłanki, zapraszamy. Zapraszamy do nas. Jeśli chcecie wziąć udział, no to nie tylko Święto Niepodległości, także 3 maja, 17 września. Każde święto narodowe jest tutaj dostępne do odświętowania. Wystarczy przyjechać, skontaktować się, pójść do tego samego konsulatu. A poza tym, czytając samą interpelację, no to myślę, gdyby w pewnym momencie na Ukrainę przyjechało około 2 milionów co najmniej obywateli Polski, to by też rząd się nimi zainteresował. I tak samo w Polsce rząd zainteresował się przedstawicielami, którzy przyjechali z Ukrainy, dlatego że to są przyszli wyborcy przede wszystkim, a kampania wyborcza, no niestety w Polsce, ale już trwa.
4: Marysiu, ja zapytam od drugiej strony, bo dobrze wiesz, uczestniczysz tak naprawdę w życiu polskim od urodzenia, siłą rzeczy, że to tak powiem. Różne formy tak naprawdę kultywowania polskości we Lwowie były uprawiane i realizowane dotychczas, ale jak wygląda ta sytuacja teraz w czasach wojennych? Bo my tutaj mówimy dużo o obchodach, dużo o imprezach w przestrzeni miejskiej. Czy według ciebie jakaś duża uroczystość w postaci właśnie takiego marszu w Lwowie byłaby rozsądna w czasach tego, w których różne środki rażenia powietrznego potencjalnie spadają na głowy lwowiaków?
5: Powiem krótko, najlepiej w czasie alarmu obok jakiejś elektrowni.
4: No tak, faktycznie dosyć sarkastycznie. Marysiu, powiedz mi, jak ty przypominasz sobie świętowanie świąt narodowych, polskich świąt narodowych od czasów, kiedy jeszcze chodziłaś do szkoły, od czasów, kiedy byłaś harcerką i jak ewentualnie według ciebie to podejście do świąt ewoluowało do dnia dzisiejszego?
5: Ono się zmienia. No przede wszystkim jeszcze w czasach szkolnych no, chodziliśmy z pocztami sztandarowymi jako dzieci, potem jako harcerze w mundurach, potem chodziliśmy razem z plastunami, czyli harcerzami ukraińskimi. Oprócz tego no, zawsze się chodziło na każde święto narodowe, a wręcz nawet się organizowało, jak niedawno 3 maj, nawet już, nie, to było jeszcze w czasie COVID-u, przepraszam, nie podczas wojny, ale podczas wojny przecież też, no i byliśmy pod Mickiewiczem i jeździliśmy na marsze niepodległościowe do Mościsk, byliśmy uczestnikami Akademii 3 Majowych na przykład w Kijowie w ambasadzie i na całej Ukrainie tak odbywają się świętowania, tak 11 listopada to są różne akademie, zespoły występują, przyjeżdżają z całego regionu lwowskiego ludzie. I tutaj nie da się powiedzieć, że my nie świętujemy, być może po prostu z Warszawy, no nie jesteśmy tak liczną grupą, żeby nas zauważyli, żeby było widać, że my jednak świętujemy.
4: No tutaj bym oczywiście nie chciał przypisywać panom posłom i paniom posłankom jakichś złych intencji czy też niecnych zamiarów. No może właśnie, ale tak mnie zastanawia, bo padają też takie głosy, jak rozmawiałem z moimi znajomymi Polakami, może też miałaś tego typu sytuacji, tego typu przypadki, gdzie część z nich mówi, że ta interpelacja, ten pomysł wcale nie był po to, żeby zorganizować jakikolwiek marsz, czy też jakąkolwiek inną formę świętowania. Nie po to, żeby wesprzeć w jakiś sposób Polaków mieszkających tutaj w Lwowie czy w innych miejscowościach Ukrainy, a tylko i wyłącznie po to, żeby wziąć udział w tej wojence polsko-polskiej plemiennej. Czy miałeś do czynienia z takimi głosami od naszych rodaków mieszkających w Lwowie?
5: No, od naszych rodaków zbierałam różne głosy, liczne głosy, szczególnie po wczoraj wyemitowanej audycji. Nie jesteśmy przewrażliwieni w temacie naszych świąt narodowych, odpowiadając na niektóre pytania. Nie, nie jest to obowiązkiem władzy miejscowej organizacja dla nas świąt narodowych. Dla każdego Polaka, nieważne czy to na Ukrainie, na Cyprze, w Grecji czy Mołdawii, obowiązkiem jest kultywowanie tradycji, co też my robimy. A tutaj szanownym paniom posłankom, panom posłom powiem tylko tyle, że tak możecie zaistnieć, tak możecie postawić nogę na lwowskim bruku, tak możecie do nas przyjechać, a ba, nawet w czasie internetu i audiowizualnych kontaktów warto do nas napisać, a nie chcecie do nas, napiszcie gdziekolwiek i będziecie wiedzieć, wpiszcie w internecie, jak tu wyglądają obchody świąt narodowych, bo zakładam, że wyskoczą jakieś zdjęcia z cmentarza obrońców Lwowa, z podpomnika Mickiewicza, z katedry lwowskiej i tych miejsc we Lwowie jest naprawdę dużo. Poza tym, jak już to zostało powiedziane przed chwilą, Polacy świętują nie tylko we Lwowie, a w każdej mniejszej czy też większej miejscowości na terenie Ukrainy.
4: Świętują w mniejszych, większych miejscowościach. Ty, Wojciechu, przez no, niemalże 10 lat mieszkałeś tutaj we Lwowie. A jak ty wspominasz ten czas, kiedy to uczestniczyłeś w różnych obchodach, nie tylko Dnia Niepodległości?
1: O, na przez chwilę stanę się też Polakiem z Ukrainy, chociaż właściwie już nie jestem. Rzeczywiście 9 lat mieszkałem we Lwowie. Jako się rzekło, byłem świadkiem, obserwatorem, uczestnikiem i obserwatorem też jako osoba związana z mediami takich świąt już we Lwowie, o czym Artur Żak powiedział, w Stanisławowie, czyli Iwano-Frankiwsku, teraz oficjalna nazwa. Tam były też obchody organizowane między innymi przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Widziałem to w Nowym Rozdole i widziałem też szereg innych świąt, tam gdzie na przykład jest pomnik Adama Mickiewicza, a w tych głównych miastach Galicji dwóch akurat pomnik Adama Mickiewicza jest. Tam się odbywały takie spotkania, są też inne miejsca, które stanowią pewne miejsce pamięci, używając tego określenia. Jest Nowy Rozdół, który nawet Polacy może nie wszyscy wiedzą, że jest takie miejsce i tam też przez organizację Wielkie Serce, ona ma dłuższą nazwę, były również takie uroczystości organizowane, także lista tego jest dość długa. Nawet nie wiem, czy teraz pamiętam wszystkie miejsca. Chyba kiedyś też do Czerniowiec trafiłem na jakieś polskie uroczystości. Także lista tych miejsc jest dość długa i w większości były to, a może w 100%, były to, tak jak zauważyłeś, jawne obchody, które często też miały jakąś taką asystę, być może policji, ale to była asysta, która raczej pilnowała porządku, żeby ruch drogowy prawidłowo się odbywał, albo żeby był zablokowany i tylko w takim celu, Arturze.
4: Tutaj podejdę troszeczkę może od drugiej strony, nawiążę tutaj do ostatniego programu wschodniego, który ty, Wojciechu, prowadziłeś w ostatnią sobotę. Tam tylko tak częściowo poruszyliśmy właśnie temat tej interpelacji. Rozmawiałeś z panią prezes Fundacji Bratnia Dusza, która wprost działa tutaj na Ukrainie, we Lwowie i nie tylko, wprost, bezpośrednio, niosąc taką pozytywistyczną pomoc dla Polaków, między innymi dla seniorów mieszkających tutaj. I w związku z tym tak zapytam też Marysię, tak? Bo czytając tekst interpelacji, ja analizując to, jakie są jak przesłanki tak naprawdę i chęci tych, którzy się pod to interpelacją podpisali, ale także posła Dariusza Mateckiego, który był wnioskodawcą tej interpelacji, to leży im na sercu, według tego, co napisali, los Polaków tutaj na Ukrainie. W jaki sposób tacy posłowie, ja rozumiem, że to tylko 21 osób z 460 posłów, w jaki sposób tacy posłowie jak pan Dariusz Matecki czy też poseł Fritz mogliby wesprzeć organizacje polskie działające tutaj na Ukrainie?
5: No tutaj wiemy, że posłów, posłanek jest dużo w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Na pewno nazwisko autora interpelacji będzie jeszcze przewijało się przez środowisko lwowskie. Tak, panie pośle, tak, zapamiętamy, tak, oczywiście zapraszamy i tak dalej. A odnosząc się tutaj bardziej do trzeciego punktu interpelacji, gdzie pan poseł pisze, czy rząd zapewni odpowiednie finansowanie, no tak, oczywiście, ale rząd to też pan. Przecież możecie pisać interpelacje dotyczące konkretnych rzeczy. Przecież możecie tak samo zarówno stanąć z nami na lwowskim bruku i pójść na cmentarz Orląt pod pomnika Mickiewicza czy Szewczenki, do których maszerujemy wolniej lub szybciej, jak nam się podoba, i też możecie pisać w naszym imieniu, bo na to mandat poselski pozwala, w sprawie finansowania organizacji polskich poza krajem. I o to nam wszystkim chodzi. I mam nadzieję, że o to też chodzi w danej interpelacji.
4: No, miejmy taką nadzieję, że ktoś o tym pamięta, że ktoś pamięta o przyzwoitości przede wszystkim. Tutaj jeszcze panom posłom i panom posłankom bym na jedną rzecz zwrócił uwagę, jeżeli mogę sobie na to pozwolić, a mianowicie na to, że w kwestii organizacji, jeżeli by to miała być organizacja na poziomie już międzynarodowym, nie poprzez organizacji pożytku publicznego, przez stowarzyszenia działające w ramach prawa ukraińskiego, ale właśnie jakieś obchody międzynarodowe danego święta. Myślę, że tutaj podejrzewam, czasowo trzeba było się zastanowić, czy nie przenieść to na czas, kiedy Ukraina będzie miejscem bezpiecznym do organizacji takich dużych wydarzeń. To warto by było się zwrócić między innymi nie tylko do prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, ale na przykład do swoich kolegów z parlamentu ukraińskiego. Od lat istnieją przecież struktury, w których są między innymi zarówno posłowie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i deputowani Rady Najwyższej Ukrainy. Istnieją struktury, w których liczne platformy, na których można tego typu współpracę, jeżeli ktoś by chciał, żeby ta organizacja była na poziomie państwowym, a nie na poziomie samorządowym, czy też właśnie organizacji. Dodatkowo można także bezpośrednio się zwracać do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, które z założenia poprzez swój korpus dyplomatyczny i pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych delegowanych tutaj na teren Ukrainy, także partycypują w organizacji świąt. Także wspierają środowiska polskie tu na miejscu, a przeważnie współorganizują razem z tymi środowiskami liczne inicjatywy związane ze świętami narodowymi, więc można też ich pytać i można pytać i planować to z dużym wyprzedzeniem. Co roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej także uchwala konkretne imiona i nazwiska wybitnych Polaków, które będą obchodzone jakieś rocznice czy inne wydarzenia w następnym roku, więc można dalej zaplanować nie tylko Dzień Niepodległości 11 listopada, nie tylko Święto Konstytucji 3 maja, nie tylko na przykład święta obchodzone, często uznawane za tylko i wyłącznie religijne w Polsce, takie jak 1 i 2 listopada, ale w Lwowie to ma też podwójne często znaczenie, bo w ten dzień czy też w te dni nie tylko świętujemy Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zmarłych i Święto Zmarłych, ale także te wydarzenia z roku 1918 w Lwowie i przypominamy sobie o tych tragicznych wydarzeniach, o tych bratobójczych walkach z 1918 roku. Więc można zaplanować całą działalność na zdecydowanie dłużej, na zdecydowanie skuteczniejszą formę tak naprawdę niż interpelacja. Interpelacja, która może to jest moje subiektywne zdanie, może to jest tylko i wyłącznie moje jakieś takie dziwne rozżalenie, trafiła tylko i wyłącznie w przestrzeń medialną, wywołała tylko i wyłącznie poruszenie i była takim batem, takim narzędziem ze strony posłów z różnych frakcji, tak? No bo tutaj trzeba przyznać, że to przecież podpisali tę interpelację posłowie zarówno z klubu Prawa i Sprawiedliwości, zarówno z Konfederacji i innych środowisk. Byli też tacy, którzy są posłami niezrzeszonymi, tak jak pan poseł chociażby Kowalski. Tylko i tutaj Marysia mnie poprawisz albo potwierdzisz moje słowa, oczekujemy, żeby ktokolwiek zadał nam pytanie. I nie mówię nam, Arturowi Żakowi czy też Marii Pysz, tylko właśnie różnym instytucjom, nie wiem, Federacji Organizacji Polskich, Związkowi Polaków Ukrainy, czy na przykład, nie wiem, Polskiemu Towarzystwu Opieki nad Grobami Wojskowymi, który ma no, niewątpliwe zasługi pod względem upamiętniania, codziennie upamiętniania, tak naprawdę bohaterów i miejsc, w których można tę pamięć kultywować. Co myślisz na ten temat, Marysiu?
5: No myślę, że przede wszystkim listy są pisane po to, aby ktoś za 100 lat je przeczytał. Tak samo interpelacje są pisane w celu, aby trafiać do przestrzeni publicznej i medialnej. Oprócz tego nie trzeba do nas pisać, wystarczy, że odpowie pan premier Rzeczypospolitej Polskiej na daną interpelację, a zakładam, że odpowie, przynajmniej wyważonej odpowiedzi też oczekują media ukraińskie, bo pan premier przynajmniej był na cmentarzu obrońców Lwowa. Przecież on tam też chodził i wie, jak to wygląda to miejsce, a szanownych posłów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, którzy podpisali daną petycję, po prostu zapraszamy do Lwowa w jakiekolwiek święto narodowe i na pewno będą mogli zapoznać się z każdą miejscową tradycją i tym bardziej wziąć udział w tym, co tu na miejscu się odbywa. I naprawdę nie potrzebujemy do tego ani szumu medialnego, ani żadnej interpelacji. My po prostu tu jesteśmy na miejscu i świętujemy.
4: Tutaj jedyne, co ja dodam, Marysiu, że też zapraszamy ich do uczestnictwa, czy też w ogóle do zadawania pytań, do działania, do odwiedzania Polaków mieszkających na całej Ukrainie, nie tylko w święta, tylko w zwyczajne dni też. Zachęcam do zadawania pytań do sprawdzania, do monitorowania, w jaki sposób oni jako ci, którzy zostali wybrani przez naród Rzeczypospolitej Polskiej do reprezentowania przede wszystkim tak naprawdę interesów obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, ale jeżeli tyle się mówi o tym narodzie poza granicami, ponad granicami, o tym, że ponad 20 milionów Polaków mieszka poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to oczekujemy, że ci posłowie, którzy no, pisząc tą interpelację, deklarują, że leży im na sercu los także we Lwowie Polaków, żeby się wykazali właśnie większą sprawczością, większą pracą tutaj taką pracą pozytywistyczną, taką, no teraz bardzo na topie jest obgadywanie nowej wersji lalki w Netflixie, no to ja bym może nawiązał do tego, ale może nie do nowej interpretacji lalki z Netflixa, tylko bardziej może do tego podejścia takiego pozytywistycznego do lalki Bolesława Prusa, no tak do roboty, panowie posłowie, weźcie się do roboty i jak powiedzieliście, a powiedzcie B. Nieraz polscy politycy, czy przedstawiciele rządu, czy też opozycji brali udział w różnych wydarzeniach na terenie Lwowa i całej Ukrainy. Niektórzy brali nawet udział w takich wydarzeniach w czasach wojennych zdecydowanie dalej na wschód niż Lwów, Rozdół, czy nawet Kijów. Więc tak, wiemy jak bardzo dla Polaków na Ukrainie ważne jest to, że ta świadomość i tak naprawdę wszelkiego rodzaju oznaki tego, że rodacy w kraju o nich pamiętają, no to może coś więcej niż tylko i wyłącznie interpelacja i może zdecydowanie częściej zainteresujcie się tymi Polakami. Może działajcie też na rzecz na przykład szybszego zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Może włączcie się także o większe wsparcie walczącego kraju i wtedy ci Polacy mieszkający tutaj, ci, którzy mają ukraińskie obywatelstwo, ci, których rakiety nie wybierają, czy one spadną na głowę etnicznego Ukraińca, Greka, Węgra, Rumuna, Gagauza, czy Karaima, może będą bardziej bezpieczni, bo oprócz interpelacji wtedy taki Polak z Lwowa, Kijowa, Chersonia czy Charkowa tak naprawdę otrzyma też taki większy parasol chyba obronny, ochronny i może będzie miał więcej szans na dożycie do następnych świąt narodowych, aby móc je świętować. Tutaj Wojciechu chyba troszeczkę się zagalopowałem i nie daję ci dojść do słowa.
1: No jak powiedziałem, jesteś dzisiaj gościem, no ale też przecież jesteś prowadzącym jak co tydzień. Ja bym jeszcze zadał jedno pytanie o w tym wszystkim, w tym szumie pewnym medialnym, no też sejmowym, ale od razu to wywołało szum medialny, to przecież jak błyskawica rozeszła się ta informacja, a ja bym wspomniał jeszcze o jednej rzeczy, bo może tu aktywność jest bardziej potrzebna, to znaczy jesteście związani z dwiema polskimi redakcjami. Radio Lwów i Kurier Galicyjski. I to jest sytuacja, kiedy obydwie te redakcje mają mniejsze lub większe, ale mają problemy finansowe.

0: Wszystkie posłanki, a także senatorów i wszystkie panie senatorki do pisania właśnie w sprawie mediów, aby zabezpieczyć godną reprezentację Polski poza krajem, aby zabezpieczyć to, że piszemy o Polsce, wypowiadamy się pozytywnie o Polsce, promujemy nasz kraj, a jeżeli poza granicami nikt nie będzie o Polsce słyszeć, no to takie wrażenie, że nas nie istnieje, a jednak chcemy, żeby o naszej ojczyźnie mówiono dobrze i nie tylko w kraju, a także poza nim na całym świecie.
1: I to jest chyba ten moment, kiedy zaprosimy naszego kolejnego gościa. Za chwilę Andrzej Iwaszko.
2: Czarne niebo.
1: Iwaszko, wieloletni prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu, obecnie w Krakowie, jeżeli nic się nie zmieniło, ponieważ znamy się od lat, to już też będziemy używać formy ty, Andrzeju. Zadam to pytanie, które zadałem wszystkim. Co pomyślałeś, gdy zobaczyłeś informację o tej interpelacji? Masz wyłączony mikrofon, jeszcze mikrofon. O, już czekamy. Coś się z mikrofonem dzieje, ale już za chwilę. Oj, z jakiegoś powodu. To może Andrzej...
3: Jest, tak? Słychać, dobra.
1: Tak, słyszymy.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Oczywiście temat dzisiejszy jest bardzo ważny. Przeczytałem tę interpelację po tekście Artura, tak? Więc cóż, no... Takie wyskoczenie troszeczkę jak Filip z Konopi, tak, z tym tematem. Przykro to słuchać, tak, czytać też i tę dyskusję naokoło tego tematu, którego no, generalnie nie ma, tak, bo to świadczy o tym, że posłowie, którzy skierowali to, podpisali, stworzyli tę interpelację, tak, totalnie nie znają się, tak, na temacie Polaków na Ukrainie, nie znają absolutnie ich potrzeb, nie znają tego, czym żyją, w jaki sposób w ogóle funkcjonują. I to jest, wydaje mi się, najbardziej przykre. Ja nie będę mówił o na przykład takich kwestiach bezpieczeństwa, tak? Bo chyba też posłowie nie wiedzą, tak, że Ukraina prowadzi bardzo ciężką wojnę, tak? I ta wojna, no niestety, jest bardzo blisko Polski, tak? Więc organizowanie takich przemarszów, powiem też szczerze, no nie jestem też zwolennikiem takiego rodzaju obchodów, tak? Troszeczkę dla mnie osobiście, jeszcze raz mówię, to jest moje osobiste zdanie, troszeczkę nawiązuje do czasu PRL-u, takich, których no, miałem też jako dziecko jeszcze w czasach radzieckich uczestniczyć w takich przemarszach, tak, więc chyba nie o to w obchodach święta 11 listopada odzyskania niepodległości polskiej w tym wszystkim chodzi, tak. W Mariupolu, który, przypominam, do dzisiaj jest, na dzisiaj jest okupowany przez Federację Rosyjską, która też była duża społeczność polska, miasto, w którym zresztą też zginęli Polacy, tak? Na przykład taki Marek Korpas, tak? Zginął od rakiet rosyjskich, tak? Niestety żaden poseł nie pofatygował się, tak? Chociaż w jakiś sposób pomóc tej rodzinie, w ogóle zainteresował się losem tego chłopaka, który zginął, tak? Wiemy też, że osoby polskiego pochodzenia walczą też, powiedzmy, w armii ukraińskiej, tak? Zmieniając swój kraj, w którym się urodzili, tak? Pamiętając o tych, o swoich przodkach Polakach, tak? I też no, którzy wcześniej, przed początkiem wojny, też uczestniczyli w różnych wydarzeniach związanych z pamięcią historyczną polską, tak, w różnych kulturalnych obchodach świąt, tak, więc w różnych miejscowościach, więc to jest przykre, że tutaj no, widzimy taki, powiedzmy, przykro mi to powiedzieć, ale wzmożony taki ruch patriotyczny, tak, czy ci państwo na przykład pointeresowali się kiedyś życiem tych Polaków w tym samym Lwowie, tak, więc ja no, nie mogę niestety zaprosić do Mariupola, tak, ale podrywałem się, urodziłem, więc jak tutaj dzisiejsi gości, też zapraszam Państwa posłów zobaczyć, tak, jak

0: żyją cię Polacy, chociaż troszeczkę będziecie mieć Państwo wyobrażenie. Oczywiście w Mariupolu też zawsze obchodziliśmy od początku założenia organizacji. Oczywiście no, Mariupol nie miał takiej dużej ilości tak, osób polskiego pochodzenia, ale zawsze my byliśmy jakby w czołówce tych organizacji narodowych w Mariupolu. Tak, i zawsze z szacunkiem do tego grona Polaków, z szacunkiem stosunek i władz miejskich i uniwersyteckich, tak, na którym mieliśmy swoje organizacje, mieliśmy biuro, tak, więc my tworzyliśmy kropla po kropli właśnie ten szacunek do Polaków, tak, budowaliśmy właśnie te relacje dobre polsko-ukraińskie w różnym kierunku, też promując polską kulturę, tak, między innymi obchodząc takiego rodzaju uroczystości, tak, koncerty, akademie, dość dużo, zawody sportowe, tak, więc oczywiście, że to wszystko było przy wsparciu, tak, i konsulatu. I tego, powiem szczerze, no nigdy nie brakowało. Zawsze oczywiście, no można jakby to zrobić lepiej, tak, bardziej na bogato, jak to dzisiaj się mówi, ale chyba nie o to wszystko wchodzi, tak, w obchodach, więc nie wiem, czy tutaj no przedstawiciele z Lwowa, z tej wschodniej części, ja tutaj całkiem się zgadzam, chyba nie na czasie takich pochodów z radcami po centrum Lwowa, bo ani ci posłowie, ani no niestety władze ukraińskie nie mogą gwarantować bezpieczeństwa. I to jest w pierwszej kolejności. Trzeba zrozumieć, że mieszkańcy Lwowa, całej Ukrainy, tak, no też dla mnie ciekawe, dlaczego Lwów, bo na przykład taki marsz też posłowie mogliby wspomóc, zorganizować i też przyjechać do Charkowa na przykład, tak, albo do Sum, tak? Czy może do Chersonia? Niestety tam nie przejadą. I to jest taka no, wybiórcze takie podejście wzmożonego takiego patriotyzmu. Mnie to oburza i absolutnie nie jest to smaczne.
1: Komentarz Andrzeja Iwaszki. Przypominam, przez lata mieszkający w Mariupolu, to jeszcze pro forma, zaznaczmy, te obchody się odbywały, one były jawne, otwarte i w pełnym świetle.
0: Tak, zapraszaliśmy no, władze miejskie, zawsze byli otwarci, tak, i to jest właśnie, było to budowanie tych mostów, tak, tych relacji, tak, szacunku, tak, do Polaków, pod względem organizowania różnych konferencji, koncertów, tak, wystaw i tak dalej. I to tworzyło dobry taki klimat, tak, bo byliśmy bardzo no, w dobrych relacjach z różnymi organizacjami, a było no, 8 takich prężnie działających, w tym też Organizacja Polska w 500-tysięcznym mieście, którym był kiedyś Mariupol. Więc tutaj chciałbym, żeby troszeczkę może swój fokus, tak, Państwo posłowie skierowali właśnie na konkretnych osób, tak, którzy potrzebują takiej pomocy, nie tylko w formie interpelacji, tak, ale także na działalność, tak, tych organizacji, które no niesamowicie w trudnych warunkach, tak, dzisiaj prowadzą w różnych miastach Ukrainy, tak. Czy naprawdę pochód na jedno z najważniejszych świąt państwowych Polski. Pochód to jest najważniejsza rzecz, która w obecnym czasie potrzeba dla Lwowa, tak? A jeżeli państwo uważają, że potrzeba, to wydaje mi się, że takie pochody przy udziale oczywiście państwa powinny się odbyć no, w dużych miastach, wszystkie duże miasta, nie tylko w Lwowie, ale może też powiedzmy Może też na Białorusi państwo by zorganizowali taki pochód.
1: Trzy minuty do końca. Artur Żak jeszcze chce zadać pytanie i zaraz będziemy się już żegnać.
2: Zapytam jeszcze o inną rzecz. Organizacje oczywiście potrzebują pomocy, ale na przykład mieszkańcy Mariupola, także Polacy potrzebowali tej pomocy nie tylko w 2022 roku, a tak naprawdę od 2014 roku. Od tych lat Mariupol był też miejscem wojny Rosji z Ukrainą. Czy ci, którzy Polacy się schronili w Polsce, których udało się tak naprawdę sprowadzić do kraju przed rosyjskimi rakietami i pociskami, czy oni teraz mogą liczyć na pomoc na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, od państwa polskiego, czy też od polityków polskich, posłów?
0: Ja powiem, Arturze, tak, że no niestety nie wiedziałem żadnego pana posła i panią posłów, którzy podpisali tę interpelację. Widziałem pana ministra Dworczyka, tak, widziałem panią Małgorzatę Kosiewską w Mariupolu. Powiedzmy, ludzi, którzy interesowali się, tak, życiem Polaków i pomogli maksymalnie, żeby ewakuować tą grupę Polaków do Polski. To było ponad 10 lat temu. Już im nie trzeba pomagać. Oni normalnie żyją, powiedzmy, pracują, tak? Większość z nich pracuje w Polsce, tak? Zostali, powiedzmy, normalne życie, więc im nie trzeba pomagać. Trzeba pomagać tym Polakom, którzy są poza granicami, jak we Lwowie, no w innych miejscowościach, tak, no, na Ukrainie, więc takie wsparcie powinno być, tak. Między innymi też wizytami, tak. Przyjedźcie, zobaczcie tych Polaków, a nie po prostu absolutnie nie mając pojęcia, tak, o ruchu polskim na Ukrainie, powiedzmy, tworzenie takich interpelacji. Tyle w temacie chyba.
1: Nasze spotkanie dobiega końca. Artur Żak jako Polak ze Lwowa. Jeszcze krótkie zamknięcie, komentarz i się żegnamy.
2: Ja tutaj mogę tylko i wyłącznie podpisać się pod wszystkim, co było powiedziane, co Andrzej przed chwilą powiedział. Dzisiaj faktycznie ja trochę w takich roli mieszanej, bo zarówno prowadzącego, jak i osoby, która się wypowiadała, pewnie bardziej emocjonalnie niż przeważnie wypowiadam się na tematy w Czarnym Niebie, czy też innych audycjach prowadzonych, czy też współprowadzonych na antenie Radia Wnet. Niemniej jednak temat jest ważny. Temat wymaga nie tylko wypowiedzenia się w imieniu Polaków mieszkających tutaj, ale w imieniu właśnie tych ludzi, którzy mieszkają, nadal mieszkają tutaj pod rosyjskimi bombami, pod rosyjskimi rakietami. No może Lwów jest relatywnie bezpieczny, niemniej jednak nie tylko we Lwowie mieszkają Polacy. Polacy mieszkają na terenie całej Ukrainy, także na terenach okupowanych przez Federację Rosyjską.
1: To było Czarne Niebo. Dzisiaj współtworzyli je Maria Pysz, Andrzej Iwaszko, oczywiście Artur Żak, a strona techniczna to po stronie Czarnego Nieba Lech Rustecki, a po stronie Radia Wnet Fryderyk Litwin. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. Dziękuję za uwagę i do następnego spotkania w Czarnym Niebie.
3: Czarne Niebo.
4: Reklama.
5: Nasz naród jak lawa.
6: Gen wolności.
7: Młodzież w walce z komuną.
8: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
9: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
10: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
11: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
12: To będzie opowieść o wojownikach.
13: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
14: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
15: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
16: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
17: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
18: Dźgnął ją kilkanaście razy.
19: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
16: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
3: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
16: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
18: www.net.fm.
16: Porozmawiajmy o sporcie.
19: Minęła godzina 18.03. Fryderyk Litwin audycję realizuje. Grzegorz Milko, witam. Zapraszam na godzinne spotkanie ze sportem. Trwają różne ważne wydarzenia, jak to w weekend. Wiele meczów się toczy w różnych dyscyplinach, ale też są te ważne, które się zakończyły. I tak reprezentacja polskich siatkarzy pokonała Łotwę 3-0 w 1/8 Mistrzostw Europy. Teraz w ćwierćfinale zagramy z Niemcami. Trener Nikola Grbicz powiedział, że na razie nie może być bardzo super zadowolony, bo to jest po prostu etap do finału. I powiedział, że oczywiście bardzo dużo elementów go ucieszyło i fantastycznie, że Polacy, no jego podopieczni, nasi reprezentanci, tak łatwo wygrali z Łotwą. Teraz jednak stopień idzie w górę i to takie schody, można powiedzieć, zaczynają, bo Niemcy, później mogą być Włosi i tak dalej, i tak dalej. Bułgaria, a my przecież wygraliśmy wiele meczów na tych mistrzostwach, wszystkie do momentu, kiedy w ostatnim meczu grupowym właśnie Bułgaria z nami nie wygrała po takim zaciętym spotkaniu 3-2 po tiebreaku. Bułgarzy to wicemistrzowie świata, ale to też pokazuje, że polska reprezentacja siatkarska no, nie może wygrywać wszystkiego, że czasami się zdarzają właśnie potknięcia. Oby tak nie było, ale podoba mi się ten taki nie hurra optymizm trenera Nikoli Grbicza, tylko takie stonowanie. Natomiast zła wiadomość, zła to jest mało powiedziane, bardzo zła wiadomość dla kibiców polskiej piłki. Kamil Grabara zerwał wiązadło krzyżowe podczas sobotniego treningu. Fatalna informacja. No naprawdę taka jak grom z jasnego nieba, jak się to czasami mówi. Po pierwsze, Kamil Grabara zadebiutował w Juventusie Turyn w wygranym pierwsze z starą damę Turynu meczu z Neckneimechen 5-0. Tam stanął w bramce w Lidze Europy. Na tyle miał spokojnej gry, takiego spokoju w sobie, że bardzo pochwalił go trener Luciano Spalletti. Miał szansę stać się bramkarzem numer jeden, być może na długo w Juventusie Turyn. W ogóle sam ten transfer z Wolfsburga, co prawda wypożyczenie, no ale zawsze, to już brzmiało nieprawdopodobnie. I to, że Kamil Grabara jest takim świadomym swoich umiejętności człowiekiem i naprawdę tak dobrze wszedł i w te pierwsze treningi, w spotkaniu z kibicami, w pierwszy mecz z Juventusem, to już brzmiało nieprawdopodobnie. A teraz bardzo nieprawdopodobnie zabrzmiała ta informacja z sobotniego treningu, że pod koniec w ogóle tego treningu, trening strzelecki, bramkarze wykonywali normalnie swoje zadania, to nie było żadne starcie z rywalem, po prostu upadł tak niefortunnie, skręcił kolano, może miał te wiązadła naderwane, co się czasami zdarza, ale no nie mieliśmy takich sygnałów, chociaż Kamil Grabara, no wiadomo, grał w tej masce na twarzy, bo wcześniej, jak wiele, wiele wcześniej temu jeszcze w Danii, kontuzja kości w twarzy, kości jarzmowej, ale nie kolano, no nie w ten sposób. Zerwanie wiązadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie oznacza wielomiesięczną przerwę. I to jest naprawdę fatalna informacja, bo ta bajka wyglądała się na fantastyczną. Kamila Grabary z Juventusem w Juventusie. Jeszcze na dodatek w reprezentacji Polski wyrastał na bramkarza numer jeden pod nieobecność popełniającego błędy w tym sezonie Skorupskiego. W związku z tym też, że no, Bułka gra w Arabii Saudyjskiej, Drągowski gra w Juventusie, ale też potrafi wpuszczać takie bramki z niczego. A Kamil Grabara rzeczywiście wydawało się, że ma ten poziom bardzo wysoki. No i teraz tak fatalna informacja. Oczywiście w Serie A nie rozegrał żadnego spotkania. Miał szansę teraz. 27-letni bramkarz. Oczywiście, no, na bramkarza to jeszcze dużo przed nim, ale tak jak przeczytałem doniesienia z włoskiej prasy, włoscy dziennikarze napisali, że to mniej więcej oznacza, że Kamil Grabara po prostu wróci z tego wypożyczenia do Wolfsburga. W zasadzie nie ma przyszłości w Juventusie przed nim, przed reprezentantem Polski. No chyba, żeby się coś wydarzyło, prawda, że ta kontuzja by się jakoś może szybciej goiła, ale no na tę chwilę doniesienia są złe. Dla Kamila Grabary wysyłamy duże słowa takiego pocieszenia, bo są bajki, które zaczynają się źle, a później się dobrze kończą, jak to w bajkach bywa, ale także baśnie różne, trudne, ciężkie, niektóre jak, nie wiem, Królowa Śniegu, taka pierwsza z brzegu przychodząca mi do głowy Hansa Christiana Andersena, gdzie Królowa Śniegu porywa Kaja, Gerda go szuka. Gerda, która była przyjaciółką Kaja, często jest taki gdzieś tam rzeczywiście, że brata Kaja, ale to była przyjaciółka. No, po prostu razem się bawili przez ulicę. Te ich domy były bardzo blisko siebie. Zresztą w Danii, więc Kamil Grabara grał w Danii i był gwiazdą. Stamtąd przyszedł do Wolfsburga, potem Juventusu, więc ta baśń i ta jego bajka o Turynie, o tak wybitnym klubie, no niech po prostu się zakończy tak dobrze jak Królowa Śniegu, gdzie Gerda znajduje Kaja i go po prostu uwalnia. Bardzo wiele czynników jej pomagało. Wielu wspaniałych ludzi, ale nie tylko. Przecież ptaki pomagały, renifery, jak pamiętam, Królowe Śniegu. No i właśnie wszystko się kończy bardzo dobrze. Kaj wraca do swojej rodziny. Gerda jest przeszczęśliwa i mam nadzieję, że polscy kibice też będą szczęśliwi w przypadku tej dalszej kariery Kamila Grabary. Tymczasem już za chwilę będziemy mieli połączenie z Łodzią, gdzie jest nasz były znakomity piłkarz, reprezentant Polski Marek Saganowski, ale właśnie też chcemy powiedzieć, że trwa w tym momencie mecz, no taki klasyk po polsku, bo Jagiellonia przegrywa z Legią 0-2, Augustyniak 15 minuta i jeszcze gol samobójczy, a więc taka historia. Natomiast Atletico Madryt prowadzi z Realem w derbach Madrytu 2-0. I tutaj wszystko zaczęło się walić Realowi w przeciwnie kilku minut, bo Grimaldo i David, tam Huisen, czerwona kartka, zawodnik Realu, ale uwaga, uwaga, bo to po jednej bramce strzeliły ekipy tak ta z Białegostoku, jak i Króle z Madrytu. Imaz, 35 minuta dla Jagiellonii, a więc jest gol kontaktowy i szansa oczywiście dla gonitwy czerwono-żółtych za Legią. Natomiast tutaj mamy końcówkę pierwszej połowy, a końcówka z kolei meczu Atletico z Realem i tutaj Rudiger daje nadzieję na to, że Królewscy jednak tego meczu nie przegrają, a na przykład zremisują, ale Atletico cały czas prowadzi 2-1. My posłuchajmy przez chwilę Jean-Michel Jarre'a i już za chwilę połączenie z Markiem Saganowskim.

0: Godzina 18.13 i spotkanie, to które Państwu obiecałem na początku naszej audycji, a więc z nami jest Marek Saganowski, były znakomity zawodnik, trener. Witam Ciebie, Marku, i od razu pytanie o mecz Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Łódzki Klub Sportowy. Mecz na szczycie Betlik pierwszej ligi. Ty patrzysz na to przez pryzmat Łodzi, no i tego, że gdzieś tam blisko jest Ci Łódzki Klub Sportowy, ale jednak ta Pogoń Grodzisk no, pokazała, że mierzy bardzo wysoko. Jak właśnie odebrałeś ten mecz? Co tam się wydarzyło?
1: No co się wydarzyło? Witam serdecznie przede wszystkim słuchaczy. Co się wydarzyło? No Pogoń zagrała bardzo dobry mecz. Na pewno łatwiej się gra bez presji, jaką Pogoń ma na dzień dzisiejszy w porównaniu do Łódzkiego Klubu Sportowego. No ale trzeba oddać bardzo dobre ustawienie taktyczne, realizowanie zadań. No i wydaje mi się, że Pogoń jednak zasłużyła na te trzy punkty.
0: Ale mówisz o presji. Chyba to jest trochę tak, że są niektóre kluby, które już są naznaczone presją. I tak jest w przypadku twojej rodzinnej Łodzi, bo czy to UKS, czy Widzew, tam presja pewnie jest zawsze. Podobnie jak słyszę przed każdym sezonem, że w Legii jest presja i w Lechu jest presja. I może także w kilku innych klubach, ale o co chodzi z tą presją? Czy to jest tak, że po prostu jest dany klub, jak Łódzki Klub Sportowy, on po prostu musi wrócić do ekstraklasy, musi do niej awansować, a w przypadku, nie wiem, Pogoni Grodzisk, może Brukbetu, chociaż tam jest też prywatny właściciel, ale może innych klubów, Warta Poznań jest teraz na trzecim miejscu, to na przykład takiej presji nie ma, to jest porównywalne?
1: No jest to porównywalne w momencie, kiedy całe miasto żyje klubem, w momencie, kiedy, tak jak mówimy, UKS to jest klub, który jeśli chodzi o najwyższą klasę rozgrywkową, jest w czołówce historycznej grania na tej najwyższej, w tej najwyższej klasie. Od wielu lat UKS pragnie zadomowić się na dobre w ekstraklasie i walka o to, żeby zostać w tej ekstraklasie, no jest nagminna. Jeśli chodzi o Pogoń Grodzisk, no to wiadomo, dwa lata temu był awans do pierwszej ligi, to już było marzenie władz klubu i myślę, że kibiców. Dzisiaj Pogoń jest liderem pierwszej ligi, no to nie ma porównania, jeśli chodzi tutaj o presję. Dlaczego? Dlatego, że tak jak tutaj samemu powiedziałeś, UKS, Łódzki Klub Sportowy, klub z Łodzi, musi wrócić, musi zrobić wreszcie ten awans, zadomowić się tej ekstraklasie. Czy to samo stwierdzenie możemy odnosić do Pogoni Grodzisk? No nie. Pogoń na pewno ich zadaniem jest utrzymać się w pierwszej lidze. A gdyby nawet się wydarzyło tak, żeby spadli do tej drugiej ligi, na pewno tam by nikt szat nie dał. Inaczej jest zdecydowanie w UKS-ie, inaczej jest w takich klubach, które chcą wreszcie awansować do ekstraklasy, utrzymać się w tej ekstraklasie. Mamy też taki dobry przykład dzisiaj Wisły Kraków, która po 4 latach wróciła do ekstraklasy i wszystko zrobi teraz po to, żeby się utrzymać w tym pierwszym roku w ekstraklasie i później już być takim głównym kandydatem do tego, żeby grać o mistrzostwo.
0: Ale wiesz, to jest ciekawe, bo Pogoń Grodzisk jest liderem. W tamtym sezonie również przez długi czas była w ścisłej czołówce. Nie załapała się do barażów, ale to już gdzieś tam w końcówce gubiąc punkty. Wisła Kraków jest na trzecim miejscu w tabeli. O ile nie jest nawet wiceliderem, bo to jeszcze zależy, jak się te mecze dzisiejsze niedzielne ułożą. Więc to jest trochę może tak, że no, po prostu nie wiem, w danym klubie są piłkarze, którzy nie patrzą na jakieś na przykład te prognozy, tylko grają swoje, są trenerzy z ambicjami. I teraz właśnie jest pytanie, bo za chwilę przejdziemy do sprawy, gdzie teraz twoje stowarzyszenie właśnie między innymi mówi o takiej psychologii sportu. Czy to jest tak, że piłkarz powinien mieć presję, czy powinien mieć jednak ściągniętą? Wtedy jest mu łatwiej, bo po prostu nikt na niego nie będzie tam krzyczał, krytykował. Czy jednak presja stwarza to, że no, jesteś w takich ryzach i po prostu wiesz o tym, że trzeba się spiąć i być cały czas na mega profesjonalnym poziomie? To ty jesteś trenerem, byłym znakomitym piłkarzem. To co jest lepsze? Jaki punkt odniesienia jest lepszy?
1: Słuchaj, wiesz, presja w sporcie to jest, jak to kiedyś powiedział, słynny piłkarski trener, obecnie trener Realu Madryt, José Mourinho, to jest przywilej. Ten przywilej polega na tym, że jeżeli masz presję, to znaczy, że o coś grasz. Ale pamiętajmy jedno, że nie każdy z taką presją sobie radzi. Nie każdy zawodnik jest zwycięzcą, nie każdy z zawodników da radę żyć z taką presją albo sobie tłumaczyć, że to o to właśnie walczyłem. Dlatego często są takie sytuacje, że dany zawodnik, który bryluje w lidze, przychodzi do drużyny, która zawsze ma aspiracje o to, żeby grać o najwyższe cele, czyli w tym wypadku na przykład awans do ekstraklasy, czy jeżeli jesteś w ekstraklasie, przychodzisz do trójki, nie wiem, Legia Jagiellonia, Lech Poznań, które kluby zawsze będą mierzyły już dzisiaj tylko i wyłącznie w Mistrzostwo Polski. I tacy zawodnicy często znikają, często sobie nie radzą właśnie z tą presją, z tym, co się wydarzy po przegranym meczu. To jest całkiem inna kultura. Wierz mi, że gdybyśmy dzisiaj dali kilku zawodników z Pogoni Grodzisk do drużyn, które muszą awansować, które choćby nawet właśnie o tym, co mówimy o UKS-ie, to zdecydowanie inaczej oni już by wyglądali właśnie pod presją. Dlatego już wspomniałeś o moim stowarzyszeniu, które zajmuje się takimi rzeczami, które próbuję wyjaśnić, jak uodpornić się na hejt, jak uodpornić się na pewne rzeczy, które są w sieci.
0: No właśnie, to teraz Marek, prosiłbym ciebie właśnie o tym, żebyś powiedział naszym słuchaczom, naszym wszystkim kibicom właśnie o stowarzyszeniu. Na stronę można też wejść, poczytać, ale to już bym też ciebie poprosił, żebyś o tym właśnie przedstawił nam to wszystko, jak to wygląda. Stowarzyszenie sagana.pl. Skąd pomysł, jaki pomysł, dlaczego i po prostu no, jak z tego można skorzystać?
1: Moje stowarzyszenie, mianowicie Stowarzyszenie Marek Saganowski Sport Evolution. Dzisiaj jesteśmy w trakcie realizacji olbrzymiego projektu, mianowicie Młodzież 2.0, relacje, odporność, reakcje. To bezpłatny taki ogólnopolski projekt realizowany przez właśnie moje stowarzyszenie. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2026. Jak do tego się można dostać? No, jest to projekt ukierunkowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. w którym bierze udział 13 tysięcy uczniów, 4 tysiące rodziców, 450 nauczycieli, 45 szkół, i ten projekt zrealizowany w sześciu województwach. Tak więc czym się zajmujemy, o czym rozmawiamy? Rozmawiamy właśnie, tak jak na samym początku powiedziałem, rozmawiamy o relacjach pomiędzy młodymi ludźmi, o odporności na hejt i reakcji na ten hejt, który niewątpliwie w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych istnieje. Naszym zadaniem jest uodpornić dzieci, wytłumaczyć im, kim jest hejter, co idzie za tym hejtem, jakie są odpowiedzialności, jeśli chodzi o ten hejt i jak reagować na ten hejt.
0: Nie jesteś jedyną osobą z takiego, można powiedzieć, z dużą rozpoznawalnością. Także wspierają cię inni, tak? Z tego, co można zobaczyć na waszej stronie?
1: Tak, tak. Współpracujemy. Może w naszym zespole, czy w tym moim zespole, mamy Rafała Koszyka w sieci, znany jako racjonalny psycholog, jest psychologiem. Mamy Adama Kościanczuka, który zajmuje się komunikacją. Mamy naszą panią prezes, wiceprezes, panią Martę Daniewską, która jest tym inicjatorem, całym mózgiem tej operacji. Na tych naszych warsztatach rozmawiamy o relacjach, o emocjach, o hejcie, o przemocy przede wszystkim rówieśniczej, presji, samotności i odporności psychicznej. Pokazujemy również też, jak jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, żeby mu pomóc. No mamy taki wachlarz, muszę przyznać, z którego jestem dumny, muszę przyznać, dosyć duży. Dlaczego tak to się wydarzyło? No choćby z tego punktu, że ja też byłem dotykany hejtem. Rozmawialiśmy, spotkaliśmy się tutaj z psychologiem, z Rafałem Koszykiem. Rozmawialiśmy tutaj właśnie z panią wiceprezes stowarzyszenia. Jak to wszystko ugryźć? No i doszliśmy do wniosku, że właśnie w ten sposób możemy to realizować. Nie jest łatwo dzisiaj naszej młodzieży wytłumaczyć, nie jest łatwo przeżyć im w tym świecie medialnym, tym social mediów, bo jednym pstryknięciem, jednym dotknięciem telefonu, który wbrew pozorom jednak jest jakimś narzędziem, czasami dobrym, a czasami złym, w większości złym, można krzywdę zrobić innemu człowiekowi, innemu koledze.
0: Marek, ale bo między innymi także Michał Wójcik z kabaretu Ani Mru Mru, znamie to nie tatuaż, tu widzę takie też między innymi badaj się, ale to pewnie jakaś także inna wasza aktywność, ale tutaj masz ten bardzo ważny Młodzież 2.0, relacja, odporność, reakcja. Tak, ale to właśnie tak już, ponieważ powoli musimy kończyć naszą rozmowę, ale chciałbym, żeby to była pierwsza w tym temacie, no bo nasza tysięczna, prawda, na antenie Radia Wnet oczywiście, lub 10-tysięczna. Dziękuję ci bardzo, że zawsze chętnie rozmawiasz, dzielisz się z naszymi słuchaczami swoją wielką fachowością. Natomiast w tym temacie tej właśnie twojej inicjatywy, to pierwsza, ale po prostu zapraszam cię też do kolejnych, jak będą pewne jakieś reakcje. Natomiast chciałbym ciebie zapytać o tą Młodzież 2.0. 2.0, o ten właśnie projekt. I jeszcze takie jedno pytanie. Jak się z wami można skontaktować? Bo to, że jest hejt i to, że jest hejt nie tylko wśród młodzieży, ale w ogóle hejt dotyka no tak naprawdę poniekąd nas wszystkich. Oczywiście osoby na świeczniku bardzo, jedne się tym przejmują, inne nie. Zawsze myślałem, że tacy sportowcy na poziomie, ale o takiej na przykład rozpoznawalności jak na przykład Iga Świątek czy Robert Lewandowski niekoniecznie muszą się tym przejmować, bo na przykład niektóre rzeczy mogą do nich nie docierać lub oni nie mają czasu albo chęci na patrzenie w swojego smartfona i na przykład gdzieś tam przejmowanie się takimi wiadomościami, ale usłyszałem od osoby, która jest bardzo blisko i Igi Świątek i Roberta Lewandowskiego, że oni właśnie się przejmują, że często jest tak, że jednak to czytają, że to ich dotyka. I właśnie chciałbym teraz ciebie zapytać, jak się z wami, nie wiem, skontaktować, jak być z wami w kontakcie, żeby właśnie ta wasza inicjatywa miała taki naprawdę bardzo duży rozgłos i żeby dawała owoce.
1: Przede wszystkim, jeżeli chcemy się skontaktować z nami, to zapraszam na naszą stronę stowarzyszeniemareksaganowski.pl. I jeżeli chodzi o te osoby, o które powiedziałeś, to tak nie wygląda. Jeżeli sami nie czytają, to często dochodzi do takich sytuacji, że ktoś z grona znajomych, bliskich powie: zobacz, co tam o tobie napisano, zobacz, jak cię zhejtowano. I my dzisiaj, oprócz tego naszego projektu, który jesteśmy w realizacji do szkół, to też zaczynamy taki projekt, którym naszym znakiem jest nie przebijaj. Chcemy, żeby młodzi ludzie i dorośli nie ignorowali hejtu, przemocy, ani sygnałów, że ktoś potrzebuje pomocy. Wiesz, często scrollujemy, przebijamy telefon, patrzymy na jakąś przemoc i po prostu to przebijamy, przechodzimy obok tego. Czy nawet widzimy taką przemoc, czy jakąś krzywdę u ludzi i przechodzimy obok tego. Nie róbmy tego. Zareagujmy w pozytywnym sensie tego i reagujmy na takie rzeczy. I my dzisiaj właśnie też będziemy wprowadzać, już jesteśmy w cyklu takim, w takim programie, po prostu nie przebijaj. I tylko nie tyczy się tylko młodzieży, ale też i dorosłych.
0: Dobrze, więc nie przewijajmy, więc bądźmy ze wszystkimi. Zapraszam ciebie na kolejne rozmowy w tym temacie, bo ja myślę, że one są zawsze ważne. Kiedy tylko będzie taka konieczność i potrzeba, to zróbmy to. Ty, Marku, tak na razie to jest pewnie tylko chwilowe, bez pracy w zawodzie trenera, ale rozumiem, że jedno z drugim nie przeszkadza, że po prostu jesteś gotowy, tak, do podjęcia wyzwań także w zawodzie trenera.
1: Nie, no oczywiście jestem gotowy, dalej się szkolę, dalej jeżeli mogę jeżdżę na różnego rodzaju warsztaty, jeśli chodzi o piłkę nożną, ale to nie wyklucza tego, żeby walczyć z hejtem, żeby walczyć, uświadamiać młodych ludzi w szkołach, że często podchodząc do idąc na mecz, fajnie jest skejtować jakiegoś zawodnika, trenera czy jakąś młodego człowieka, a tak naprawdę trzeba spojrzeć w ten sposób, że tam jest druga osoba, tam jest ktoś, kto odczuwa, tam jest też człowiek.
0: Tak, i to jest na pewno bardzo, bardzo ważne, no jak nie najważniejsze. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był Marek Saganowski, 35-krotny reprezentant Polski, były znakomity piłkarz, trener, no i jak widzimy także społecznik. No Marku, to jest naprawdę bardzo ważny, ogromny szacun za to, co robisz. Dziękuję serdecznie. Marek Saganowski, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, pozdrawiam i jeszcze raz przypominam, stowarzyszenie sagana.pl, tam można dużo więcej wyczytać.
0: Zapraszamy, zapraszamy bardzo gorąco. A ja już teraz też zapraszam na rozmowę z naszym gościem, z którym mieliśmy okazję się spotkać wcześniej, ale no, dosłownie nieco wcześniej, bo to było dosłownie dwa dni temu. I Krzysztof Wiłkomirski, no właśnie, prezes Polskiego Związku Judo, były polski znakomity judoka, medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, komentator także żużla, oczywiście judo, propagator, można powiedzieć, rzeczywiście tej wspaniałej dyscypliny, ale też teraz będący w centrum tych wydarzeń, które miały miejsce w Polskim Komitecie i mają miejsce olimpijskim, bowiem przecież swoją funkcję przestał pełnić Radosław Piesiewicz. Tymczasowym prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego został Marian Kmita, dokładnie do kwietnia przyszłego roku, bo wtedy będą nowe wybory. I właśnie między innymi Krzysztofa Wiłkomirskiego zapytałem o to, jaki jest obecnie stan polskiego sportu olimpijskiego w związku z wydarzeniami właśnie w siedzibie, no i w ogóle w całej organizacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Posłuchajmy, Krzysztof Wiłkomirski.
2: No, ostatnie lata rzeczywiście były bardzo, bardzo trudne dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod wieloma względami. I miejmy nadzieję, że to, co najgorsze już za nami, a przed nami przede wszystkim ciężka praca, dlatego że w dalszym ciągu tak naprawdę nie wiemy, co jeszcze ostatecznie zarząd, a właściwie prezydium odkryje w dokumentach, do których w tej chwili dopiero ma dostęp, bo przez ostatnie lata było to bardzo skrzętnie ukrywane i właściwie nikt nie wiedział o stanach, jakie są stan finansów, jak wyglądają zapisy umów, więc pracy jest na pewno bardzo dużo, ale cokolwiek by się nie okazało, jakiekolwiek trupy by z tej szafy nie powypadały, no to na pewno w tej chwili jest to moment, w którym miejmy nadzieję, ten Polski Komitet Olimpijski zacznie się odradzać, zacznie z powrotem być instytucją, która będzie godna zaufania, z powrotem miejmy nadzieję, że będzie na tyle transparentna i uczciwa, że chętnie znajdą się firmy bądź prywatne osoby, które będą chciały wesprzeć tutaj odbudowę polskiego sportu, bo pamiętajmy, że przede wszystkim PKOL to jest dom wszystkich najlepszych sportowców w Polsce i jego zadaniem jest tutaj dbać o to, żeby ci sportowcy mieli jak najlepsze warunki właśnie w czasie Igrzysk Olimpijskich i stworzyć im jak najlepsze warunki do tego, żeby mogli osiągać medale olimpijskie, bo to tak naprawdę jest potem nasze dobro narodowe i wszyscy przecież tak naprawdę przed telewizorami się cieszymy, a potem jak tych sportowców spotkamy, to chętnie sobie z nimi robimy zdjęcie, więc najbliższe tygodnie, miesiące będą bardzo trudne, ale myślę, że tak naprawdę to, co najgorsze, za nami.
0: Jeszcze tylko tak zamykając sprawę, bo też nie ma sensu jej długo ciągnąć. Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie, tak? I wiadomo, że już nie wróci do funkcji, bo to jest już oficjalne po spotkaniu zarządu i jest tym pełniącym teraz obowiązki do kwietnia 2027 Marian Kmita, ale też jest bardzo ciekawa pana wypowiedź, którą można w mediach społecznościowych zobaczyć. Opowiadał pan o tym, jak wyglądało spotkanie zarządu jeszcze, kiedy był prezesem Piesiewicz i tam było bardzo aroganckie zachowanie z jego strony. Ja chciałbym, żeby to pan jakoś spuentował, opowiedział nam teraz, bo to jest bardzo ciekawe, że na pytania was i na pytania polskich olimpijczyków on w ogóle nie odpowiadał, tylko patrzył się w komórkę. No jaka buta.
2: No już o prezesie Piesiewiczu było powiedziane właściwie wszystko bardzo wiele razy i właściwie w tym samym tonie rzeczywiście była to osoba niezwykle arogancka.
0: Pytam o tą sytuację konkretnie.
2: Tak, ja za chwilę do niej wrócę, natomiast chciałem właśnie opisać jakby jego zachowanie, że my nigdy, czy tam grono przedstawicieli Polskich Związków Sportowych nie walczyło z jakby osobą prezesa Radosława Piesiewicza, tylko wyrażaliśmy swoją wolę zmiany jako prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dlatego że w żadnym momencie on się nie liczył ze związkami, ze sportowcami. Możemy jeszcze też wrócić do billboardów przed igrzyskami, gdzie tak naprawdę był postacią numer jeden, a ci sportowcy byli gdzieś w tle, więc przede wszystkim był skoncentrowany na promocji swojej osoby. osoby. Ambicje miał na pewno bardzo dużo, o tym wiemy. Wielokrotnie w mediach przewijało się informacja, że nawet chciał być prezydentem Polski, więc ten Polski Komitet Olimpijski chyba miał być trochę taką trampoliną do tego, żeby się wypromować, żeby tutaj zdobyć zaufanie rodaków. A wewnątrz było wręcz odwrotnie. Podczas właśnie spotkań, pomimo tego, że był wielokrotnie wzywany do mównicy, żeby ustosunkował się do tych wszystkich zarzutów, o których jest głośno, czy w mediach, czy nawet bezpośrednio na takich spotkaniach padały z ust często nawet mistrzów olimpijskich, no, prezes siedział, bawiąc się w telefonie, i powiedział, że nie zamierza, nawet nie wstał do mównicy, powiedział, że nie zamierza odpowiadać na te pytania, więc właściwie z pełną pogardą i ignorancją wobec często naszych legend olimpijskich. Nawet nie próbował gdzieś tutaj odpowiadać. Ja myślę, że to była taka postawa trochę na pokaz, bo zdawał sobie sprawę, że właściwie no, nie ma tutaj dobrych odpowiedzi i nie wybroniłby się z tego, co było mu zarzucane, więc wtedy przyjął taką postawę. Już teraz wiemy, że kilka tygodni później okazało się, że właściwie większość tych rzeczy, które było mu zarzucane, okazało się prawdą i w związku z tym w tej chwili znajduje się w miejscu, w którym się znajduje, ale to jest tak naprawdę w 100% wynik jego decyzji, jego postępowania, a nie działalności kogokolwiek, czy to z zarządu, czy nawet członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Tuż za pychą kroczy upadek, jest takie powiedzenie. Panie prezesie, ja chciałbym zapytać, czy pełniący obowiązki Marian Kmita ma pełne poparcie polskich związków sportowych?
2: Ja chciałbym wierzyć, że tak, dlatego że jako zarząd stanęliśmy przy takiej sytuacji, w której musieliśmy wybrać spośród obecnych wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego jedną osobę, która zastąpi prezesa Radosława Piesiewicza. Ostatecznie na ośmioro wiceprezesów tylko Marian Kmita wyraził zgodę na to, żeby mógł być pełniącym obowiązki, więc to głosowanie było tak naprawdę nad jedną osobą i tutaj zdecydowana większość poparła prezesa Mariana Kmitę.
3: Pan też.
2: Ja też i wiem, że często ludzie unikają takich odpowiedzi, mówią, że to było głosowanie tajne i rzeczywiście było tajne, natomiast nawet nie mieliśmy wyboru, więc wydaje mi się, że my powinniśmy jak najbardziej wspierać tutaj osobę, która podjęła się tego trudnego zadania, bo pracy jest naprawdę bardzo dużo. Przecież najpierw trzeba to wszystko przeanalizować, zrobić bardzo dokładny audyt, ustosunkować się do tego, znaleźć sposób na te problemy finansowe, rozwiązać mnóstwo problemów z wierzycielami, zobaczyć, jak wyglądają zapisy umów. Więc pracy jest dużo. Jeżeli podjął tą rękawicę, no to naszym zadaniem, w pewnym sensie nawet obowiązkiem, jest to, żeby go wspierać. Bez względu na to, czy w danym momencie zagłosowaliśmy za tą kandydaturą, czy wyraziliśmy swój sprzeciw, no to jest nasze dobro, właściwie można powiedzieć dobro narodowe i naszym obowiązkiem jest to, żeby starać się w tej chwili tutaj poprawić funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to w tej chwili się pokłócić i podzielić, bo ktoś jest niezadowolony, czy inna osoba jest aktualnie pełniącym obowiązki. To jest nasza wspólna instytucja i tak musimy do tego podchodzić i być może często schować w kieszeń jakieś dumy, które mamy, i robić dla dyscypliny, dlatego że w tej chwili Polski Komitet Olimpijski nie może sobie pozwolić w żadnym wypadku na najmniejsze kolejne problemy, awantury i jakieś rozgrywki wewnętrzne.
3: A pan będzie startował w kwietniu 2027?
2: To jest pytanie, które otrzymałem już lekką ręką kilkanaście razy, a może no nawet dwadzieścia kilka razy i konsekwentnie odpowiadam, że do tej pory nie rozpatrywałem tego i nie zamierzam, dlatego, że ja w swojej dyscyplinie mam w tej chwili bardzo, bardzo dużo do pracy, bardzo dużo wyzwań, więc chciałbym się na tym skoncentrować. Naprawdę najbliższe miesiące na pewno będą dla mnie niezwykle intensywne.
3: I to gdzie jest teraz tej najwięcej pracy w Polskim Związku Judo?
2: No, prawdę mówiąc, pewnie na każdym polu. Z jednej strony minęło już naprawdę bardzo dużo czasu, jeszcze no niecałe 2 lata, ale powoli się do tego zbliżamy i na pewno chcieliśmy zrobić więcej, natomiast różne wyzwania, które albo można powiedzieć przeszkody, które napotkaliśmy po drodze, powodują, że nie wszystko byłoby tak, jakbyśmy sobie tego na początku planowali. Na pewno dużym Dużym wyzwaniem jest tutaj sytuacja, w której to nasze środowisko w dalszym ciągu jest bardzo, bardzo podzielone i często bardziej koncentruje się na jakichś wewnętrznych rozgrywkach, czy odgrywaniu się na kimś, czy blokowaniu, czy udowadnianiu sobie, kto ma rację. A niektóre osoby nawet chyba już bardziej są skoncentrowane na wyborach, które się odbędą za 2 lata, niż na tym, żeby budować ten polski komitet, polski związek judo. W związku z tym, no niestety bardzo dużo też czasami energii i czasu tracimy, bo nie można nawet powiedzieć, że poświęcamy, tylko tracimy na rozwiązywanie problemów, które nigdy nie powinny mieć miejsca.
3: No, ale jak wygląda właśnie polskie judo już z pozycji maty, tatami? W sensie wyników, no bo przecież Mistrzostwa Europy były, więc, a mamy złote medale i w ogóle medale Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, nie będę wymieniał nazwisk i tak dalej, bo to każdy może sobie sprawdzić w dzisiejszych czasach, prawda, wystarczy kliknąć w odpowiednie miejsce i już wyskakuje nam cała lista i cała ta historia, więc panie prezesie, no pan jest przecież judoką, no pan to doskonale wie i zna.
2: Na pewno i najważniejszą rolą Polskiego Związku Judo jest szkolenie i to nie ulega wątpliwości, bo do tego jesteśmy jako zarząd właściwie powołani w Polskim Związku Judo, bo przy wszystkich obowiązkach, które wynikają z prowadzenia czy biura, czy funkcjonowania po prostu Polskiego Związku Judo, no naszym największym zadaniem jest szkolenie. Ja oczywiście najbardziej siłą rzeczy jesteśmy skoncentrowani na kadrach narodowych, natomiast też umożliwianie szerszej grupie możliwości treningów, tak, żeby te kolejne pokolenia mogły tutaj zasilać kadrę. Następnie miejmy nadzieję, że mogli nas reprezentować na imprezach mistrzowskich, w tym w przyszłości na Igrzyskach Olimpijskich, czy tych, czy kolejnych, czy jeszcze kolejnych. No bo to jest nasze zadanie, no i największa radość. Jako judo no, od 30 lat czekamy na medal olimpijski. Mam nadzieję, że poczekamy ostatnie 2. To jest duże zadanie, dlatego że tych zawodników, których mamy potencjalnie, którzy mogą sięgnąć po medal olimpijski, nie mówię tu o kwalifikacjach, mogą sięgnąć po medal olimpijski, nie jest aż tak bardzo dużo, dlatego że polska kadra, nie ma się co oszukiwać, nie jest jakąś jedną z najmocniejszych na świecie, więc tutaj musimy dbać o tych zawodników. Niemniej jednak, tak jak było powiedziane, rzeczywiście w ostatnim czasie możemy się pochwalić wieloma sukcesami. Od wielu lat czasami workami przywożą medale z Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata nasi kadeci i tych medali mieliśmy bardzo dużo, w tym złote medale Mistrzostw Świata, jak choćby w tym roku Jagody Ciupek, która została mistrzynią Europy i mistrzynią świata i nie tylko wywalczyła te tytuły, ale zrobiła to w sposób imponujący. Więc miejmy nadzieję, że to jest kolejna zawodniczka, która z czasem zasili najpierw reprezentację juniorską, a potem miejmy nadzieję powalczy o Igrzyska Olimpijskie, chyba już te następne z racji wieku. I musimy tutaj uzbroić się w cierpliwość, ale mamy też bardzo uzdolnionych juniorów. No i oczywiście mamy też uzdolnionych seniorów, którzy w ostatnim czasie albo wygrywali medale na najważniejszych imprezach z cyklu Grand Slam, bądź też nawet juniorów, którzy w ostatnim czasie pokazują i przebijają się na zawodach seniorskich i chociaż są bardzo młodzi i naszą rolą, myślę, jest przede wszystkim dbanie o ich prawidłowy rozwój, nie wyeksploatowanie, tylko pilnowanie tego, żeby się rozwijali w sposób racjonalny, tak żeby mogli być naszą dumą przez wiele, wiele lat, a nie zachłysnąć się tymi sukcesami, nie wyeksploatować tych młodych zawodników już teraz, licząc na to, że być może uda im się w jakiś sposób zakwalifikować na igrzyska i potem jakimś cudem osiągnąć wynik. Musimy patrzeć tak naprawdę nie tylko na te igrzyska, ale na kolejne i tak naprawdę jeszcze na kolejne.
3: Panie prezesie, ale czy to jest tak, że młodzież garnie się do judo? Czy to jest mimo wszystko no, trudna dyscyplina, bo pewnie jest, ale oczywiście z fantastycznymi zasadami, z taką duchowością też bardzo. Właśnie jak to jest? Wy musicie szukać kandydatów, bo ja wiem, że w sporcie jest generalnie trudniej. Teraz, kiedyś to boiska, boiseczka, szkoły, placyki, chodniki były pełne chłopaków grających w piłkę, a dziewczyny, nie wiem, skakały na gumach, czy robiły jakieś inne rzeczy i wszyscy uprawialiśmy sport. A teraz po prostu nie ma, tak? I pytanie właśnie, no jak to jest z potencjalnymi właśnie no, zawodnikami, zawodniczkami?
2: Judo na szczęście jest jednym z najbardziej popularnych sportów w Polsce, w Warszawie chyba tak.

0: rzeczy zostało bardzo często przeniesione właśnie na tatami judo, dlatego że tam oprócz tych elementów judo jest mnóstwo gimnastyki, mnóstwo ćwiczeń ogólnorozwojowych, nauka bezpiecznego padania, więc nawet jeżeli często rodzice nie chcą, żeby ich dzieci w przeszłości wiązały się ze sportem wyczynowym, to wysyłają właśnie na matę po to, żeby były zdrowe i bezpieczne i żeby rozwijały się w sposób zdrowy, bo jak wiadomo i właściwie wszystkie badania to potwierdzają, jeżeli mamy aktywne dzieci i one są w odpowiedni sposób bodźcowane i dobrze się rozwijają fizycznie, to wtedy też dobrze się rozwijają psychicznie i lepiej osiągają też lepsze wyniki w nauce.
1: Ale panie prezesie, ale to jest sport walki. Wy się szarpiecie za kimona, dobrze mówię?
0: Szarpiemy się za judogi.
1: Judogi, tak. Natomiast, tak. I więc nie każdy rodzic chce, żeby jego dziecko wchodziło w sport walki, tak? No bo trochę tak jest, no przecież to są też rzuty, to są jakieś, oczywiście to nie są uderzenia jak w boksie, czy w MMA, czy jakkolwiek, tutaj jest bardziej szarpanie i rzucanie, no ale właśnie pytam też o tą możliwość, to właśnie to jest tą stronę taką, ten aspekt pozwalania rodzicom na uprawianie tych sportów walki przez ich dzieci.
0: Na pewno tutaj nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, że krytykuję inne sporty walki, ale ogromną naszą zaletą jest to, że u nas nie ma uderzeń, czyli jakby młode ciała nie są narażone na duże uderzenie. Oczywiście w przypadku technik, kiedy zawodnicy się rzucają, czy też startują na zawodach, no to taki upadek może wydawać się bardzo niebezpieczny, a nawet często ktoś się uderzy, natomiast znowu wróćmy do tych trzepaków. Też spadaliśmy i też się ganialiśmy i to jest element zdrowego rozwoju, żeby ciało i ten układ nerwowy i mózg się nauczyć wielu rzeczy, z którymi potem się spotkamy w dorosłym życiu. No musimy to też ileś razy przepracować w dzieciństwie. No nie, naprawdę nie ma w moim odczuciu lepszego miejsca do rozwoju takiego młodego człowieka niż sport. I oczywiście będę zawsze namawiał państwa do judo, natomiast sport, nawet te emocje i stres związany z zawodami jest czymś, co potem nam pozwala radzić sobie z emocjami, kiedy jesteśmy dorośli, kiedy mamy wyzwania w pracy, kiedy mamy wyzwania na przykład w rodzinie, życiu, dokładnie. Dzieci nam chorują, musimy zachować się trzeźwo. I paradoksalnie tak naprawdę często te porażki na zawodach uczą nas więcej niż te zwycięstwa, bo właśnie wtedy musimy się nauczyć radzić z tymi trudnymi emocjami, musimy to przepracować z dziećmi. Dzieci powinny to przepracować z rodzicami, oczywiście pod warunkiem, że rodzice dobrze do tego podchodzą, bo nie każde dziecko musi być mistrzem olimpijskim.
1: Lewandowskim i Igą Świątek.
0: Dokładnie tak i na pewno byśmy bardzo tego chcieli. Ja chciałbym, żeby moje dzieci też były mistrzami olimpijskimi, żeby były zdecydowanie lepsze niż ja i Filip, czyli mój drugi syn, który trenuje judo, to chciałbym, żeby był zdecydowanie lepszy ode mnie, ale to wszystko okaże się w przyszłości. Wiele zależy tak naprawdę od tego, jak będzie do tego podchodził, jaki ma talent. Tych elementów składowych sukcesu jest niezwykle dużo. Ale ten sport w każdym wymiarze daje ogromne korzyści dla każdego młodego człowieka Znowu powiem, nie każde dziecko musi być sportowcem. Może być przecież aktorem, może być mieć pasję muzyczną, może być piosenkarzem, może zająć się czymkolwiek innym.
1: Dziennikarzem na końcu, bo to trudny kawałek chleba.
0: Wiele jest trudnych. Myślę, że tak naprawdę wbrew pozorom sportowcom też często nie jest łatwiej, chyba że to już jest ten top topów i wtedy rzeczywiście tej wąskiej grupie się udaje. Natomiast takiemu przeciętnemu sportowcowi jest bardzo trudno i wymaga to od niego ogromnego poświęcenia, często też rodziny, takiego wewnętrznego uporu i musimy o tym pamiętać, ale wracając do tego, każdy sport na pewno rozwija dziecko i nawet mam córkę 8-letnią, która nie do końca w tej chwili chciała być sportowcem wyczynowym i robiliśmy kilka podejść pod to judo. W zeszłym roku nam się wreszcie po kilku próbach udało, ale tak naprawdę bliżej w tej chwili do tego, żeby rozwijać się i grać na skrzypcach, niż przepychać się na macie. Jest dziewczynką delikatną, nie do końca to lubi, ale ponieważ ja wiem, jak to jest zdrowe dla jej rozwoju, to chciałbym, żeby trenowała. Czy chciałbym, żeby była trenowała judo? Pewnie tak. Czy w tej chwili liczę na to, że zostanie sportowcem w judo? Nie sądzę. To raczej nawet nie w procentach, tylko w promilach moglibyśmy oceniać to prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Ale uważam, że to jest dla niej fantastyczne miejsce do takiego zdrowego rozwoju i będę ją namawiał, żeby była przy tym sporcie najdłużej, jak to jest tylko możliwe.
1: Panie prezesie, wiadomo, że też daną dyscyplinę poniekąd

0: kreują, czy też jej popularność, wielcy mistrzowie wyniki. No bo nasz wrocławianin ukochany, Kubacki, tutaj Andrzeja, tak, oczywiście wspaniały, wielki idol tamtych lat z Wrocławia, ale też była przecież Maksymow, tak, Nastula, Legień i człowiek wilkomirski. I nas po prostu też dane nazwiska, no oczywiście, no Robert Lewandowski te ostatnie lata, Iga Świątek, ale przecież i Kubica i tak dalej, jak dana dyscyplina, no Małysz, tak, no oczywiście teraz Tomasiak, Stoch w międzyczasie, jak dana dyscyplina ma mistrzów, to jest kreowana i też idzie za tym taka popularność i chęć garnięcia się. Więc właśnie tu jest takie pytanie. Widzę, że pan ma obklejone palce, czyli pan walczy cały czas, tak, na matach, bo ja rozumiem, że trzeba dawać przykład tym dzieciakom.
1: Na pewno tak, na pewno jeżeli mamy idoli, to ze wszystkim jest łatwiej. Tutaj przede wszystkim chciałem powiedzieć, że w zacnym gronie zostałem wymieniony, bo większość z tych zawodników to nasi medaliści mistrzowie olimpijscy, Waldemar Legień dwukrotny mistrz olimpijski, Paweł Nastola mistrz olimpijski, Rafał Kubacki mistrz świata, Beata Maksymow mistrz świata, więc rzeczywiście
0: ale nazwiską i swoją postawą i swoją osobą też absolutnie wkomponował się pan no powiedzmy w historię dyscypliny. Absolutnie.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze coś dla naszej dyscypliny zrobić, ale rzeczywiście potrzebujemy gwiazd, potrzebujemy te osoby, które będą ciągnęły następne pokolenia. Niewątpliwie aktualnie liderką w polskiej kadrze jest Angelika Szymańska. Bardzo liczyliśmy na to, że to będzie ten moment, kiedy zdobędziemy wreszcie po tej długiej przerwie medal olimpijski, bo przecież chwilę przed igrzyskami, dosłownie na kilkanaście tygodni, zdobyła medal na Mistrzostwach Świata. No niestety na igrzyskach no historia potoczyła się w ten sposób, że nie udało jej się sięgnąć po medal olimpijski. Potem bardzo trudny pierwszy rok, ciężko jej było wrócić do sportu, trenowała indywidualnie. Niestety bardzo szybko pożegnała się z Mistrzostwami Europy, z Mistrzostwami Świata. Przez ostatni rok udało jej się wrócić do kadry i wydaje mi się, że to była dobra decyzja, no bo okazało się, że te wróciła do dobrej dyspozycji, że udało jej się wrócić do tej swojej takiej, można powiedzieć, czołówki światowej. Udało jej się w tym roku wywalczyć brązowy medal Mistrzostw Europy, drugi w karierze, więc to powoduje, że pokazuje, jak dobrze w ten ostatni rok się odbudowała. Powtórzyła jeszcze złotym medalem na zawodach Grand Slam, czyli najwyższej kategorii, który jest kwalifikacją olimpijską, więc tutaj no to pokazuje, że ten ostatni rok na pewno dobrze przepracowany, no i musimy wierzyć w to, że uda jej się utrzymać tą formę nie tylko przez najbliższy rok, ale przede wszystkim przez najbliższe 2 lata.
0: A wśród panów?
1: Po to, żebyśmy mogli znowu tutaj liczyć na Angelikę. Na pewno to doświadczenie z ostatnich igrzysk się, mam nadzieję, zwróci, i tutaj mówiąc to nie chcę jakby wywierać presji, bo myślę, że ona już sama będzie czuła presję na igrzyskach, zresztą większość zawodników taką czuje, ale mam nadzieję, że to doświadczenie z ostatnich igrzysk pomoże jej tutaj opanować emocje i przede wszystkim zdobyć to swoje marzenie, bo my na to czekamy i będziemy się cieszyli. I
0: to jest jaka waga? Gazy.
1: Waga 63 kg, ale tak naprawdę to jest jej medal i on w nią pozostanie, jej sukces do końca życia. Wśród mężczyzn mamy w tej chwili najwyżej sklasyfikowanego Jakuba Sordyla, który na ostatnich zawodach z cyklu Grand Slam, które są zresztą kwalifikacją olimpijską, wywalczył 5. miejsce. To już jest też naprawdę dużo punktów do tej kwalifikacji, ale pamiętajmy, że to jest dopiero początek kwalifikacji. Mamy też kilku juniorów, którzy powoli kończą swoją przygodę z juniorami, ale rzeczywiście ich możliwości są bardzo duże. Nie tylko techniczne, ale co istotniejsze, przede wszystkim potrafią w bardzo inteligentny sposób rozgrywać swoje pojedynki i często, nawet jeżeli mogłoby się wydawać, że rywal w danym momencie jest od nich, nie wiem, silniejszy, lepiej przygotowany, to oni i tak potrafią zwyciężyć, dlatego że potrafią być konsekwentni w swoich założeniach, A mam na myśli tutaj choćby na przykład Szymona Szulika, który właśnie wywalczył medal Mistrzostw Europy i te jego możliwości też są ogromne, więc mamy też tą młodzież, która powoli wchodzi właśnie w tą rywalizację seniorską, również męską.
0: No to jeszcze tak pytanie na koniec. Pan walczy w kategorii już teraz oldboyów, tak? Bo tak sprawdzałem, ale obklejone palce świadczą, że cały czas jest pan w formie i cały czas pan walczy, tak? Zakłada pan ten strój. Ale teraz mam pytanie, czy właśnie trzeba przejeżdżać przez Japonię, przelatywać, być, czy nie? Czy to, że tam stamtąd pochodzi judo, to już jest powiedzmy dawna historia i teraz tego judo można, nie wiem, nauczyć się, poznać je także w Europie, w Polsce, czy można trafić pod pana opiekę, do, nie wiem, do szkółek, bo zareklamujmy, dlaczego nie?
1: To po kolei. Przede wszystkim uważam, że my w Polsce mamy też wielu świetnych trenerów, naprawdę bardzo wielu, którzy szkolą w taki sposób, że potencjalnie, jeżeli też trafią, tak to powiem, brutalnie dobry materiał i wiele czynników się na to złoży, to są w stanie przygotować zawodnika do najwyższych sukcesów, czy to na Mistrzostwach Świata, czy Igrzyskach Olimpijskich. Ja tak sięgam pamięcią, ja zdobyłem medal Mistrzostw Świata seniorów w wieku 21 lat i wydaje mi się, że nigdy przed tym wynikiem nie byłem na obozie w Japonii. Zastanawiam się, czy nie byłem raz, ale jakby mówię to po to, żeby pokazać, że to nie jest jedyna droga, że jak ktoś nie poleci jako kadet, a czasami jako młodzik albo jeszcze dziecko do Japonii, nie będzie tam spędzał wielu tygodni czy wielu miesięcy, to nie można nawiązać rywalizacji z najlepszymi na świecie i zdobywać medali, więc Japonia to jest rzeczywiście świetne miejsce, być może najlepsze pod względem treningowym, ale nie jest to jedyna droga, to po pierwsze. I po drugie trzeba to robić wszystko z rozsądkiem, bo na pewno takie obozy, czy to w Japonii, czy inne kraje, które mają na najwyższym poziomie światowe judo, jest czymś też motywacyjnym dla zawodników i nie tylko rozwijającym, więc jak najbardziej takie obozy są wskazane, ale żeby robić to z głową i też nie mieć takiego poczucia, że albo tam, albo nigdzie. Przede wszystkim to jest też kwestia tego, czy sam zawodnik chce osiągnąć sukces, czy nie. Dlatego, że nawet jeżeli będziemy mieli największy talent, ale nie poprzemy tego ciężką pracą, to niestety z tego nic nie będzie. I nawet jeżeli w tych młodszych kategoriach wiekowych właśnie tym talentem zwyciężamy, to bez tej ciężkiej pracy na arenie międzynarodowej będzie nam bardzo ciężko, dlatego, że tam już wszyscy mają talent i po prostu wygrywają ci, którzy mają i talent, i ciężko trenują. I to jest moim zdaniem ten klucz do sukcesu, konsekwencja.
0: To się przecież właśnie o tym mówi. Na przykład, powiedzmy, taka najbardziej bliska dyscyplina mojemu sercu, no piłka nożna, tak? Robert Lewandowski, talent czy praca? No jedno i drugie, ale jaka tytaniczna praca. Messi to samo, Maradona też wykonywał mnóstwo pracy w swoim prime time'ie i tak dalej, prawda? To było ciężko
1: pracujące. Czy Cristiano Ronaldo?
0: Pan jest team Ronaldo.
1: Nie, jestem team zdecydowanie Leo Messi, natomiast okay. Nigdy nie będę oczywiście tutaj czasami z przyjaciółmi z racji tego, że kibicują Realowi Madryt, a ja Barcelonie, to się sprzeczamy. No i to jest taka bardziej, natomiast ja nigdy jakby tego nie traktuję w ten sposób taki bardzo na serio, dlatego że jakby jestem w stanie docenić tutaj talent, a przede wszystkim tą ciężką pracę u zawodników każdej drużyny i możemy się pośmiać i posprzeczać, na sam koniec ten Ronaldo, który jak mówię, nie jestem jego jakby fanem z wielu względów, ale na pewno jest wzorem, jeżeli chodzi o tą ciężką pracę i dążenia do sukcesu i musimy pamiętać o tym, no to jest ciężka praca, trzeba wejść na matę, trzeba wejść nawet bazując teraz na zawodniku judo.
0: Jasne.
1: No to jest bardzo ciężka praca na macie, bardzo ciężka praca na siłowni, bardzo ciężka praca ogólnego rozwoju, w tym właśnie biegania, do tego jeszcze możemy dołożyć psychologa, dieta, mnóstwo.
0: Ale nie zniechęcajmy młodych.
1: Przepraszam, w żadnym wypadku nie zniechęcamy, natomiast pokazujemy, że chciałbym pokazać, jak jest. To musi być wewnętrzne poczucie, że my chcemy osiągnąć sukces, bo to nie jest tylko kwestia sportu. Jak chcemy być dobrym aktorem, to musimy ciężko pracować. Jak chcemy być dobrym piosenkarzem, piosenkarką, musimy ciężko pracować. Jak chcemy mieć wspaniałą firmę w biznesie, musimy ciężko pracować. Żeby osiągnąć sukces, musimy zrobić statystycznie więcej niż nasi konkurenci, nasi rywale, bo na tym to polega. I sukces to jest nie tylko tytaniczna praca, ale przede wszystkim konsekwentna, dlatego że no nie możemy, rozbijając szybko na taki mikrocyk tygodniowy,
0: tak.
1: Nie możemy
0: jeszcze
1: zrobić...
0: Jeszcze się spotkamy, zapraszam. Nie możemy, pierwsze, nie ostatnie spotkanie.
1: Z przyjemnością. treningów takim systemie szarpanym, czyli nie możemy cały tydzień leżeć na kanapie i w sobotę powiedzieć, dobra, to cały tydzień nie trenowałem, to teraz zrobię trening 6 godzin, bo on nie przyniesie żadnego efektu, wręcz przeciwnie, więc to musi być systematyczność. Lepiej zrobić 6 treningów po godzinie niż jeden trening 6 godzin. I tak jest we wszystkim, tak jest też w nauce języków czy matematyki, we wszystkim.
0: A gdzie pana można zobaczyć na tatami?
1: No najłatwiej to chyba pewnie w klubie moim, natomiast Hato Judo, no jeżeli już mamy tak mówić, natomiast jako prezes Polskiego Związku Judo nie chciałbym tutaj promować swojego klubu, bo myślę, że mogłoby być to źle odebrane i ale myślę, że każdy jest w stanie znaleźć w swojej okolicy klub, do którego będzie miał blisko. Być może też poradzić się od jakichś osób, które już trenują, bo często też te kluby, które są najbliżej, być może nie mają aż takiej renomy i trochę gorzej, mniej się przykładają na przykład do treningów, a stosunkowo niedużej odległości mamy trening, który może być lepszej jakości. Warto też zweryfikować, czy taki trener jest zrzeszony w Polskim Związku Judo, czy przyszedł odpowiednie kursy, czy nie są to kursy weekendowe, zrobione online w jeden weekend, więc to wszystko ma znaczenie. No ja muszę się też, tak jak mówię, przede wszystkim w tej chwili taka moja rola, żeby się koncentrować na pracy i w Polskim Związku Judo i roli prezesa, ale oczywiście jestem niezwykle szczęśliwy i dumny, jeżeli w moim klubie zawodnicy osiągają sukcesy, jak na przykład Basia Tworowska, i to zawsze będziemy się nią chwalili, bo nie tylko już ma kilka medali Mistrzostw Europy i Świata Kadetów, ale teraz, jak rozmawialiśmy tutaj, zdobyła srebrny medal na zawodach Grand Slam. Ona ma dopiero 18 lat, więc jest pierwszym rokiem juniorki. No i to pokazuje, że ona też bardzo ciężko przepracowała ten rok, bardzo długo na obozach kadry seniorów, bardzo ciężkie wakacje, bardzo ciężko przepracowała wakacje na obozach przez 2 miesiące z juniorkami, no ale finalnie to wszystko skumulowało się i pokazało, że ta jej ciężka praca przyniosła efekty, na pewno jeszcze dużo wyzwań przed nią. Ale musimy tutaj pamiętać, że to jedna na pewno z naszych perełek, więc to oczywiście cieszy mnie podwójnie jako i prezesa klubu, i prezesa związku. I musimy wyczekiwać tych sukcesów więcej różnych zawodników i zawodniczek i musimy być dobrej myśli, zapraszamy, że to dopiero początek.
0: Tak, do dyscypliny. Ja teraz zrobię coś takiego, co w radiu nie widać. Po prostu się bardzo panu ukłonię, tak jak się na tatami po walce kłania. Bo naprawdę bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również.
0: I do usłyszenia następnym razem.
1: Mam nadzieję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: I to była rozmowa z Krzysztofem Wiłkomirskim, prezesem Polskiego Związku Judo, byłym znakomitym zawodnikiem, medalistą Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Jeszcze tylko informacja, że Derby Madrytu i Atletico wygrywa z Realem 2-1. Jutro zapraszam Państwa na sport w poranku w net. W ogóle znam poranek, oczywiście Radia Wnet, po godzinie 7, a po 8, po 9 właśnie sport. Wszystkie te ważne wyniki, bo przecież jeszcze sporo wydarzeń nawet tej niedzieli będzie się działo. Teraz już za chwilę Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Audycję zrealizował Fryderyk Litwin. Grzegorz Szymko, dziękuję. Do usłyszenia.
3: Porozmawiajmy o sporcie.
4: Radio Wnet.
5: Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Po reklamie. www.wnet.fm.
10: Anno Domini 1492. Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011. Republika Latina Star.

0: No i tak powoli kończy nam się lato. Dzisiaj mamy niedzielę 20 września, 9 minut po godzinie 19. A no z powodu audycji sportowej jest później po prostu, ale mimo tego, że pogoda paskudna jest na zewnątrz, no to zabierze Państwa do Ameryki Łacińskiej w gorących rytmach muzyka urbana. Zatem mój buenas noches na Majka Bajero, buonanotte senioras i seniores, dobry wieczór Państwa. Nazywam się Zbyszek Dąbrowski. A zanim zaproszę Państwa na kolejne wydanie Republika Latina, to tylko przypomnę, że opiekę duchową nad dzisiejszą audycją sprawuje
1: magiczny Pan, jemny Pan, laska niebeska, jemnego Pana.
0: To zaczynamy.

0: Będzie wywiad.
1: Jaki?
0: Latynoski.
1: No, z chłopcem z wioski.
0: Marek Świerkowicz naszym gościem. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: No i dzisiaj kolejna część muzyka urbana w wydaniu hip-hopowym i ta muzyka bardzo, bardzo współczesna tak naprawdę, bo to są utwory, których albo słuchał się w kilku ostatnich latach, albo słucha się ich nadal.
2: Tak. Nawet tych, które jakby ukazały się kilka lat temu, również się słucha obecnie, tak. No, część z tych utworów jest naprawdę popularnych, znaczy no, mówię tu o setkach milionów odtworzeń, bo niestety, niestety, tym się teraz liczy popularność, a poniekąd czasami też właśnie niestety wartość muzyki. No i tu rzeczywiście, i o czym to świadczy? No świadczy o tym, że teraz, kiedy te podziały gatunkowe, o czym mówiliśmy już wcześniej przy okazji wstępu w ogóle do muzyka urbana, bardzo mocno się zacierają i tak naprawdę dosyć trudno mówić o czystym gatunkowo rapie czy hip-hopie, bo większość artystów mniej lub bardziej związanych z tym gatunkiem i w Ameryce Łacińskiej, ale nie tylko w Ameryce Łacińskiej, sięga po najróżniejsze środki wyrazu, odnajduje się w różnych stylistykach, można powiedzieć. Trochę dlatego właśnie mówi się dzisiaj najczęściej o muzyka urbana po prostu, a nie o reggaetonie, nie o rapie, trapie i tak dalej, bo no, spora część tych artystów rzeczywiście we wszystkich tych nurtach gdzieś tam się potrafi odnaleźć i we wszystkich tych nurtach tworzy. Co nie zmienia faktu, że jednak no te nawiązania do takiego bardziej klasycznego hip-hopu czy rapu są cały czas w Ameryce Łacińskiej silne. Szczególnie w niektórych krajach, o czym dzisiaj będziemy mówić. Są silne, są te tendencje również bardzo popularne i zaszła zmiana pokoleniowa. To jest chyba najważniejsze, że to nie są cały czas ci sami artyści, których już słuchaliśmy w poprzednich częściach naszej audycji. Chociaż zaczęliśmy oczywiście od Residente. Tak. Zaczęliśmy od Residente, którego tutaj no, nie mogła zabraknąć w audycji o współczesnym rapie, no albowiem on również odgrywa no, niebagatelną rolę na tej współczesnej scenie rapowej, hip-hopowej, czy szerzej muzyka urbana. No, utwór pochodzi z jego ostatniej płyty Las Letras Siano Important, płyty, no, która sporo szumu narobiła, więc no, pomimo już, można powiedzieć, zaawansowanego wieku, on jest w naszym wieku, ale jak na rapera pewnie no, już spore doświadczenie ma, ale on będzie dzisiaj tak naprawdę chyba jedyny z tej no trochę starszej gwardii, reszta to już młodziaki. No,
0: jego teraz, dzieci można tak, byłoby można, powiedzieć.
2: Dokładnie,
0: tak.
2: Można było powiedzieć, spora część artystów, których dzisiaj będziemy słuchać, to są ludzie urodzeni pod koniec lat 90. albo nawet na początku już XXI wieku, na przełomie wieków. No mogliby być spokojnie, mogliby być dziećmi tego pierwszego pokolenia.
0: Powiedział tak, że być może nawet urodzili się potem po niektórych utworach, które mieliśmy okazję słuchać w pierwszej części.
2: Tak, zdecydowanie. I mówimy, że mogliby być dziećmi i częściowo są tymi dziećmi. Tak jak artysta, jeden z trójki artystów, których za chwilę posłuchamy. Bo zaczniemy od takiego utworu bardzo znamiennego, myślę. Właśnie utworu, który jest no, dla mnie przynajmniej takim symbolem właśnie tej zmiany pokoleniowej w rapie, w hip-hopie latynoskim. Utworu nagranego wspólnie przez trójkę artystów pochodzących z Argentyny.
0: Bardzo znanych w całej
2: Bardzo znanych, tak. I to są tak naprawdę, to myślę, że jest taka trójka najważniejszych w tym momencie w ramach tego gatunku. Oczywiście każde z nich porusza się gdzieś tam na pograniczu.
0: Dwójka bym powiedział, bo jedna osoba bym powiedziała, no tak, znaczy ja wiem, że ona zaczynała od, chodzi no, o mnie, o Nicki Nicole, ona tak, zaczynała rzeczywiście od hip-hopu.
2: Rapu, od hip-hopu.
0: Natomiast no, w tej chwili ona znajduje się, że tak powiem, wszędzie i w kumbi, jak z Los Angeles Azules występowała, zresztą bardzo fajny utwór, natomiast też znajduje się na przykład w popie po prostu takim.
2: Tak. Tak, to już pomijając fakt, że jest znana w naszej części świata głównie jako była dziewczyna Lamina Yamala. To powiedzmy już mniejsza o to. No ale nie zmienia faktu, że jakby wtedy, kiedy ten utwór powstał, to było coś, coś niesamowitego, coś wielkiego, coś zupełnie nowego. Trójka artystów, Trueno, Nicki Nicole właśnie wspomniana i Bizarrap, producent, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy. Jeden miał 18 lat w momencie, kiedy ta piosenka powstała. Nicki Nicole miała chyba 19, ja dobrze pamiętam, Bizarrap 22, więc no totalnie młode pokolenie, zupełnie nowe, nieskażone jakby tym wszystkim, co było wcześniej i no i pokazujące, że bazując właśnie na tym, co było wcześniej, można stworzyć coś zupełnie nowego i, co najważniejsze, można osiągnąć gigantyczny sukces, bo rzeczywiście, no i sama ta piosenka osiągnęła gigantyczny sukces, ale też katapultowała całą trójkę do, no, do miejsca, w którym są dzisiaj, a są naprawdę w ścisłej, ścisłej czołówce nie tylko rapu, hip-hopu, nie tylko muzyka urbana, ale w ogóle muzyki no, pochodzącej z Ameryki Łacińskiej. Tak, dokładnie. Więc posłuchajmy, utwór pochodzący z roku 2020, Trueno, Nicki Nicole i w roli producenta Bizarrap i piosenka Mami Chula.

0: Yo soy otro niño, surgí de esta área. Y cuando que no me rap, me hablo de toda mi primaria. Yo soy otro niño, mi rap no es cualquiera. Yo soy de la boca de acá, de la bombonera. Yo soy otro niño, ganarme no lo intentes. Yo soy de la boca de acá, de los dos puentes.
1: A my pozostajemy w Argentynie, bo pan Grzmot, czyli pan Trueno, jest naprawdę płodnym artystą.
2: Tak, biorąc pod uwagę, że ma obecnie 24 lata i już 4 autorskie płyty na koncie, bardzo dobrze przyjęte płyty, wszystkie bez wyjątku tak naprawdę. No, hity z setkami milionów wyświetleń w serwisach najróżniejszych również, a jednocześnie jest artystą ciekawym, jest artystą bardzo wszechstronnym, artystą, który nie boi się sięgać do korzeni nie tylko muzyki szeroko pojętej, muzyka urbana, czy właśnie rapu, hip-hopu, ale też muzyki argentyńskiej, bardziej tradycyjnej. Bardzo często sięga do tradycji tanga na przykład. Nie tylko na zasadzie tego, że sampluje jakieś tam elementy starych tang, ale też w tekstach jakby nawiązuje do tego wszystkiego, do całego tego potężnego gmachu jakby kultury argentyńskiej. I no naprawdę, jak na tak młodą osobę, to co robi jest godne podziwu. Rzeczywiście, bo liczba właśnie nawiązań, odniesień kulturowych, jakichś smaczków w tych tekstach, czy właśnie w warstwie muzycznej, no jest intrygująca, jest ciekawa. On też porusza się w bardzo różnych, bo on potrafi nagrać kawałek, który oparty na bicie reggaetonowym, a zaraz potem nagrać taki utwór, jakiego za chwilę posłuchamy, które są nagrane wspólnie z 70-paroletnim artystą związanym z taką muzyką, powiedzmy, poetycką, argentyńską, Wiktorem Heredią. Utwór, który jest jakby wyrazem takiej refleksji na temat tożsamości w ogóle latynoamerykańskiej, no co w przypadku 20-latka naprawdę jest ciekawe, jest wyjątkowe i on rzeczywiście to wszystko czuje. Więc na pewno jest to artysta, na którego warto zwrócić uwagę i pomimo bardzo młodego wieku, no artysta już o silnie ugruntowanej pozycji i na pewno stoi gdzieś tam na czele tej nowej hip-hopowej rewolucji w Argentynie, no można też o tym mówić. No tak mówiliśmy, że ten rap, hip-hop współczesny rozwinął się szczególnie w kilku krajach Ameryki Łacińskiej i naprawdę Argentyna tutaj przoduje. Co ciekawe, kto słuchał uważnie naszych poprzednich kilku audycji wprowadzających do tematyki hip-hopu latynoskiego, być może pamięta, że praktycznie Argentyny tam nie było. Mm-hmm. W przeciwieństwie do audycji na temat muzyki rockowej, no gdzie Argentyna jest potęgą, była i jest potęgą, jeśli chodzi o rock. Natomiast jeśli chodzi o rap, hip-hop, oczywiście jak wszędzie, były tam zespoły mniej lub bardziej popularne lokalnie, natomiast Argentyna nie liczyła się bardzo długo na tej scenie hip-hopowej. I to się zmieniło właśnie w ostatnich latach, właśnie za sprawą między innymi Trueno. Trueno, który w cywilu nazywa się Mateo Palacios i co ciekawe właśnie jest synem rapera, więc jest reprezentantem tego kolejnego pokolenia. Jego ojciec jest Urugwajczykiem z pochodzenia i występował pod pseudonimem MC Peligro. I no, pozostaje dla młodego Mateo do dzisiaj główną inspiracją. Zresztą on nagrywał też piosenki poświęcone temu, że jakby chciałbym być taki jak mój stary. Po prostu no, mam najfajniejszego ojca na świecie. No, miał ojca rapera, który jakby od kołyski go w te hip-hopowe klimaty wprowadzał. No i może powiedzieć, rzeczywiście on żyje po prostu, żyje tą muzyką, żyje tym stylem, a jednocześnie no, chłonął kulturę nie tylko rapową, ale w ogóle no, argentyńską. Co ciekawe, on się wychowywał w Buenos Aires, w dzielnicy Boca, bardzo specyficznej, malowniczej, można powiedzieć. No też dzielnicy o takich silnych tradycjach emigranckich, więc gdzieś tam to był taki tygiel kulturowy, który też na niego na pewno wpłynął, no i na pewno ma to znaczenie w tym wszystkim, co robi. Więc posłuchajmy z drugiej płyty Trueno, płyty wydanej w roku 2022, zatytułowanej Bien o Mal. Płyty, na której właśnie sporo jest takich tematów tożsamościowych, czym jest argentyńskość, czym jest w ogóle ta tożsamość latynoamerykańska. Sporo jest nawiązań do muzyki tradycyjnej, więc to już gdzieś tam rzeczywiście się zaczęło. To już są inne klimaty niż wcześniejsze o 2 lata Mami Chula, która no jednak brzmi bardzo nowocześnie, współcześnie i gdzieś tam jest tym symbolem zmiany pokoleniowej, natomiast Trueno naprawdę potrafi dużo więcej. I ten utwór jest tego dowodem. Utwór nagrany ze wspomnianym już właśnie Wiktorem Heredią, zatytułowany Tierra Santa.

0: mis cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos, memoria.
1: Ale argentyński hip-hop to jest nie tylko trueno, to jest również wiedza o społeczeństwie.
2: Czyli WOS, tak, WOS, Valentin Oliva w cywilu, również syn muzyków, więc gdzieś tam to, że mówimy o kolejnym pokoleniu, no, znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Akurat, no, o ile Trueno jest synem rapera, no to WOS jest bardziej synem... No, artystów związanych, powiedzmy, mniej lub bardziej ze sceną rockową, i w jego przypadku, w jego muzyce też gdzieś tam to słychać. Tu w ogóle tak na marginesie warto wspomnieć, że Trueno wzbudził swego czasu kontrowersję, mówiąc o tym, że to on i jemu podobni są nowym rock'n'rollem. Jakby, co no, w takim kraju jak Argentyna, gdzie te tradycje rockowe są naprawdę bardzo silne, no wywołało burzę, naprawdę burzę, że jak to po prostu młody chłopak dopiero co odrósł od ziemi, a już śmie się porównywać ze Spinettą, z Charliem Garcia i z tymi wszystkimi gigantami, którzy no tego rocka argentyńskiego przez kilkadziesiąt lat tworzyli. Ale myślę, że sporo racji miał jednak mimo wszystko. Byli też tacy, którzy go poparli, na przykład Andres Calamaro powiedział... Facet ma rację, no tak jest, jakby to tacy jak on się dzisiaj liczą, to tacy jak on mają dzisiaj coś naprawdę do powiedzenia. I jakby tutaj właśnie wchodzi WOS, który potrafi połączyć te dwa światy tak naprawdę. Jest, wywodzi się ze środowiska rapowego, a ściślej, zresztą podobnie jak Trueno, o czym nie wspomnieliśmy wcześniej, ze środowiska freestylu i w ogóle tych bitw, takich bitew freestyle'owych. WOS był swego czasu, wygrał jedną z tych bitew Red Bulla na poziomie no, regionalnym. To najważniejszy konkurs taki freestyle'owy w ramach świata hiszpańskojęzycznego, bo tam i artyści z Hiszpanii i z Ameryki Łacińskiej biorą udział i raz został zwycięzcą. No, ale zaczynał tak naprawdę od takich... no, walk ulicznych, można było powiedzieć, rapowych, to dosłownie ulicznych. Była taka bardzo ważna w historii w ogóle kształtowania się tego współczesnego rapu latynoskiego oddolna inicjatywa, określana jako El Quinto Escalón, czyli piąty schodek od tego, gdzie to wszystko miało miejsce. To były właśnie takie konkursy freestyle'owe organizowane w jednym z parków Buenos Aires. Po prostu na ulicy, gdzieś tam od 2012 roku i z czasem, przez to, że to było wszystko fajnie dosyć zarządzane, tam wideo regularnie trafiało na YouTube'a, zataczało to coraz szersze kręgi i z czasem stało się to jednym z najważniejszych takich konkursów freestyle'owych, nie tylko w Argentynie, ale w ogóle w całej Ameryce Łacińskiej i WOS tam regularnie, jeśli nie wygrywał, to docierał do finału, więc on no, rzeczywiście zaczynał od tego rapu takiego improwizowanego. Natomiast z czasem stwierdził, że jednak zacznie nagrywać no, po prostu utwory, piosenki. I mówiąc piosenki, mam na myśli naprawdę piosenki, bo on rzeczywiście zaczynał, jego pierwsza płyta to jeszcze było tam dużo rapu i trapu, ale były też elementy rocka, o czym za chwilę się przekonamy. Natomiast jego ostatnia płyta sprzed 2 lat, zatytułowana Descartable, jest już płytą 100% rockową. Tam udziela się, no nie wiem, między innymi Indio Solari, ikona rocka latynoskiego. WOS występował, nie wiem, z Molotowem, nagrywał, no naprawdę z ważnymi i no, legendarnymi latynoskimi rockmenami. Na koncertach ma żywych muzyków, żywy zespół, więc gdzieś tam te granice między rapem a rockiem w jego przypadku się zacierają i on się po prostu naturalnie czuje i w jednej stylistyce i w drugiej, więc potrafi gdzieś tam sobie balansować na tej granicy i robi to naprawdę w bardzo, bardzo ciekawy, przekonujący sposób, a jednocześnie mówi o rzeczach ważnych. Jakby no, wielu przedstawicieli musica urbana, jak wiemy, w warstwie lirycznej no nie prezentuje poziomu najwyższego, powiedzmy sobie. No mówi o ważnych rzeczach, jak i imprezy też są ważne, tak prawda? Jest. I różne doświadczenia, powiedzmy, szeroko pojętych, najróżniejszych przyjemności życia. No natomiast on absolutnie nie. On mówi o ważnych, palących sprawach, tak jak Trueno sięga po jakieś tam elementy kultury, zastanawia się, co to znaczy być Argentyńczykiem, być Latynosem. Jakby no, w przypadku Łosa to jest dużo więcej takich tematów społecznych, politycznych, typowo. Że to utwór, którego za chwilę posłuchamy, no jest właśnie taką tyradą społeczną, polityczną, zresztą w teledysku do tego utworu, no, który chyba jest największym przebojem jego do dzisiaj, wydaje mi się. Pochodzi z jego pierwszej płyty z 2019 roku, płyty zatytułowanej Karawana. W teledysku do tego utworu Łos jest wystylizowany na Mauricio Macriego. Tak, ma te charakterystyczne bokobrody takie i stoi na trybunie, znaczy na tym, na mównicy i no i nawija te swoje, no jest tam kilka takich naprawdę ikonicznych fraz, które gdzieś tam weszły do kanonu już nie tylko rapu argentyńskiego, ale w ogóle no ważnych takich tekstów muzyki argentyńskiej, więc posłuchajmy jeszcze inne oblicze współczesnego młodego, no bo Łos ma obecnie 27 albo 28 lat, więc również jest cały czas jeszcze bardzo, bardzo młodym człowiekiem, a również ze sporym dorobkiem i naprawdę z czymś ważnym i ciekawym do przekazania. Posłuchajmy Łos z płyty Karawana z debiutanckiej z 2019 roku i utwór Canguro.

0: No i pozostaniemy jedną nogą w Argentynie, bowiem teraz opowiemy sobie troszkę, znaczy myślę, że to będzie wstęp, bo o nim ta osoba... Powiedzmy, ten producent myślę, że będzie nam się dosyć często przewijał, kiedy będziemy mówić, no, kontynuować powiedzmy nasze rozmowy na temat muzyki urbana. Mowa o panu, którego pseudonim artystyczny brzmi Bizarrap, naprawdę nazywa się Gonzalo Julián Conde, argentyński producent. Ja bym powiedział, że w tej chwili no, top 3 najważniejszych producentów, jeżeli chodzi o muzykę urbana w ogóle całej Ameryki Łacińskiej.
1: Tak. Ja nie wiem, czy nawet nie na świecie w ogóle producentów takich no, liczących się w tym momencie. Zdecydowanie w tym momencie najpopularniejszy argentyński artysta. Mm-hmm. Jeśli liczyć to właśnie liczbami odtworzeń kolejnych utworów, które wypuszcza, bo no, on działa w dosyć specyficzny sposób, więc no, jest no, wielką gwiazdą tak naprawdę, chociaż nie śpiewa, nie rapuje, nie pokazuje się za bardzo publicznie, zawsze się kryje za okularami ciemnymi pod daszkiem czapeczki baseballowej. No, wytworzył sobie swój taki specyficzny styl. Ale tak, nie nagrywa płyt, bo tak naprawdę stworzył cykl muzyczny, który no, okazał się strzałem w dziesiątkę tak naprawdę i żyłą złota, jeśli chodzi o cykl takich współprac, jednorazowych współprac, on to nazywa Music Sessions, z najróżniejszymi artystami wywodzącymi się głównie z kręgu muzyka urbana, z różnych krajów, bo tam są i Argentyńczycy, i Meksykanie, i Portorykańczycy, ale też Hiszpanie na przykład, więc bardzo, bardzo różni artyści. I on tak od gdzieś 2019 roku, kiedy taki pierwszy utwór z cyklu Music Sessions się ukazał na YouTubie, one wszystkie jakby wyglądają tak w ten sam sposób. To są, trudno to nawet nazwać teledyskami, tak. No, to są takie nagrania z pokoju, ze studia domowego, gdzie do którego Bizarrap zaprasza no właśnie tych artystów. Wspólnie tworzą utwór, on jakby zajmuje się stroną muzyczną, produkcją, natomiast zaproszony artysta pisze tekst, nagrywają to i wypuszczają w internet. Jakby to nie funkcjonuje w tradycyjnym obiegu jakby fonograficznym. To wszystko są rzeczy cyfrowe, to wszystko jest na YouTubie, wszystko jest w innych serwisach streamingowych i niesamowite zasięgi ma. Tak. Naprawdę niesamowite. Więc
0: miliardowe czasami
1: tak,
0: nawet.
1: Dokładnie tak. I to są... No, facet zrobił coś niesamowitego, bo co ciekawe zaprasza nie gwiazdy, nie tylko gwiazdy. Mm-hmm. Gwiazdy również zaprasza. No, zrobił jedną z jego music sessions, z tych sesji swoich, zrobił na przykład Shakirą.
0: Tak, no to był
1: i przy okazji hicior. Pobił kilka tak. rekordów Guinnessa. No, jako to był chyba latynoski utwór najszybciej, który najszybciej przebił 100 milionów odsłon na YouTubie. No generalnie kilka takich tego typu rekordów ten jego utwór Shakirą pobił, ale zaprasza też artystów mało znanych, początkujących, dla których jest to no, naprawdę trampolina do wielkiej sławy. O Bizarrapie wspominaliśmy, no, on stał między innymi za sukcesem utworu Mami Chula właśnie, wspólnie z Trueno i z Nicki Nicole, ale on również, jedne z pierwszych jego sesji wspólnych, to były właśnie z Trueno, z Nicki Nicole, z kilkoma innymi raperami argentyńskimi, mało wówczas znanymi. I to się tak nawzajem wzmacniało po prostu, więc od tego zaczynali. Dzisiaj jest no, postacią ikoniczną, naprawdę.
0: Zasłużenie.
1: Tak, jak najbardziej zasłużenie. Natomiast cały czas jest wierny gdzieś tam tej swojej formule. Oczywiście robi różne inne rzeczy, robi remiksy, produkuje inne utwory, natomiast jakby takim no, centrum jego, trzonem jego działalności pozostają te sesje, te nagrania, pojedyncze nagrania z zaproszonymi artystami.
0: I tu jeszcze wejdę ci w słowo, znaczy, proszę Państwa, to nie jest tak, że Bizarrap wydaje same perełki, bo rzeczywiście to są utwory, które zazwyczaj, tak jak Marek powiedział, no co najmniej 100 milionów, czasami nawet więcej odsłon zaliczają w serwisach streamingowych. Natomiast no, są też takie, które no, są powiedzmy mniej znane. No, nawet tam pamiętam, że kiedyś na YouTubie oglądałem jakieś tam właśnie, że poświęcone tym takim nazwijmy

0: i w obrębie muzyka urbana, i myślę w ogóle muzyki latynoskiej tak naprawdę. Dlaczego?
1: Dlatego, i obyczajowym.
0: I tak, no właśnie głównie ze względu na ten element obyczajowy. Dlaczego? Dlatego, że to jest no, wspólne nagranie, właśnie jeden z odcinków tych muzycznych sesji Bizarrapa, do którego zaprosił niejakie widziano Antiziano. Tak, czyli no, pierwszą transpłciową raperkę, która gdzieś tam trafiła właśnie dzięki temu do światowego mainstreamu. No tak naprawdę do w ogóle pierwszą, to jest chyba pierwszy transpłciowy artysta, który tam trafił do tego top 50 globalnego Spotify. Jakby właśnie ze względu na tą kolaborację z Bizarrapem. Więc no, szczególnie w Ameryce Łacińskiej, w której no, osoby tego typu nie mają łatwo, delikatnie mówiąc, to, no, to było coś nowego, coś wyjątkowego i coś bardzo odważnego. No, to był bardzo odważny krok i z jego strony, bo to oczywiście spotkało się ze strony bardziej konserwatywnych jakby warstw internetu, można by było powiedzieć, że co to w ogóle jest, jakby z kim ten wielki Bizarrap tu współpracuje, no ale z drugiej strony naprawdę bardzo dużo ten utwór, bardzo dużo zrobił dla, no, dla całej społeczności, no nazwijmy to gdzieś tam
1: no transpłciowej po prostu, no powiedzmy, znaczy
0: no nie tylko,
1: no
0: bo
1: LGBTQ,
0: dokładnie, jakby tak. I Viziano Antiziano, urodzone, bo ona
1: była kiedyś nim, no.
0: Tak, ona była kiedyś nim, natomiast o sobie mówi w rodzaju nijakim, więc jakby ono. Tak, po hiszpańsku nie mówi o sobie ani el, ani ezia, tylko eje. Więc ono, tak, dokładnie. No natomiast no obecnie jest, z wyglądu przynajmniej, kobietą. Była kiedyś nim, teraz jest nią, czy no trudno powiedzieć. Ona dosyć ciekawie w ogóle o tym opowiada. Warto sobie gdzieś tam poczytać jakieś wywiady z nią, bo no jest to dosyć intrygujący temat i to wszystko. Jak osoba tego typu, artysta jakby o takiej charakterystyce w Ameryce Łacińskiej, ona pochodzi z Porto Rico, więc jak w tej społeczności można było się odnaleźć i jak można było wypłynąć po prostu na szerokie wody.
1: No w końcu, przepraszam, no ale Viziano Antiziano też należy do czołówki może nie, ale bym powiedział na pewno do znanych, no i myślę, że też uznanych gwiazd muzyka urbana.
0: Tak, zdecydowanie tak i nawet...
1: I się przyjemnie nawet słucha.
0: Tak, i jakby ma flow taki bardzo, bardzo fajny, o czym zresztą się za chwilę przekonamy. I no, całkiem niedawno trafiła na listę 50 najważniejszych latynoskich raperów i raperek. To akurat Billboardu, nie Rolling Stone'a. O tej liście Rolling Stone'a mówiliśmy już wielokrotnie, jeszcze będziemy też do niej pewnie wracać. Natomiast Billboard stworzył taką konkurencyjną listę i ona też się tam znalazła. Czy ono, tak, też się tam, no już jakby mniejsza o te wszystkie zaimki, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Ma znaczenie muzyka i to wszystko, co ta muzyka i tak naprawdę ten jeden utwór zrobił dla no, całej społeczności w Ameryce Łacińskiej. Więc posłuchajmy Bizarrap i Viziano Antiziano. Utwór bez tytułu, bo te jego music sessions nie mają tytułów, nazywają numerek się po prostu, tak, mają tylko numerki, więc music session numer 51.

0: Ale proszę państwa, Bizarrap, znaczy nie bez ale, no po prostu Bizarrap jest płodnym artystą i współpracuje z wieloma artystami, nie tylko w zasadzie z kręgu muzyka urbana, no bo z całym szacunkiem, ale Ciakiera na przykład no, nie należy do muzyka urbana, moim zdaniem. Lokora zresztą na przykład też nie, co nie przeszkadza, że oboje nagrali bardzo fajne kawałki. Przynajmniej Lokra, no bo Ciakiera akurat było wtedy, że tak powiem, po rozwodzie. No, ale proszę państwa, dobra, tyle, że tak powiem, obyczajowo. Nie tylko Argentyna, nie tylko Puerto Rico, również i Meksyk nam się zacznie pojawiać teraz.
1: Tak, przechodzimy płynnie do Meksyku, który jest obecnie drugim obok Argentyny krajem, gdzie rzeczywiście ta scena hip-hopowa kwitnie. Naprawdę kwitnie i przeżywa drugą młodość, można powiedzieć, po tym, co działo się tam w latach 90. Teraz również to kolejne pokolenie raperów meksykańskich robi bardzo fajne, bardzo ciekawe i no, na pewno ważne rzeczy. Ale cały czas jedną nogą pozostajemy w Argentynie. Aha. Dlaczego? Dlatego, że to znów będzie produkcja Bizarrapa. Bizarrap zaczynał no nie jako freestyler, bo on sam nigdy jakby wokalnie się nie udzielał, nie rapował, zawsze gdzieś tam go od dziecka pociągała bardziej produkcja muzyczna. Natomiast swoją karierę producencką zaczynał od tworzenia takich najpierw na wideo kompilacji z tych konkursów freestyle'owych, a później zanim jeszcze zaczął tworzyć te swoje tak zwane music sessions, które no są po prostu skomponowanymi, nagranymi wspólnie z zaproszonymi artystami utworami zamkniętymi, przygotowanymi wcześniej, zaczynał od tak zwanych freestyle sessions, czyli mniej więcej podobnie to wyglądało, tyle że do tego swojego studia zapraszał znanych freestylerów, puszczał podkład i tamci mieli się popisywać swoimi umiejętnościami. Więc tak to się zaczęło. On nagrał tych freestyle sessions tam chyba z 8 albo 9. Między innymi z Trueno. I akurat to nagranie z Trueno jest dzisiaj, o ile dobrze pamiętam, najpopularniejszym nagraniem freestyle'owym w ogóle na YouTubie. Bo też chyba no 100 milionów odsłon przekroczyło. Natomiast również do jednego z tych nagrań Bizarrap zaprosił meksykańskiego rapera o pseudonimie artystycznym Asesino. Asesino, który jest obecnie najbardziej utytułowanym freestyle'owcem, freestylerem, czy jakkolwiek się to nazywa, w całym świecie hiszpańskojęzycznym. Kropka. Po prostu nie ma drugiego takiego. Wygrał wszystko, co się dało wygrać. Ten konkurs Red Bulla, najważniejszy, Batalla de Gallos, to się wcześniej nazywało, teraz się nazywa po prostu Red Bull Batalla. Wygrał 3 razy, jako jedyny w historii w ogóle. Nikt chyba nie wygrał go nawet 2 razy. On wygrał 3 razy. Raz Łos między innymi wygrał właśnie z nim w finale. Raz wygrał w finale właśnie z Łosem rok wcześniej, więc no Asesino w tym momencie ma chyba blisko 30 międzynarodowych tytułów mistrzowskich, więc jeśli gdzieś tam podchodzić do tego rapu w kategoriach sportowych, no to jest naprawdę światowym arcymistrzem. Nie ma drugiego takiego w Ameryce Łacińskiej rapera, który tak potrafi jakby w tych improwizowanych tematach się odnaleźć. No on robi to już dobrych kilkanaście lat. Zaczynał jako nastolatek. Dzisiaj jest z panem po 30. I on jakby zdecydowanie wybrał tę drogę no właśnie konkursów, bitew i freestylu. Bo spora część innych artystów, jak właśnie Trueno czy Łos, zaczynali od tych konkursów freestyle'owych. Natomiast później zwrócili się w kierunku tworzenia własnej muzyki, nagrywania singli, wydawania płyt i tak dalej. I już do tych bitew nie wracali. Natomiast Asesino cały czas jest wierny etosowi freestylera, cały czas bierze udział w tych bitwach. On jakieś rzeczy nagrywał, wydał płytę, na której nawet udziela się kilku całkiem znanych i uznanych, znaczy czołowych latynoskich raperów. Natomiast on cały czas pozostanie jednak mistrzem freestylu. I dlatego właśnie, bo trzeba było o nim wspomnieć w audycji współczesnego rapu latynoskiego, no też tym bardziej, że on i w tym zestawieniu Billboardu, i w zestawieniu Rolling Stone'a znajduje się naprawdę wysoko na tej liście Billboardu, dziesiątce. Chyba jest pierwsze dziesiątce, tak, a na liście Rolling Stone'a jest gdzieś zaraz za pierwszą dziesiątką, więc no naprawdę jest potężną figurą, jeśli chodzi o latynoską scenę rapową. Natomiast no taką, z którą jednak powinno się obcować na żywo i podziwiać te jego no absolutnie nieprzeciętne umiejętności konstruowania rymów na żywo. I posłuchajmy, jak to zostało zarejestrowane wspólnie z Bizarrapem w ramach jego Freestyle Sessions. To był rok 2018 albo 2019, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie jeszcze na samym początku tej artystycznej drogi Bizarrapa. Asesino był już wtedy no, uznanym artystą. Wspólnie spotkali się w Argentynie i wyszło z tego to.
2: ¿Qué pasa? Estamos en Argentina, Bizarrap Freestyle. Mau el asesino, es el que vino y dinos, está sonando.

0: Tres cámaras a la vez. Eso es lo que puedo hacer. Ajá. Yeah.
1: Za sprawą pana Asesino przenieśliśmy się jedną nogą do Meksyku, to teraz postawmy drugą nogę, bo teraz będzie cała grupa meksykańskich rapowych zakapiorów.
2: Tak, i będzie utwór nazywany przez niektórych nieoficjalnym drugim hymnem Meksyku. No, pieśń patriotyczna. Nie ma co ukrywać. Utwór zatytułowany Por mi México, czyli no, za mój Meksyk. Jakby utwór, który no, wychwala barwy narodowe tego kraju i tak naprawdę jest przypomnieniem również dla tych, którzy gdzieś tam musieli w pewnym momencie udać się bardziej na północ, że krew meksykańska, tożsamość meksykańska to jest coś, o czym oni zapomnieć nigdy nie powinni. I no nie da się ukryć, rzeczywiście jak na hymn przystało, jest to utwór bardzo popularny. Choć nie tylko z powodu niesionych przez niego treści. Dlaczego? Dlatego, że to jest piosenka, która pierwotnie ukazała się w roku 2020 jako wspólny utwór dwóch młodych raperów. No znowu mówimy tutaj o tym młodym pokoleniu raperów meksykańskich. Tym razem, a byli to Lefty SM i Santa Fe Clan, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy parokrotnie, który no, jest jednym obecnie z, no, z takich kluczowych postaci, jeśli chodzi o scenę hip-hopową meksykańską. Panowie zarejestrowali ten utwór właśnie w 2020 roku na swojej wspólnej płycie. I on już wtedy rzeczywiście zyskał całkiem sporą popularność. Natomiast tak mieli wrażenie, że czegoś tam brakowało. Brakowało chociażby teledysku. To taka anegdotka nawet krążyła, że jak Lefty SM został kiedyś tam zatrzymany przez policję i mówił, że on to on, a policjanci nie byli w stanie go rozpoznać. Więc nie, trzeba to zmienić, trzeba nakręcić do tego teledysk. Ale no po paru latach stwierdzili, że nie ma sensu po prostu kręcić teledysku do piosenki, która gdzieś tam już funkcjonuje, więc stworzą remix tego utworu. Stworzą nową wersję i do nowej wersji zaprosili no naprawdę całą elitę meksykańskiego rapu. Bo oprócz no właśnie Lefty SM, Santa Fe Clan, ale w tej nowej wersji udzielają się też między innymi Darius, który przez wiele lat był jednym z filarów kolektywu Cartel de Santa, legendarnego kolektywu meksykańskiego, wymienianego nie wiem, jednym tchem z Control Machete chociażby. Udzielają się tam też Sican MC Davo, których mieliśmy okazję już prezentować tutaj w poprzednich audycjach. To tak reprezentanci takiego średniego pokolenia, powiedzmy, meksykańskich raperów. Jest też Neto Peña tam, więc no jest ich tam sporo, dlaczego ta wersja nowa zyskała no ogromną, naprawdę ogromną popularność. Za sprawą niestety tragicznych wydarzeń remix w utworu Por mi México wraz z teledyskiem ukazał się bodajże w sierpniu 2023 roku i dosłownie 2 czy 3 tygodnie później Lefty SM został zamordowany. Tak. Tam to był taki do dzisiaj nie do końca wiadomo, co tam się wydarzyło. Pierwotna wersja była taka, że po prostu w trakcie próby włamania do jego domu i no, postawił się włamywaczom i po prostu został postrzelony. Natomiast jego żona utrzymuje, że było zupełnie inaczej, że to po prostu było zaplanowane zabójstwo, czy to były jakieś porachunki, trudno powiedzieć. No w każdym razie śmierć młodego rapera zszokowała środowisko, tym bardziej, no, że właśnie to było dopiero co po tym, jak ten utwór się ukazał. No i naprawdę po tym tragicznym wydarzeniu od odsłony poszybowały w kosmos. Tam dzisiaj to jest ponad 500 000 już wyświetleń ma ta nowa wersja. I no naprawdę jest jednym z takich hymnów, na pewno hymnów współczesnego rapu meksykańskiego, czy nieoficjalnym hymnem Meksyku, no to pewnie tutaj można by było gdzieś tam dyskutować. No na pewno jest ważnym utworem dla młodych Meksykanów, zarówno tych, którzy pozostali w ojczyźnie, jak i tych, którzy szukają szczęścia gdzie indziej. I co? I posłuchajmy chyba po prostu.
1: Bo warto.
2: Śmietanka rapu meksykańskiego, współczesnego, gdzieś tam na czele Lefty S.E.M. już świętej pamięci niestety i Santa Fe Clan, a wspiera ich kilku naprawdę ważnych innych MCs, a utwór sam w sobie naprawdę w pamięć zapada. Więc posłuchajmy Por Mi Mexico. I va de nuevo.

0: Pozostaniemy w Meksyku. O jednym z artystów już troszkę opowiedzieliśmy. W zasadzie myślę, że warto byłoby o nim dużo więcej opowiedzieć, o panu Santa Fe Clan.
1: Santa Fe Clan, tak. Bardzo, bardzo ciekawa postać. Tak jak mówiłem, młode pokolenie. Chłopak, on wygląda jak chłopak. Tak. Wieczny chłopiec. On teraz ma 26 czy 27 lat, chyba jest 99 rocznik.
0: Natomiast, będzie obchodził 27.
1: Tak, 27, no właśnie. Natomiast no, ma dorobek już imponujący, naprawdę imponujący. Wiele płyt i własnych, solowych i nagranych wspólnie z innymi artystami. I co ciekawe, nie tylko rapowych, nie tylko hip-hopowych, bo on jakby rzeczywiście wywodzi się ze środowiska hip-hopowego, natomiast absolutnie się do niego nie ogranicza, nie zamyka na różne wpływy. To jest facet bardzo muzykalny przede wszystkim. Jakby w tych jego nawijkach słychać gdzieś tam tą melodyjność, to nie jest taki no, suchy rap, po prostu takie gadanie, tylko on gdzieś tam jak nawija, to też słychać, że on lubi i chce śpiewać i gdzieś tam te melodie wplatać. No i zresztą się realizuje też w tym kierunku. On w czasie pandemii nauczył się grać na akordeonie i nagrał płytę z kumbiami i zaczął regularnie nagrywać płyty z kumbiami po prostu. Oprócz jakby kawałków rapowych nagrywa kumbie, takie klasyczne, meksykańskie. Więc naprawdę fajna, ciekawa postać. Wygląda jak taki typowy meksykański. Tak, z obowiązkową bandaną na głowie, wytatuowany od stóp do głów. Tak. Dosłownie po prostu. Więc, natomiast z takim uśmiechem, takim zawadiackim trochę, naprawdę taki wieczny chłopiec. I no naprawdę jest to postać lubiana tam w Meksyku i chociaż swoje za uszami też ma jakby, no ale to myślę, że każdy gdzieś tam z tego środowiska, do tego zaraz przejdziemy, bo no w różne konflikty zdarzało mu się gdzieś tam wikłać. Może warto wspomnieć, że Santa Fe Clan, zresztą jego pseudonim od tego pochodzi, wywodzi się z Guanajuato. Mm-hmm. Jednego chyba z takich najładniejszych miast meksykańskich.
0: Najbardziej tradycyjnych.
1: Tak, takich tradycyjnych, o silnej właśnie, no silnym przywiązaniu do tradycji. No i rzeczywiście gdzieś tam te tradycje u niego też słychać. Tutaj w ogóle na marginesie warto dodać, że ten współczesny rap meksykański, ci najważniejsi artyści wywodzą się, no nie z metropolii. Znaczy tam mało kto tak naprawdę wywodzi się z miasta Meksyk, ze stolicy, no Santa Fe Clan właśnie jest z Guanajuato. No już wcześniej mówiliśmy, no centrum rapu, tej pierwszej fali rapu meksykańskiego, Control Machete, Cartel de Santa, no to jest stan Nuevo León i Monterrey, czyli północ Meksyku. Bardzo silna scena rapowa do dzisiaj się utrzymuje w Guadalajarze, stan Jalisco, prawda? Teraz z kolei jeszcze inni artyści, o których dzisiaj też powiemy, to jest Baja California i jakby Los Cabos, tamte okolice. Mm-hmm. Więc to są wszystko gdzieś tam takie, no nie powiemy może prowincjonalne, ale na pewno spoza gdzieś tam tego ścisłego centrum. Ta scena jest dosyć mocno rozproszona, a jednocześnie oni wszyscy gdzieś tam się przecinają, jest wewnętrznie no silna i spójna, chociaż bywają rozłamy. I najsłynniejszym rozłamem w ostatnich latach w historii meksykańskiego rapu była właśnie, no był konflikt między Santa Fe Clanem a innym bardzo popularnym raperem znanym jako Jera MX. Za chwilę posłuchamy wspólnego utworu tych artystów, bo zaczynali od współpracy. Nagrali nawet taką epkę zatytułowaną Socios Dos, czyli dwóch wspólników. No i naprawdę jakby bardzo dużo razem robili. Byli no ziomami takimi, bardzo, bardzo się przyjaźnili. Po czym chyba ze 2 lata temu totalnie się pokłócili, poróżnili, zaczęli nagrywać na siebie disy. No ostro i to naprawdę, no mówię, to był taki no chyba najsłynniejszy konflikt, nie wiem czy w ogóle w historii rapu meksykańskiego, bo ten ich konflikt między dwoma raperami podzielił całą scenę. To znaczy, no jedni opowiedzieli się po stronie Harry MX, drudzy opowiedzieli się po stronie Santa Fe Clana i naprawdę tam były, wytworzyły się dwa obozy, przestali z sobą rozmawiać, chociaż no cały czas się spotykali na tych imprezach wspólnych, gdzieś tam byli tacy, którzy próbowali ich pogodzić, więc no dużo tam się działo i było to głośno, głośno o tym wszystkim i no, obficie relacjonowane przez najróżniejsze media plotkarskie i oczywiście no, social media, to już są ludzie, którzy tam żyją w tej sferze, więc to wszystko jednym z brutalnych ciosów ze strony Harry MX kontra Santa Fe Clan było to, że przestali się obserwować na Instagramie. Poza tym, że grozili sobie bronią i tak dalej, jakby to wszystko miało mniejsze znaczenie.
0: Broń to tam w balkonie.
1: Tak, więc jakby no... To tak, takie sytuacje również miały miejsce. Przestali się obserwować. No, wyciągali sobie naprawdę jakieś osobiste wycieczki. Wszystko się w ogóle zaczęło od tego, że Santa Fe Clan gdzieś tam zaczął wysyłać niedwuznaczne wiadomości do dziewczyny Harry, no więc tamten trochę się zdenerwował, powiedział, że tu jego brat go gdzieś tam oszukał, zdradził, więc no i potem się zaczęło wyciąganie, pranie brudów. Z tego, co wiem, ostatnio chyba gdzieś tam ten konflikt trochę przycichł i oni już w miarę tak, może nie to, że znowu zaczną nagrywać kolejną płytę pod tytułem Wspólnicy, więc pewnie razem już nic nie stworzą, ale gdzieś tam ta
0: życie
1: cała
0: toczy
1: scena,
0: się dalej,
1: tak, życie toczy się dalej, pewnie nie obserwują się na Instagramie, natomiast... No, gdzieś tam scena może funkcjonować, każdy robi swoje i już nie wchodzą sobie w drogę. No, a my cofniemy się do czasów, kiedy obaj panowie nagrywali razem. No, jeden z takich naprawdę wielkich hitów z początków kariery i jednego, i drugiego. To jest rok 2019, no więc Santa Fe Clan wtedy pierwsze kroki stawiał. Harry MX jest od niego tam 4 czy 5 lat starszy, więc już był gdzieś tam uznanym artystą, no ale tutaj połączyli siły i no naprawdę fajne rzeczy razem robili, udowadniając, że i jeden, i drugi są tak naprawdę filarami tej współczesnej sceny rapowej. Więc posłuchajmy, utwór zatytułowany El Catrin. El Catrin, czyli taki Catrin. Elegant. Znaczy, Catrin to jest w tej meksykańskiej tradycji no, taki męski odpowiednik tej
0: Katriny,
1: dokładnie, czyli tej postaci no, związanej z Dia de los Muertos, ze świętem zmarłych meksykańskim, no, czyli tego kobiecego szkieletu, tak, który...
0: Elegancko ubrany.
1: Tak, elegancko ubranego. I El Catrin to jest właśnie ten z kolei męski szkielet, również elegancko ubrany. Natomiast no tak w potocznej mowie w Meksyku mianem El Catrin określa się po prostu elegancika takiego. No obaj panowie w teledyskach rzeczywiście paradują w garniturach, znaczy w tym teledysku, w garniturach i w kapeluszach. Natomiast no... Te tatuaże gdzieś tam spod tych garniturów i spod tych kapeluszy i tak wychodzą, więc no jednak wyglądają jak to Zbyszek się powiedział, zakapiory, ale jednak eleganckie. I elegancko tutaj.
0: To nie jest do oglądania, nawijają. Tylko do słuchania.
1: Dokładnie tak. Więc posłuchajmy Harry MX, Santa Fe Clan, dwóch no naprawdę kluczowych współczesnych raperów młodego pokolenia z Meksyku, kiedy jeszcze ze sobą rozmawiali i obserwowali się na Instagramie. El Catrin.

0: No i teraz, proszę Państwa, wybierzemy się turystycznie na Baja California Sur, czyli na Półwysep Kalifornijski, do południowej części, do kurortu Los Cabos, bowiem stamtąd pochodzi kolejny artysta, o którym będziemy rozmawiać teraz.
1: Tak, kolejny artysta meksykański, kolejny przedstawiciel młodego pokolenia meksykańskiego rapu. I co ciekawe, to właśnie on głównie starał się pogodzić dwóch naszych poprzednich bohaterów, czyli Jere MX i Santa Fe Clana. Przyjaźni się, wcześniej się przyjaźnił i z jednym i z drugim, bardzo blisko z jednym i z drugim nagrywał, więc kiedy no tamci się popsztykali, to trochę gdzieś tam był pomiędzy, nie za bardzo, on jako jedyny nie za bardzo wiedział, po której stronie się opowiedzieć, bo tam no tak jak wspomniałem wcześniej, wytworzyły się dwa obozy na tej scenie rapowej, natomiast on gdzieś tam starał się jak tylko się dało mediować między nimi i gdzieś tam, żeby panowie sobie do gardeł nie skakali. A mowa o artyście, o pseudonimie artystycznym Aleman. Ciekawe, czyli Niemiec po prostu. No i to nawet nie pseudonim artystyczny, on po prostu ma tak
0: na nazwisko.
1: Ale to jest dokładnie tak, on się nazywa Erik Aleman i no i występuje jako Aleman. No i również w tym obecnie, no w tej ekstraklasie rapu meksykańskiego, co najmniej tak gdzieś od 2018 roku, kiedy wydał płytę Eclipse, bardzo popularną i no taką przełomową na pewno w jego karierze, gdzieś tam no na tym szczycie rapowym się znajduje. I on z kolei reprezentuje taki, no chyba jest najbliższy tej klasycznej odmianie takiego gangsta rapu, można było powiedzieć. To jest facet, który się bardzo inspiruje klasycznym rapem, właśnie Control Machete, Cypress Hill. Wprost się do tych inspiracji przyznaje, natomiast też zawsze podkreśla, że jednak chce tworzyć oryginalne rzeczy, więc z jednej strony inspiracje, z drugiej strony coś nowego, no ale gdzieś tam w tych jego numerach no słychać przywiązanie do tych tradycji z lat 90. Nawet w podkładach, zresztą za chwilę w utworze, którego za chwilę posłuchamy, tam są no bezpośrednie nawiązania, bo tam są wsamplowane fragmenty na samym początku utworów, które kto słuchał naszych audycji uważnie, to z pewnością rozpozna, a sam podkład no też jest no tak inspirowany tym, co robili Control Machete, Cypress Hill w latach 90., no że tutaj nie może być mowy o przypadku. No ale jednak Aleman jest artystą zdecydowanie współczesnym, więc gdzieś tam te inspiracje z lat 90. umieszcza w kontekście tego, co się obecnie robi w muzyce urbana. Czasami nawet trochę za bardzo, bo tak na przestrzeni gdzieś ostatniego roku no, zebrał trochę cięgów, że tak powiem, od takich no co bardziej ortodoksyjnych fanów rapu za kilka piosenek, które nagrał, które no mocno w stronę reggaetonu czy nawet popu gdzieś tam się zwracają. No jednak Aleman jest mimo wszystko kojarzony z tym właśnie ulicznym, takim agresywnym gangsta rapem, w którym czuł się i był jakby no najprawdopodobniej czuł się najlepiej i taki właśnie będzie ten utwór. Utwór no dla niego poniekąd symboliczny, pochodzący z płyty Huracan z 2021 roku, zatytułowany Kategoria Cinco. Czyli, jako że płyta zatytułowana Huragan, kategoria piąta, można sobie te elementy połączyć. Kategoria piąta, czyli najwyższa kategoria huraganu.
0: Prawie w Los Angeles Seis.
1: Tak. No i oczywiście w tekście, wiadomo, klasyczne rapowe przechwałki, jak to jest ten huragan piątej kategorii, który zmiecie całą konkurencję z powierzchni ziemi i wszystko to, co gdzieś tam tutaj się znajduje. Natomiast no naprawdę jest to chyba z tych współczesnych takich raperów ten, który w największym stopniu do tej klasyki meksykańskiej się odwołuje, więc kto na tej klasyce się wychował, na pewno Alemana gdzieś tam pokocha. Więc posłuchajmy Aleman i Kategoria Cinco. Mr. Pop.
2: Nope. Son las 4:20.

0: I teraz, proszę państwa, rozmawialiśmy o różnych miastach meksykańskich, o różnych częściach Meksyku, o tym, że scena hip-hopowa i miasto Meksyk tak niekoniecznie się przyjaźnią. Natomiast, o czym trzeba powiedzieć, bo teraz będziemy mieli taką właśnie mieszankę, jeżeli chodzi o regiony. O tym za chwileczkę sobie opowiemy, ale też, wydaje mi się, jeżeli chodzi o style muzyczne.
1: Myślę, że przede wszystkim jeśli chodzi o style muzyczne. Jeśli chodzi o regiony, to tutaj będzie znowu Baja California Sur, więc tak półwysep i no i kurort, tak, popularny turystyczny Los Cabos na południu Półwyspu Kalifornijskiego, ale rzeczywiście też będą goście prosto z miasta Meksyk. Goście, którzy...
0: Z hip-hopem mi się całkowicie nie
1: kojarzą. Tak, z hip-hopem rzeczywiście się nie kojarzą, natomiast gdzieś tam w ramach szeroko pojętej musica urbana można by ich pewnie umieścić.
0: No, może.
1: To dyskusji. Dlaczego? Dlatego, że mowa o zespole, znaczy zespole, duecie Daniel Me Estás Matando, duecie, który na nowo próbuje wskrzesić, zreinterpretować klasyczne latynoamerykańskie bolera.
0: Tak.
1: I robi to w sposób, który z jednej strony jest wierny tradycji, bo to są tradycyjne brzmienia, no bolero mają no bardzo ten charakterystyczny, taki romantyczny charakter i to wszystko w muzyce duetu Daniel Me Estás Matando jest. To są w większości akustyczne piosenki z tym charakterystycznym brzmieniem gitary, z tymi wokalizami, takimi czasami wręcz przesłodzonymi, to wszystko gdzieś tam jest. Ale jednocześnie no oni nie mówią o swojej muzyce bolero, tylko bolero glam. Czyli to jest bolero gdzieś tam przefiltrowane przez współczesną wrażliwość i uzupełnione czasami o bity, czasami właśnie o dźwięki syntezatorów, gdzieś tam o jakieś elementy elektroniczne. Więc no pewnie nie jest to na pewno główny nurt muzyka urbana, bo oni reggaetonu, bolero z reggaetonem nie łączą absolutnie.
0: Wyobrażam sobie, powiem szczerze.
1: Natomiast no, na swój sposób to bolero unowocześniają. I jak się okazuje, potrafią też współpracować z artystami z kręgu rapu i hip-hopu. W tym przypadku jest to zespół właśnie wywodzący się ze stanu Baja California Sur, zespół La Banda Baston. Zespół nieistniejący już, funkcjonujący no tak mniej więcej od drugiej dekady XXI wieku. Zespół może nie tak popularny jak ci artyści, których słuchaliśmy wcześniej, czyli tam Hera MX, Santa Fe Clan, Aleman, no, którzy są teraz naprawdę no, na szczycie w ogóle no, nie tylko rapu, hip-hopu, ale muzyki meksykańskiej w ogóle. Zresztą Hera MX, nie wspomnieliśmy o tym, wsławił się wielkim przebojem nagranym z Christianem Nodalem, Botedia tras Botedia, który był pierwszym utworem no, tego gatunku, takiego powiedzmy tej muzyki meksykańskiej, w cudzysłowie tradycyjnej, który trafił na tą listę 100 najpopularniejszych utworów Billboardu w Stanach Zjednoczonych. Mm. Więc to nie jest to stuprocentowo rapowy kawałek, ale no, gdzieś tam Hera MX coś od siebie dołożył. No, Banda Baston takich sukcesów nigdy nie odnosiła, natomiast w świecie tego takiego no naprawdę ortodoksyjnego rapu, hip-hopu jest to nazwa no bardzo ceniona. Do dzisiaj, chociaż drogi obu panów, bo to też był duet, na który w skład którego wchodzili wokalista MC o dość intrygującym pseudonimie Muelas de Gallo i producent, beatmaker znany jako Dr. Supreme. No i długo współpracowali razem, natomiast no już od mniej więcej chyba 2 czy 3 lat gdzieś tam każdy działa na własny rachunek.
0: Pytanie, czy się obserwują na Instagramie?
1: Myślę, że tak. Oni jakby podkreślają, że po prostu chcieli spróbować czegoś nowego, więc już jako banda Baston nie występują, ale, ale no nie ma między nimi żadnej wrogości, więc na Instagramie pewnie się obserwują. No a utwór, którego posłuchamy, utwór, który jest właśnie jakby symptomatyczny, dlatego że łączy dwa tak naprawdę nieprzystające kompletnie do siebie światy, czyli no z jednej strony to bolero, zinterpretowane na nowo w wykonaniu duetu Daniel Mestas Matando, a z drugiej strony taki naprawdę no, rap głównego nurtu, hip-hop głównego nurtu, myślę, że byłoby powiedzieć taki bardzo, bardzo klasyczny. I no moim zdaniem efekt jest znakomity, bo rzeczywiście jest to, jest to kawałek, który ma gdzieś tam tę atmosferę tego romantyzmu charakterystycznego dla muzyki bolero, no a z drugiej strony jednak jest to cały czas rap. Więc ciekawa, bardzo ciekawa, myślę, że odważna mieszanka i no dla mnie osobiście jeden z fajniejszych kawałków latynoskiego rapu ostatnich lat, więc również chciałem się nim podzielić. Posłuchajmy zatem z płyty Degeneración Nacional z 2022 roku, La Banda Baston i gościnnie Daniel Mestas Matando w utworze Te Deje Volar.

0: o często nie wspominali.
1: Wspominaliśmy na początku, na pewno przy okazji zespołu La Etnia.
0: Tak, ale mówię nie.
1: Ale tak, nie jest to kraj, który gdzieś tam w tej czołówce, jeśli chodzi o scenę rapową, się znajduje. Aczkolwiek są tam naprawdę ciekawe przejawy twórczości w ramach tego gatunku. Czy powiedzieliśmy, jaki to kraj? Nie. Mowa o Kolumbii. Tak, mowa oczywiście o Kolumbii. I teraz posłuchamy zespołu, który obecnie jest chyba najbardziej znanym kolumbijskim reprezentantem właśnie sceny rapowej, hip-hopowej. No, wspomniałem przed chwilą o zespole La Etnia, który cały czas działa, funkcjonuje, natomiast ma status legendy. A jeśli chodzi o kolejne właśnie pokolenia, to zespół, którego za chwilę posłuchamy, no to tutaj zdecydowanie zajmuje pierwsze miejsce. Mowa o zespole o dość intrygującej nazwie Alcoliricos. Zespole, który reprezentuje taki, ja wiem, jakby to określić, taki hip-hop bardzo korzenny, uliczny, ale nie w sensie, czy nawet nie tyle uliczny, ile taki wspólnotowy, dzielnicowy, jakby związany bardzo z tym, skąd
0: dzielniowy, tak, po prostu, prawilny.
1: Dokładnie tak. Natomiast tam nie ma tych jakby gangsterskich takich podtekstów, tylko właśnie raczej chodzi o to życie w takiej najbardziej podstawowej wspólnocie, gdzieś tam na tej ulicy, która łączy tych ludzi gdzieś tam, powiedzmy, żyjących. Hip-hop, który mówi o codziennym życiu właśnie w nie najbogatszej dzielnicy jednego z większych miast Kolumbii, czyli w tym przypadku Medellin. Mm-hmm. Zespół Alcoliricos jest bardzo silnie związany z tą swoją dzielnicą, konkretnie Aranjuez, dzielnica Aranjuez, jedna z dzielnic Medellin. I tak naprawdę od początku to się gdzieś tam te związki z tą lokalną społecznością są w ich twórczości obecne. I to jest też zespół, który zaczynał gdzieś tam właśnie od samego dołu. Znaczy pozostawał niezależny. To jest chyba dosyć charakterystyczne w ogóle dla tego kolumbijskiego rapu, bo w przypadku La Etnia jest to samo. No jakby oni też są ze swoją dzielnicą bardzo związani, tu akurat w Bogocie i do tego stopnia, że to jest ten dom, w którym tam mówiliśmy o tym, dom, w którym gdzieś tam nagrywali pierwsze swoje numery, jest atrakcją turystyczną, więc jeśli wejdziemy sobie na, nie wiem, stronę o dzielnicy Aranjuez w Wikipedii, to również jedną z ważniejszych informacji jest to, że stamtąd pochodzi właśnie grupa rapowa Alcoliricos. Więc te lokalne takie konotacje są w tym przypadku bardzo istotne. Ale istotne jest również to, że oni naprawdę się wybili, naprawdę dotarli na szczyt, do tego stopnia, że byli w stanie bez wsparcia dużych wytwórni, dużych koncernów medialnych zapełnić największą arenę w Bogocie, halę w Bogocie. Więc jakby to naprawdę o czym świadczy, że to jest po tych kilkunastu latach takiej działalności u podstaw i absolutnie na własny rachunek. Tam naprawdę dotarli do tego miejsca, gdzie są znaczącą siłą. I warto też wspomnieć, że w przypadku Alcoliricos bardzo istotne jest też wykorzystanie elementów muzyki tradycyjnej. Tak jak właśnie przed chwilą mogliśmy posłuchać połączenia hip-hopu i bolera, to dla panów z Alcoliricos takie połączenie też nie jest niczym nadzwyczajnym. Jakby oni tak żyją, jakby przez całe życie nasiąkali muzyką tradycyjną, którą gdzieś tam się grało, to co się w Kolumbii określa jako musica tropical, prawda? Czyli to przede wszystkim cumbia, ale też
0: vallenato pewnie.
1: Tak, dokładnie, też vallenato, też inne odmiany tej muzyki, takiej tak naprawdę tanecznej, takiej karaibskiej, która gdzieś tam się w tych dzielnicach, na tych ulicach rozbrzmiewała i u nich też to słychać.

0: posłuchamy właśnie utworu, który jest no, takim swoistym hołdem w ogóle dla takiej muzyki. Również dlatego, że gościnnie pojawia się tutaj Armando Hernández, no jedna z ikon tej właśnie muzyki tropikalnej, kolumbijskiej, głównie kumbi. No autor takich evergreenów jak, no nie wiem, Loquito por ti, kto zna muzykę kolumbijską, no to te tytuły, no to czy La Cenaida, no to są utwory, które naprawdę gdzieś tam w świadomości kolektywnej, tak, kolumbijskiej funkcjonują, po prostu tam są. No jakby no to jest facet, który to skomponował, zresztą on grał dosyć długo wspólnie z Rodolfo Icardim, który z kolei skomponował Kolegiale słynną. No to są tego kalibru po prostu, nawet nie powiem hity, bo to nie są hity, no to są utwory, które gdzieś tam już w krwiobieg narodowy weszły i po prostu tam są, więc no i panowie z Alcolirico zaprosili sędziwego już, blisko 80-letniego Armando Hernándeza do nagrania utworu zatytułowanego El Remate, w którym no słychać te wszystkie wpływy kolumbijskie, lokalne, regionalne, również w warstwie lirycznej, bo to jest tak naprawdę piosenka świąteczna, można powiedzieć. Mm-hmm. Piosenka o takich, mówiąca o tym, co się nazywa fiestas decembrinas, czyli takie imprezy, któreś tam w grudniu przy okazji świąt. Wiadomo, grudzień w Kolumbii wygląda nieco inaczej niż u nas, więc też inaczej się ten okres świąteczny przeżywa, inaczej się to wszystko świętuje. I to są właśnie imprezy, kiedy rozwiewają te tradycyjne utwory gdzieś tam. Utwór jest zatytułowany El Remate. El Remate, czyli dosłownie, wiem jak to przetłumaczyć, takie dobicie, prawda? Natomiast chodzi o zakończenie jednej imprezy, żeby przenieść się na drugą. tak się to w tym slangu kolumbijskim określa. Po prostu impreza dobiega końca, więc co trzeba zrobić? Trzeba ją właśnie rematar, jak to się mówi, i zacząć świętować na nowo. Przenieść się gdzie indziej i po prostu dalej się bawić. I o tym jest ten utwór. Utwór naprawdę ciekawy, inny zupełnie i pokazujący właśnie inną twarz latynoskiego hip-hopu. Tym razem w wersji kolumbijskiej. Posłuchajmy Alcolirico z gościnnym udziałem Armando Hernándeza i El Remate.
1: Pero yo tomé un poquito del Cali este. Algo me dice que ya

0: Był Meksyk, była Kolumbia, była Argentyna. No to przenieśmy się, proszę Państwa, na zachodnie wybrzeże. To znaczy powróćmy w zasadzie nad Pacyfik, ale południowy do Chile. Po prostu tak, przeniesiemy się.
1: Teraz przenosimy się do Chile i już mówiliśmy w poprzednich odcinkach naszego wprowadzenia do hip-hopu latynoskiego, że w przypadku Chile ten hip-hop był zawsze trochę inny niż w pozostałych krajach i też nigdy nie był w stanie się gdzieś tam przebić do tej... Znaczy nie był w stanie. No, to były ważne, znane nazwy, nazwiska, ale jednak gdzieś tam Chilijczycy robili to po swojemu. I cały czas robią to po swojemu tak naprawdę i to będzie kolejny przykład. To będzie przykład z kolei rapu znowu zaangażowanego, jak już, nie wiem, był dzisiaj Łos na przykład, to teraz znowu będzie rap zaangażowany, natomiast teraz w wydaniu kobiecym. Co też nie jest przypadkowe, jeśli chodzi o Chile, no bo zdecydowanie najważniejszą i najbardziej znaną artystką jest właśnie rapową z tego kraju, jest właśnie artystka, jest kobieta, tak. Czyli Ana Tijoux. Wcześniej z zespołem Makisa występująca, obecnie działająca solowo. Ana Tijoux, która w utworze, którego za chwilę posłuchamy, również się pojawia, natomiast pojawia się gościnnie. A główną bohaterką teraz jest no, zdecydowanie młodsza od niej artystka.
0: Ale też no, bym powiedział, że generacyjnie no, to już starsza siostra tych...
1: Tak. Tych rzeczywiście, bo ona jest no, pewnie z 10 lat starsza tak. od tych młodziaków z Meksyku czy z Argentyny, których słuchaliśmy. Natomiast no, ona...
0: Czuje się młodo.
1: Po pierwsze czuje się młodo, po drugie no, karierę zaczęła już tak pod koniec poprzedniej dekady, więc gdzieś tam funkcjonuje w tym podobnym obiegu. To jest ta współczesna jednak scena rapowa. No i ona z czasem wyrosła na, no myślę, że poza oczywiście Aną Tijoux, no na taką najważniejszą reprezentantkę kobiecego rapu chilijskiego i jedną z najważniejszych w całej Ameryce Łacińskiej. Pani występuje pod pseudonimem Flor de Rap. Myślę, że warto tutaj dodać, że chociaż ten kwiat rapu, bo tak można przetłumaczyć ten pseudonim, się no, ona jakby zaczynała od rapu, ona się do tego gatunku również nie ogranicza, bo sięga i po inne środki no, związane z szeroko pojętą muzyką urbana, ale też sięga po muzykę tradycyjną, współpracuje, nagrywa wspólnie, nie wiem, z gwiazdami pop, nagrała utwór wspólnie z panem Ameriko.
0: O.
1: Którego Zbyszku pewnie dobrze znasz.
0: Tak, i cenię.
1: Który z kolei no, jest chyba największym gwiazdorem w Chile, jeśli chodzi o kumbię romantika, prawda? Więc no, gdzieś tam funkcjonuje na różnych płaszczyznach pani Flor de Rap, natomiast no, cały czas jest, gdzieś tam identyfikuje się ze sceną rapową.
0: Zresztą, o czym trzeba powiedzieć, no, też, że osoba o bardzo ciekawym życiorysie.
1: Tak,
0: znaczy,
1: tak,
0: smutnym,
1: tak,
0: smutnym
1: i tak, dokładnie. To prawda. I ona gdzieś tam rzeczywiście ten, no, ona no, zawsze tak tłumaczyła, że ten rap był dla niej no, jakąś formą poradzenia sobie z tymi traumami z dzieciństwa, bo ona naprawdę no, miała...
0: No po prostu pochodziła trudne, z przemocowego
1: trudne,
0: domu.
1: Tak,
0: no,
1: trudne dzieciństwo.
0: Zresztą ona znalazła się na ulicy i też no, dzięki no, jednej z instytucji państwowych SENAME, czyli Servicio Nacional de Menores, czyli taki pomoc narodowa no, młodocianym. Tak. No tam w zasadzie, ona tam dzięki tej pomocy też odkryła tę swoją taką pasję muzyczną, no i też można powiedzieć, no to nakierowało ją na odpowiednie tory.
1: Tak, no i jakby ona to, ona powtarza i powtarza, że jakby w tej jej muzyce jest bardzo dużo elementów autobiograficznych, że ona cały czas przepracowuje to swoje dzieciństwo. A jednocześnie no, chce być głosem kobiet, które padają cały czas ofiarą przemocy w Chile i w innych krajach regionu, więc no jakby dosyć tak ostro staje i no tworzy utwory, które no mówi wiele rzeczy wprost. Po prostu. I taki też jest ten utwór. On jest w ogóle, on ma taki charakterystyczny klimat z tej muzyki zbuntowanej z tej części Ameryki Łacińskiej. Utwór stosunkowo nowy, pochodzący z jej ostatniej płyty z 2025 roku, płyty zatytułowanej Addiction. Tak jak wspomniałem, utwór nagrany wspólnie z Anną Tijoux, no, która jest ikoną zaangażowanego rapu światowego tak naprawdę, już nie tylko nawet latynoskiego. Utwór o znamiennym tytule No nos tumba ni a palo, czyli no nie pognębią nas nawet z kijami, prawda? Tak. Więc jakby potrafimy, my kobiety potrafimy się obronić, o ile jesteśmy zjednoczone i wiemy jakby dokąd dążymy. Więc posłuchajmy prosto z Chile, Flor de Rap, z gościnnym udziałem Anny Tijoux i No nos tumban ni a palo.
2: Estas cosas que yo pienso no salen por ocurrencia. Para formar mi experiencia yo masco antes de tragar.
3: ¿Qué?

0: No i wyskakujemy z Chile prosto na północny zachód. Powracamy, może powiedzmy tak, na Karaiby, ale nie do Kolumbii, tylko do sąsiedniej Wenezueli, kraju, o którym żeśmy całkiem sporo opowiadali w poprzednim wydaniu audycji poświęconej latynoskiemu hip-hopowi.
1: Tak, dokładnie tak. Kraju, który no rzeczywiście na tej scenie hip-hopowej silnie zaznaczył swoją obecność, szczególnie w drugiej dekadzie obecnego stulecia. No kiedy, wiadomo, rozbłysł tam i równie szybko zgasł, jak wiemy, talent Canserbero, no, uznawanego za najważniejszego rapera hiszpańskojęzycznego, no, według różnych, no, tego słynnego zestawienia Rolling Stone, ale też no, wielu innych podobnych zestawień. No i gdzieś tam również za jego sprawą no, oczy świata, a przynajmniej świata około hip-hopowego na tę Wenezuelę się zwróciły i w związku też wyszło stamtąd kilku naprawdę ważnych i cenionych artystów. No nie wiem, jak Lil Supa, którego słuchaliśmy jakiś czas temu, jak Big Soto i jak właśnie artysta, którego za chwilę posłuchamy, czyli A Cappella. A Cappella, który no obecnie, jeśli przynajmniej patrzeć na takie rankingi, jest chyba takim, można powiedzieć, najważniejszym reprezentantem wenezuelskiego rapu, bo no, rzeczywiście zasięgi ma dosyć imponujące, ale też jest postacią dosyć taką specyficzną na tej scenie, bo tak, no bo pierwsze, również wywodzi się z tego środowiska freestyle'owego i gdzieś tam zaczynał właśnie w konkursach, bitwach freestyle'owych. Później zaczął tworzyć no, taki bardzo tradycyjny, zakorzeniony w tym no, najbardziej klasycznym rapie, jak to tylko możliwe, zaczął tworzyć takie rzeczy. On był zawsze znany ze swojego poczucia humoru, z ironii i no z takiej błyskotliwości, jeśli chodzi o tworzenie rymów, ale zmieniał się, jakby sięgał po różne środki wyrazu, próbował różnych jakby chwytów, że tak powiem, stylistycznych w kolejnych latach. Przyniosło mu to całkiem sporo uznania, nominacji do Latin Grammy, więc no i on również gdzieś tam w tych wszystkich zestawieniach najlepszych raperów latynoskich współczesnych znajduje się no, wysoko, czy nawet bardzo wysoko. Ale jednocześnie no, jest artystą, który nie boi się zabierać głosu w ważnych tematach dotyczących też jego kraju rodzinnego, z którego na wiele lat wyjechał, mieszkał w Kolumbii, mieszkał w Argentynie, przez jakiś czas też w Stanach Zjednoczonych, więc gdzieś tam nasiąkał też różnymi wpływami. My natomiast posłuchamy jego najnowszego utworu. Utworu, który ukazał się dosłownie no niecały miesiąc temu, kilka tygodni temu. To był koniec sierpnia, więc to jest rzecz naprawdę świeża i utworu, który no, sporo fermentu zasiał w środowisku rapowym, nie tylko w wenezuelskim, ale w ogóle latynoskim. Bo jest no, taki dosyć takim ostrym atakiem wymierzonym w ludzi, artystów, influencerów, którzy próbują coś zyskać no, kosztem tego, co obecnie dzieje się w Wenezueli. Jakby to jest taki dla A Cappella to jest no, taki powrót do korzeni. No. Warto zobaczyć sobie teledysk, gdzie po prostu jest bardzo prosty. W ogóle cały ten utwór jest bardzo prosty. To jest tak naprawdę tylko beat, nawika, bez żadnych refrenów, bez żadnych gościnnych udziałów. Teledysk to jest kręcony gdzieś tam z ręki, pewnie telefonem nawet, kiedy on stoi w takich typowo rapowych ciuchach, gdzieś w jakiejś dzielnicy pewnie swojego rodzinnego miasta Maracaj, otoczony przez ludzi na ulicy i nawija o tym, jak to właśnie niektórzy na tragedii no na, i na nieszczęściu Wenezuelczyków, próbują sobie robić zasięgi, próbują gdzieś tam to wszystko wykorzystywać i no pojawiają się tam gorzkie słowa, że wydarzyło się to, na co wszyscy czekaliśmy. No wiadomo, no nie ma już Nicolasa Maduro, ale mówi, no wydarzyło się i co? I nic. I dalej jakby nie ma tej wody, dalej prąd wyłączają ileś tam razy dziennie i nic się nie zmieniło, więc co dalej? No jakby co dalej? A jednocześnie no, utwór też nawiązuje chociażby do trzęsienia ziemi, które niedawno miało miejsce i tego, że no, gdzieś tam internetowe osobowości pod płaszczykiem w cudzysłowie pomocy ofiarom gdzieś tam próbują same siebie wypromować. No ostry, naprawdę taki ostry, jadowity, a kapela potrafi tak składać takie błyskotliwe i jadowite wersy. Tak, bardzo, bardzo. No mówię, no sprzed dwóch, trzech tygodni tak naprawdę, więc bardzo świeży i budzący dyskusję, bo naprawdę reakcji na ten utwór w internecie jest mnóstwo, od zachwytów po kompletne niezrozumienie i w ogóle co ten facet robi i po co, niech lepiej tam nagrywa to, co nagrywał wcześniej, więc tak, to jest myślę, że dobry przykład na to, że rap w Ameryce Łacińskiej ciągle żyje, ciągle jest ważny i ciągle potrafi pobudzić jakby i słuchaczy i no po prostu dać do myślenia i pobudzić do dyskusji. Nawet jeśli to jest rap naprawdę w takiej najbardziej elementarnej z możliwych form. Więc posłuchajmy a cappella z Wenezueli i utwór La Plaga.

0: que el problema eres tú.
1: No i tak, proszę państwa, bardzo, bardzo powolutku dochodzimy do końca dzisiejszego wydania Republika Latina, ale zanim jeszcze, że tak powiem, przejdziemy do ostatniej piosenki, to znaczy w zasadzie przechodzimy do ostatniej piosenki, ale warto też o niej opowiedzieć, bo to jest dosyć ciekawy projekt.
2: Tak, to jest rzecz wyjątkowa tak naprawdę, jeśli chodzi o scenę hip-hopową latynoamerykańską. Tutaj nie da się tego, i zresztą nie tylko latynoamerykańską, w ogóle hiszpańskojęzyczną tak naprawdę. To jest utwór, który powstał trochę z okazji 50-lecia hip-hopu, które obchodzono w 2023 roku. Utwór, w którym spotykają się naprawdę wielkie, wielkie nazwiska tej sceny hip-hopowej, i młodej, i nieco starszej, więc trochę, no czy można powiedzieć, hymn, na pewno jakiś hołd. Hołd dla hip-hopu, dla rapu latynoamerykańskiego, tworzonego od lat 90. do dziś. I myślę, że dzisiejsza audycja pokazała, że to cały czas jest naprawdę ważny głos w tamtej części świata i cały czas tam się taką muzykę tworzy i, co najważniejsze, cały czas tam się takiej muzyki słucha. Ale to jest też utwór wyjątkowy z jeszcze jednego powodu, a dlatego, że oprócz takich gwiazd współczesnego hip-hopu, jak zresztą części z nich słuchaliśmy już dzisiaj, pojawiają się tam chociażby Aleman, Santa Fe Clan, pojawia się tam A Cappella, pojawia się tam Aldos El Aldeanos, kubańskiego duetu Los Aldeanos, pojawia się tam kto jeszcze? Pojawiają się tam Hiszpanie, Caseo na przykład, z Violadores del Verso. No, absolutna legenda hiszpańskiego rapu, więc z dwóch stron Atlantyku naprawdę. Norik, zespół Rapper School, najważniejszy raper peruwiański. Więc z różnych krajów, z różnych też pokoleń raperów, bo są i starsi, i młodsi, ale jest jeden, który tak naprawdę gdzieś tam, którego myślę, że nikt by się nie spodziewał, a mianowicie pojawia się tam również wspomniany już dzisiaj Canserbero. Canserbero, jak wiemy, zamordowany w 2015 roku, w styczniu 2015 roku, powraca z zagrobu, można obrazowo powiedzieć. I słychać go tutaj, słychać tutaj jego wyraźną partię. Jak to jest, co więcej, pojawia się również w teledysku do tego utworu. Jak to było możliwe? Po pierwsze, za sprawą niepublikowanych nagrań, jakichś takich demówek, które jego rodzina, i fundacja, bo jakby rodzina Canserbero prowadzi fundację promującą i jego twórczość, ale też w ogóle rap wśród młodzieży wenezuelskiej i nie tylko wenezuelskiej, więc jakby udostępnili część niepublikowanych fraz, które on gdzieś kiedyś przy okazji nagrał. Resztę zrobiła sztuczna inteligencja, więc te niepublikowane nagrania zostały odpowiednio przetworzone z wykorzystaniem generatora głosu, żeby to wszystko miało sens, jakby pasowało do tej muzyki, i również przy pomocy AI wizerunek Canserbero ożywiony pojawił się w teledysku. Więc jakby naprawdę powrót najwybitniejszego latynoskiego rapera w towarzystwie innych wielkich. To co ciekawe, wspomniany Caseo z Hiszpanii na tej wielokrotnie już wałkowanej przez nas liście Rolling Stone'a zajął drugie miejsce, więc pierwszy był Canserbero, Caseo był drugi, tutaj obaj gdzieś tam za życia Canserbero nigdy nie mieli okazji współpracować. Tutaj pojawiają się w jednym utworze w towarzystwie wielu, wielu innych wybitnych raperów latynoskich. I no myślę, że to trudno o lepsze zwieńczenie tego naszego cyklu, który był introdukcją do latynoskiego rapu. No bo właśnie ten utwór jest tym wszystkim, czym latynoski rap jest i może być.
1: I za chwileczkę sobie posłuchamy utworu Bendecidos w wykonaniu projektu Santa Suerte. Natomiast jeszcze zanim, że tak powiem, przejdziemy do końca, to jeszcze jedno ogłoszenie. Tydzień temu gościliśmy Oscara Barbosę telefonicznie. No i teraz Oskar mi napisał, klaruje się powoli program studiów podyplomowych poświęconych Ameryce Łacińskiej, więc na jego prośbę przekazuję Państwu informację. Gdyby ktoś z Państwa chciał rzeczywiście lepiej poznać Amerykę Łacińską, taka jaka ona jest, nie turystycznie, nie muzycznie, ale bardziej, nieco bardziej naukowo powiedzmy, nieco bardziej społecznie, to w imieniu organizatorów tegoż kursu, kursu o nazwie Akademia Lat Am, organizowanego przy współpracy z Akademią WSB. Są to, proszę Państwa, studia podyplomowe. Można już, że tak powiem, aplikować. Studia interdyscyplinarne z zakresu Ameryki Łacińskiej. Tak jak powiedziałem Państwu, głównymi osobami odpowiedzialnymi za te studia jest Oskar, o którym Państwu wspomniałem, oraz dr Maja Zawierzeniec, również latynoamerykanistka. Nie pamiętam, czy ona chyba jakieś dawno, dawno temu w Republika Latina była, ale to już prehistoria była, proszę Państwa. Tak czy inaczej, zachęcamy Państwa do tego, żeby ewentualnie zajrzeć. Linki, mam nadzieję, że wreszcie mi się uda podrzucić na nasz profil facebookowy Republika Latina. Tak czy inaczej, proszę Państwa, studia z zakresu ekonomii, stosunków międzynarodowych, nauk społecznych, antropologii i studiów kulturowych. To wszystko poświęcone Ameryce Łacińskiej i bardzo serdecznie w imieniu organizatorów tychże studiów zapraszam do tego, żeby zapisać się, jeżeli tylko Państwo dysponujecie odpowiednią ilością czasu. No i niestety też gotówki, bo są to studia płatne. Więcej informacji na stronie Akademii WSB oraz pod linkiem, który mi się nie otworzył, w związku z tym Państwu go nie podam, no bo to szkoda by było troszkę. No nie, jakoś nie wiem, czemu nie wrzucili takiego linka, który by działał. No, zdarzy się, proszę Państwa, Ameryka Łacińska. No. Przypomnę, naszym gościem był Marek Świrkowicz. Bardzo dziękuję za opowieść, kolejną bardzo ciekawą opowieść muzyczną o muzyce latynoskiej, tym razem współczesnym hip-hopie.
2: Ja również dziękuję.
1: Bardzo dziękuję Fryderykowi za realizację dzisiejszej audycji i wszystkim Państwu za wysłuchanie dzisiejszego wydania Republika Latina. Za tydzień jeszcze nie wiem, co będzie, ale coś pewnie będzie o godzinie 19 Republika Latina. Wcześniej w czwartek o godzinie 20 Tres Portres i kolejna porcja ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Póki co życzę Państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. I przypomnę tylko, że opiekę duchową nad dzisiejszą audycją sprawował
2: magiczny pan, jemny pan, laska niebieska, jemnego pana.
1: Buenas noches.

0: Kultura.
1: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
2: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
0: To była autopromocja.
3: www.wnet.fm

0: To promocja.
1: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
0: To była autopromocja.

0: Dobry wieczór Państwu, mówi Milo Kurtis i mój najbliższy przyjaciel, ten biały człowiek.
1: Wojciech Waglewski, biały człowiek na czarnym lądzie, wśród czarnych Greków.
0: Wśród czarnych Greków raczej, bo on był kiedyś blondynem, ale niestety ciągle...
1: Jestem nadal, tylko pod kapeluszem.
0: No i ciągle ścina włosy.
1: Kurczę, nie ścinam, oddałem w leasing.
0: A, w leasing?
1: Oczywiście.
0: A kto to? No ja bym chętnie od ciebie wziął.
1: Już za późno. Bliżej mikrofonu mówię, mogę go połknąć, ale to będzie za blisko.
0: Proszę Państwa, to jest Wojciech Waglewski, którego spotkałem 83 lata temu na ulicach Warszawy, na krakowskim przedmieściu. Wtedy już istniał Uniwersytet Warszawski, zbudowany nam przez cara. Który car zbudował Uniwersytet Warszawski, nie pamiętamy, ale któryś z carów zbudował, tak jak zbudował Teatr Polski, filtry i tak dalej, jachty ruskie.
1: Tak było.
0: No potwierdza to pan Wojciech Waglewski, a wiadomo, wszyscy wiemy, że jest bardzo mądrym człowiekiem, czyli musiała być to prawda.
1: Tak było.
0: Kurczę, pamiętajcie o tym, że z Wojtkiem Waglewskim bardzo trudno się robi wywiady, tylko że my nie mamy tutaj żadnego wywiadu, tylko mamy normalną, kumpelską rozmowę. Jesteśmy nad Morzem Egejskim, na wyspie Naxos.
1: To jest w Grecji.
0: To jest, a właśnie.
1: Gdyby Państwo nie wiedziało, to jest w Grecji. Jesteśmy w mieszkaniu, które okupuje Milo wtedy. Znaczy jesteśmy...
0: Moja ciocia okupuje.
1: No, ciocia okupuje, a my w roli squattersów tutaj sobie kalimatki, urządzenia, winko i bardzo przyjemnie spędzamy czas.
0: No bo jednak Naxos to przyjemna wyspa. Wszystkie domy białe. Poczekajcie, może wam pokażę jakoś. Domy na biało. Błękitne niebo. Samoloty. Tylko małe samoloty tu mogą. O, tu, tam za rogiem, ale tego nie zobaczycie, jest morze. Morze Egejskie. O. A teraz możecie znowu na nas patrzeć. No i tak. Jak ci się Morze Egejskie podoba?
1: Nie wiem, bo w ogóle stąd nie wychodzę, bo wszędzie te białe domy, to po co mam wychodzić? Z balkonu patrzeć tak samo, z drugiej strony balkonu jest to samo, a może to sobie mogę na pocztówce zobaczyć przecież. Poza tym nie wchodzę do morza, bo są fale i te...
0: I możesz się utopić.
1: Mogę się utopić. Siedzę tu, jest mi bardzo przyjemnie. Słucham CNN-u, chociaż nie chcę.
0: Słuchasz CNN-u?
1: Chciałem Państwu powiedzieć, że to jest model dopiero. On ma cały nadłączony laptop i CNN na full. No po prostu o której godzinie bym się nie obudził, to słyszę jakiś Ukrainie.
0: Nie CNN, tylko Al Jazeera.
1: No to wszystko jedno tam.
0: Jeden. A no właściwie to tak, to są mainstreamowe.
1: No przecież.
0: Jednak stacje, które nadają tą samą papkę.
1: Jestem na wakacjach, a dzięki mojemu przyjacielowi dowiaduję się niestety, co się dzieje na świecie i chowam się i...
0: No właśnie, bo w Polsce się nie mówi o tym, że jest bardzo poważna sytuacja we wschodniej części Morza Śródziemnego, gdzie Turcja wlatuje w przestrzeń powietrzną Grecji tymi swoimi F-ami. Znowu Grecja je odgania swoimi F-ami, też tej samej produkcji amerykańskiej, troszkę odgania. Znowu Izrael proponuje Grecji wspólną akcję przeciwko Turcji. Rząd grecki chce się zgadzać na to, natomiast 80% społeczeństwa greckiego jest po stronie palestyńskiej. I co tu zrobić?
1: Przestać mówić o polityce, co mi obiecałeś. Powiedziałeś ani jednego słowa o polityce, bo wychodzę.
0: Ale to nie było o polityce, tylko o sytuacji na Morzu Egejskim.
1: Jakiej sytuacji? Jakiej sytuacji, kurna? O jakiej? O morzu, o tym, czy fale są, czy słońce? Nie.
0: No bo to już ty omówiłeś, że może na pocztówce się ogląda.
1: Oczywiście. Przyjechałem jeszcze raz, chciałem powiedzieć Państwu, przeprosić bardzo za mojego kolegę, gdyż program jest stricte wakacyjny. Ja wiem, że część Państwa może być już troszkę po wakacjach, więc chcemy trochę tę radość tej wyspy greckiej Państwu przedłużyć i przepraszam za mojego kolegę, który jak już wspomniałem, bez Al Jazeera, CNN-u, BBC, Radia Wnet i Telewizji Republika nie może spędzić dnia w ogóle. No.
0: Mogę spędzić, jak nie mam ze sobą komputera. Więc w Polsce, jak jestem w Warszawie, to spędzam taki czas, ale tutaj, żeby się przygotować do audycji, wiesz, no być poważnym jednak, nie wiem, czy ja jestem dziennikarzem, czy reporterem, czy nie wiadomo co. Jestem na pewno humanistą. Tutaj w Grecji mnie pytano, esis edeksios i aristeros. I zawsze im odpowiadałem imię o antropos. pytali mnie, ty jesteś w końcu, jak rozmawialiśmy o polityce, ty jesteś lewicowy czy prawicowy? A ja mówiłem, nie, ja jestem człowiekiem, antropos to po grecku człowiek.
1: Ja czasami wolę niż z tobą rozmawiać z swoją ciocią, która nie zna ani jednego słowa w języku obcym, angielskim i tak dalej. I mówi do mnie bardzo długie monologie i świetnie się rozumiemy. Uśmiecha się, pokazuje mi rękami, że jest fajnie. Ja jej odpowiadam i czas jakoś płynie. A u ciebie, jak zaczynam cię rozumieć, to nie wiem czemu zaczynam się denerwować od razu.
0: Wiesz co, już tak długo się znamy, że ludzie normalnie tyle nie żyją, ile my się znamy.
1: W ogóle tyle nie żyją, ile my żyjemy, umówmy się.
0: Ta jedna sprawa. Więc a propos wakacji, które Wojtuś chce wam uprzyjemnić, nie powiedział wam i ja wam nie powiedziałem o tym, że wiesz, no ludzie mają wakacje rzeczywiście, tylko że my jesteśmy od urodzenia na wakacjach. No,
1: cały czas. Jedyna praca, jaką wykonuję po raz pierwszy od pół roku, to ten wywiad z tobą nieszczęsny.
0: Ale to nie jest wywiad, tylko rozmowa. Proszę państwa, Wojtek kiedyś w 80 którymś roku, czyli ponad 40 lat temu, my mamy dużo lat, razem mamy ze 150 może, jeszcze nie. Ale prawie, 148.
1: W którym momencie mam wyjść? No ale...
0: Dobra, to już posłuchamy utworu Wojtka, który nosi tytuł Milo.

0: No jak się podoba utwór pod tytułem Milo? Bo mnie się bardzo podoba. Z jakim zespołem to nagrałeś, Wojtusiu?
1: Słuchaj, drogi Dymitriosie, a ten utwór nagrałem na płycie I Ching, kiedy już miałem dosyć grania w zespole Osian, bo mi bardzo nogi cierpły od siedzenia w półlotosie i chciałem pograć troszkę na gitarce elektrycznej. Spotkałem z Bruce'a Hołdysa, bo on mówi, że nagrał płytę ze wszystkimi muzykami w Polsce rockowymi, którzy umieją grać, więc pomyślałem sobie, zobaczę, co tam się da z tego stworzyć. No i wszedłem do tego studia i nagrałem parę piosenek swoich między innymi i to stało się kanwą powstania zespołu słynnego, który istniał przez pół roku, ale to inna historia. I proszę ciebie, nagrałem piosenkę w wymyślonym przez siebie języku pod tytułem Milo. Hołdys mnie cały czas pytał, o co mi się w niej właściwie rozchodziło, ale nigdy mu nie powiedziałem i nadal uważa, że tam nie wiadomo, jakie to tajemnice zdradzam. W tej piosence wzięli udział właściwie prawie większość tych, którzy tam brali, no byli w tym studiu akurat tymczasem, wtedy. Byłaby Martyna Jakubowicz, był Zbyszek, no było nas dużo. I ta piosenka, żeby było ciekawe, po latach spotkałem Mateusza Pospieszalskiego, z którym założyłem zespół WW i mówię do niego, ty, napisałem taką piosenkę. Łojan, łojana, lele, rekange, łobija, su, milo, sule, amato na to. Łobija, bije, łobija, bije, łobija, bije, tonight. I to oznaczało, że musimy założyć zespół wtedy. I posługujemy się tym samym językiem, który tylko my rozumiemy. I tak, proszę państwa, powstał słynny zespół WW, który do tej pory jeszcze gra, za co serdecznie przepraszam.
0: Zespół WW. WW. V-O-O, V-O-O. Czyli od wudu. Ja miałem zaszczyt brać udział w pierwszych nagraniach tego zespołu i grać jeszcze w Jarocinie w 86. A zespół powstał w 80, nie, piątym chyba.
1: Piątym, potem wyjechaliśmy do Jarocina, gdzie wszystkich wystraszyłeś, latając piaty adue po scenie.
2: Ale ja wtedy nie miałem piaty adue.
1: No to może z ligawą. To może z ligawą.
2: Z fanfarą taką.
1: A na co z fanfarą?
0: Z trąbką sygnałową z Igrzysk Olimpijskich w Moskwie z 1980 roku.
1: No i latałeś z tym po scenie całej. Z boku stał Rysiek Grider, którego jeszcze nie znałem i pytał, co to było, co to było. Ludzie zastygli w przerażeniu.
2: Ale podobało się.
1: Jak krzyczałem, nie będę mówił do siebie na ulicy, nie będę mówił na siebie na ulicy, ty lataj z tą trąbą. Nie wiem, co tam się działo. Podobało się, bo no dobrze się płyta od razu potem sprzedała i gdyby nie beznadziejny menadżer, ach człowiek, kto to był menadżerem? No to przecież ty byłeś menadżerem. Gdyby nie beznadziejny menadżer, to przecież byśmy podbili świat cały. No tak skończyło się na... No wiadomo, jak się skończyło, nie będziemy wracać do tego tematu.
0: Nic się nie skończyło przecież, no Wojtuś, to przecież żyjemy i lecimy do przodu.
1: Nie, no zespół istniał dalej, natomiast na chwilę zawieszona została nasza przyjaźń na czas nieokreślony.
0: Nie. Ja uważam, że nasza przyjaźń nie została zawieszona, ale tylko przez to, że ja chlałem, bo Wojtuś jest grzeczny facet, ty wiesz, nie powie takich rzeczy, ale ja o sobie mogę powiedzieć. Ja strasznie ostro wtedy chlałem alkohol, szczególnie dużo wina piłem i zacząłem przychodzić na próby pijany. No i wcale i Wojtek mnie otrzeźwił. Właściwie to przez to, że mnie wyrzucił z zespołu WW, to mnie postawił na nogi, bo nagle się zorientowałem, kurczę, gdzie ja jestem? I tak naprawdę do tej pory jestem Wojtkowi za to wdzięczny, co wiesz.
1: Chciałem uzupełnić tę opowieść, która nie do końca jest prawdziwa, że tylko wino, ponieważ w stanie wojennym, nie wiem, czy pamiętasz, kiedy wybuchł stan wojenny, graliśmy w Utrecht w Holandii.
2: No to piwo było jeszcze i whisky.
1: Graliśmy w Holandii, przyszli do nas, jak w dniu, kiedy ogłoszono stan wojenny, przyszli do nas.
2: A tak.
1: Państwo, skąd oni byli? Z Chile?
2: Z Chile.
1: Tak, i powiedzieli, my to już mamy za sobą, czego się napijecie? Ostaszewski zaczął marudzić, że czerwone wino. Ten Radek mówi, no ja może białe wino bym wypił. Ja tak się czeli, a oni mówią, dobra, i wjechali z whisky. Wszyscy pili, trąbiliśmy
2: chyba
1: whisky.
2: Brandy to było.
1: Czy brandy, tak.
2: Ale wjechali ze skrzynką brandy, nie?
1: Dokładnie. I tak się zaczął twój upadek właśnie.
2: Idź ty. Mój upadek zaczął się, kiedy się urodziłem.
1: No nie, chciałem być grzeczny, no.
0: No tak, ale ty wymyśliłeś coś takiego, że przez grzeczność nie przeczę, ciągle powtarzałeś.
1: Dokładnie.
0: No, dobra, słuchamy następnej muzyki. No skoro już Wojtka mamy, no to musimy Wojtka posłuchać. Co ja tam jeszcze wybrałem z Wojtka? Och, słuchajcie, więc graliśmy koncert z Wojtkiem i nagraliśmy płytę Sephardic Music i graliśmy koncert w Nosprze. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Świetna sala, pełna sala. Zaprosiliśmy kilku muzyków, szczególnie, że Wojtuś uwielbiał tego trębacza.
1: Tak, zaprosiliśmy kilku muzyków i Mila Kurtisa i oprócz tego była Kaja, był Leszek Mozer, który fantastycznie gra na harmonium i na cymbałach. Historia, która w moim życiu zdarzała się wielokrotnie i za co jestem wdzięczny światu. Zakochałem się swojego czasu w muzyce Dave'a Douglasa, zwłaszcza w czasie, kiedy grał z Johnem Zornem z zespołem Masada. Był trzykrotnie uznanym przez Downbeat za najlepszego trębacza jazzowego świata. Tak. I po prostu nagle Mila do mnie dzwoni, słuchaj, bo wiesz, taki przyjechał, taki koleś na trąbce tam.
0: Przyjedzie
1: na trąbce, coś zagra, może być zagrał z nami, bo tam fajnie, żeby ktoś umiał coś grać, było w tym zespole. Jak on się nazywa? Dave Douglas. No to ja po prostu zwariowałem. Przyjechałem, zapoznałem się z Dave'em przy pomocy buteleczki wina, grało nam się fantastycznie. Zresztą do tej pory jesteśmy w kontakcie. Ty go jakoś nie polubiłeś, widzę, bo przykrył twoje solówki wszystkie, zdaje się, swoją osobowością. I nie mogłeś nawet na grzechotkach, nawet nie mogłeś solówki zagrać. No.
0: Więc ja uważam, że kontrabas, gitara basowa i instrumenty perkusyjne i perkusja to są instrumenty akompaniujące. No. I dlatego ja nie akceptuję solówek na perkusji, na basie, na tych. Natomiast gram solówki, ale z nim nie grałem, na klarnecie. Nie lubię grać solówek, po prostu nie gram solówek. Ja jestem akompaniatorem.
1: No bo, jakby się powiedział...
0: Bo nie umiesz.
1: No, znowu chciałem być grzeczniejszy. Dlaczego prowokujesz mnie do jakichś świń? Świetnie, nikt tak nie gra dobrze na klarnecie, jak ty, chciałem powiedzieć, tylko...
0: Adam Struch to mówił właśnie.
1: No właśnie mówił, bo on w tym wieku, co ja nie dosłyszy już może troszkę, ale generalnie wiem, że próbowałeś i za to należy cię pochwalić.
0: No to słuchamy teraz, jak sobie daję radę w duecie. To jest na płycie Sephardic Music. Niestety płyta już wyczerpał się cały nakład, a nie ma kasy na wznowienie. Zresztą nie tylko nie ma kasy, ale i politycznej okoliczności, bo to muzyka żydowska, wiadomo co jest. Troszkę z Palestyną.
1: Miało nie być
0: o polityce. Dobra, będzie Alevanta Jaco. To jest stary sefardyjski numer gdzieś z XIX wieku, z pierwszej połowy XIX wieku. Żydów sefardyjskich, którzy do Polski dotarli mniej więcej w XV wieku, zaprosił ich Zamojski, do Zamościa właśnie, on zaprosił Żydów sefardyjskich, Greków i Ormian. I tam pozakładał szkoły, świątynie i tak dalej. Świetny, świetny arystokrata, jeden z niewielu polskich arystokratów, który dużo wniósł do kultury polskiej.
1: Naprawdę.
0: Ja wiem, że ty nie specjalnie przypadasz za arystokratami, mimo że dzisiaj rozmawiałeś z jednym, nie, wczoraj rozmawiałeś. Dobra. Alevanta Jaco, Wojciech Wagleski and Dave Douglas.

0: No jesteśmy z powrotem, proszę Państwa. Ja chciałem, żeby to był tylko duet Wojtek Waglewski, Dave Douglas, no ale piosenka poszła dalej, a ponieważ jestem w Grecji, nie wiedziałem, jak ją zatrzymać. No ale piosenka dosyć ładna.
1: Powiedz mi, zawsze tak jest, jak włączasz jakąś muzykę w radiu, to realizatorzy wychodzą, bo nie mogą tego słuchać do końca. Chciałem powiedzieć, że przy okazji, że tam śpiewała Masza Natanson, którą mi ukradłeś oczywiście.
0: Nie ukradłem, tylko bardzo chętnie się zgodziła ze mną współpracować.
1: Zapłaciłeś więcej niż ja. A potem Kaja na cymbałkach pięknie grał. Leszek Możder, bardzo to fajny skład i piękna płytka moim skromnym zdaniem.
0: Wiesz co, ja przed w tym kontrakcie z Nosprem umieściłem taką jeden punkt, że uprzejmie proszę o schowanie wszelkich instrumentów egzotycznych ze sceny. W związku z czym fortepian zjechał pod scenę.
1: No w tym zestawie fortepian był dosyć egzotyczny, prawda. To prawda. Prawda.
0: No więc troszkę się zdziwiono. Ale graliśmy, koncert był świetny. Leszek Możder rzeczywiście wyrabia, to nie grał na fortepianie, bo z tobą gra na fortepianie, prawda?
1: Ze mną to trudno powiedziane. Gramy czasami duety i gramy taki projekt, tak to nazwijmy, Leszek Możder ze swoim WW. To rzadko się odbywa, bo jesteśmy zajęci, on bardzo i my, ale to jest muzykant wybitny. Wybitny muzykant i gra się z nimi tak, jakby się grało całe życie i każde spotkanie to jest dla nas duże przeżycie, nie ukrywam.
0: No tak, ale jeszcze robicie jakieś, on tylko z WW gra, czy jeszcze coś robicie jeszcze oprócz tego?
1: Nie, no grywaliśmy w duetach kiedyś, tam to się na męskim graniu chyba zaczęło, zupełnie ad hoc i zagraliśmy gdzieś tam parę tych duetów, graliśmy na festiwalu Seaside Inside i tak dalej. Jak tylko mamy wolną chwilę i coś się tam udaje, to no ale widzisz, teraz siedzę w Grecji, zamiast wrócić do domu i zająć się czymś poważnym, to rozmawiam z tobą, kurczę, o polityce, a miało tak nie być.
0: O jakiej polityce?
1: No właśnie, jakiej polityce? Ja coś powiedziałem, polityka? Nie.
0: No właśnie tak, żaba.
1: Żaba.
0: Dobra, żaba to my mówimy na takie słowo, które się zaczyna na K i bardzo uwielbiają to słowo wypowiadać dziewczyny ze Strajku Kobiet. Czyli się już domyślacie, jakie to może być słowo, to żaba. Dobra, słuchajcie, ponieważ udało mi się z Wojtkiem, wiesz, no, zaprosić go wreszcie do audycji, próbuję to już od 15 lat i wreszcie się udało, więc pomyślałem sobie, że posłuchamy sporo naszych wspólnych wykonań, bo to trudno powiedzieć, czy to naszej wspólnej muzyki, ale na pewno wspólne wykonania. Coś tu Wojtek puszcza, jakieś utwory nowe, kurczę, wiesz, no z Wojtkiem jest dosyć trudno wytrzymać.
1: Jakieś muzyki posłuchać wreszcie. No.
0: No dobra, to posłuchamy muzyki. W takim razie Milo 1, Wojtek solo z koncertu poświęconemu mojemu 50-letniemu przebywaniu na scenach Polski, Europy i Ameryki Północnej.
1: No i znowu fantastyczny.
0: I znowu fantastycznie, rzeczywiście Wojtuś zagrał fantastycznie. To słuchamy utworu Milo 1, Wojtek Solos.
1: Głównego gościa wymień.
0: A głównym gościem był Andy Shepard, współtwórca rewolucji jazzowej w Wielkiej Brytanii. No i jeszcze te hałasy, co słyszycie, to są z tych małoludkich uliczek naszych. Tu samochody nie przejeżdżają, ale ludzie z jakimiś wózeczkami i tak dalej chodzą. To był Andy Shepard. Na saksofonie tenorowym. No jeszcze oczywiście Leszek Możdżer, Wojtek Waglewski. No ja Wojtka uwielbiam zapraszać, tylko ten człowiek jest niesamowicie drogi. Uważajcie na niego, bo strasznie dużo kosztuje.
1: Tak mówię.
0: Nerwów oczywiście. Chodziło mi o nerwy.
1: Oczywiście, jestem bardzo, potrafię ludzi wkurzać, podobno się mnie boją, słyszałem.
0: Też słyszałem o tym, szczególnie dziennikarze się ciebie boją. No,
1: kiedy słyszę pytania, inspiracje i plany na przyszłość, albo dlaczego pan już nie gra w WW, no to co ja mam powiedzieć? No? Albo kto w pana zespole pisze teksty i muzykę.
0: No tak, no ludzie przychodzą nieprzygotowani do programów. Jak widzicie, my jesteśmy przygotowani, bo mamy muzykę Wojtka w wykonaniu Wojtka Waglewskiego, więc słuchamy solówki Wojtka Waglewskiego w utworze wykonanym w czasie Jazz Jamboree 2020. Akompanuje nam Możdżer, chyba Kaja też śpiewała.
1: To zespół się nazywa Mile Ensemble. Gdyby...
0: Oj, zapomniałem. O kurczę. Tak, właśnie. Ale... To jest ten mój błąd, który popełniam często. Ani razu nie wymieniłem nazwy zespołu. Mile Ensemble.

0: Nocne powtórki w net.
1: Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
2: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus. Dziś 17 września, godzina 14.06, audycja Kiedyś to było dziś we czwartek i tak przynajmniej przez najbliższe parę tygodni. We czwartki o 14.00 Państwa zapraszam zamiast w poniedziałki. I tak się datowo pięknie złożyło, że dziś jest rocznica urodzin Adama Astona. To jeden z najpopularniejszych wokalistów międzywojnia, który był obdarzony zmysłowym, eleganckim barytonem, znany ze świetnych wykonań tang, czy też jazzowych aranżacji. No jeden z takich najbardziej rozpoznawalnych głosów tamtego okresu, obok Mieczysława Foga, Tadeusza Faliszewskiego, czy Eugeniusza Bodo. Śpiewał w języku polskim, francuskim, czy hebrajskim, a urodził się 17 września roku 1902 w Warszawie. Zmarł 10 stycznia roku 1993 w Londynie i dziś Państwa zapraszam na taką podróż właśnie, w której będziemy słuchali tych utworów Adama Astona. Wiele z nich właśnie, w zasadzie prawie wszystkie, to będą nagrania przedwojenne, a sama historia tego artysty jest bardzo ciekawa, myślę, że mało znana. Nie wydaje mi się, że powstał jakiś film biograficzny o Adamie Astonie. Nie znalazłam też żadnej publikacji książkowej na temat jego życia, a na pewno jest to życiorys, który mógłby zarówno na ekranach kin, jak i na stronicach takiej książki się znaleźć. No więc dziś nie na stronicach książki, nie na ekranach kin, może kiedyś, ale dziś na antenie radiowej Radia Wnet. Zaczniemy utworem, który już Państwo rano mieli możliwość posłuchać, przynajmniej we fragmencie. Dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest. To jest utwór z roku 1934, Foxtrot, który powstał do filmu przedwojennego, filmu o tytule, którym Państwu powiem po tym, jak posłuchamy tego właśnie utworu. Adam Aston, dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest.

dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest. Grunt się nie przejmować i mieć gest. Dzisiaj wyjątkowy humor mam. No mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie. Dzisiaj czuję się jak wolny ptak. Jeśli w życie iść, to tylko tak. Z czułym sercem i z uśmiechem lic. No mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie. Gdy masz swój kąt i masz prowiant, masz prawo ze stagnacji kpić. Jak pragnę zdrowia, od dzisiaj wiem jak trzeba żyć. Dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest. Grunt się nie przejmować i mieć gest. Dzisiaj wyjątkowy humor mam. No mów czy nie, to się widzi, to się czuje.

To był utwór, który znalazł się w austriacko-węgierskim, oryginał tego utworu. Pierwotna wersja komedii o tytule Piotruś z 1934 roku, no a później w wersji polskiej językowej właśnie wykonywał go Adam Aston. Adam Aston urodził się, tak naprawdę się nazywał Adolf Stanisław Levinson, miał żydowskie korzenie, dzieciństwo i młodość spędził w Warszawie, gdzie chodził do gimnazjum imienia Mikołaja Reja. W 1920 roku zgłosił się na ochotnika do polskiej armii, a dwa lata później rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, które przerwał, by ukończyć kurs, uwaga, stomatologii. No a w 1928 roku ponownie zmienił zawód, rozpoczynając pracę w przedstawicielstwie znanej wówczas holenderskiej wytwórni likierów Hulstkamp, która w 1927 roku otworzyła filię w Warszawie, a wkrótce został jej dyrektorem, więc różne zajęcia Adam Aston miał na tym wczesnym etapie swojego życia. No ale cały czas jakoś ciągnęło go do muzyki, już właśnie w szkole był w chórze, no a swoje pierwsze nagranie zrobił już w latach 20., dokładnie w roku 27 dla wtedy warszawskiej wytwórni Becka. To była wytwórnia niemiecka z siedzibą w Berlinie i pobierał też prywatne lekcje śpiewu u nauczyciela między innymi Jana Kiepury, czyli Wacława Brzezińskiego. I o Wacławie Brzezińskim Państwo na pewno już kiedyś w audycji Kiedyś to było słyszeli, bo to był też, poza tym, że świetny nauczyciel śpiewu, ojciec znanej śpiewaczki Hanny Brzezińskiej. I tak to później się potoczyło, że Adam Aston spotkał Henryka Warsa i z tej znajomości, z tego spotkania wyniknęło dla Adama Astona bardzo wiele, o czym zaraz Państwu powiem, ale my między innymi teraz posłuchamy nagrania, które z tego spotkania wyniknęło. Tylko ty, tango, muzyka właśnie Henryk Wars, słowa Aleksander Jelin, a w 1933 roku utwór ten na scenie Teatru Morskie Oko był wystawiany w rewii Rewia Warszawy, a śpiewał Adam Aston, Tylko ty.

I przełomem właśnie w karierze Adama Astona okazało się to spotkanie z Henrykiem Warsem, który był kompozytorem właśnie utworu tego, którego Państwo przed chwilą wysłuchali. I Wars zaprosił go do swojego zespołu, a także pomógł mu stworzyć pseudonim sceniczny. Właśnie wtedy pojawił się dopiero Adam Aston. Na początku miało to być Astoni od Astonu, no ale z czasem po prostu zostało Adam Aston. I występował, jak już wspominałam, w Teatrze Rewiowym Morskie Oko. Marzył ponoć o karierze operowej, studiował nawet dyrygenturę, miał słuch absolutny i bardzo dobrze grał na fortepianie, ale publiczność pokochała go przede wszystkim za tanga w jego wykonaniu, ale no, za taką muzykę wtedy można uznać rozrywkową. I w 1933 roku właśnie z Henrykiem Warsem nagrał utwór Zrób to tak, to z kolei Snow Fox, muzyka Henryk Wars, słowa Ludwik Starski i Jerzy Nel, a utwór pochodzi z filmu Pieśniarz Warszawy z 1934 roku.

0: Cię, że kobicie pieszczą w frak.
1: Rola podróż prawa jest skomplikowana, prosta zaś jak stół. Najważniejsze tylko to jest, proszę pana, byś nie był słaby, no i abyś dobrze

0: Adam Aston, Zrób to tak, i to jest utwór, no właśnie, zaraz się dowiemy, który był w filmie Pieśniarz Warszawy, czy go w tym filmie nie było. Z nami na łączach pan Michał Pieńkowski z Fundacji Stare Kino.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To pytanie właśnie stoi, jak to jest z tymi utworami, które śpiewał Adam Aston, które pochodzą z tych filmów przedwojennych, czy to on je śpiewał w tych filmach, czy to są już nagrania, że tak powiem, dzisiaj byśmy powiedzieli pewnie covery?
1: To są covery. Adam Aston w filmach występował wprawdzie, ale bardzo rzadko. Kiedy już występował, to najczęściej właśnie jako piosenkarz i śpiewał w filmach piosenki. Po raz pierwszy w filmie pojawił się już na początku swojej kariery, bo w 1932 roku w filmie Bezimienni Bohaterowie zaśpiewał Tango Kocham, ale w tych filmach pojawiał się stosunkowo rzadko. Natomiast w tamtych latach, czyli już w latach 30., to głównie filmy były źródłami przebojów. Bo ile w latach 20. przeboje rodziły się przede wszystkim w teatrach rewiowych, w latach 30., kiedy pojawiło się kino dźwiękowe, to ono przejęło pałeczkę i to filmy dźwiękowe produkowały te wszystkie najbardziej znane piosenki. I wyglądało to w taki sposób, że kiedy w filmie jakaś piosenka się sprawdziła i spodobała się publiczności i została tym przebojem, to wówczas trafiała na antenę radiową, na płyty gramofonowe i nie było w ten sposób, jak dziś, że piosenka jest poniekąd własnością swojego pierwszego wykonawcy. Wtedy śpiewali ją różni piosenkarze i jednym z nich był właśnie Adam Aston. Także miał on w swoim repertuarze bardzo dużo piosenek filmowych, niekoniecznie tych, które śpiewał na ekranie. Po prostu, kiedy piosenka stawała się przebojem, on nagrywał ją na płytę.
0: Adam Aston, mówi się, że to jest jeden z może czterech tych najbardziej popularnych w okresie międzywojnia piosenkarzy, a jednak tak mi się przynajmniej wydaje, może się mylę, jest dużo mniej znany dziś w 2026 roku niż Mieczysław Fog, niż Eugeniusz Bodo. Gdzieś ten Adam Aston tam zaginął i został w tym dwudziestoleciu międzywojennym, czy słusznie, niesłusznie. Słusznie, czy on faktycznie, nie wiem, był gorszy, więc jego utwory nie są dziś tak znane, czy jego postać nie jest tak znana, z czego to wynika? Czy ma pan na takie pytanie jakąś odpowiedź?
1: Oczywiście. Wydaje mi się, że to się bierze głównie z tego, że po wojnie Adam Aston przebywał na emigracji. Mieczysław Fog, no właściwie przez cały czas okupacji, był tutaj w Polsce, był w Warszawie i w latach powojennych występował tutaj, w związku z czym był bardzo popularny, nagrywał kolejne płyty, śpiewał kolejne piosenki, po prostu był z publicznością, także publiczność Mieczysława Foga na pewno zna dużo, dużo lepiej niż Adama Astona, który po wojnie został za granicą i właściwie tylko raz na początku lat 60. odwiedził Warszawę i występował tutaj, nagrał kilka piosenek, więc wydaje mi się, że głównie ze względu na to dziś jest troszeczkę zapomniany. Natomiast jeśli chodzi o jego popularność przed wojną, to można nawet powiedzieć, że nie był jednym z czterech, a jednym z dwóch najpopularniejszych piosenkarzy, bo jeśli wziąć pod uwagę to, ile kto nagrywał płyt w latach międzywojennych, no to Adam Aston był na drugim miejscu w Polsce, bo przez ten no w sumie dość krótki okres swojej przedwojennej kariery nagrał co najmniej 694 piosenki. Przynajmniej o tylu wiadomo. I to są 694 piosenki, to są te, które nagrał solo. Natomiast na początku swojej kariery występował jeszcze w zespole wokalnym, z którym kilkadziesiąt płyt nagrał. Także pod względem liczby nagrań był na drugim miejscu w latach międzywojennych. Dopiero za nim na trzecim miejscu był Mieczysław Fog, ale nie tylko to świadczy od popularności. W tamtych czasach bardzo często artyści występowali również na antenie radiowej. Większość audycji wtedy szła na żywo, także w programie radiowym dużo było różnych koncertów, recitali nadawanych prosto ze studia radiowego albo transmitowanych z różnych lokali rozrywkowych, z dancingów. I w takich audycjach również Adam Aston bardzo często brał pod uwagę, co też przykładało się do jego ogromnej popularności.
0: A do tego mam biografię zupełnie, to znaczy może biografię podobną do wielu Polaków, którzy w tym czasie okupacji mieli to nieszczęście, żeby w Polsce być, w Polsce żyć i rzeczy, które musieli przeżywać i losy, jakie mieli, a on jako artysta te losy z żołnierzami polskimi w armii Andersa dzielił, czy krótką taką opowieść, jak to się stało. On oczywiście wojnę szczęśliwie przeżył, no ale skończył na emigracji w Londynie w latach 90. Zmarł, ale jak on się do tej armii Andersa dostał? Zresztą, co jest ważne, walczył pod Monte Cassino.
1: No, do armii Andersa trafił tak jak wszyscy inni, to znaczy po prostu w czasie wojny znalazł się na terenie Związku Radzieckiego i tam, kiedy na początku lat 40. zaczęła się formować ta polska armia, no to po prostu dotarł do jednego z tych punktów zbornych, zaciągnął się do tej armii, a ponieważ był no, jednym z najpopularniejszych artystów w poprzednich latach, został do tej armii przyjęty nie tylko jako żołnierz, ale przede wszystkim jako piosenkarz. Bo trzeba wspomnieć o tym, że przy armii Andersa, poza tymi tysiącami żołnierzy, były także dziesiątki tysięcy ludności cywilnej. I armia generała Andersa była ewenementem chyba na skalę światową pod kątem tego, że to była nie tylko formacja wojskowa, ale właściwie całe społeczeństwo. I przy armii generała Andersa działało naprawdę bardzo bujne i na bardzo wysokim poziomie życie kulturalne, bo działała tam tak zwana czołówka teatralna, czyli po prostu zespół teatralny dramatyczny. Działało kilka zespołów rewiowych, był zespół filmowców, byli różni piosenkarze, chóry, orkiestry, także pomijając już literatów, wydawanie audycji radiowych, wydawanie książek i czasopism, to życie kulturalne w armii generała Andersa było na niesłychanie wysokim poziomie. I jednym z artystów związanych z tymi zespołami był właśnie Adam Aston. Występował on z orkiestrą Armii Polskiej na Wschodzie, dyrygowaną przez Henryka Warsa, tego samego, z którym współpracował no właściwie od początku swojej kariery. I występował z tym zespołem artystycznym zarówno dla polskich żołnierzy, dla polskich cywilów, ale także dla miejscowej ludności, dla której również te występy były organizowane, tam gdzie akurat armia generała Andersa w danym momencie stacjonowała. Także no, przez czas wojenny Adam Aston nadal był artystą, śpiewał, występował dla żołnierzy, żeby po prostu podnosić ich na duchu, no i zapewnić im jakąś kulturę, jakąś rozrywkę.
0: To taka ciekawostka, pan mnie poprawi, jeśli nie. Dzisiaj zresztą pan mi ją powiedział, więc mam nadzieję, że dobrze zapamiętałam. Cały czas myślałam, że to Gwidon Borucki pierwsze chyba nagranie Czerwone Maki na Monte Cassino zrealizował, a pan mówi, że to był Adam Aston.
1: Tak, Gwidon Borucki był pierwszym wykonawcą Czerwonych Maków na Monte Cassino, ale on wykonywał je na żywo. Już dosłownie następnego dnia po zwycięstwie pod Monte Cassino był pierwszym wykonawcą, który zaśpiewał Czerwone Maki na Monte Cassino, ale pierwszym, który nagrał je na płyty, był właśnie Adam Aston. I to jest ciekawostka, ponieważ on tę piosenkę nagrał na emigracji we Włoszech, w Mediolanie w 1946 roku. No i to właśnie on jako pierwszy tę piosenkę nagrał. Ona później była nagrywana przez wielu innych artystów, zarówno za granicą, na zachodzie, jak i nawet dotarła do Polski. I w tych pierwszych latach powojennych, kiedy jeszcze można było tę piosenkę wykonywać, została nagrana również w Polsce. No, później przez dłuższy czas nie była ta pieśń mile widziana, ale pierwsze nagranie płytowe tej piosenki to jest właśnie wykonanie Adama Astona i z orkiestrą Henryka Warsa.
0: To jeszcze coś, co jest ciekawego w tej muzyce międzywojnia, o czym rozmawialiśmy przed anteną, że tak było, że te wielkie przeboje w języku angielskim nagrywane oryginalnie, później były w języku polskim przez polskich artystów nagrywane, a Adam Aston też do nich należał.
1: No, nie tylko w języku angielskim. W ogóle jakby tak podsumować, co wychodziło na płytach gramofonowych w Polsce, jakimi przebojami ludzie się wtedy interesowali, przy jakich piosenkach się bawili, było wśród nich bardzo dużo przebojów zagranicznych, głównie amerykańskich i niemieckich, ale były także piosenki francuskie, piosenki hiszpańskie, a to wszystko za pośrednictwem właśnie kinematografii. Bo tak jak wspomniałem, w latach 30., kiedy rozpoczęło się kino dźwiękowe, to właśnie ono wysunęło się na pierwszy plan, jeśli chodzi o produkowanie popularnych piosenek i przebojów. Także te zagraniczne hity docierały do polskiej publiczności poprzez ekran. Zagraniczne filmy wyświetlane były niejednokrotnie z wielkim powodzeniem w polskich kinach. No i kiedy taka piosenka publiczności się spodobała, no to nasi twórcy wykorzystywali ten sukces, dopisywali do takiej piosenki polskie teksty i w tym momencie ta piosenka zaczynała na naszym rynku muzycznym funkcjonować już w oderwaniu od tego filmu i niezależnie od niego i po prostu stawała się przebojem. Także Adam Aston, podobnie zresztą jak inni polscy piosenkarze, miał w swoim repertuarze bardzo dużo zachodnich piosenek, ale śpiewanych właśnie w języku polskim.
0: Czy jest tak, ja już trochę taką tezę postawiłam, że to jest trochę życiorys, trochę biografia Adama Astona niezgłębiona, może niewykorzystana, niedostatecznie spopularyzowana. Nie znalazłam żadnej pozycji książkowej na temat jego życia. Być może jest i pan lepiej wie, a ja po prostu niewystarczająco dobrze szukałam. Czy tak jest, że właśnie jest ta biografia niewykorzystana? No bo tu jest jeszcze cały ten wątek wojenny, niezwykle ciekawy jako tego artysty, który z armią Andersa szedł, no i cały wątek powojenny tej emigracji, która nie była łatwą emigracją.
1: No na pewno nie była łatwa, bo zresztą przez pewien czas Adam Aston nie bardzo mógł dla siebie znaleźć miejsce w show biznesie. W latach powojennych w ogóle na pewien czas wyjechał do RPA, gdzie w Johannesburgu wrócił poniekąd do dawnego swojego fachu, bo również pracował po prostu w wytwórni likierów i innych trunków. No, kiedy przeszedł na emeryturę pod koniec lat 50., wrócił do Londynu, wyjechał do Londynu i zaczął działać przy tamtejszej Polonii, a ta Polonia londyńska w latach 50. i 60. też była bardzo aktywna na niwie kulturalnej i tam Adam Aston już jako emeryt zaczął występować w różnych spektaklach teatralnych, śpiewał nadal piosenki, no już wprawdzie nie nagrywał płyt i ta jego kariera no nie była już tak wielka i błyskotliwa jak w poprzednich latach, ale no nadal jeszcze przez wiele lat dla tej polonijnej publiczności w Anglii występował. No faktycznie na temat Adama Astona nie ma książki, nie był on bohaterem żadnej biografii. Może też dlatego, że ta jego kariera, mimo że była taka no, błyskotliwa, to nie była aż tak atrakcyjna pod filmowym względem jak kariery niektórych innych artystów. No i dlatego pewnie też nie mamy dotychczas ani filmu o Adamie Astonie, ani książki na jego temat. Chociaż na pewno jest to postać warta przypomnienia, no bo jednak był to jeden z największych artystów swoich czasów, zwłaszcza tutaj mówię o latach 30. No i był to po prostu bardzo utalentowany piosenkarz, bardzo utalentowany aktor, o niezwykle ciekawym i naprawdę ładnym głosie. Miał w swoim repertuarze bardzo dobre piosenki i właściwie no, obok Mieczysława Foga czy Tadeusza Faliszewskiego jest jedną z wizytówek naszego show biznesu tamtych lat. No i wydaje mi się, że chociażby pod tym względem zasługuje na to, żeby od czasu do czasu go przypomnieć.
0: A przypominał pan Michał Pieńkowski z Fundacji Starekino.pl. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: To my posłuchamy, jak to te wielkie przeboje w latach 30. były na język polski tłumaczone. Utwór Cheek to Cheek, Irving Berlin napisał muzykę, a polski tekst Zenon Friedwald, a w 35 roku nagrał pod tytułem W siódmym niebie Adam Aston.

to była polska wersja utworu Cheek to Cheek z filmu Top Hat pod tytułem W siódmym niebie. A Damason był, tak się to określało, krunerem. To tak sposób śpiewania, który wtedy był przecież nowy. To już nie było śpiewanie bez mikrofonu, tylko śpiewanie właśnie do mikrofonu, blisko mikrofonu, spokojnie, czasami wręcz cicho. I tak właśnie w latach 30. krunerami się nazywało takich pieśniarzy. A Aston doskonale potrafił z mikrofonem śpiewać. Jego głos trafiał na płyty takich wytwórni jak Syrena, Columbia czy Odeon, ale też do radia, reklam czy filmu, o czym już Państwo słyszeli. No i w takich filmach wystąpił jak na przykład Dwie Joasie z Jadwigą Smosarską czy Manewry miłosne, a w roku 35 poślubił aktorkę Lucynę Nowikow. I my teraz posłuchamy utworu Jadziam, który niejako jest hołdem dla Jadwigi Smosarskiej, a pojawił się w filmie o tym samym tytule z 1936 roku, gdzie właśnie Jadwiga Smosarska, a więc największa gwiazda polskiego kina przedwojennego, występowała.

I to była piosenka z filmu Jadzia z 1937 roku, a to ten film to komedia romantyczna w reżyserii Mieczysława Krawicza z Jadwigą właśnie Smosarską i Aleksandrem Żabczyńskim w rolach głównych. Historia o tym dwojgu młodych ludzi z konkurujących firm sportowych i to tenisiści, którzy przez serię pomyłek ukrywają przed sobą swoją prawdziwą tożsamość i zakochują się w sobie, a w tle właśnie jest kwestia tenisa i reklamy sprzętu sportowego, no i też przedwojenna Warszawa, a do tego utwór Jadzia, który teraz Państwo usłyszeli właśnie w wykonaniu Adama Astona. To jeszcze w tym filmowym świecie przedwojenia zostaniemy. Z kolei 37 rok to film, kontynuacja filmu Trendowata, Ordynat Michorowski. To druga część adaptacji książek, powieści Heleny Mniszkówny i właśnie do Ordynata Michorowskiego utwór Dłoń na dłoni. Połóż Adama Astona, posłuchamy.

ale nadchodzi rok 39, zaczyna się wojna i świat Adama Astona się całkowicie zmienił. Po wybuchu wojny ewakuował się z pracownikami Polskiego Radia do Lwowa, później dołączył do T-Jazz Orkiestra Henryka Warsa, koncertował na terenie Związku Radzieckiego. Po niemieckim ataku na ZSRR orkiestra jednak przestała istnieć i on wraz z żoną trafił do Kirgistanu. Tam byli na skraju tak naprawdę śmierci głodowej, ale udaje im się dołączyć do armii Andersa i Adam Aston staje się żołnierzem, ale w trakcie tej wędrówki, tej tułaczki przez Iran, Palestynę, Egipt i wreszcie Włochy śpiewa, występuje, koncertuje, występuje także przed mikrofonem Polskiego Radia w Kairze i właśnie też tuż po wojnie nagrywa jako pierwszy nagrywa Czerwone Maki na Monte Cassino i my teraz tego nagrania posłuchamy.

Po wojnie Adam Aston nie wrócił już na stałe do Polski. Zamieszkał w Londynie, później, jak już mówiliśmy, wyjechał do RPA. Tam nie miał nic wspólnego z estradą. Pracował też w fabryce papieru, a do Londynu powrócił w 1959 roku. Tam występował dla miejscowej Polonii. Trochę też nagrywał. Później występował coraz rzadziej, a zmarł 10 stycznia 1993 roku w Londynie, mając 90 lat. I takie wspomnienie o Adamie Astonie z 19 stycznia 1993 roku, napisane przez Irenę Anders, Państwu teraz przeczytam. Adam Aston był jednym z najpopularniejszych piosenkarzy przedwojennej Polski. Urodził się w Warszawie, a jego talent odkrył wielki Henryk Wars, zwany powszechnie królem polskiego filmu. Odtąd był ulubionym solistą Warsa i nagrywał z jego orkiestrą setki płyt. Któż z przedwojennych wielbicieli muzyki lekkiej nie pamięta takich szlagierów jak Jest jedna jedyna, Tak trudno zapomnieć i wielu, wielu innych cudownych tang i foxtrotów. Obdarzony ciepłym, przejmującym głosem, interpretował piosenki prościutko, bez maniery, tak jakby wyrażał to, co w danej chwili czuje. Śpiew był jego hobby, na życie zarabiał, jakże dalekie od artyzmu, jako dyrektor holenderskiej firmy Hulstkapf, rozlewni win i wódek. Adama i jego śliczną żonę Lusię poznałam w 1940 roku we Lwowie, kiedy wstępowaliśmy do Filharmonii Lwowskiej. Los rzucił nas w różne strony sowieckiej Rosji i ponownie spotkaliśmy się już w armii generała Andersa w 1941 roku. Jako początkująca piosenkarka miałam zaszczyt być w zorganizowanej później w Teheranie polskiej paradzie. Odtąd szliśmy już razem przez Bliski Wschód, aż do Italii. Staliśmy się nieodłączną częścią drugiego korpusu. Kto z widzów korpuśniaków nie pamięta Adama Astona w polowym mundurze, w hełmie na głowie i z karabinem przy boku, śpiewającego Czerwone Maki refrena? Nikt tej pieśni nie zaśpiewał lepiej od niego. Żegnamy cię dzisiaj z prawdziwym żalem i wdzięcznością za to, że swoim śpiewem umilałeś nam nasze młode lata, a potem podtrzymywałeś na duchu serca żołnierskie w czasie kampanii włoskiej. Irena Anders, takie wspomnienie w 93 roku o Adamie Astonie napisała. To my na koniec tej audycji w rocznicę urodzin Adama Astona, który przeszedł drogę od kabaretów i dancingów przez kino, przez armię Andersa i Monte Cassino, aż po powojenną emigrację, posłuchamy nagrania z 1949, pożegnanie lata. Adam Aston zaśpiewa, audycję przygotowała Hania Tracz, zrealizował Szymon Christianus. Warto sięgać do tej twórczości, bo tych piosenek byłam w stanie Państwu pokazać dosłownie garść, a jest ich znacznie, znacznie więcej i myślę, że warto ich posłuchać i dziś, właśnie w rocznicę urodzin Adama Astona, 17 września. Do usłyszenia.

Są stolice większe, bogatsze, jedna bliska jesteś mi. Gdy Warszawo na ciebie patrzę, z ujęciem w sercu i we krwi. Dola, nie dola, razem z tobą, razem dzień i noc. Zachwycony twój

0: Szanowni Państwo, dzisiaj zapraszam Państwa do Wsoli, do wioski położonej 10 km od Radomia, 90 km od Warszawy, w której od 2009 roku mieści się Muzeum Witolda Gombrowicza. Jest ze mną pani profesor Anna Spólna, literaturoznawczyni, specjalistka do spraw edukacji, nauki oraz kuratorka wystaw w muzeum. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: To może zacznijmy od tego, jak ten piękny pałacyk willa we Wsoli łączy się z Witoldem Gombrowiczem.
1: Pałac został zbudowany w 1914 roku. W ręce rodziny Gombrowiczów przeszedł w 1924 roku. Wtedy Aleksandra z Pruszaków wyszła za Jerzego Gombrowicza, brata pisarza, brata Witolda Gombrowicza, i wniosła mu w Wianie ten budynek. I od tego czasu rodzina Gombrowiczów zaczęła odwiedzać swojego brata, bywać regularnie we Wsoli. I tak też było z Witoldem. Przyjeżdżał do brata w latach 20., w latach 30. Pierwszy raz był tutaj, jak sądzę, jako 20-latek, bo urodził się w 1904. Ostatni raz na początku lipca 1939 roku. Wtedy żegnał się z rodziną, wypływając do Argentyny. Także sporo czasu spędzał we Wsoli i był tutaj traktowany jako ważny gość, chociaż nie był łatwym gościem.
0: Tak, udało mi się też doczytać, że miał nawet pomysł zamieszkania w tych okolicach, ponieważ kiedy skończył studia prawnicze, chciał wejść w skład Palestry Radomskiej, ale się to nie udało.
1: Tak, zdaje się, że miał zbyt demokratyczne przekonania, żeby mogło się to udać. Gombrowicz tak naprawdę nie miał sprecyzowanych planów. On przed wojną był kimś, kto przede wszystkim chciał pisać. Praca prawnika była czymś, czego raczej oczekiwała rodzina, niż o czym marzył on sam. Być może te wszystkie zabiegi były takimi zabiegami, które miały go uwolnić od presji rodziny. Po prostu robił to, bo takie były oczekiwania. Sam z siebie chciał być po prostu publicystą, a tak naprawdę pisarzem, i to pisarzem poczytnym. Bardzo mu zależało na tym, żeby być sławnym pisarzem, który zarabia dużo pieniędzy.
0: No i to się różnie mu udawało, można powiedzieć, w życiu. Tutaj to, że chyba literatura wychodziła mu, że tak powiem, najlepiej, możemy się przekonać też oglądając świadectwo maturalne Witolda Gombrowicza, które znajduje się właśnie tutaj w muzeum we Wsoli, ponieważ szóstkę otrzymał tylko z języka polskiego, a reszta to raczej nie były dobre oceny.
1: Miał jeszcze dwie czwórki. To był język francuski, historia, poza tym trójki, no ale to była matura, którą zdawało się ze wszystkich przedmiotów, a Gombrowicz był rozsądnym człowiekiem, który uczył się tylko tego, co go interesowało.
0: Ten język francuski zresztą mu się później na emigracji bardzo przydał, ale wracamy do muzeum. Proszę powiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć? Jakie przedmioty osobiste Witolda Gombrowicza na przykład się tutaj znajdują? Jak w ogóle tutaj widzi pani, czy stworzyli państwo rozkład tych sal, na co stawiają państwo nacisk też w tych wystawach?
1: Muzeum jest literacko-biograficzne. Myślę, że na równych prawach próbujemy opowiedzieć o życiu Gombrowicza i o tym, co napisał oraz jak przyjmowano jego teksty, jaka była recepcja. Jeśli mowa o rozplanowaniu, o porządku ekspozycji, to parter wystawy zajmuje relacja z tego, jak żyła rodzina Gombrowiczów, trochę o pochodzeniu, trochę o dziejach rodu, trochę o tym, jak żyli w dwudziestoleciu międzywojennym, jak gospodarowali i funkcjonowali w samej Wsoli, a także co robił Witold Gombrowicz jako najpierw dziecko, potem młody chłopak, a następnie no, już dorosły mężczyzna. Do 35 roku życia, kiedy wyemigrował, a właściwie wyjechał, nie wiedząc, że będzie to trwała emigracja. Na półpiętrze i w holu są już przedmioty, o których pani wspomniała, zaraz do nich wrócę, ale też dużo fotografii, głównie Bohdana Paczowskiego, bardzo zaprzyjaźnionego z Gombrowiczami, mieszkającym już na Lazurowym Wybrzeżu. Jest też dużo cytatów, są to zwykle autokomentarze. Zależało nam na tym i zależy, żeby osoby zwiedzające chciały poznawać Gombrowicza poprzez Gombrowicza, dały mu się poprowadzić. Dlatego jeśli przeczyta się, jak on sam kreował siebie wobec innych, można z nim obcować w sposób adekwatny.
0: Tak, tutaj tylko wtrącę, że jak się w ogóle do muzeum wchodzi, czy podjeżdża samochodem, zostawia samochód na parkingu, to widać już ogromny napis, przepiękny cytat właśnie z Witolda Gombrowicza pod tytułem „Im mądrzej, tym głupiej”, czyli państwo też mają taki duży dystans jakby do całego tworzenia, prawda, tej opowieści o Gombrowiczu.
1: No on jest naszym przewodnikiem, trudno go nie mieć. Najważniejszym chyba hasłem Gombrowicza, wezwaniem był dystans właśnie i dzięki temu, że on nas tego uczy, my także staramy się to przekazywać innym. Mówienie o nim w sposób absolutnie serio, bez poczucia ironii czy autoironii, no byłoby samobójcze po prostu. To nie jest pisarz, który do tego zachęca i nie jest to pisarz, który będzie wtedy adekwatnie rozumiany. Trzeba się zdobyć na podobny styl myślenia, jakim dysponował Gombrowicz. On próbował świat zarazić tym stylem myślenia.
0: I się też wyswobodzić z tych różnych gąb, pup i tak dalej, które przyjął na przykład właśnie w związku ze swoim pochodzeniem, w związku ze swoim polskim pochodzeniem, ale też tym pochodzeniem szlacheckim, tak możemy o nim powiedzieć? Tak jakbyśmy rzeczywiście weszli jakby do tej pierwszej sali związanej właśnie z rodziną Gombrowiczów. To jakie są jego korzenie? Jak wygląda historia rodu Gombrowiczów?
1: Gombrowicze byli dobrą rodziną szlachecką. Tak naprawdę gniazdo Gombrowiczów było w okolicach Kowna, ale oni dokonali takiej wewnętrznej emigracji, czyli dziadek Witolda Gombrowicza przeniósł się na Sandomierszczyznę po powstaniu styczniowym. Niemniej Gombrowicze często podkreślali, że są lepszą szlachtą niż ta z centrum Polski. Uważali to za rodzaj deklasacji, to przeniesienie się. Gombrowicz zresztą był trochę snobem i często opowiadał o ciotkach, które wyszły za Radziwiłłów. Właściwie były to raczej fantazje. Tak czy inaczej, była taka dwuznaczność w jego traktowaniu własnego pochodzenia, bo wobec ludzi, którzy byli gorzej urodzeni, był zawsze subtelny, delikatny, a poza tym był zafascynowany ludem, ludźmi prostymi, ludźmi, którym przypisywał szczególną autentyczność. Ale wobec takich osób, które mogły wywyższać się w stosunku do niego, zawsze grał prawie arystokratę. Rodzina była skoligacona później z Kotkowskimi i Gombrowicz miał matkę z Kotkowskich. To już była szlachta z Sandomierszczyzny, dobra szlachta, bardzo bogata, bo inwestująca w przemysł bardziej niż w uprawę roli. To nie były dobre czasy dla ziemiaństwa. Gombrowicz dorastał w czasach rewolucji, wojen, deklasacji, demokratyzacji. Miał świadomość, że to, co kiedyś wystarczało, żeby mieć swoje miejsce w świecie i w społeczeństwie, może być teraz na różne sposoby podważane, kontestowane. I on sam uważał, że nie ma żadnych podstaw, żeby czuć się lepszym tylko dlatego, że miało się szczęście być urodzonym w lepszej, herbowej rodzinie.
0: Wiemy, jak potoczyły się losy Witolda Gombrowicza, no zupełnie ten wyjazd latem do Argentyny, latem 1939 roku zmienił zupełnie bieg wydarzeń jego życia i no najprawdopodobniej jeśli mielibyśmy do czynienia z Gombrowiczem literatem, to zupełnie ta literatura by była inna, ale jak się potoczyły losy jego rodzeństwa na przykład?
1: Janusz, najstarszy brat, w czasie wojny pomagał Żydom z okolic Potoczka, a miał też jednak kłopot jako ziemianin. Był na przykład atakowany przez oddziały partyzanckie lewicowe. Po wojnie został niesłusznie oskarżony o kolaborację. Samą wojnę spędził w obozie koncentracyjnym. Wyszedł z wojny z wojny poharatany fizycznie i psychicznie. Nigdy nie wrócił do równowagi, nie był człowiekiem, który podjąłby się nowego życia w Polsce Ludowej. Trochę handlował walutą, trochę po prostu był zdany na pomoc rodziny. Kiedy już Gombrowicz mógł publikować w kraju za sprawą Odwilży przez jakiś czas, był właściwie jego agentem literackim i Witold chętnie oddawał mu te tantiemy, które wynikały ze sprzedaży jego książek w Polsce, ale to był krótki okres. No i jego śmierć w 1968 roku to była śmierć kogoś naprawdę nie tylko bardzo chorego, ale przede wszystkim bardzo niegotowego na życie w tym nowym świecie. On się nie przystosował. Inaczej było z Jerzym. Jerzy wrócił z Rumunii po II wojnie światowej. Nie wrócił do Wsoli, bo Wsola była już zabrana rodzinie. Zamieszkał w Radomiu przy ulicy Żeromskiego i starał się być takim, powiedziałabym, dziennikarzem freelancerem. Pracował w radomskich gazetach, najchętniej pisał jakieś relacje z wydarzeń kulturalnych, najchętniej właściwie to teatralnych, bo jego interesował i fascynował teatr. Spisał też wspomnienia rodzinne. Starał się jakoś układać z nowym życiem w Polsce Ludowej. Prawdę mówiąc, starał się też odróżnić od brata. Uważał, że trzeba podkreślać tę odmienność na przykład nazwiskiem i częściej podpisywał się Szymkowicz-Gombrowicz. Niezbyt jest jasne, dlaczego tak skąpo z nim, z bratem korespondował, dlaczego tak by letnia jest ta korespondencja. Wydaje się, że obaj mogli mieć poczucie, że te listy są czytane i że nie można pisać tam bardzo szczerze. Był zapamiętany przez Radomian jako człowiek o szerokim geście, o zawsze dobrym humorze, ktoś, kto nie rozpacza, nie spogląda w przeszłość, nie rozdziera szat. Podobno w jego domu można było wypić dobrą wódeczkę, pograć w brydża, trochę powspominać i trochę pożartować. Miał też taki inteligencki styl życia, kiedy elegancko ubrany wychodził ze swojego skromnego mieszkania, to zwykle odwiedzał kilka kolejnych lokali, w jednym pił kawę, w drugim zjadał ciastko, zbierał informacje, plotki z miasta, żeby wykorzystać to w swojej pracy dziennikarskiej. Został bardzo dobrze zapamiętany jako także ktoś, kto pomaga młodzieży, jest takim mentorem dla ludzi próbujących pisać, bardzo życzliwym pod tym względem. No, on sobie jakoś miejsce w Radomiu znalazł i miejsce w PRL-u znalazł. Jeśli chodzi o Teresę, jego córkę, to była urzędniczką państwową, nie wyszła za mąż, więc też nie zostało po niej żadne dziecko, które nosiłoby rodowe nazwisko. Właściwie powiedziałam źle, bo można, to pani to z tym zrobi porządek, bo to nieważne, że nie wyszła za mąż, tylko nie związała się na stałe z żadnym mężczyzną, nie urodziła dziecka, tutaj linia Gombrowiczów wygasła po jej śmierci. Teresa, Rena, właściwie Irena, nazywana Reną w rodzinie, jedyna siostra Witolda Gombrowicza, 4 lata od niego starsza, żyła właściwie dla matki. Ona była już przed wojną uważana za starą pannę, to jest nomenklatura oczywiście przedwojenna. Była singielką, ale mieszkała z matką, zajmowała się matką i to się nie zmieniło do końca życia matki, Marceliny Antoniny z Gombrowiczów. Po wojnie właściwie nie miały nic. W czasie powstania straciły cały majątek, uciekły z Warszawy, zamieszkały w Kielcach. Irena pracowała w księgarni i wydawnictwie Jedność w Kielcach i z tego utrzymywała i siebie, i matkę. Kiedy matka zmarła pod koniec lat 50., Irena przeniosła się do Radomia, żyła jeszcze tylko 2 lata później. Umarła podobnie jak Witold Gombrowicz z powodu kłopotów z sercem i z astmą.
0: Czyli tak naprawdę ten ród wygasł, tak? Nie ma potomków, czy?
1: Na szczęście ród nie wygasł, dlatego że Janusz, o którym wspominałam, miał syna, Ryszarda Józefa, który wyemigrował do Francji, ożenił się tam z francuską Lilienne, miał synów i córki, ci synowie również synów, tak, że rodzina Gombrowiczów żyje we Francji, głównie w Paryżu, są w dobrym kontakcie z panią Ritą, wdową po pisarzu, o ile wiem, nikt z nich nie zajmuje się literaturą.

0: No dobrze, czyli można powiedzieć, że wyszliśmy z tej pierwszej sali, która mówi o tym, powiedzmy, dziedzictwie pokoleniowym Witolda Gombrowicza. To idziemy dalej, to może wejdźmy sobie do tego pokoju polskiego.
1: Do sali emigracyjnej.
0: A, sali emigracyjnej, a tak, tak.
1: Sala emigracyjna pokazuje właściwie resztę życia Gombrowicza, który stał się emigrantem, chociaż tego nie planował. Z jednej strony tej ekspozycji można obejrzeć przedmioty, dokumenty, fotografie i film, które są związane z Gombrowiczem jako emigrantem w Argentynie. Druga strona dotyczy jego powrotu do Europy, zamieszkania najpierw w Berlinie Zachodnim, a następnie wyboru życia na Lazurowym Wybrzeżu we Francji.
0: Znajduje się u Państwa też walizka, z którą Witold Gombrowicz wsiadł na statek Chrobry, który do Argentyny go zawiózł. Walizka i co jeszcze? I maszyna do pisania z tych takich osobistych rzeczy.
1: Tak, pani Rita Gombrowicz była dla nas i jest wielką przyjaciółką i bardzo prywatne przedmioty Witolda Gombrowicza zostały nam przez nią przekazane. Oprócz walizki, czy maszyny do pisania, czy laski, z której Gombrowicz korzystał, kiedy wychodził na spacery już bardzo schorowany, mamy bardzo wiele przedmiotów prywatnych, na przykład notes, w którym Gombrowicz zapisał sobie numery telefonów do ważnych postaci polskiego życia kulturalnego, literackiego za granicą. Są takie przedmioty jak szachy z kołeczkami, czyli szachy podróżne, bo Witold Gombrowicz namiętnie grał w szachy i zabierał je ze sobą także, kiedy ruszał gdzieś w jakąś drogę. Są inhalatory, bo on był astmatykiem, potrzebował pomocy przy oddychaniu. Fajki, był maniakiem palenia, miał dużą kolekcję fajek, lubił mieć fajkę w ręku. Tego typu przedmioty wzbogacają ekspozycję i są też jakoś wzruszające, na przykład szczególne jest to, że one są wszystkie niewielkie. Gombrowicz, żeby spakować się do jednej czy dwóch walizek, bo tak zwykle podróżował i tak starał się żyć, nie mógł mieć rzeczy dużych. I pani Rita wspominała o tym, że to była jego stała cecha, nie gromadzić, a jak się już coś zgromadzi, to nie wyrzucać, dopóki tego można użyć. Nie był wielkim zwolennikiem gadżetów, kupowania rzeczy nowych, starał się, żeby to były rzeczy z klasą, zwłaszcza, że przez wiele lat żył w tak dużej biedzie, że właściwie nie mógł sobie pozwolić na poważniejsze zakupy.
0: Czyli dzisiaj byśmy powiedzieli, że Witold Gombrowicz był minimalistą i żył w duchu zero waste.
1: Myślę, że zdziwiłby się, gdyby to usłyszał, ale gdyby ktoś mu powiedział, że jest modny, to by natychmiast zaczął protestować, chyba że ktoś by go nazwał prekursorem tego nurtu. To wtedy jak najbardziej, bo przepadał za przekazywaniem światu tej prawdy, że był pierwszym na przykład egzystencjalistą albo pierwszym strukturalistą. Więc czemu nie miał być pierwszym zwolennikiem tejże filozofii nieniszczenia, wykorzystywania wszystkiego bez zostawiania za sobą śladu, także śladu węglowego. Zresztą nie przepadał za lataniem.
0: Pojawia się też u Państwa, jeśli mówimy tutaj o przedmiotach, coś, o czym ja nie miałam pojęcia, czyli figurki świętych, które Gombrowicz produkował w Argentynie.
1: Tak, precyzyjnie mówiąc, kupił maszynę, która produkowała takie, służyła do produkowania takich figurek, w tryskarkę do plastiku. Historia jest trochę zabawna, a trochę poruszająca. Witold Gombrowicz miał zaprzyjaźnioną parę, małżeństwo, Marię i Karola Świeczewskich. Miałam zresztą przyjemność poznać Jacka Świeczewskiego, dziecko tej pary, kiedy byłam w Argentynie. I Jacek Świeczewski mówił wprost, moja matka kochała Gombrowicza, bezkrytycznie mu ufała, zrobiłaby dla niego wszystko. I kiedy Gombrowicz próbował zarobić jakieś pieniądze, to wpadł na pomysł, że skoro Świeczewscy prowadzą fabryczkę takich plastikowych figurek, to on kupi jeszcze jedną maszynę, oni będą to produkowali i on będzie miał jakieś zyski ze sprzedaży. Ponoć, tak twierdzi ich syn, długo po tym, kiedy fabryka splajtowała, Maria Świeczewska wciąż przysyłała Gombrowiczowi pieniądze, twierdząc, że to są zyski z tej fabryczki i zyski z tej jego maszyny.
0: Ciekawa jestem, jak wiele osób było takich wokół Gombrowicza. No bo jeśli pomyślimy już właśnie o Witoldzie Gombrowiczu jako emigrancie, no takim w pewnym momencie już zmuszonym do tej emigracji, czy zmuszonym do pozostania w Argentynie, no to nie był to, można powiedzieć, człowiek, który się chętnie imał jakiś prac poza pisaniem, prawda?
1: No, trzeba wziąć pod uwagę kilka względów. Oczywiście zgadzam się z panią, że on nie pracował fizycznie, ale z wielu powodów nie bardzo mógł pracować. Na przykład on był bardzo wątłego zdrowia. Był astmatykiem, nie miał za dużo siły fizycznej. Zresztą przez długi czas żył jakby na krawędzi zdrowego trybu, zdrowego funkcjonowania. Na przykład nie dojadał, albo mieszkał byle gdzie, albo często zmieniał miejsce zamieszkania. Był człowiekiem, który nie miał żadnego fachu w ręku, to znaczy no, był wykształcony, był prawnikiem, miał dobre wykształcenie humanistyczne przede wszystkim, ale nie mógł tego ujawnić za bardzo, nie znając hiszpańskiego, nie mógł nostryfikować dyplomu, nie mógł pracować w wyuczonym zawodzie. Pewnie, że pierwsze, co przyszło mu do głowy i zawsze przychodziło, to publikować, no ale do tego trzeba albo znać język, w tym wypadku hiszpański, albo mieć pieniądze na tłumaczenia. Tychże pieniędzy Gombrowicz nie miał. Był dość chyba nieporadny życiowo, jeśli chodzi o umiejętności zadbania o siebie, o umiejętności ugotowania sobie czegoś, wyszukania czegoś praktycznego, ale miał ogromne umiejętności pozyskiwania sobie ludzi, którzy mu w tym pomagali. W tym był mistrzem, dlatego że był psychologiem praktykującym, potrafił sobie zjednać osoby, które mogły mu w jakikolwiek sposób pomóc. I chyba uważał, że ma prawo do tej pomocy, że jest ważny dla świata jako pisarz i że świat powinien dać mu na to szansę, na to, żeby tworzyć, a nie żeby na przykład pracować fizycznie.

0: To prawda, że Witold Gombrowicz chyba uwielbiał ludzi. Patrzę, teraz jesteśmy w sali poświęconej Ferdydurke. To jest wystawa Rozrzucona Ferdydurke, którą pani właśnie przygotowała i której pani jest kuratorką. I tutaj właśnie pojawia się na przykład w stosunku do natury. Natura? Nie chcę natury, dla mnie naturą są ludzie i w ogóle tak sobie myślę o tej obserwacji, takiej bardzo wnikliwej obserwacji relacji międzyludzkich, zachowań międzyludzkich, że ta cała, no można powiedzieć chyba filozofia Gombrowicza wzięła się z tego, że on miał jakiś taki wyjątkowy zmysł obserwacyjny i taki rodzaj nie wiem, czy mówić tu o szczerości, bo z drugiej strony szczerość i sztuczność też się tam u niego pojawia. On jakby mówi o tym, że pisarz nie może być szczery, ale takiej ta wnikliwa obserwacja właśnie, w której się zdejmuje te wszystkie jakieś warstwy wyuczone, nawet w języku. Więc tak myślę sobie o tym właśnie, o tym człowieku jako takie studium jakby ludzkości, ról ludzkich. Tak gdzieś teraz zawędrowałam w tej filozofii. A to dlatego, bo właśnie jesteśmy w sali poświęconej Ferdydurke, czyli jest to utwór, który Gombrowicz wydał jeszcze przed wyjazdem do Argentyny w 1938 roku, tak? Jeśli dobrze pamiętam.
1: To jest data z okładki. Tak naprawdę książka wyszła jesienią 1937 roku, ale wydawnictwo RUI miało taką politykę wydawniczą, że starało się jak najdłużej utrzymywać książkę wśród nowości, więc w takiej sytuacji zwykle datowało inaczej. Tak było też z tą książką. Rzeczywiście Ferdydurke jakoś ustanowiła Gombrowicza stosunek do formy, także formy międzyludzkiej. Była dla niego takim zupełnie podstawowym wykładem zrozumienia relacji, które są oparte z jednej strony na negocjacjach, z drugiej strony na różnych formach przymusu. Dla Gombrowicza człowiek jest dla drugiego człowieka jednocześnie ucieczką i wyzwaniem. Zwykle zaprasza go nie do przyjaźni czy czułego wsparcia, tylko do jakiejś walki, do jakiegoś sporu. Pojawia się w jego wszystkich utworach, ale zaczyna się to nawet przed Ferdydurką, jeszcze w pamiętniku z okresu dojrzewania. Pojawia się ta myśl o tym, że trzeba walczyć o swoją pozycję wśród innych ludzi i że ona jest zawsze do naruszenia, nigdy nie jest trwała. To też z drugiej strony pozwala zobaczyć w Gombrowiczu kogoś, kto zachęca do burzenia hierarchii, do wskazywania, że nie ma nienaruszalnych porządków, także międzyludzkich, że jeżeli coś jest jakimś układem, jakąś formą pomiędzy innymi osobami utworzoną, to można tę formę, a nawet trzeba naruszyć, skłębić, zburzyć, rozbić.
0: Ferdydurke Gombrowicz naruszał tę formę szkoły, można powiedzieć, i nie tylko szkoły, no bo tam też się pojawia już ten wątek szlachecki, wątek polski, wątek patriotyczny, narodowy. W jaki sposób jeszcze burzył Gombrowicz te można powiedzieć ważne takie posągi, ważne dla polskiej kultury, dla w ogóle tej narracji takiej patriotycznej, można ją nazwać?
1: No, sposobów było wiele. Właściwie dopasowywał do pomysłu też formę, w której to robił. Żaden z jego utworów nie jest bardzo podobny do pozostałych. On pisał opowiadania, pisał dramaty i tworzył powieści, ale też zbudował takie opus magnum, czyli dziennik, który jest hybrydyczny, tam są różne gatunki. Można powiedzieć, pisał też wspomnienia, można powiedzieć, że Gombrowicz chciał, żebyśmy spojrzeli z dystansu na wszystkie formuły, także

0: formie próbuje pokazać grozę totalitaryzmów, a nawet mody intelektualne, które prowadzą do zniewolenia. Więc mówiąc, używał eseju, który jest takim bardzo mocnym żywiołem obecnym w jego dzienniku. Przeprowadził wywiad sam ze sobą, testament, rozmowy z Dominikiem Deroux tak naprawdę są rozmowami, które sam ułożył. To dotyczy i pytań, i odpowiedzi, więc starał się właściwie wszelkimi możliwymi sposobami dotrzeć do świata ze swoim widzeniem rzeczywistości. Nie gardził, powiedziałabym, żadnym pomysłem formalnym.
1: I jak był w tym odbierany?
0: Dość długo przebijał się do szerszej świadomości czytelniczej. Pamiętnik z okresu dojrzewania był na dobrą sprawę prawie nieczytany i zlekceważony przez krytyków. Ferdy Durkę zyskało uznanie u osób, które należały do jakiejś elity czytającej, więc był to sukces prestiżowy, ale nie sukces masowy. No, na pewno nie był to bestseller. Potem już w czasie emigracji próbował dotrzeć do publiczności, która używa innego języka, więc zdecydował się na ekscentryczne tłumaczenie Ferdy Durkę, które powstawało w kawiarni Rex przy stoliku szachowym. Czasem nawet 20 osób skupiało się wobec Gombrowicza, który przynosił wersję roboczą w francuskim i ułomnym hiszpańskim. Śmieli się ci wszyscy ludzie, próbowali dociec, o czym właściwie jest to dziwactwo, i tłumaczyli w sposób niezwykle daleki od oryginału tę książkę. Była szansa, że ona zyska sobie czytelników. I zyskała, ale znów, czytelników pasjonatów, a nie masy. W związku z tym próbował w nieskończoność. Potem napisał Ślub. Kiedy się nie powiodło, poszedł pracować do banku, a jednak wciąż pisał. Powstał Transatlantyk. Zaczął pisać dziennik i tu otworzyła się jakby droga, ścieżka do trochę innej publiczności. Dlatego, że dziennik zechciał drukować miesiąc po miesiącu w swojej kulturze Jerzy Giedroyć. I to było nowe otwarcie, dlatego że z jednej strony Gombrowicz otrzymał stałe zlecenie. To go dyscyplinowało. Musiał wymyślić coś oryginalnego i ważnego, i chciał regularnie. Dostawał też regularnie pieniądze i mógł po pewnym czasie zrezygnować z pracy w banku, której nienawidził szczerze. I dziennik był też jego drogą do Polaków, którzy pozostali na emigracji, ale też coś zamykał, bo ktoś, kto był emigrantem i publikował u Giedroycia, tym samym stawał się wrogiem władzy ludowej i był zakazany w Polsce. Gombrowicz niezupełnie się z tym godził. I kiedy pojawiła się możliwość publikacji w 1957 roku, bardzo chętnie przystał na to, żeby jego teksty były publikowane w kraju, ale nie godził się na cenzurę, więc kiedy skończył się ten czas odwilży, znowu był zakazany. Czytelnicy, których miał, coraz liczniejsi, to byli przede wszystkim emigranci albo osoby, które czytały przemycone do Polski albo numery kolejne kultury, albo książki wydawane przez Giedroycia w ramach Instytutu Literackiego. Więc Gombrowicz stał się pisarzem podziemnym. A kiedy pojawił się niezależny ruch wydawniczy pod koniec lat 70., był jednym z najważniejszych autorów wydawanych w tych podziemnych oficynach. Jeżeli ktoś chciał czytać Gombrowicza, podsumowując w kraju, to albo korzystał z wydań przedwojennych, czyli to nie były liczne tytuły, albo mógł się dostać do tych książek odwilżowych, albo czytał go nielegalnie. Legalnie można było go czytać tak naprawdę, kiedy dostawało się zgodę od swojego promotora do pracy naukowej nad tekstem Gombrowicza, i to wyłącznie w czytelni. Zmieniło się to wszystko w 1986 roku. Wtedy WL wydał po raz pierwszy Gombrowicza w tej czarno-białej serii. To jeszcze były niestety wydania z drobnymi ingerencjami cenzorskimi, co zaskoczyło panią Ritę Gombrowicz, która nie dała na to zgody. No i od tamtej pory właściwie czytamy Gombrowicza dzięki wydawnictwu literackiemu. Natomiast jeśli chodzi o czytelników za granicą niepolskojęzycznych, to Gombrowicz poszedł w świat dzięki językowi francuskiemu, niemieckiemu i włoskiemu. To były pierwsze języki, na które był tłumaczony. I tutaj wielką pomocą i promotorem jego twórczości okazał się Kot Jeleński, który był wielbicielem Gombrowicza i miał świetny gust literacki.

0: Po 1963 roku, kiedy Lavelli wystawił ślub, Gombrowicz zaczął też trafiać do ludzi poprzez teatr. Stał się popularny jako autor tekstów adaptowanych na scenę i to też przyczyniło się do tłumaczeń. Są języki, bo Gombrowicz jest tłumaczony na 40 języków, są języki, które zaczęły przygodę z Gombrowiczem od przygotowywania przekładów w celu wystawienia go na scenie.
1: I w tym świecie pozapolskim, już w latach 60. Gombrowicz odnalazł się, można powiedzieć, bardzo dobrze, o czym świadczy nominowanie go do Nagrody Nobla, prawda? Kilkukrotne, z tego co wiem. I jak wyglądała sytuacja, bo tutaj mam takie pytanie o rozstrzygnięcie właśnie, czy rzeczywiście Gombrowicz miał dostać Nagrodę Nobla w 1969 roku, bo pani Rita mówiła o tym, tak, że przed śmiercią w listopadzie już miał otrzymać Nagrodę Nobla, niestety zmarł w lipcu i tej Nagrody Nobla nie otrzymał, otrzymał ją Samuel Beckett. Czy to jest potwierdzona informacja?
0: Znaczy, to jest potwierdzone dokumentacją, dlatego że akta noblowskie są odtajnione i Gombrowicz był w ścisłej czołówce, właściwie miał kontrkandydata, którym był Beckett. Można oczywiście powiedzieć, że no, być może to Beckett miał dostać Nobla, ale lobby, które głosowałoby na Gombrowicza, było liczniejsze, zresztą on był od kilku lat kandydatem. W związku z tym no, miał mocne poparcie. Jeżeli ktoś się pojawia w tej czołówce przez kilka lat, to znaczy, że wiernie chcą na niego głosować liczne osoby. Ja jestem przekonana, że dostałby tego Nobla. Bardzo żałuję, że nie mógł się tym ucieszyć, bo był rzeczywiście spragniony sławy i powodzenia. Poświęcił temu życie, żeby dotrzeć do czytelników i żeby coś zdziałać w świecie idei. Myślę, że jego noblowska nominacja zakończona otrzymaniem Nagrody Nobla byłaby...